0: nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, żeby te smaki były akceptowalne, one muszą być w atrakcyjnej formie. Dlatego też ja osobiście prowadzę różne warsztaty dla dzieci. My robimy na zajęciach, nie wiem, wrapy z hummusem, te dzieciaki jedzą to. Tylko kwestia jest taka, że to powinno też wyjść z domu. Powinniśmy my jako rodzice mówić jednym głosem z taką placówką, żeby to nie było nagle coś nowego.
1: Ale no, dzieci, ale rodzice nie mówią jednym głosem.
0: A czego oczekujemy potem od tej placówki, bo mówimy, że źle się żywi, że są parówki, że są płatki na mleku słodkie. Dlaczego? Bo dziecko nie chce nic innego jeść, bo jadło to w domu. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że jeżeli...
1: No i nadal prawdopodobnie tak, je to w domu.
0: Je to w domu, więc no troszeczkę jako rodzice powinniśmy cieszyć się, że te placówki... I to jakby mamy to za darmo, tą edukację wtedy, tak? Mamy za darmo jakby wprowadzanie tych posiłków, ktoś nad tym czuwa, żeby to było zdrowe, bo słuchajcie, no otyłość jest chorobą, która łączy w sobie ogrom różnych konsekwencji. Ja działam też z Fundacją FLO, gdzie my wraz z ambasadorami, osobami, które leczą się na chorobę otyłościową, no działamy na każdym froncie od edukacji rodziców, dzieci, po osoby dorosłe, żeby, bo w żywieniu leży ta podstawa tej choroby, tak? Więc żyjemy w czasach, mówi się, pandemii otyłości i obrażamy się na fasolkę w szkole. Nie bądźmy hipokrytami, postarajmy się zrobić to tak naprawdę rozsądnie i zastanowić się, co jest problemem. Ja zawsze mówię, nawet kiedyś miałam tutaj spotkanie u was w radio z dzieciakami i pytam się, czemu coś ci nie smakuje, tak? Spytaj, dlaczego to nie było dobre? Co tam było nie tak? Jesteśmy tak w stanie fajnie zmodyfikować każdy posiłek albo dodać coś na tyle bezpiecznie, żeby to dziecko nie czuło jakiegoś strasznie innego smaku, ale też te dzieci muszą się z tym zapoznać w domu, zapoznać z nowymi produktami, zapoznać z większą ilością warzyw, bo jedynym warzywem to jest pewnie ketchup.
1: No, w porządku, no ale jeśli jest taka sytuacja jak u ciebie, że twoje dziecko, ten terror, że tak powiem, żywienie o którym mówiłeś na
0: początku. Muszę ją przeprosić.
1: ma stosowany na co dzień, no to chyba rzeczywiście nie jest problemem, ale jeśli my kompletnie co innego jemy przed szkołą, co innego jemy po szkole, no to trudno jest oczekiwać, żeby dzieciom smakowało to, co inne będzie zaserwowane, prawda?
0: Tak, ja myślę, że wszystko tkwi przede wszystkim w tym, żeby potrafić te potrawy, które mają być wzbogacone, a nie nagle zabrane. No, ale nie oszukujmy się, schabowy smażony w panierce w głębokim tłuszczu nie należy do produktów zdrowych i to, że dziecko to je i lubi, to jakby jest jedna rzecz, a to, że potem choruje, to jest druga rzecz. My musimy znaleźć złoty środek, upieczmy go w piekarniku, tak? Ja nie mówię, żeby zabierać smaki. Zresztą jestem fanką modyfikacji wszelkich dań na wersję fit, a nie zabierania tych dań. Zawsze mówię, zamień, a nie zabierz. Lubisz to, zrób to w wersji lżejszej, nie zabieraj smaku, ale też jakby drobnymi kroczkami akceptację trzeba zacząć. Ja powiem ci, że ja prowadząc warsztaty z dzieciakami naprawdę w różnym wieku, ja nie widzę tego, że one nie chcą tego jeść. Wiesz, co ja widzę? A robiłabym to w domu, ale mama mówi, że jest za duży bałagan. Albo, no ja tego nigdy nie jadłam. Więc nie bądźmy tacy obrażeni na szkołę. Szkoła chce tutaj nasze dzieci wyhodować, jak to się mówi, w zdrowiu, a my się buntujemy, bo nagle nie ma smażonych rzeczy. No jak chcemy to pogodzić? Tą chęć bycia zdrowym z chęcią jedzenia, nie wiem, fast foodów, parówek, czy żywności przetworzonej.
1: No nie da się tego pogodzić, ja się z tobą zgadzam, ale tu poruszyłaś ważny temat tego, czy szkoły są przygotowane do wdrożenia takiej kuchni.
0: Ja
1: no bo,
0: nie, tak.
1: Wiesz, kucharki w szkołach
0: trzeba
1: są
0: umieć.
1: Przygotowane od lat, robiły pulpety i mielone, tak?
0: Ja
1: i to umieją robić
0: świetnie. To jest problem. Ja uważam, że problemem jest zawsze to, że się wprowadza coś nagle i jakby, chociaż to nie jest wcale wprowadzone nagle, dlatego, że informacja o tym była w szkołach wcześniej. Jest to wprowadzone od września, no bo dzieci wróciły do szkoły. Natomiast ja uważam, że brakuje edukacji, brakuje umiejętności zrobienia tych produktów w potraw, w inny sposób, też żeby były dobre i tak naprawdę takiego powolnego, no takich nawyków, prawda? Bo wszystko jakby drobnymi kroczkami o wiele łatwiej nam zaakceptować, niż nagle ktoś nam wszystko coś zabiera. No my się czujemy, jesteśmy zbuntowani wtedy, jak ktoś nam coś zabiera. To jest błąd. błąd. Natomiast tak naprawdę każdą rzecz można zrobić w zdrowszej wersji, bez korzyści, bez jakby jakichś negatywnych tutaj emocji. I to nie ma być złe, tylko to musi być umiejętnie przygotowane. Więc edukacja taka kulinarna, myślę, że tutaj leży, tak? Że żeby to zrobić w fajny sposób. Bo ja osobiście, wiesz, nie jem mięsa, ale to nie jest tak, że ja jestem pomysłodawczynią tej diety planetarnej.
1: Znaczy, z tego, co kiedyś mówiłaś, to od czasu do czasu zdarza ci się jakiś kawałek
0: spróbować
1: mięsa.
0: Ale nie jest to moja bajka. Mhm. Natomiast to wynika z tego, że nie lubię. Natomiast kwestia jest taka, że założeniem diety planetarnej jest po prostu wprowadzenie większej ilości produktów warzywnych, które mają dużo błonnika, które działają pozytywnie na nasze jelita, które powodują, że jesteśmy zdrowsi, bo żyjemy w świecie przetworzonej żywności, szybkiej, łatwej, dostępnej. To nie jest dla nas dobre. Więc teraz szkoły robią coś, żeby trochę wrócić do podstaw, tak? A my się buntujemy? No nie. Ja myślę, że trzeba by było tutaj usiąść i zrobić burzę mózgów i ustalić, tak, jak
1: to
0: zrobić.
1: No właśnie, dlatego rozmawiamy. Tego brakuje.
0: Dieta dzieci, wiecie, jeżeli zrobimy dietę planetarną i te dzieci będą zostawiały połowę jedzenia, no to marnujemy żywność. Nie o to chodzi w diecie planetarnej, wręcz o odwrotność.
1: Jeśli by zostawiały połowę jedzenia, to jeszcze nie byłoby tak źle, bo z badań wynika, że nawet 70% dzieci oddaje całkowicie niezjedzone posiłki.
0: Poczekaj, Izabello, bo który dzisiaj mamy września?
1: 21.
0: A badania były przeprowadzone od 1 do 21. Bardzo szybkie badania, rozumiem, że...
1: No szybkie badania, tak.
0: Uzasadnione naukowo. Powiem ci tak, nie widziałam tych badań jeszcze, ale okej. Ja wierzę, jeżeli dziecko nagle zamiast pire ziemniaczanego, zamiast gdzieś tam, nie wiem, tak smażonych tych ziemniaków dostanie fasolę, to też bym pewnie to oddała, tak? Natomiast kwestia jest taka, że nie w diecie planetarnej, w diecie, która ma promować no oszczędność trochę tej żywności. No nie może być tak, że dziecko oddaje ten posiłek. Więc trzeba już usiąść i w szkołach i zastanowić się, co robimy nie tak. Bo będzie to samo, co wcześniej. Też był taki kilka lat temu nakaz, zakaz. Ma nie być soli, cukru, niczego. I to się rozmyło natychmiast, tak? Natomiast nie chodzi też o to, żeby dziecko potem, nie zjadając tego posiłku obiadowego, poszło do automatu i kupiło batony, tak? No, czy tam jakieś ciastka, no bo wiecie,
1: no
0: będziemy się kręcić w kółko.
1: No to też miało zostać ograniczone, że do jakichś zdrowych takich przekąsek.
0: Wiesz, co to są za zdrowe przekąski? Jabłka,
1: znaczy, ja nie wiem,
0: orzechy, naprawdę, suszone owoce. To są bardzo proste rzeczy.
1: Czyli takie automaty powinny
0: Powinniśmy mieć dostęp do tego, czego rodzic nie zdążył kupić nam do śniadaniówki. Ja nie jestem za tym, żeby w takich automatach były batony z sukrurozą, na przykład. Bo dlaczego jest to zdrowsze od cukru? No nie idźmy w tą stronę, tak? Natomiast my nauczmy się jeść żywność, a nie jeść fast food. A tak naprawdę wiesz dobrze, że idziemy do sklepu i musimy bardzo mądrze i rozsądnie oglądać, co jest jedzeniem. Jedzeniem jest to, co możemy zerwać z drzewa, co wykopać z ziemi. A my kupujemy batony, parówki, nie? Więc jakby, ja powiem tak, nie bądźmy tacy źli na to, tylko spróbujmy to rozwiązać, bo to jest bardzo dobry zamysł, a dzieci mają bardzo plastyczne te swoje przyzwyczajenia. One bardzo łatwo wchodzą w różne rzeczy, tylko my jako dorośli musimy to w fajny sposób przekazać. No mówię, tak się do tych warsztatów odwołuję, bo ja naprawdę nie miałam dziecka, które by nie uczestniczyło, które by nie wyciskało soków z buraka, a wiesz, co było ciekawe, że jak mieliśmy takie warsztaty właśnie z wyciskarkami, wyciskaliśmy soki z warzyw, to dzieci przychodziły po trzecią szklankę, a rodzic mówi, nie, niech pani mu tego nie daje, bo on tego nie wypije. A to dziecko stoi trzeci raz, bo samo zrobiło, samo wrzuciło, samo wycisnęło, było ciekawe, co wyszło.
1: No ale wiesz, nie zaczną dzieci gotować w szkołach
0: posiłków. Nie, ale możemy zrobić jakiś szwedzki stół śniadaniowy, który jest bardzo fajny, bo dzieci wtedy nakładają więcej na przykład na kanapki. I też takie warsztaty prowadzę, gdzie dzieci robią takie kanapki, że rodzice robią zdjęcia i mówią, w życiu w tygodniu tyle warzyw nie zjadło.
1: Ale nie, no bądźmy realistkami. No jaki szwedzki stół w szkole, no.
0: Na śniadanie, ale nie, ja mówię o przedszkolach, bo możemy zacząć to od przedszkola. Po co dzieciom robić kanapki z masłem, z szynką, z sałatą, jak to dziecko wszystko zdejmuje? Niech będzie baza produktów i niech te dzieci robią same kanapki. One nałożą na te kanapki o wiele więcej, niż my im narzucimy. My musimy zmienić myślenie. I nie myśleć, że to jest złe, tylko żeby dać dzieciom też wybór, dać możliwości. No jeżeli takie dziecko nie ma co wybrać, no to nie wybierze, tak? Natomiast jeżeli ma wybór, naprawdę są badania dobre na to, zresztą ja to widzę, no mówię, na tych warsztatach, że te dzieciaki jak mogą same zdecydować, ale my im dajemy pulę produktów, to one naprawdę wybiorą fajne rzeczy. Ale to jest naprawdę metoda drobnych kroczków, nie takiego odcięcia, prawda? No bo to jest tak jak, wiesz, przykład można dać taki. Idziesz do marketu swojego ulubionego, stajesz i nagle się okazuje, że oni poprzestawiali wszystko na półkach. No cieszysz się, czy jesteś wkurzona?
1: No wkurzona jestem,
0: no
1: oczywiście.
0: Właśnie, czyli coś ci zabrali, wkurzyli cię. Idziesz gdzie indziej. W ogóle dlaczego to zrobili? To jest tak samo z tą zmianą, nie? Ktoś, kto był w jakiejś swojej strefie komfortu żywieniowej, nagle wchodzi, jest ta fasola, nie? No w ogóle bez sensu, nie? Więc jakby trzeba powolnymi, drobnymi kroczkami do tego no, jakby zaprzyjaźniać z tymi smakami. I tak naprawdę małymi krokami, a nie nagle wszystkie posiłki, tak, w innej formie. Więc ja uważam, że można to wszystko zmodyfikować. Można, słuchajcie, dodać do kotletów mielonych do środka, nie wiem, kaszę gryczaną, jęczmienną, tego nie czuć w smaku i nagle to dziecko je. A nie jakby, dzieci nie sugerują się tym, że to ma być zdrowe, to proszę to jeść. No co ich to obchodzi, co jest zdrowe? Ma być smaczne, ma być dobre, ma jakby sprawiać przyjemność, tak? Więc, ale na pewno dużo zależy od tego, jak jemy w domu. I mówię, no ja cały czas jakby jestem w tej strefie, tutaj wokół siebie mam pacjentów walczących z otyłością, oni wszyscy powtarzają, no to w domu było tak, ja potem muszę nauczyć się jeść od nowa. Więc w tych szkołach my uczymy te dzieci jeść od nowa trochę, tylko trzeba to zrobić mądrze.
1: Bo na razie to dzieje się tak, podobno, że dzieci wychodzą ze szkoły potem niezjedzone, głodne, złe i idą oczywiście na tego kebaba, prawda? Przysłowiowego albo na burgera. Z różnych powodów. Słyszy się na przykład o tym, że mięso jest twarde.
0: No właśnie, wiesz co, to mnie zastanowiło, skąd to wynika, bo być może rzeczywiście zmiana sposobu przygotowania, nie wiem, ze smażenia na pieczenie, no ale to jest wszystko jakby zasługa albo w kompetencji osób gotujących, bo wiesz, dieta planetarna nie mówi o tym, że proszę jeść twarde mięso, no umówmy się, tak? Tylko to jest wina złego przygotowania, więc trzeba się zastanowić. Ja sądzę, że
1: no,
0: zabrakło...
1: Ale jeśli będziesz miała mięso, wiesz, stosunkowo niewiele przetworzone, a nie zrobione już na takie bardzo papkę, prawda, to ono będzie twardsze. No musisz w tym momencie
0: uruchomić zęby. O
1: tak.
0: Matko, i co się stanie, jak będzie
1: ja nie wiem,
0: zęby?
1: Ale podobno takie badania są też, że...
0: Przez 20 dni zrobione, dobrze.
1: Nie, są badania wcześniejsze, okay. Że się amerykańskie dzieci oduczyły gryźć.
0: Ale Izabela, czy ty uważasz, że niegryzienie to jest dobre?
1: Nie, że, ja żeby myślę, że nie jest dobre.
0: I zobacz, co się zrobiło dzieciom. Dawało się im papki, dawało się im rzeczy miękkie, które nie dają uczucia sytości, tylko się wtedy to jedzenie połyka. Natomiast gryząc uruchamiamy nasze ślinianki, uruchamiamy sygnał sytości w mózgu. Dzieci jedzą mniejsze porcje, czyli zgodne z ich zapotrzebowaniem, czyli powrót do tego. Natomiast sądzę, że mówię, da się to wszystko zrobić w mądry sposób i tak naprawdę porozmawiać nawet z samymi dziećmi. Co im nie pasuje? Jesteśmy w stanie zmienić każde danie na takie, żeby było dobre.
1: Wszystko im nie pasuje teraz.
0: Wiesz co, ja właśnie nie miałam jeszcze okazji rozmawiać z żadnym dzieckiem szkolnym, tak naprawdę. Nie wiem, jakie są w menu tak naprawdę te nowe potrawy.
1: No i nie wiemy, czy jakie to, o czym wspomniałaś, kucharki są przygotowane.
0: Tak, ja sądzę, że tu jest największy problem, że po pierwsze edukacja, po drugie smak. Ja jestem autorką, pytałaś mnie, ile napisałam? Nie wiem, chyba ponad 40
1: książek.
0: 5 poradników o... Ja jakby odczarowuję jedzenie, żeby to, co państwo lubią, też było pyszne, ale w zdrowszej wersji. Dzisiaj też tutaj mam właśnie Kuchnię Polską na tapecie, najnowszy taki poradnik. Więc jakby kwestia jest taka, żeby da się zrobić wszystko fajnie, tylko trzeba mieć możliwości i umiejętności. I sądzę, że tego zabrakło. Prawda? Że gdzieś tam na poziomie umiejętności, tak jak mówisz, no bo ktoś jak cały życie smażył schabowego w panierce, on nie potrafi zrobić schabu w innej formie, żeby był miękki. A da się, dobrze o tym wiemy.
1: No właśnie. Może nie wszyscy wiedzą. I mięso nie jest nam potrzebne w takich ilościach, no bo ta dieta planetarna ma nam mięso w sposób zasadniczy ograniczać, a tymczasem wielu z nas jest przekonanych, że mięso zwłaszcza dzieciom jest potrzebne w dużej ilości, bo to jest białko.
0: Dzieciom jest potrzebne białko pochodzące z dobrych źródeł, czyli oczywiście mięso, nabiał, jajka i nasiona roślin strączkowych, tak? Więc jakby samo mięso nie jest problemem. Chodzi o to, żeby to nie było mięso wysoko przetworzone, bo jeżeli my uważamy parówki za mięso albo schabowy za mięso i będziemy jeść duże ilości takich produktów, które dodatkowo mają tłuszcze nasycone, to mięso nie da nam po prostu tego, co byśmy chcieli od tego białka zawartego w mięsie. Nie chodzi o zabranie mięsa, tylko o zrównoważenie diety, dołożenie warzyw i zaprzyjaźnienie się z nasionami strączkowymi, tak? Które są świetną alternatywą tego mięsa. I same wytyczne najnowsze mówią o tym, żeby dwa razy w tygodniu rzeczywiście no, to mięso nie lądowało na talerzu jako obiad. Tylko coś innego. Może mieć jajka, ryby, może mieć produkty nabiałowe i właśnie nasiona roślin strączkowych z różnych fasoli. Można zrobić kotlety, pasztety. Ja akurat jestem fanką takich rzeczy i jak moi goście jedzą, to często nie wiedzą, że to nie jest z mięsa. Da się to tak przyprawić. No tylko te umiejętności. Także generalnie nie chodzi o zabranie mięsa, tylko o zrobienie diety bardziej urozmaiconej i takiej, która będzie służyła naszemu zdrowiu.
1: A jeśli my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jedliśmy codziennie mięso w dużych ilościach, to czy nasz organizm bez problemu przejdzie na te rośliny strączkowe na przykład?
0: Nie chodzi o to, żeby od razu wprowadzać to w dużych ilościach, bo oczywiście wszystko zależy od tolerancji i od tego, jakie mamy bakterie w jeli, tak? Bo jeżeli nagle zamiast mięsa zjemy na śniadanie humusy, potem na obiad fasole i na kolację jeszcze jakieś tam inne tofu, no to brzuch
1: to
0: nam może się zbuntować.
1: Wytrzymamy później
0: absolutnie
1: następny dzień w klasie.
0: Tak,
1: na
0: nie o to chodzi. Tak? Chodzi o to, żeby wprowadzać to powolutku, drobnymi kroczkami. Można zacząć od smarowania właśnie kanapek pasztetem warzywnym na przykład już, jako takie wprowadzenie, żeby nasze bakterie jelitowe nauczyły się te strączki tolerować. I jak najbardziej ta tolerancja jest ważna, więc nie można od razu z tą fasolą wystartować w dużych ilościach.
1: Ale w szkołach wystartowano.
0: No właśnie to jest to, nad czym trzeba pomyśleć, jak to zrobić. No w szkołach też powinni być dietetycy, w szkołach powinny być osoby odpowiadające za żywienie, do tego też dążymy. Powinny być, są na pewno osoby odpowiadające za jadłospis, natomiast no sam jakby zawód dietetyka za chwilę będzie zawodem medycznym, będziemy dążyć do tego, żeby w takich placówkach dietetyk był, bo właśnie po to jest potrzebny, żeby umieć dostosować żywienie do możliwości, do tolerancji właśnie. I nie chodzi o to, żeby zabrać różne rzeczy. Wystarczy, że pewne rzeczy zmodyfikujemy. My możemy robić nadal potrawy typu, nie wiem, gołąbki, ale na przykład dodać tam więcej trochę kaszy na przykład, tak? Czy właśnie z jakby mniej trochę tego mięsa jako mięsa. W bigosie możemy zmniejszyć ilość mięsa, dodać trochę więcej kapusty. Są takie naprawdę metody niegroźne smakowo, a które już troszkę nasze jelita będą przyzwyczajały do tego błonnika. No błonnik to jest takie remedium naprawdę na wszelkie choroby. Jak jemy mało warzyw, no to niestety te bakterie nasze jelitowe nie mają tego błonnika, a w ten sposób jakby mamy możliwość już od przedszkola jakby te bakterie po prostu dokarmiać. I powiem szczerze, że ja jako rodzic trochę żałuję, że moje dziecko już ma 18 lat za chwilę i nie skorzysta z tych zmian, bo ja osobiście jej sama gotowałam, tak? Bo na obiady były takie rzeczy oparte głównie na mącznych produktach, a no nie do końca chciałam, żeby tylko takie rzeczy jadła, tak? Więc jakby uważam, że trzeba do tego podejść naprawdę rozsądnie, no bo co jest złego w tym, że dziecko nauczy się jeść warzyw, owoców, jakieś orzechy, nasiona, tylko trzeba to zrobić powoli i dzieci muszą to lubić. Nie może być tak, że my je do tego zmusimy, bo to będzie bunt. Więc tak naprawdę korzyści będą wtedy, kiedy ta dieta będzie dla dzieci pełnowartościowa, odżywcza, ale również smaczna. I na tym smaku musimy oprzeć całą ideologię tej diety.
1: Ty powiedziałaś o tym, że epidemia otyłości w tej chwili się pojawiła. Jak długo mamy problem z tą epidemią?
0: No mamy ten problem długo, ale myślę, że od pandemii.
1: Co to znaczy długo?
0: Polska troszkę przyspieszyła, jeżeli chodzi o problem z otyłością i jesteśmy w czołówce krajów, w których ta otyłość już u dzieci bardzo szybko postępuje. Myślę, że tutaj możesz tam gdzieś tak od jakichś statystyk liczby wyjść, ale my to widzimy na ulicach. Myślę, że od czasu pandemii to się pogorszyło. Zamknięcie nas w domach spowodowało, że był brak aktywności fizycznej. No jednak to jedzenie było łatwiej dostępne i myślę, że od tego czasu to jeszcze bardziej galopuje, ale mamy problem wielki. Dlatego dążymy też do tego wraz z Fundacją FLO, żeby uświadamiać społeczeństwo, że otyłość to jest choroba, która generuje masę innych problemów i generuje koszty. I otyłość jest chorobą. Ma kod E66 i to się leczy, a nie odchudza. To też trzeba wiedzieć. Także warto wybrać się wtedy do specjalisty. Ale właśnie od takich działań, jak zmiany żywienia w szkołach, w przedszkolach, zaczyna się walka z tą chorobą i profilaktyka. I jako społeczeństwo dużo wygramy na tym, tylko trzeba to zrobić mądrze.
1: Wiesz, ja ci zadałam to pytanie, od kiedy my mamy problem z otyłością, bo często się pojawiają teraz, możemy przeczytać takie wpisy, że to jest atak na tradycyjne polskie jedzenie, słowem na schabowego z ziemniakami. I teraz część osób mówi, no dobrze, jedliśmy te schabowe z ziemniakami i nie było epidemii otyłości.
0: Tak? Kiedy i ile?
1: No, kiedy, no?
0: Kiedy? W moim dzieciństwie, kiedy miałam 5 kilometrów do szkoły
1: w jedną stronę. W moim dzieciństwie pewnie też.
0: Tak, i jak wracałam 5 kilometrów w drugą stronę, jedliśmy 3, może 4 posiłki dziennie, dlatego że nie było też żywności, pamiętajmy, przetworzonej, tak?
1: Było no nie mniej, dokładaliśmy do tego,
0: ale
1: tak.
0: Nie było. Nie było w sklepikach szkolnych żadnych możliwości kupienia rzeczy, bo często tych sklepików też jeszcze nie było. Natomiast jedliśmy mniej. I musimy umieć nauczyć się znowu jeść mniej, tak? Więc też jedliśmy to, co było dostępne. Ja pamiętam, na ogrodzie mieliśmy masę warzyw i takie rzeczy jak fasolki, czy jakieś brokuły, kalafiory, to były na porządku dziennym. Rodzice to przynosili do domu, zupy różnego rodzaju. Więc ja ze swojego dzieciństwa pamiętam naprawdę dużo warzyw, szczególnie te zupy. Krupnik chyba tak mi się zawsze kojarzy najbardziej. My to jedliśmy jako dzieci i jakby to było normalne. Natomiast potem weszła żywność wysoko przetworzona, te lata 90., prawda? Kiedy te wszystkie gotowce zaczęły nam tutaj na półki wskakiwać i nas nie nauczono jeść. Ja powiem Państwu, że tak naprawdę ja to widzę bardzo u pacjentów, którzy są po zabiegach bariatrycznych albo leczą się właśnie lekami na otyłość, że ci pacjenci mówią to głośno. Oni się uczą jeść od nowa, bo to, ten czas właśnie od tych lat 90. do teraz, no ta żywność była tak różna, tak jakby dostępna, łatwa, niesycąca, że dopiero te zabiegi pozwoliły im wrócić do początku sytości. Leki pozwalają im uregulować ten głód i sytość w głowie, ale żeby nie wrócić do otyłości, która jest chorobą, która nawraca i nie ma tendencji do cofania się, oni muszą nauczyć się jeść od nowa. Przede wszystkim jeść powoli, w miłej atmosferze, nie w biegu, nie przy komputerze, nie przy social mediach i jeść produkty odżywcze i takie, które tak naprawdę no, dają nam i smak, ale również jakość, tak? Jeżeli nauczymy się jeść mniejsze porcje, to my możemy jeść wszystko, no bo na tym to polega, tak? Natomiast rozejrzyjmy się w szkołach. W moich czasach, no takie dziecko z otyłością, to nie wiem, czy było jedno na szkołę.
1: No to była rzadkość.
0: Ja miałam kolegę, wysoki był po prostu. Ja bym go nie nazwała otyłem, był po prostu wysoki. Duży, wysoki, ale nie otyły. A teraz w klasie, no to jednak ponad 60% dzieci ma problem, no bo są lizaczki, batoniki i my lubimy. No fajnie, ale fajnie te nawyki jakby nabyć nowe. Żeby nowy nawyk jedzenia zdrowych rzeczy wszedł nam do głowy, no to się musi zacząć pojawiać w naszym otoczeniu. Także ja bym tutaj nie tyle, że bronię. Ja uważam, że to jest bardzo dobry jakby punkt, od którego trzeba zacząć myśleć o tym, że od jedzenia zaczyna się problem, więc jak my ten problem rozwiążemy i ten problem zaopiekujemy, no to ile oszczędzimy tak naprawdę na swoim zdrowiu? No bo otyłość, tak jak mówię, ciągnie ze sobą masę różnych chorób.
1: No, bez wątpienia wszyscy się z tobą zgodzą. Dopytam cię jeszcze o ryby. Ryby mają się pojawiać, mogą się pojawiać także na tych szkolnych stołówkach i przedszkolnych częściej niż mięso. A ile ja zastanawiam się nad ceną ryb. Ryby są drogie.
0: Ryby są drogie, bo są dobre jakościowo.
1: A rozumiem, że nie chodzi o paluszki rybne, tak?
0: Paluszki
1: chcemy
0: rybne
1: od tego
0: to nie ryba.
1: Odejść. Więc
0: no wypadałoby. Pieczona ryba. Ale myślę, że tutaj jest to wszystko. Jeżeli będziemy jeść różnorodnie, my tak naprawdę jesteśmy na pewno ten budżet w stanie na tyle zrównoważyć, żeby znalazła się i ryba, żeby znalazło się i dobrej jakości mięso i było w taki sposób przygotowane, żeby te dzieci to jadły. Bo zobacz, jeżeli nie będziemy tej żywności wyrzucać, no to jest oszczędność. Tu trzeba po prostu do tego usiąść, tak? Natomiast uważam, że podstawą wprowadzenia...
1: No ale dużo się mówi o tym, że właśnie zaczęliśmy wyrzucać.
0: Bo weszło to za szybko i trochę jakby może nie z przygotowaniem takim żywieniowo-kulinarnym, bo ja bym tutaj mocno się zaczepiła na tej kuchni rzeczywiście. Natomiast pamiętajmy o tym, że sama ideologia wprowadzenia nowego żywienia, może to się nie powinno nazywać po prostu, bo wtedy by nikt się nie, przyczepił do hasła dieta planetarna. No jest ona modelem diety, która ma oszczędzać naszą planetę, żeby nie była taka eksploatowana.
1: Chodzi o nasze zdrowie, ale także chodzi o planetę.
0: Ale głównym założeniem jest to, żebyśmy przestali chorować na otyłość. Mhm. Bo ten sposób żywienia pozwala nam jeść na tyle różnorodne produkty, a na tyle jakby nie wysokokaloryczne, że tej otyłości myślę, że mam nadzieję, że jesteśmy w stanie się przed nią obronić. Więc jakby założenie jest piękne, tylko trzeba umieć to zrobić umiejętnie. Więc myślę, że potrzebujemy jakichś może kursów dla tych osób, które gotują w szkole. Naprawdę, bo nagle jakby, jeżeli ty jesteś mięsożerna, a wiem, że jesteś, i nagle ktoś by ci powiedział, zrób kotlety z fasoli, no to ty kompletnie nie wiesz. Ja trochę inaczej mam, ponieważ gotuję na co dzień i mam tą wyobraźnię kulinarną, ja spojrzę na zdjęcie potrawy i ja wiem, jak to zrobić, żeby było dobre. I jeszcze tego nie spróbuję, a wiem, że będzie dobre.
1: No dobrze, to ty trzeba jesteś ekspertką.
0: Ale wiesz, to jest kwestia wyobraźni. Nie każdy lubi stać w garach i nie każdy się w tym na tym zna. Więc chodzi o to, że jeżeli my nauczymy, jak ugotować smacznie, jak ugotować dobrze, i jeżeli te dzieci troszeczkę same będą coś przygotowywały, właśnie w środę mam warsztaty też z takimi dziewczynkami, gdzie będziemy robić te wrapy z humusem, one to wszystko przygotowują i jedzą, ja widzę, że to działa. Tylko to trzeba zacząć robić, a nie nagle zakazać i nakazać. My Polacy nie lubimy nakazów i zakazów. Nas trzeba nie kijem, tylko marchewką. I ja uważam, problem powstał w
1: chyba
0: tym...
1: Chyba nikt nie lubi zresztą.
0: No nikt nie lubi, ale są, wiesz, takie kraje, które się podporządkowują, my nie. Aha. Naprawdę. No tak. Więc my lubimy raczej tak być przekonani do tego, że to jest nasz wybór. I jeżeli my pomyślimy o tym żywieniu w sposób taki, że to ma nas chronić przed najgorszą chorobą dzisiejszych czasów, jaką jest otyłość, to naprawdę intencja jest piękna, tylko trzeba to zrobić mądrze.
1: A jak gdybyś jeszcze miała wytłumaczyć, o co chodzi z tą ochroną planety? Mhm. No bo nazywa się to dietą planetarną.
0: No tak, no chodzi o to, że jednak wytwarzanie mięsa niesie ze sobą różne koszty, tak, finansowe, i eksploatuje naszą planetę po prostu, tak? Więc samym założeniem tej diety planetarnej jest to, no żeby tej planety na tyle nie wyeksploatować, żeby nasze dzieci miały te zasoby, tak? Mhm. I jest to takie założenie. Pytanie, czy to jest dobra nazwa?
1: Zmniejszenie hodowli zwierząt.
0: Hodowli bydła, tak? Zwierząt, no bo na to idzie miliardy tam litrów wody i tak dalej, tak? Ten ślad węglowy. No generalnie powiem tak, chodzi o to, żebyśmy nauczyli się jeść mniej, lepsze jakościowo i wtedy naprawdę możemy jeść wszystko. Natomiast mamy dostęp niestety do żywności wysoko przetworzonej, której już nawet gryźć nie trzeba i stąd wynika to, że się przejadamy. Więc ta dieta planetarna ma trochę nas wrócić do początku, do tego, żeby zacząć jeść żywność, która jest żywnością, a nie jest fast foodem, ale to, tak jak mówię, musi za tym iść przyjemność. No bo jeżeli my nie mamy z tego frajdy, no to nie będziemy tego robić, tak? Więc sądzę, że tutaj jest to wszystko oparte na tym, żeby to było smaczne, żeby być może nawet jakieś warsztaty z dziećmi, które nauczą się smaków różnych, nowych, tak? To było super. No ja tutaj cały czas dążę do tego. Organizujemy różne warsztaty teraz też dla dorosłych. Mamy tutaj z Urzędu Miasta różne dofinansowania. No działamy jako żywieniowcy, jako dietetycy, żeby oswoić ludzi z tą żywnością, którą powinni jeść i żeby trochę ten fast food przestał dominować. No ale to dużo musimy w to chęci włożyć, w swojej, prawda? Bo trzeba to przygotować. No... Priorytety musimy ustalić. Co jest dla nas ważne?
1: Priorytety są bardzo ważne. No i to, o czym wspomniałaś, tak już na koniec, nie wystarczy zmienić tego menu w szkołach, bo musimy brać poprawkę na to, że dziecko wróci ze szkoły, otworzy lodówkę, wyciągnie sobie z tej lodówki to, na co będzie miało w danym momencie ochotę, czyli wleje sobie mleka i dorzuci słodkich płatków, wyciągnie pęto kiełbasy lub cokolwiek innego i wrócimy do punktu wyjścia, a jedynym efektem źle przeprowadzonego programu, który intencje ma niewątpliwie dobre, będzie rzeczywiście marnowanie żywności, a sytuacja globalna, sytuacja dla naszej planety, obawiam się, że mogłaby się nie zmienić.
0: Będzie katastrofalna, tak. No generalnie chodzi o to, żebyśmy my dorośli mówili jednym głosem. Mi zabrakło trochę jakichś może zebrań z rodzicami, żeby ich do tego przygotować. Wiesz, to można zrobić dobrze, tak? Więc ja tutaj już myślę w głowie, co tu zrobić, żeby może z tego też skręcić jakiś projekt edukacyjny, bo fajnie by było, żeby rodzice sami chcieli i wtedy tak naprawdę w domu też te nawyki będą. Ja naprawdę mówię to na podstawie własnych obserwacji, ponieważ jak mam pacjentów po zabiegach bariatrycznych, którzy chudną 60, 70 kg, ci ludzie zmieniają swoje życie, zaczynają chodzić na siłownię, zaczynają zmieniać to, co mają w lodówce i wiesz, co jest najpiękniejsze? Że ich rodziny zaczynają tak jeść. I ich dzieci chudną przez to, że oni poddali się zabiegowi, poddali się leczeniu otyłości i do nich dochodzi, mam nowe życie i mogę zacząć jeść od nowa, bo ten etap rzeczywiście od tych lat 90. do teraz, no trochę nas zepsuł, tak? No ale zawsze jest szansa, żeby zacząć coś robić od nowa dobrze. I widzę, że jeżeli ci rodzice byliby do tego przekonani, byliby też w domu konsekwentnie pewne rzeczy wprowadzali, to się udałoby natychmiast, tak? Więc ja uważam, że nie wolno robić tego nagła, tylko po prostu z przygotowaniem i z taką pełną akceptacją. I wtedy wszyscy byśmy na tym wygrali. Więc nie zepsujmy tego, co to ministerstwo wprowadziło, tylko spróbujmy to naprawić.
1: No, spróbujmy to naprawić. Ja jeszcze sobie też pomyślałam o tym, że jak się zagląda do różnych restauracji, nawet jeśli nie mówimy o fast foodach, tylko idziemy do konkretnej restauracji, to jednak wciąż dominują potrawy mięsne. To są te potrawy ekskluzywne. A tak na dobrą sprawę te propozycje wegańskie są gdzieś dalej, tak? Masz już jakieś menu dla specjalnej grupy.
0: Tak, no bo generalnie jesteśmy w Polsce mięsożerni i to nie jest nic złego. Te posiłki są wysokiej jakości, więc to też jest nic złego. Natomiast ja nie jedząca mięsa zawsze coś też dla siebie ciekawego znajdę i to niekoniecznie muszą być pierogi. Także powiem ci, że ja w każdej restauracji mam bardzo dużą frajdę chodzić i szukać coś fajnego, co też jest dobre, a niekoniecznie musi być to mięso jako baza. Natomiast oczywiście my nie demonizujmy mięsa. Mięso w diecie jest potrzebne, tylko chodzi o to, żeby to nie było wysoko przetworzone w postaci wędlin, parówek, jakichś tam pasztetów, tak? Produktów, które no nie do końca mają coś wspólnego z białkiem, tylko żeby to była dobra jakość i żeby to było zrównoważone z innymi źródłami białka, które mamy, tak? Wiemy, że ta żywność jest droga, więc szanujmy tą żywność i postarajmy się tak umiejętnie łączyć te produkty na talerzu, żeby nasycać się małymi porcjami. Pamiętajmy, że też mięso przetworzone ma dużo tłuszczu nasyconego. No to bardzo niszczy nasze żyły i tak naprawdę ten cholesterol, triglicerydy, potem jest nadciśnienie. No to są zawały. No bądźmy tego świadomi. Więc jeżeli mamy aktywność fizyczną, mamy jedzenie zrównoważone i jednak korzystamy z tego, co jest takie proste, bo zobaczcie, te warzywa, one, możemy i mrożonki zimą wykorzystywać, tak? To jest dostępne, tak? I często jak przeliczymy ilościowo, ile my wydajemy na jedzenie, to jeżeli my chcemy wydać na to jedzenie zdrowsze. No nie chodzi o to, że zdrowsze, normalne. Jedzenie jako jedzenie to jest to, co nie jest w fabryce z 50 składnikami na opakowaniu, tak? Mhm. To nie będzie droższe, tylko trzeba rzeczywiście to przeanalizować. Ja namawiam bardzo do gotowania za pomocą tych różnych urządzeń szybkich, takich jak air fryer właśnie, ponieważ wtedy gotuje się szybko i wtedy naprawdę już nie możemy powiedzieć, że nie mamy czasu. No nie? Także też to jest fajne, żeby ułatwiać sobie gotowanie w tej kuchni, żeby szukać rozwiązań w tym czasie, kiedy rzeczywiście no, gdzieś tam tempo życia jest takie, a nie inne. Ale też pytanie, czy godzi się na to tempo życia, czy może troszkę zwolnić i jednak skupić się na tym, żeby żyć fajnie, zdrowo, z przyjemnością i tak, żeby ta nasza długowieczność to nie była taka, że chodzimy ledwo o lasce, tylko że korzystamy z tego życia. I to w jedzeniu tkwi niestety ta tajemnica. Powiem ci, że badania pokazują, że nawet nie brak ruchu powoduje na przykład otyłość, tylko to, co mamy na talerzu. Więc zadbajmy o to, żeby ta dieta planetarna nie stała się znowu powodem do kłótni politycznych, tylko żebyśmy z niej jako dorośli i jako rodzice skorzystali, bo to naprawdę będzie z korzyścią tylko dla naszych dzieci, tylko trzeba to zrobić mądrze.
1: Apelowała Magdalena Makarowska, dietetyk kliniczna. Mamy jeszcze dla Państwa taką niespodziankę w postaci kuchni, w postaci książki od naszego gościa. Air fryer, kuchnia polska.
0: Tak, i to są dania kuchni polskiej zrobione w sposób lżejszy, czyli taki dobry wstęp do diety planetarnej.
1: Mm-hmm. No to jeśli ktoś z Państwa taką książkę chciałby pozyskać, to ja proszę napisać na adres studio@radiolots.pl i książka do Państwa trafi. Bardzo dziękuję. Dziękuję Magdalena bardzo. Makarowska, Iza Perkowska. Do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.
3: Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem na początku tego dnia. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami poseł Paweł Bliźniuk, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie pośle, tankował pan samochód po drodze do Radia Łódź?
2: Dzisiaj jeszcze nie tankowałem, ale czeka mnie wizyta na stacji
1: benzynowej. Wszystko wskazuje na to, że w tym tygodniu Polacy już będą płacić 8 zł za litr benzyny i ponad 9 zł za litr oleju napędowego. Nasz kolega redakcyjny już tankował za 9,02. Prognozujący takie stawki eksperci jako przyczynę wskazują wprost pogarszającą się sytuację na Bliskim Wschodzie, ograniczenie żeglugi w cieśninie Ormus, a także uszkodzony ropociąg w Arabii Saudyjskiej. To jest ten kierunek, z którego do Polski trafia niemal połowa naszego zapotrzebowania w ropę naftową. Rząd chciał ograniczyć wzrost cen paliw poprzez nałożenie na koncerny podatku od ponad nadmiarowych zysków, ale prezydent skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i zaproponował własne rozwiązanie czasowo ograniczające marże. Panie pośle, jest jakaś szansa, że jeszcze w tym, może w przyszłym tygodniu, Polacy zapłacą mniej za paliwo?
2: No dzisiaj Polacy na stacjach benzynowych płacą nie tylko za paliwo, nie tylko za koszty kryzysu, o którym pan redaktor mówił, ale również za taką arogancję i zacietrzewienie pana prezydenta i całej prawicy. Program Ceny Paliw Niżej to program, który już dwukrotnie zadziałał w tym roku, czyli obniżenie stawki VAT, obniżenie akcyzy i wprowadzenie maksymalnej stawki na stacjach benzynowych, zakładał jeszcze jedno bardzo ważne założenie, że to będziemy w większości finansować z ponadnormatywnych zysków firm paliwowych, które zarabiają gigantyczne kwoty na aktualnym kryzysie. No i fatalną decyzją pan prezydent Karol Nawrocki zablokował to rozwiązanie. W piątek Sejm przyjął ustawę, która daje możliwość panu prezydentowi ponowne skonfrontowanie się z tym rozwiązaniem.
1: Sejm drugi raz przyjął taką ustawę, którą już prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego i odmówił jej podpisania.
2: Tak, no, pan prezydent nawet nie chciał, czy też obawiał się zawetować naszą ustawę. Po prostu skierował ją w trybie prewencyjnym do Trybunału Konstytucyjnego, który się tą sprawą nie zajmuje, czyli odłożył ten temat ad acta, więc nie weszło ono w życie. Dlatego no, z drobnymi zmianami, ale istotnymi, wprowadziliśmy, czy też uchwaliliśmy ustawę, która umożliwia panu prezydentowi naprawienie tej fatalnej decyzji.
1: A państwo jesteście gotowi się pochylić nad tym, co proponuje prezydent? Tutaj przytoczę: pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do końca marca 2027 roku, odnowienie możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów i likwidacja źródła problemu poprzez ustawowy limit marży rafineryjnej, importowej i hurtowej.
2: No po pierwsze, porozmawiajmy o tym podatku od sprzedaży detalicznej. To są naprawdę nieduże kwoty. Jeżeli chodzi o uwolnienie możliwości kształtowania stawki akcyzy, to już moją poprawką do ustawy, którą uchwaliliśmy, taka możliwość została wprowadzona. Zgłosiłem taką poprawkę podczas prac w ramach Komisji Finansów i jednogłośnie Komisja Finansów to rozwiązanie przyjęła, więc już w tej ustawie, którą uchwaliliśmy, jest taka możliwość, żeby minister finansów w drodze rozporządzenia kształtował ze względu na sytuację kryzysową stawkę akcyzy, oczywiście do tego minimum, które jest przewidziane w Unii Europejskiej.
1: No w tej ustawie, która nie weszła w życie.
2: Nie, w tej ustawie, która została uchwalona w piątek. Tutaj no, to jest ta zmiana.
1: Prezydent podpisał wciąż.
2: To tak, to jest jeszcze ustawa, która poszła do Senatu, musi zostać przepracowana przez Senat i wtedy pan prezydent będzie miał tę ustawę na biurku. Więc jest konkretne rozwiązanie. Konkretne rozwiązanie, które daje finansowanie, żebyśmy wdrożyli jak najszybciej program CPN, czyli mogli obniżyć stawkę VAT, no i bardzo szybko akcyzę, bo tutaj też ten mechanizm został już wprowadzony. I kiedy w marcu wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie, program CPN został wdrożony i wszyscy kierowcy odczuli go, tankując paliwo na stacji benzynowej, gdzie z dnia na dzień te stawki za litr spadły w sposób znaczący i odczuwalny dla kieszeni polskich kierowców.
1: Panie pośle, a nie jest trochę tak, że wspólnie z prezydentem rząd trochę bierze Polaków na zakładników, jeżeli chodzi o te wysokie ceny, bo każdy chce się podpisać pod tym sukcesem, że to dzięki jego ustawie zostały obniżone te stawki, natomiast trudno jest oddać prawo do tego tej drugiej stronie i trwa taki pad po prostu. To znaczy ani prezydent nie chce podpisać przepisów przygotowanych przez państwa, a państwo też niespecjalnie chcecie się pochylić nad propozycją prezydenta.
2: Znaczy propozycja pana prezydenta pojawiła się pod koniec zeszłego tygodnia. Znaczy, ja rozumiem, że kancelaria prezydenta i pana doradcy pana prezydenta zauważyli kryzys, który trwa od marca w połowie września. Znaczy, gratuluję refleksji. Natomiast no, rząd już pewne rozwiązania wdrażał dwukrotnie. Mówiąc też uczciwie, że obniżamy VAT, obniżamy akcyzę, wprowadzamy maksymalne stawki na stacjach, to chcemy częściowo sprawiedliwie i uczciwie sfinansować z ponadnormatywnych zysków. Taki był pakiet CPN. No i 3 punkty zostały spełnione, natomiast źródło finansowania jest blokowane przez pana prezydenta. Mam wrażenie, że niestety, ale mamy do czynienia właśnie z działaniem politycznym, że nie chodzi o dobro polskich kierowców, tylko chodzi o to, żeby zaszkodzić rządowi, żeby rząd nie mógł wdrożyć po raz kolejny kosztem kierowców właśnie rozwiązań, które tym kierowcom będą sprzyjały.
1: A Orlen nie mógłby obniżyć marży? Ten nasz narodowy czempion, multienergetyczny koncern.
2: Jeżeli chodzi o rozwiązania tego typu, to też na początku kryzysu Orlen, i to były pierwsze działania, które jeszcze były przed tym programem CPN, Orlen marże, był ruch na marży, jeżeli chodzi o Orlen, natomiast to są działania absolutnie niewystarczające. I teraz tak, bardzo ważna rzecz, bo dzisiaj w debacie publicznej podaje się cenę za baryłkę ropy i to, co pan redaktor mówił, to nie są główne też, znaczy to jest częściowe tylko obraz sytuacji. Znaczy, mamy problemy z cieśniną Ormus, mamy problemy teraz już z cieśniną Bab al-Mandab, czyli basen Morza Czerwonego, wysadzony
1: ropociąg
2: w Arabii Saudyjskiej, ale nie tylko stawki za ropę są tutaj kluczowe, ale również kwestie ceny gotowego produktu. Bo jeżeli porównamy cenę baryłki za ropę z dzisiaj, czy z 2022 roku, możemy dojść do błędnego przekonania, no, że dzisiaj jest zdecydowanie lepiej. No ale jeżeli porównamy już cenę gotowego produktu, a nie tankujemy na stacji benzynowej ropą naftową, tylko gotowym produktem, to tutaj różnica jest naprawdę niewielka. Jesteśmy na poziomach z 2022 roku, ponieważ mamy kwestię jeszcze rafinacji, czyli przetwarzania ropy naftowej na gotowy produkt. I tutaj koszty wzrosły diametralnie. To jest spowodowane tym, że podaż rafinerii, czy też możliwości rafineracyjnych na rynkach światowych drastycznie zmalała. Również zmalały zapasy surowca i gotowego produktu. Stąd mamy naprawdę sytuację absolutnie kryzysową. Ja apeluję do pana prezydenta, żeby pochylił się nad tą ustawą, jak ona oczywiście do niego trafi, no ale to jest kwestia już dni, i żeby podpisał to dobre rozwiązanie, gdzie uczciwie i sprawiedliwe koszty kryzysu są finansowane również przez tych, którzy na tym kryzysie zarabiają gigantyczne środki. Gościem, mówię o dużych firmach paliwowych.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest poseł Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. W najbliższych tygodniach Rosja może intensywniej atakować Ukrainę, także tuż przy granicy z Polską, a możliwe są także, w cudzysłowie, przypadkowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów. Przed tym ostrzega premier Donald Tusk. W ubiegłym tygodniu łodzian zaalarmowały 3 głośne huki przypominające wybuchy, czy też odgłosy walącego się budynku. To polskie myśliwce F-16 przekroczyły barierę dźwięku, bo zostały skierowane do zabezpieczenia naszego nieba w obliczu rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę. Czy to jest coś, do czego już się powinniśmy przyzwyczaić w 5 roku od wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą? Czy takie odgłosy, takie sytuacje jeszcze powinny na nas robić wrażenie?
2: Przed nami krytyczne tygodnie, miesiące wojny na Ukrainie. Rosjanie zmienili taktykę, zmienili też strategię swojego działania. Prowadzą do eskalacji. Ich, zgodnie z tymi informacjami, które zostały przedstawione, ich zamiarem jest również odcięcie od bazy logistycznej Ukrainy, nie tylko wojsk, ale całego narodu ukraińskiego w okresie zimowym.
1: Stąd też
2: przewidywania, że ataki na infrastrukturę graniczną będą się nasilały. Nie pozostaje to bez odzewu po stronie naszej, po stronie z wschodniej flanki NATO, sojuszu, ale przede wszystkim też naszych zdolności. Odpowiednie siły i środki są przerzucane na wschodnią granicę, tak żeby zabezpieczyć nasze przejścia graniczne, zabezpieczyć też tych, którzy tam na co dzień pracują, funkcjonariuszy wszystkich służb, ale również możemy spodziewać się różnych nieprzypadkowych, bo to są działania absolutnie celowe, działań związanych z naruszaniem naszej przestrzeni powietrznej, czy też dywersyjnych, no cyberatakach nie wspominając.
1: Czy też takich kinetycznych. Ostatnio Weltanzon tak informowało o tym, że jest łódzki wątek, jeżeli chodzi o Białorusina podejrzewanego o próbę zamachu na ukraiński samolot transportowy na lotnisku w Lipsku. Okazuje się, że ten mężczyzna jest też podejrzewany o spowodowanie pożaru marketu budowlanego przy ulicy Pabianickiej w Łodzi 2 lata temu.
2: No to pokazuje, z w jaką sytuacją pozostaje się nam mierzyć. Tak, jesteśmy w obszarze działań wojny hybrydowej. To są działania poniżej tego progu kinetycznego wojny, takiej jak my to sobie wyobrażamy. Natomiast no jesteśmy państwem frontowym. Jesteśmy państwem bliskiego zaplecza i blisko położonym, ostrego państwa na terytorium, którego toczy się ostry konflikt. I wydaje się, że Rosjanie zmieniają strategię. Zresztą też dysponują nowymi technologiami, jeżeli chodzi o drony, czy drony
1: odrzutowe.
2: Drony odrzutowe, które lecą szybciej, na wyższym pułapie, a prowadzą działania w sposób nękający, jeżeli chodzi o duże miasta i infrastrukturę krytyczną na Ukrainie, wysyłając po kilkanaście dronów co trzy godziny, de facto paraliżując normalne życie, jeżeli chodzi o te główne ośrodki na Ukrainie, więc ten konflikt się nasila, aczkolwiek warto też wspomnieć o ostatnich działaniach zaczepnych strony ukraińskiej, które były widoczne w obwodzie moskiewskim.
1: Panie pośle, a pan wie, gdzie pan ma najbliżej domu schron, miejsce schronienia? Jeżeli tak, to czy to miejsce jest zdatne do użycia, gotowe do tego, żeby w razie sytuacji zagrożenia służyć jako miejsce, w którym można tego bezpieczeństwa szukać?
2: No, miejsce schronienia, jeżeli mieszkamy w bloku, a mieszkam w bloku, to jest zasada dwóch ścian. Trzeba, jeżeli usłyszymy syrenę i nie wiemy też, czy nie mamy informacji o tym, czy jest schrona, być może też takiej infrastruktury po prostu jeszcze nie ma, to wtedy należy się schronić na najniższej kondygnacji w taki sposób, żeby
1: żeby w przypadku wybuchu nie otrzymać na przykład odłamkami szkła.
2: To zasada dwóch ścian, czyli żeby oddzielały nas od tego zewnętrznego obszaru dwie ściany. Najpierw, żeby nie było, prawda, okien, ale to jest naturalne, już jak jest zasada dwóch ścian zachowana. Natomiast jeżeli chodzi o obszary obrony cywilnej, mamy naprawdę bardzo dużo jeszcze do zrobienia. Stąd i ustawa, i ogromne środki, które inwestujemy w rozwój tej obrony cywilnej. To są zdolności, które się buduje latami. To też trzeba uczciwie powiedzieć. I też podstawą w ogóle jest wiedza, edukacja i myślę, że ćwiczenie, bo sama teoria niewiele się zdaje, dlatego potrzebne są ćwiczenia, testy, sprawdzanie, jak ten system działa.
1: Pan powiedział, że taką gotowość się buduje latami, jasne, ale my też nie rozmawiamy o tym od wczoraj. Wojna trwa już ponad 4,5 roku, już się zbliżamy do 5. rocznicy.
2: No tak, ale przepisy dotyczące obrony cywilnej to jest kwestia tej kadencji. Mówię to z przykrością i tutaj akurat nie chcę jakoś za bardzo wytykać naszym konkurentom politycznym, że ten obszar został przez nich zaniedbany, bo nie o to chodzi teraz. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. I myślę, że tutaj powinien być konsensus, że musimy jak najszybciej nadrabiać te zaległości, które są.
1: Poseł Paweł Bliźniuk, Koalicja Obywatelska, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, dobrego dnia.
1: I tygodnia. Do usłyszenia przez cały dzień i tydzień na radiołódź.pl i oczywiście w naszej aplikacji mobilnej. Dobrego dnia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Polityczny poniedziałek.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejsze rozmowy o polityce na początku tygodnia w Łódzkiem. Dzień dobry naszym gościom w studiu, a z nami Tomasz Frączak, Nowa Lewica.
2: Dzień dobry.
1: Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
1: I Jakub Paluch, Partia Razem.
4: Dzień dobry.
1: Pytanie otwarte na początek. Tankowaliście Panowie dzisiaj po drodze do Radia Łódź?
3: Wczoraj.
1: Samochód.
3: Wczoraj.
1: I jakie ceny? Rozpieszczają nas promocjami?
3: Promocji nie widziałem, 7,99 za litr. Ja tankuję niebezowią 95. Za cały bak zapłaciłem dokładnie 400 zł.
1: A w tym tygodniu już możemy zapłacić w Polsce ponad 8 zł za litr benzyny i ponad 9 zł za litr oleju napędowego. Takie stawki prognozują eksperci, którzy zwracają uwagę na przyczynę, którą ma być coraz gorsza sytuacja na Bliskim Wschodzie. Ograniczona żegluga w cieśninie Ormus, przez którą przepływa nawet 1/5 światowego zapotrzebowania w ropę naftową, a także uszkodzony ropociąg w Arabii Saudyjskiej. To jest ten kraj, z którego pochodzi niemal połowa polskiego zaopatrzenia w ropę naftową. Rząd niedawno chciał ograniczyć wzrost cen paliw poprzez nałożenie na koncerny podatku od nadmiarowych zysków, ale prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, zaproponował własne rozwiązanie czasowo ograniczające marże. Czy jest szansa, że w najbliższych tygodniach Polacy zapłacą mniej za benzynę czy za olej napędowy? Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska.
3: Myślę, że szansa jest, natomiast ja nie ukrywam, że bardzo żałuję, że pan prezydent Nawrocki blokuje wszystkie działania rządu, które zmierzają do tego, żeby to paliwo było tańsze. Pamiętajmy o tym, że poprzez to, że to paliwo jest droższe na stacjach benzynowych, to te koncerny naftowe zarabiają gigantyczne pieniądze. Tak? To są naprawdę gigantyczne pieniądze i my, zwykli śmiertelnicy, to myślę, że nawet liczby tych zer nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ile...
1: Wśród tych koncernów ile jest nasz polski czempion, Orlen, tak, który mógłby zejść z marży.
3: Oczywiście tak i schodzi z marży, natomiast pamiętajmy o tym także, że jest to spółka prawa handlowego, ona też się kieruje określonymi zasadami, dlatego lepiej by było, żeby nie osłabiać samego Orlenu, bo pamiętajmy, że na rynku też jest konkurencja, ustanowić równe zasady dla wszystkich firm paliwowych, które są na rynku polskim, bo nie wiem, dlaczego mielibyśmy osłabiać Orlen kosztem firm zagranicznych, które mają stacje benzynowe, które też dostarczają paliwo.
1: To prezydent Nawrocki proponuje pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do końca marca przyszłego roku, odnowienie możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów, likwidację źródła problemu poprzez ustawowy limit marży rafineryjnej, importowej i hurtowej. Panu się te propozycje podobają?
3: Ja bym wolał akurat, żeby te propozycje przedstawił minister finansów, który jest od tego powołany.
1: A nie jest trochę też tak, że utknęliśmy w takim impasie między właśnie jedną stroną, a drugą, że każdy chce móc sobie przypiąć ten order, że to dzięki nam są niższe ceny za paliwo, ale nikt nie chce oddać tego prawa drugiej stronie?
3: Znaczy, to nie jest kwestia,
1: i że Polacy są brani
3: to nie jest
1: kwestia na zakładników na stacjach
3: benzynowych? Bo pamiętajmy o tym, że rząd przygotował bardzo dobry program CPN, który funkcjonował. Został przygotowany dobry projekt ustawy związany z tymi nadmiarowymi zyskami, które byłyby opodatkowane i trafiłyby do budżetu państwa. To jest bardzo ważne. Natomiast no, pamiętajmy także, że prezydent w Polsce nie rządzi. Tak? Poczytajmy konstytucję. Ja rozumiem, że pan prezydent Nawrocki szykuje się do wyborów parlamentarnych i będzie pewnie na bazie PiSu budował sobie swoją formację polityczną. Natomiast no, dzisiaj my za to wszyscy płacimy na stacjach benzynowych i dlatego ja bym apelował do ministrów, pana prezydenta, mniej polityki, a bardziej pomyślcie o Polakach.
1: Tomasz Frączak, Nowa Lewica. Czy rzeczywiście nie jest tak, że partie polityczne dzisiaj, nie chcąc się dogadać co do rozwiązania obniżającego ceny paliw, biorą trochę obywateli na zakładników?
2: To znaczy, przede wszystkim rząd w sierpniu już pokazał, że jesteśmy w stanie obniżyć jako państwo ceny paliw, nawet jeżeli jest to tymczasowe, ale w momencie kryzysowym rzeczywiście potrafimy to zrobić. Nikt nie jest zadowolony w momencie, jak jedzie na stację benzynową i widzi ceny paliw, które drastycznie skaczą do góry. Ani my, ani przedsiębiorcy. I trzeba powiedzieć ludziom też uczciwie, skąd te ceny się w tym momencie wzięły, bo to nie jest wina ani Polski, ani to nie jest wina tego, co się dzieje w naszym państwie. Mamy bardzo duży kryzys na światowym rynku ropy i problemy z dostawami, których Polska sama nie rozwiąże. Natomiast tam, gdzie państwo może reagować, rzeczywiście powinno reagować. I ja mam takie też bardzo proste pytanie. Tak jak już wspominałem o kierowcach, o przedsiębiorcach, kto powinien tak naprawdę ponosić koszty tych cen paliw, tego całego kryzysu? Właśnie przedsiębiorcy, którzy muszą ten towar dowieźć, czy koncerny paliwowe, które na wskutek tego kryzysu pakują sobie te pieniądze i te nadwyżki, te nadzwyczajne zyski do kieszeni. Projekt rządowy, który siedzi w tym momencie w Senacie, to już kolejny raz, bo jak wiemy, już też pan radny wcześniej powiedział, prezydent próbował zamrozić, odesłać do Trybunału Konstytucyjnego poprzedni projekt ustawy. Ten projekt ustawy zakłada 60% opodatkowania na zyski, ten nadzwyczajny zyski koncernów paliwowych, to jest około 4 miliardów złotych, dzięki którym moglibyśmy po raz kolejny otworzyć tarczę CPN.
1: A czy koalicja obywatelska, koalicja rządząca powinna się pochylić nad propozycją prezydenta? Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica, Polska 2050, PSL?
2: Ja nie uważam, że my powinniśmy w ogóle w takich sprawach negocjować. Mamy sprawdzone rozwiązanie, które rząd wprowadził w sierpniu, które się sprawdziło, z którego wszyscy byli zadowoleni, bo te ceny paliw poszły w dół. Chcemy zrobić to po raz kolejny, nie kosztem podatków czy kosztem mieszkańców, obywateli naszego kraju, tylko i wyłącznie kosztem koncernów paliwowych, które zarabiają na tym bardzo duże pieniądze. Dzięki temu chcemy obniżyć ceny paliw, tak, żeby nasi przedsiębiorcy, żeby nasi obywatele i przede wszystkim mieszkańcy Łodzi, żeby płacili mniej za te paliwa. Także ja nie uważam, że tutaj powinniśmy siadać i negocjować, rozmawiać, bo mamy wypracowane rozwiązanie, które już się sprawdziło.
1: Jakub Paluch, Partia Razem, a nie jest trochę tak, że ten podatek od ponad nadmiarowych zysków spółki, koncerny odbiją sobie po prostu także na klientach, konsumentach?
4: Znaczy, ja mam to szczęście, że nie tankowałem benzyny, tylko gaz w tym tygodniu, więc aż tak mnie po portfelu nie uderzyło.
1: Ale też właśnie gaz, chyba już 2,50.
4: No to nadal jest to trochę mniej niż 7 zł za litr. W każdym razie, co do tematu,
1: 8.
4: Nawet 8, no właśnie, ja tankowałem benzynę trochę dawniej, więc już nie pamiętam. W zasadzie to mam wrażenie, że nie. Mamy przykład właśnie na podstawie rządowych programów, że powiedzmy doszło do czegoś, co można nazwać społeczną odpowiedzialnością biznesu, gdzie koncerny paliwowe nie próbowały sobie, nazwijmy to, odkuwać w jakiś inny sposób na klientach to, że musiały obniżyć ceny do maksymalnych ustawowych stawek. No i uważam, że mamy coś, co jest symptomatyczne tak naprawdę w polskim układzie politycznym od dawna, czyli zamiast, no mamy jedną stronę, która się zgadza, drugą stronę, która się zgadza, ale wszyscy po prostu walczą o to, żeby to oni byli tymi, którzy wprowadzą dany projekt i w zasadzie to, czy nazwiemy to ustawą o obniżeniu cen paliw autorstwa koalicji rządzącej, czy ustawą o czy o podatku nadmiarowych marsz z Pałacu Prezydenckiego, to jest akurat nieważne. Ważne jest to, żeby działać sprawnie. Organy administracji publicznej po prostu w takiej sytuacji powinny interweniować sprawnie, niezależnie od tego, kto jest z jakiej partii, i to już dawno wprowadzić. To, że tego jeszcze nie ma, to jest porażka całego systemu politycznego, że jeżeli po prostu nie potrafimy jako politycy się porozumieć i wprowadzić coś, co jest kluczowe z perspektywy obywateli.
1: To podsumowując tę część naszej dyskusji, czy będzie tańsze paliwo w ciągu najbliższych tygodni, wypada powiedzieć, że trudno powiedzieć. Wracamy na nasze łódzkie podwórko, gdzie, jak się okazuje, skutki alkoholowej ciszy nocnej latem nie są wcale takie jednoznaczne. Przypomnijmy, od niemal roku już obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych na terenie 7 łódzkich osiedli od 22 do 6 rano. Radio Łódź poprosiło Straż Miejską i Policję o sprawdzenie liczby wykroczeń i interwencji związanych ze spożyciem alkoholu od początku czerwca do końca sierpnia 2025 i 2026 roku, żeby porównać, jak to wygląda w tym okresie letnim. I tutaj mamy pewne rozbieżności, bo według łódzkich policjantów liczba ta spadła nawet o 1/10, z 566 do 513. Natomiast strażnicy miejscy z kolei odnotowali wzrost z nieco powyżej 500 do nieco powyżej 720, chociaż spadek strażnicy widzą w godzinach między 22 i 6. Po wakacjach radni mieli się zająć rozszerzeniem alkoholowej ciszy nocnej na całe miasto z tych 7 łódzkich osiedli. Czy na kolejnej sesji to się już może stać? Tomasz Kacprzak, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji.
3: Nie wiem, czy na kolejnej sesji będziemy podejmować decyzję, natomiast cały czas analizujemy te dane i będziemy rozmawiać z Policją, Strażą Miejską, ale także różnymi podmiotami, które zajmują się i bezpieczeństwem, ale także profilaktyką alkoholową na terenie miasta, ponieważ te dane, które do nas spływają, są troszkę, bym powiedział, rozbieżne, to po pierwsze, a po drugie musimy je zweryfikować, Czy te zdarzenia miały miejsce na tych terenach, które zostały objęte ciszą alkoholową?
1: Ja dodam, że to są dane, które dotyczą całego miasta.
3: Ostatnio to są dane, które właśnie dotyczą całego miasta. My musimy to podzielić na konkretne rejony. Jak się okazuje, wprowadzenie tej ciszy nie spowodowało, że całkowicie stało się nam w mieście bezpiecznie, spokojnie, ponieważ te zdarzenia mają cały czas miejsce. Troszkę to wygląda inaczej niż w innych miastach, bo pamiętajmy, że w tych innych miastach, gdzie wprowadzono tą alkoholową ciszę nocną, ta cisza następowała. Tutaj okazuje się, że tych zdarzeń jest dużo, dlatego my to badamy i będziemy podejmować decyzje. Niemniej przyznam, że ja liczyłem, że będzie większy skutek przyjęcia tej uchwały, jeśli chodzi o centrum. Na pewno jest spokojniej, ponieważ wiele osób mówi, że w centrum jest spokojniej, ale to głównie dotyczy ulicy Piotrkowskiej i miejsc, gdzie mamy restauracje, kluby, gdzie mamy też bardzo dużo młodzieży, która kupowała alkohol w sklepach i która spożywała to na ulicach, na placach. Dzisiaj jest troszkę spokojniej w tych miejscach. Mówimy o Piotrkowskiej, o tym ścisłym centrum.
1: A i do końca roku się tym zajmiecie? Tak, w lewo albo w prawo?
3: Znaczy myślę, że decyzja będzie podjęta w ciągu najbliższych 2 miesięcy, bo tak też obiecaliśmy łodzianom. Natomiast cały czas to analizujemy. Ale nie ukrywam, że te dane nie przekonują mnie do tego, że to rozwiązanie jest niestety skuteczne. Bo my chcieliśmy wypracować skuteczne rozwiązanie. Ja też nie mam na przykład głosów mieszkańców Widzewa, którym dzisiaj sprzedaż alkoholu w nocy bardzo przeszkadza. A przypomnę, że na konsultacjach społecznych, które przeprowadziliśmy na Widzewie, byłem jedynym mieszkańcem Widzewa, który przyszedł na spotkanie z policją, strażą miejską i urzędnikami. Nikt z mieszkańców Widzewa na to spotkanie nie przyszedł, co oznacza, że nie jest to temat, który budzi emocje wśród łodzian.
1: Tomasz Frączak, Nowa Lewica. Pan na ten taki, wydaje się, że dystans do rozszerzenia alkoholowej ciszy nocnej na całe miasto ze strony koalicjanta?
2: Już mówię. Oczywiście poniekąd zgadzam się z tym, co pan radny mówi. Natomiast ja nie widziałem osobiście, oprócz tych danych, tych kilku liczb, które tutaj pan redaktor już podał, nie widziałem pełnego raportu. Chciałbym go bardzo zobaczyć. Przede wszystkim taką skalę wodospadową, jak to wygląda z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, jeżeli chodzi o te interwencje nocne. Ja jestem zdania, że powinniśmy rozszerzyć alkoholową ciszę nocną w naszym mieście właśnie do całego miasta.
1: Znaczy, bo może się też okazać, że na przykład duże wyskoki były, kiedy były urodziny Łodzi, kiedy była Parada Wolności.
2: Dokładnie, w czasie
1: tego typu wydarzenia.
2: Tak, bo to do czerwca pan mówił, tak?
1: Czerwca do końca sierpnia.
2: Do końca sierpnia. Mieliśmy też Łódź Summer Festival, było bardzo dużo turystów, którzy przyjechali też do naszego miasta, którzy się bawili. Łodzianie lubią się bawić, młodzież w naszym mieście lubi się bawić. Dobrze, że Piotrkowska jest takim miejscem, gdzie na te imprezy można iść, gdzie są one bezpieczne. Natomiast ja uważam, że troszeczkę jest jeszcze i za wcześnie, żeby dyskutować na ten temat. Przede wszystkim cieszę się z jednej bardzo kwestii, że z tych liczb, które pan redaktor podał, i tak ta tendencja jest spadkowa. Czyli nawet jeżeli to nie są duże zmiany, to jest jednak ta tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o te interwencje nocną porą.
1: Ale pan by podniósł rękę za zakazem nocnym sprzedaży alkoholu na terenie całej Łodzi?
2: Tak.

0: z psami, czy bardzo wcześnie rano, kiedy szykują się i wychodzą do pracy, że mówią, że tych sytuacji, gdzie ludzie stali, pili, tych butelek było bardzo dużo, jest coraz mniej. Dlatego ja uważam, że tak, jak najbardziej.
1: Partia Razem.
2: Tak, znaczy ja sądzę, że mimo tego, że statystyki są niejednoznaczne, no to uważam, że z racji tego, że one są tak naprawdę z podziałem na całe miasto, wypadałoby je pozyskać też z podziałem na osiedla. Bo może być tak, że na osiedlach, w których rzeczywiście ta cisza alkoholowa jest spokojniej, a właśnie tego typu zdarzenia przyniosły się tam, gdzie tej ciszy alkoholowej nie ma, bo na przykład może mamy do czynienia ze zjawiskiem, nazwijmy to, turystyki alkoholowej, gdzie ludzie wyjeżdżają poza strefę, gdzie tego alkoholu nie kupią, żeby pić gdzie indziej. Uważam, że jeżeli wprowadzimy to na całe miasto i wybadamy sprawę szerzej, to wtedy będziemy mieć pogląd tak naprawdę na całą sprawę, czy to rzeczywiście pomaga, czy nie. Ja sądzę, że już w zeszłym roku ta cisza alkoholowa powinna być wprowadzona na całe miasto, bo wtedy mielibyśmy tak naprawdę bardziej miarodajną i klarowną sytuację, czy to na terenie Łodzi działa.
1: W najbliższych tygodniach Rosja może intensywniej atakować Ukrainę, także tuż przy granicy z Polską, a możliwe są także przypadkowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów. Przed tym ostrzega premier Donald Tusk, a w ubiegłym tygodniu łodzian i mieszkańców województwa zaalarmowały 3 głośne huki przypominające wybuchy lub odgłosy walącego się budynku. To były polskie myśliwce F-16, które przekroczyły barierę dźwięku, bo zostały skierowane do zabezpieczenia nieba w obliczu rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę. To jest coś, co nas jeszcze powinno zaskakiwać już w 5. roku od wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą, czy jednak to jest coś, do czego się powinniśmy przyzwyczaić i nie panikować? Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska.
3: Przede wszystkim oczywiście nie należy panikować, to po pierwsze. Natomiast wszystkich nas te wybuchy zaskoczyły, bo sam pamiętam, siedziałem w pracy i rozmawiałem ze współpracownikami, co tu się wydarzyło, bo te wybuchy naprawdę wyglądały tak, jakby coś wybuchu, a nie, że przeleciał samolot. My do tej pory nie mieliśmy po prostu takich doświadczeń, więc chyba wszyscy byliśmy trochę wystraszeni i się zastanawialiśmy, co się stało.
1: Myślę, że tutaj weteranami są mieszkańcy Łasku.
3: Pewnie tak, natomiast no, pamiętajmy, że mamy dzisiaj bardzo nowoczesne myśliwce, bo to i F-16, i F-35, i one pewnie wszystkie, jak przechodzą tą barierę dźwięku, no to ta fala uderzeniowa, ten sonic boom powstaje. Dzisiaj pewnie gdybyśmy mieli taki wybuch, to już będziemy wiedzieć, co się wydarzyło. Natomiast przyznam, że nie jestem w stanie się do końca przyzwyczaić do tego, że wojna w Ukrainie trwa już 5 lat. To jest naprawdę dosyć długo, tak? Ponieważ ten okres nam się wydłuża, to niedługo będziemy mieli 5. rocznicę wybuchu wojny. I to nie jest rzecz, do której powinniśmy się przyzwyczajać, bo wydaje mi się, że wszyscy na całym świecie powinni dążyć do tego, żeby ta wojna jak najszybciej się zakończyła. I wydaje mi się, że są możliwości wojskowe i nie tylko, żeby tą wojnę zakończyć. Ale mam wrażenie, że też nie do końca wszystkim chyba zależy, żeby ta wojna niestety się zakończyła. Pewnie odgrywają na świecie różne interesy, górę tutaj, i mnie to bardzo smuci, ponieważ jest to konflikt, który powinien być moim zdaniem już zakończony. Zginęło bardzo dużo osób. My jesteśmy także zagrożeni. Polacy się boją. Co więcej, mieszkańcy, można powiedzieć, tej całej ściany wschodniej dostają non-stop różnego rodzaju SMS-y, alerty. My w Łodzi tutaj żyjemy spokojniej, natomiast ostatnio były nawet, przecież dochodziło do ewakuacji dzieci w szkołach na Lubelszczyźnie. Do takich sytuacji dochodzić nie powinno, dlatego nam wszystkim powinno zależeć, aby ten konflikt jak najszybciej został zakończony, bo Europa potrzebuje pokoju, a niestety Rosja jest agresorem i możemy się spodziewać kolejnych zaczepnych działań, natomiast trzeba robić wszystko, żeby to się po prostu zakończyło.
1: Tomasz Frączak, Nowa Lewica.
0: Myślę, że my wszyscy jako mieszkańcy Łodzi poczuliśmy bardzo namacalnie, jak blisko nas jest tak naprawdę ta wojna. I mimo, że już za chwilę, tak jak pan radny też powiedział, będzie 5. rocznica wybuchu tej agresji rosyjskiej wobec obywateli Ukrainy, to jest wciąż bardzo surrealistyczne. I te potężne huki, które ja też słyszałem, siedziałem przy komputerze, pracowałem, na początku nie
1: wszyscy
0: wiedziałem.
1: Wszyscy je chyba słyszeli, wszyscy, to znaczy, było bardzo trudno, żeby ich nie usłyszeć.
0: Dokładnie. No ale całe szczęście to oczywiście były nasze samoloty wojskowe przekraczające te barierę dźwięku. Przede wszystkim cieszę się, że te komunikaty medialne, komunikaty prasowe, komunikaty rządowe bezpośrednio

0: średnio nie straszą nas, nie straszą obywateli, nie straszą mieszkańców naszego miasta nawet. 17 września Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona i to były właśnie te działania wojskowe, które tylko i wyłącznie pokazują, że reagujemy bardzo szybko, reagujemy zgodnie z procedurami, z czego się bardzo cieszę. Jeszcze też taka osobista obserwacja, ponieważ jak tylko usłyszałem za oknem te huki, bardzo mnie ciekawi, oczywiście nie było wcześniej żadnych alertów, no bo nie miało nawet być, bo nic nam się nie działo, tak prosto mówiąc. Nie było takiego realnego zagrożenia, szczególnie jeżeli chodzi o nasze województwo, więc tych alertów nie było. Ale od razu wszedłem na media społecznościowe i na takie nasze lokalne grupki mieszkańców na jednym z portali społecznościowych. I bardzo mnie cieszy postawa i komunikacja między mieszkańcami na tego typu platformach, bo rzeczywiście bardzo szybko ludzie, którzy znali się na obronie, na wojsku, bardzo szybko potwierdzili to, co to były za huki, co to były za dźwięki, kiedy do takich momentów dochodzi. Bardzo szybko zostało to rozwiązane i wydaje mi się, że mieszkańcy też poczuli się o wiele
1: Jakub bezpieczniej. Paluch, Partia Razem.
2: Tak, znaczy, no ja tak jak wszyscy też słyszałem ten huk, było to dość niecodzienne przeżycie, bo brzmiało to jakby coś dosłownie obok mnie się waliło, jakiś budynek miał się zaraz zawalić. No ale to jest, no, to jest coś, co niestety przy obecnej sytuacji, gdzie no, Rosja mimo wszystko, może nie bezpośrednio, ale pośrednio też eskaluje sytuację i prowadzi jakieś działania, powiedzmy, dywersyjne w naszym kierunku, no to jest coś, na co będziemy musieli się przygotowywać być może częściej. I tutaj dobrze, że te myśliwce nie czekały na to, żeby odlecieć trochę dalej od Łodzi, tylko jak najszybciej skierowały się w stronę polskiej granicy, no bo to jest konieczne i w takiej sytuacji raczej bezpieczeństwo musi mieć priorytet nad chwilowym dyskomfortem mieszkańców. To, co uważam jest do poprawy w naszej odpowiedzi na takie zagrożenia, jest to, że my nie mamy tak naprawdę w Polsce sieci schronów.
1: I to chciałem zapytać, czy panowie wiecie, gdzie macie najbliższy schron?
2: Ja mam,
1: czy
2: u siebie w budynku mam, teoretycznie mam u siebie w budynku schron, tylko ten schron no, wygląda tak, że zostały z niego jakieś nędzne resztki, które tam może przewiduje jakiś podręcznik techniczny z PRL-u. I w sytuacji prawdziwego zagrożenia tak naprawdę wątpię, że byłby w stanie mnie ochronić, gdybym zdążył dobiec do tej piwnicy. I to jest coś, co uważam jest do poprawy na już.
1: Rzeczywiście, jak wejdziemy na stronę gdziesieukryć.pl, to tam w Łodzi znajdziemy nawet około 500 lokalizacji schronów i miejsc schronienia. Tylko, że jeżeli wejdziemy już w szczegółowe dane, to ciężko tam znaleźć informacje o ich zdatności do użycia. Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska, Tomasz Frączak, Nowa Lewica, Jakub Paluch, Partia Razem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się, dobrego dnia, tygodnia, do usłyszenia.
4: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Minęła godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: A już teraz przed nami pierwsze poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zostawiła noworodka w pustostanie na łódzkich Bałutach. Ewelina P. skazana na 13 lat więzienia. Drogowcy weszli na kolejne łódzkie ulice. Są też zmiany dla pasażerów MPK. Łódź zachęca do przesiadki z auta do komunikacji miejskiej. Dziś bez biletu. Dzisiaj może przelotnie popadać. Możliwe także burze. Temperatura maksymalna do 16 stopni. 13 lat więzienia za próbę zabójstwa noworodka w Łodzi. W kwietniu Ewelina P. zostawiła córkę w pustostanie na łódzkich Bałutach, owiniętą w foliówkę. Noworodka uratował przypadkowy przechodzień. Dziewczynka przeżyła. Sąd okręgowy w Łodzi skazał kobietę na 13 lat więzienia. Sędzia Marek Raszewski mówił, że kobieta działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa, czyli chciała doprowadzić do śmierci dziecka.
3: Na zamiar oskarżonej wskazuje także to, iż dziecko zostało włożone do reklamówki, która została zawiązana na dwa słupy, na tyle mocno, iż świadek, który dziecko odnalazł, to musiał reklamówkę rozerwać, aby sprawdzić, co jest w środku.
4: Myślę, że jej łzy były szczere i powiedzenie, że chciałaby to wszystko cofnąć, było również szczere.
2: Dodał obrońca oskarżonej, adwokat Jerzy Ciesielski. Prokuratura domagała się dla kobiety 25 lat więzienia.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Kierowcy w Łodzi z nowymi utrudnieniami i problemami ruszyła seria kolejnych remontów. Wczoraj drogowcy rozpoczęli pracę na kilku ulicach w różnych częściach miasta. Dodatkowo rozpoczęły się też prace przy budowie kolejnej komory tunelu kolei dużych prędkości. Przed kierowcami i pasażerami MPK długie miesiące zmian i problemów z dojazdami. O szczegółach mówi Seweryn Potentas.
5: Drogowcy wkroczyli m.in. na ulicę Retkińską, gdzie rozpoczął się remont i budowa ronda. Przejazd Retkińską jest jednokierunkowy, a wlot w ulicę Kusocińskiego całkowicie zablokowany. Podobne utrudnienia czekają na kierowców jadących Aleją Włókniarzy, którzy nie włączą się w ulicę Struga.
6: Zamknięcie zjazdu jest spowodowane pracami związanymi z budową tunelu kolei dużych prędkości. U zbiegu Struga i Włókniarzy powstanie jedna z komór szlakowych.
5: Mówi Maciej Dudkiewicz z Portu Polska. Kierowcy nie skorzystają także z ulicy Tylnej, gdzie rozpoczął się remont odcinka między ulicami Kilińskiego i Sienkiewicza. Drogowcy rozpoczęli także pracę na Lutomierskiej. Zmiana organizacji ruchu na odcinku od Klonowej do Czarnkowskiej planowana jest jednak na kolejny tydzień.
2: A kolejny etap prac przy KDP i remont Retkińskiej oznacza także zmiany dla pasażerów MPK. Utrudnienia na Retkińskiej potrwają do przyszłych wakacji, a wlot w ulicę Struga z Alei Włókniarzy może być nieprzejezdny nawet do wiosny 2028 roku. O remontach porozmawiamy dziś rano z gościem Radia Łódź, którym będzie wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita. Zapraszam o 8.10. W Brukseli dziś spotkanie ostatniej szansy w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję. O północy mija termin na decyzję. Chodzi o tak zwaną czarną unijną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Jest na niej prawie 3000 osób, firm, instytucji i organizacji. Wczoraj ambasadorom państw członkowskich nie udało się osiągnąć porozumienia. Sprzeczne statystyki dotyczące nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Łodzi. Ograniczenia obowiązują od prawie roku na 7 osiedlach. Radio Łódź porównało dane Policji i Straży Miejskiej z okresu od czerwca do sierpnia tego i ubiegłego roku. Według Policji liczba interwencji i wykroczeń związanych z alkoholem spadła o prawie 10%. Straż Miejska odnotowała natomiast wzrost o niemal połowę. Radni chcą zweryfikować te dane. Do końca roku mają zdecydować, czy nocny zakaz sprzedaży alkoholu rozszerzyć na całą Łódź. Do tego tematu wrócę w wiadomościach Radia Łódź. Dziś auto może mieć wolne z okazji Dnia Bez Samochodu. Kierowcy w Łodzi mogą za darmo jeździć MPK. Wystarczy mieć przy sobie dowód rejestracyjny także w aplikacji M-Obywatel. Co więcej, właściciel auta może zabrać ze sobą tylu pasażerów, ile miejsc wpisano w dowodzie. Czyli 5-osobowe auto daje darmowy przejazd 5 osobom. Czy kierowcy zrezygnują dziś z auta, sprawdzą nasz reporter Mateusz Czmiel.
7: Chyba raczej nie, bo mam służbowy samochód, jest on mi potrzebny do pracy, także chyba nie.
8: A co by się musiało stać, żeby pani zrezygnowała z samochodu?
7: Może jakbym mieszkała bardzo blisko pracy, to może był to jeden z powodów, na który zrezygnowałam właśnie z samochodu.
9: Po prostu przesiadam się na rower.
8: A dlaczego rower, a nie komunikacja miejska na przykład?
9: To jest dla poprawy fizycznej sprawności, no.
2: A dzień bez samochodu kończy Europejski Tydzień Mobilności. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 6.30. Zapraszam.
0: No to jeszcze w kilku słowach o tym, co w pogodzie. Wtorek w regionie pod znakiem chmur, parasol na podorędziu, będzie padał deszcz, przelotne opady przez cały dzień, gdzieniegdzie może także zagrzmieć. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz około 9 stopni, w ciągu dnia w Łodzi do 15 stopni. Taka temperatura także dzisiaj w Sieradzu w ciągu dnia. W Skierniewicach odrobinę cieplej, bo do 16 stopni. Chłodniej za to w Piotrkowie Trybunalskim, tam dziś maksymalnie 14 stopni. Ciśnienie niskie może wpłynąć na pogorszenie samopoczucia, jakość powietrza jest dobra.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: No to witamy się w tym pięknym dniu. 5 minut po godzinie 6. Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Wtorek, 22 dzień września. Piotr Śliwiński przy konsolecie, Marcin Pośpiech przy mikrofonie. No i w tym składzie jesteśmy z Państwem do 9. Polecamy Radio Łódź.

Tak miałby dzisiaj dojazd rowerem do pracy, no ale się nie udało. To 10 stopni na termometrze jakoś tak odstraszyło. Poza tym właśnie, no dzisiaj światowy dzień bez samochodu. Kto mimo wszystko się zdecydował i dotarł, chociażby właśnie do pracy, nie korzystając z samochodu, proszę dać znać. Poza tym dzisiaj ważny dzień, dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy. No, ciężka sprawa i warto zdecydowanie przed taką trudną rozmową poćwiczyć trochę taką właśnie prośbę. Imieniny świętują dzisiaj Tomasz, Joachim, Maurycy. Wszystkiego dobrego. Wschód słońca przed nami, 6:28. Słońce zajdzie 19 minut przed godziną 19. No i tak około 4 minuty dziennie teraz zaczęło nam ubywać. Dzień potrwa 12 godzin i 13 minut. No i będzie krótszy od najdłuższego. O 4 godziny i 28 minut. My słuchamy Radia Łódź, audycji porannej.

Egzotyczne wyspy i Bela w Radiu Cio Poranku. My na moment wrócimy z egzotycznych wysp do Łodzi, aby zajrzeć do muzycznego kalendarium. A dzisiaj 69. urodziny świętuje Nick Cave. Artysta urodził się 22 września 1957 roku w Warrak Nabil w Australii. No to muzycznie przed nami wersja Cave'a What a Wonderful World, tutaj w duecie z Shainem McGowanem.

Zdecydowanie piękniej nam się o poranku zrobiło. 69. urodziny świętuje dzisiaj Nick Cave. Piszą Państwo do radia, bardzo nas to cieszy. Także w sprawie Mistrzostw Europy 2026 siatkarzy. Ten turniej wkracza w decydującą fazę, a dziś o 18.00 Polacy zagrają z Niemcami. No i to będzie ćwierćfinał. A nasz stały słuchacz, pan Stefan, obstawia, że cała impreza zakończy się w takiej oto kolejności, jeżeli chodzi o drużyny. Polska, Włochy, Francja, Słowenia. No myślę, że wszyscy byśmy sobie takiego rozstrzygnięcia życzyli. Bardzo dziękuję za wiadomość, pozdrawiamy serdecznie, no i prosimy o kontakt w każdej sprawie, którą poruszamy na naszej antenie. studio@radiouch.pl, także 606 78 78 78. No i jeszcze trzecia możliwość, a więc aplikacja mobilna, to za pośrednictwem właśnie niej można z nami się kontaktować, przesyłając wiadomości głosowe. Także te wiadomości można nagrać i wysłać do radia za pośrednictwem radiouch.pl. Teraz na zegarze 16 minut po godzinie 6. Niebawem więcej o tym, co przed nami do godziny 9.

0: dust, all that I adore. No i tym sposobem na zegarze zrobiła nam się 6:20. No i to jest dobry moment, aby w 5 słowach powiedzieć o tym, co przed nami do godziny 9:00. Będzie poranna prasa, w niej między innymi o kryzysie demograficznym w naszym kraju. Reforma systemu emerytalnego pilnie potrzebna, czytamy w gazetach o poranku. Powiemy o tym także, że mieszkańcy łódzkiego osiedla Ruda Pabienicka od 3 lat domagają się budowy placu zabaw na swoim osiedlu. Na razie niestety bezskutecznie.
1: Tu dużo dzieci mieszka, a grały tu w piłkę na ulicach, a spojrzy, to można ładnie zrobić.
2: Tylko plac zabaw i odpoczynek dla starszych.
3: Ten placek zawsze przez całe moje życie stał pusty. No, plac zabaw mógłby się przydać, zawsze nie ma tutaj w okolicy zbytnio miejsc dla takich dzieci.
0: Poza tym służby podają sprzeczne dane na temat skutków nocnej prohibicji w Łodzi. Statystyki policji pokazują poprawę bezpieczeństwa, ale dane Straży Miejskiej wskazują na co innego. No i do tego tematu także wrócimy. Porozmawiamy także o inwestycjach w stolicy województwa. Naszym gościem w tej sprawie będzie wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita. Już teraz na to spotkanie zapraszam po godzinie 8:00. Teraz na zegarze 21 minut po 6:00.

0: Reklama.
1: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
2: Po raz pierwszy w historii mapping na fasadzie hotelu DoubleTree by Hilton Łódź. Już 26 września zobacz Cyber Girl. Wielkoformatowy spektakl obrazu, światła i muzyki, który zabierze Cię w podróż przez 35 lat cyfrowych przemian. Pokazy od 20 do północy co 15 minut. DoubleTree by Hilton Łódź, Łąkowa 29. Strefa dla widzów, Park Poniatowskiego naprzeciwko hotelu. Wstęp wolny. Zapraszają Toja, DoubleTree by Hilton Łódź oraz Klub Wytwórnia.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
5: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
4: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
4: I tych, którzy działają razem dla Polski.
5: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Na zegarze 6:30.

0: Przed nami skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Bożewicz.
1: Proces Sebastiana M. w sprawie tragicznego wypadku na A1 pod Piotrkowem wchodzi w końcową fazę. We wrześniu, 3 lata temu, podczas wypadku zginęła 3-osobowa rodzina ze Śląska. Po trwającej ponad 9 godzin rozprawie sąd zamknął przewód sądowy. Teraz czas na mowy końcowe. Oskarżonemu przedłużono też areszt do 1 lutego. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Szkoły w całym kraju dostaną jednolite procedury na wypadek zagrożenia. To reakcja na wydarzenia z 17 września, gdy w dwóch województwach uruchomiono syreny alarmowe w związku z zagrożeniem z powietrza. Uczniowie mogą też brać udział w programie Edukacja z Wojskiem, który przygotuje ich do reagowania w sytuacjach kryzysowych. Spotkanie na szczycie. Dziś przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ ma dojść do spotkania prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa. Rozmowy dotyczyć będą pokoju na Ukrainie, w tle ukraińskie ataki na rosyjski przemysł naftowy i możliwe amerykańskie sankcje na Rosję. Do piątku, 25 września, potrwają prace przy remoncie nawierzchni drogi krajowej nr 48 między Tomaszowem Mazowieckim a Inowłodzem Włódzkiem. Drogowcy kończą pracę na ulicy Klasztornej w Inowłodzu i rozpoczynają układanie nowej nawierzchni na blisko 4-kilometrowym odcinku między Spałą a Teofilowem. A kolejne wiadomości Radia Łódź o 7:00 zapraszam.
0: A my zapraszamy jeszcze na prognozę pogody. Przed nami dość pochmurny dzień. W regionie zdecydowanie przez właściwie cały dzień będzie padał deszcz. Może także zagrzmieć, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz w Łodzi 9 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 15. Taka temperatura także na zachodzie naszego regionu. Jeżeli chodzi o Skierniewice, to tam cieplej, 16 stopni. Chłodniej za to w Piotrkowie Trybunalskim. Tam dzisiaj maksymalnie możemy liczyć na 14 stopni. Ciśnienie dość niskie, a więc możemy się troszkę gorzej i czuć. Jakość powietrza bardzo dobra.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Na zegarze 28 minut do godziny 7:00.

Good Day, tak zatytułowana jest ta piosenka, no i niech to będzie piękny, fantastyczny dzień. 26 minut do 7 teraz w Radiu Łódź, a niebawem u nas poranna prasa.

0: 21 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No to zaglądamy do porannych gazet i na początek prasa lokalna i Dziennik Łódzki. Tutaj o tym, że mieszkańcy Łódzkiego, którzy w tym roku mają wyjechać do sanatorium w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, już dostali skierowania na te wyjazdy. Z takiej formy leczenia w tym roku w Łódzkiem może skorzystać prawie 32 tysiące ubezpieczonych. Czas oczekiwania na wyjazd to obecnie od 6 do 8 miesięcy, oczywiście w zależności od profilu leczenia. No i tutaj widać poprawę, bo przed pandemią czas oczekiwania wynosił nawet 2,5 roku, a więc pozytywne informacje napłynęły z Narodowego Funduszu Zdrowia. Warto to odnotować. Wszystkie skierowania na ten rok zostały już przydzielone. Tak mówi Anna Leder, rzeczniczka prasowa łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. A teraz przydzielamy wyjazdy ze zwrotów z terminami wyjazdu w drugiej połowie października, w listopadzie oraz w grudniu. Więcej na ten temat dla zainteresowanych dzisiaj w Dzienniku Łódzkim. Z kolei w Rzeczpospolitej o tym, że reforma systemu emerytalnego staje się koniecznością w naszym kraju. Polska demografia zmierza w kierunku głębokiego kryzysu, czytamy, z powodu kurczącej się liczby rąk do pracy, starzenia się społeczeństwa oraz spadającej dzietności. Zgodnie z prognozami Organizacji Narodów Zjednoczonych, o ile dziś połowa Polaków ma mniej niż 43 lata, a druga połowa więcej, o tyle za nieco ponad 3 dekady ten wiek podzielony będzie już sięgał 52 lat. W obliczu tych wyzwań panel ekonomistów Rzeczpospolitej wskazuje na konieczność wdrożenia kompleksowej strategii, aby tę sytuację uzdrowić. Reforma systemu emerytalnego pilnie potrzebna, potrzebna na już na teraz. Ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej. Na zegarze 20 minut do 7.

18 minut do godziny 7 słuchamy Radio Ucie audycji porannej, ale to polecamy także poranną lekturę naszego portalu radioucie.pl. Tam wiele ciekawych informacji z Łodzi, z regionu, także oczywiście z naszego kraju. My skupimy się na Łodzi. Spadek temperatur sprawił, że część łódzkich spółdzielni rozpoczęła już sezon grzewczy. No, część mieszkańców Łodzi może się mile zaskoczyła i ucieszyła. Otóż ogrzewanie uruchomiły między innymi spółdzielnia mieszkaniowa Chrobrego na Widzewie oraz Radogoszcz Zachód. W części Łodzi rozpoczął się już zatem sezon grzewczy, a jak podkreśla Damian Sidowski ze spółdzielni mieszkaniowej Chrobrego, w tym okresie przejściowym warto ustawić głowice przy grzejnikach na maksimum, co pozwoli uniknąć zapowietrzenia instalacji. Więcej do przeczytania na temat rozpoczynającego się powoli w Łodzi sezonu grzewczego na naszym portalu radioucie.pl. Polecamy. A na zegarze tymczasem już 17 minut do godziny 7.

Skubas w Radiu Cioparągu. Teraz na zegarze 12 minut do godziny 7. Sporo tematów, ciekawych tematów przed nami. Mieszkańcy łódzkiego osiedla Ruda Pabianicka od 3 lat domagają się budowy placu zabaw na swoim osiedlu. Na razie niestety bezskutecznie. No i to pytanie także do naszych słuchaczy. Jak to wygląda u państwa, w państwa okolicy? Czy faktycznie takie place zabaw funkcjonują? Czy jest ich wystarczająco dużo? No bo jak wiadomo, zwłaszcza na tych nowych osiedlach deweloperskich, to bywa poważny problem. Do tego tematu będziemy wracali, ale zapraszamy oczywiście do rozmowy. Proszę dać znać studio@radiouć.pl. Można napisać telefonicznie 606 78 78 78. Jak to jest z placami zabaw na łódzkich, ale nie tylko osiedlach? Czy jest ich wystarczająca liczba? Czy coś w tej kwestii powinno się zmienić? Do tej rozmowy zapraszamy, a do tego tematu będziemy wracali. Póki co 12 minut do godziny 7. Teraz Johnny Marr. It's time.

John Mayer, It's Time, tak zatytułowana jest ta piosenka. No to podajmy czas, 7 minut do godziny 7, a to oznacza, że niebawem u nas najważniejsze informacje, także raport pierwszy, o poranku raport drogowy, nie zabraknie także najnowszych doniesień ze świata sportu. Wcześniej zmieści nam się jeszcze jeden utwór, Move Tak i Perfect Sunday.

0: Autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
6: Panie ministrze, w polityce
5: było...
6: nie jest pan od wczoraj w polityce.
7: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
8: Czy to jest polityczny trolling?
9: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
10: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
11: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
7: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
7: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
7: i Michał

0: Dąbrowskim. Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
2: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
3: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
5: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Zbliża się godzina 7:00. Przed nami wiadomości drogowe w studiu Seweryn Potentas. Dzień dobry, Seweryn. Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja drogowa.
10: Dzień dobry. Łódzcy kierowcy sporo czasu zostawią już na ulicy Krzemienieckiej, a wszystko przez trwający remont Retkińskiej. Przypomnijmy, ta jest przejezdna tylko w kierunku Zdrowia, więc kierowcy jadący od Krakowskiej w stronę Retkini mogą zjechać dopiero przy Alei Bandurskiego. Coraz więcej aut pojawia się też na drogach wjazdowych do Łodzi. Przez to miejscami gęściej jest już na Brzezińskiej. Najdłużej poczekają jednak kierowcy jadący Aleksandrowską, która korkuje się na całym odcinku od Chochoła do Szczecińskiej. Na koniec uwaga kierowcy jadący z Topoli Królewskiej do Łęczycy. Na rondzie przy wjeździe do miasta prowadzone są roboty drogowe. Część ronda jest wyłączona z ruchu i wprowadzono tam ruch wahadłowy. A na drogi wracamy już za pół godziny.
9: Tu Radio Łódź minęła godzina 7:00.
2: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Bożewicz.
11: Łódź w remontach, nowe utrudnienia na ważnych ulicach. Kierowcy i pasażerowie MPK mają problemy. Sąd w Łodzi skazał Ewelinę P. za usiłowanie zabójstwa własnej córki. Wyrok nie jest prawomocny. Pamiątki po Brigitte Bardot poszły pod młotek w Paryżu. Temperatura maksymalna do 16 stopni, wiatr przeważnie umiarkowany. Uwaga kierowcy, nowe utrudnienia na ważnej arterii w Łodzi. Ruszyła budowa kolejnej komory tunelu kolei dużych prędkości, tym razem w sąsiedztwie Alei Włókniarzy i ulicy Andrzeja Struga. To oznacza zmianę w organizacji ruchu. W trakcie prac przejazd Aleją Włókniarzy może być zwężony, a dodatkowo z ruchu wyłączono wlot w ulicę Struga, mówi Maciej Dudkiewicz z Biura Prasowego Portu Polska.
12: U zbiegu Struga i Włókniarzy powstanie jedna z pięciu komór szlakowych, która będzie pełniła funkcję także wyjścia ewakuacyjnego. W ramach prac przebudowana będzie sieć kanalizacyjna, wodociągowa, teletechniczna i energetyczna.
11: Port Polska apeluje do kierowców o zwracanie uwagi na oznakowanie i dostosowanie prędkości do pojawiających się utrudnień. Dla zmotoryzowanych z Łodzi to tylko część nowych utrudnień na ulicach miasta. Wczoraj rozpoczęły się remonty kolejnych ulic. Drogowców spotkać można niedaleko ZOO na Retkińskiej, a także w centrum miasta na Tylnej. O remontach w Łodzi będziemy rozmawiać w Radiu Łódź z wiceprezesem spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorzem Nitą. Zapraszam 10 minut po 8:00. 13 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa noworodka. Sąd okręgowy w Łodzi skazał Ewelinę P. na 13 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa swojej nowonarodzonej córeczki. Po porodzie kobieta włożyła dziecko wraz z łożyskiem do foliówki, którą mocno zawiązała. Dziewczynkę znalazł mężczyzna, który przechodząc obok pustostanu usłyszał płacz. Dzięki temu noworodka mimo głębokiej hipotermii udało się uratować. Sąd wziął pod uwagę m.in. to, że przez całą ciążę kobieta ukrywała swój stan i nie przygotowywała się na narodziny dziecka. Po pobycie w ośrodku preadopcyjnym dziewczynka zaczęła nowe życie. Wyrok nie jest prawomocny. Sprzeczne statystyki dotyczące nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Łodzi. Ograniczenia od prawie roku obowiązują na 7 osiedlach. Według policji latem liczba interwencji związanych z alkoholem spadła o prawie 10%. Z kolei Straż Miejska odnotowała wzrost o niemal połowę. Trzeba zweryfikować te dane, mówi przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kacprzak.
13: Te dane, które do nas spływają, są troszkę, bym powiedział, rozbieżne, to po pierwsze. A po drugie, musimy je zweryfikować, czy te zdarzenia miały miejsce na tych terenach, które zostały objęte ciszą. Jak się okazuje, wprowadzenie tej ciszy nie spowodowało, że całkowicie stało się nam w mieście bezpiecznie, spokojnie.
11: Do końca tego roku łódzcy radni mają zająć się rozszerzeniem nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na całe miasto.
14: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Kontrowersje wokół spotkań z prezydentem Karolem Nawrockim podczas jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Media podały, że prywatna fundacja oferowała pakiety sponsorskie polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego od 25 do 100 tysięcy dolarów. Najdroższy miał umożliwiać rozmowę z prezydentem w cztery oczy. Karol Nawrocki i jego kancelaria zaprzeczają, by za spotkanie z głową państwa trzeba było płacić. Prezydent podkreśla, że sam decyduje, z kim się spotyka. W Paryżu na aukcji sprzedano pamiątki po ikonie francuskiego kina Brigitte Bardot. Pod młotek trafiło około 300 przedmiotów należących do zmarłej w ubiegłym roku gwiazdy. Sprzedaż wywołała entuzjazm wśród jej fanów, ale także kontrowersje. O szczegółach mówi Stefan Folzer.
15: Wielogodzinna licytacja w Hotel Drouot przyciągnęła uwagę wielu miłośników Bardot, ponieważ część przedmiotów można było kupić za stosunkowo niską cenę, poniżej 100 euro. Wśród najdrożej wylicytowanych pamiątek znalazły się m.in. autoportret Bardot, który sprzedano za 30 tysięcy euro, oraz portret aktorki autorstwa słynnego rysownika Sempy, twórcy ilustracji do Mikołajka. Rysunek wylicytowano za 20 tysięcy euro. Dwukrotnie wyższą kwotę zapłacono także za naszyjnik należący do gwiazdy. Na aukcji pojawiły się również charakterystyczne elementy garderoby Bardot. Czerwone botki, okulary przeciwsłoneczne, kapelusze i biżuteria. Głośny sprzeciw wobec aukcji wyraził ostatni mąż aktorki, Bernard Dormal, nazywając ją skandaliczną i uznając ją za naruszenie pamięci o Bibi. Chciałaby pamiątki zachowano z myślą o stworzeniu muzeum. O sprzedaży zdecydowała jednak założona przez aktorkę fundacja zajmująca się ochroną zwierząt. To właśnie jej Bardot zapisała w testamencie swoją słynną willę w Saint-Tropez.
11: A na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7.30.
9: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu. W studiu Michał Malinowski. Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Znamy komplet ćwierćfinalistów siatkarskiego Euro. Stawkę 8 najlepszych drużyn uzupełniły Belgia oraz Słowenia. Siatkarze z Beneluxu wygrali 3-1 z Czechami, a brązowi medaliści poprzednich Mistrzostw Europy pewnie 3-0 pokonali Serbów. Dzisiaj początek rywalizacji o strefę medalową i m.in. mecz Polska-Niemcy. Przed ćwierćfinałem broniący tytułu Polacy są pewni swego. Libero Jakub Popiwczak podkreśla, że zbliża się moment, na który siatkarze czekali od początku imprezy.
17: Jesteśmy gotowi, no. Czekaliśmy na ten mecz od 2 tygodnie temu równo zameldowaliśmy się tutaj w Bułgarii z myślą, że ten wtorek, ćwierćfinał, to będzie nasz tutaj najważniejszy mecz, decydujący mecz o tym, żeby dostać się do fazy pucharowej, także na to się przygotowaliśmy.
16: Mecz Polska-Niemcy rozpocznie się w Sofii o 18:00, 3 godziny wcześniej Francja zagra z Rumunią. W stolicy Bułgarii trwają także Mistrzostwa Europy w boksie. Już po pierwszej walce w kategorii 57 kg odpadła z imprezy wicemistrzyni olimpijska Julia Szeremeta. W 1/8 finału Polka uległa Bułgarce Stanimirze Petrowej 1-4. Z mistrzostwami pożegnała się także Aneta Rygielska. Do ćwierćfinałów awansowali natomiast panowie Paweł Brach, Michał Pierzchała i Mateusz Urban. Piłkarze reprezentacji Polski zjechali wczoraj do Warszawy na zgrupowanie przed 4 meczami Ligi Narodów. Bartosz Slisz, pomocnik Brentby Kopenhaga, przyznał, że liczy na dobry występ w meczach Ligi Narodów.
18: Liga Narodów, ale myślę, że nie kontynuujemy swoją pracę, a nie rozpoczynamy coś nowego, więc na pewno będziemy chcieli też jeszcze bardziej poprawić swoją grę i zdobyć jak największą ilość punktów.
16: Biało-czerwoni pierwszy mecz Ligi Narodów rozegrają w piątek w Warszawie, rywalem Bośnia i Hercegowina. A przypomnę, że w kadrze jest 3 piłkarzy Widzewa Łódź: Przemysław Wiśniewski, Karol Świderski i Bartłomiej Drągowski. To tyle teraz. Kolejny serwis sportowy po godzinie 9:00. Zapraszam.
9: Przed nami dość pochmurny dzień, w regionie popada deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, to tutaj na razie bez zmian. W Łodzi 9 stopni na termometrze, w ciągu dnia maksymalnie do 15. Taka temperatura także na zachodzie naszego regionu. Chłodniej w Piotrkowie Trybunalskim 14 stopni, to dzisiaj maksymalna temperatura w tym mieście. W Skierniewicach najcieplej do 16 stopni, ciśnienie niskie może negatywnie wpłynąć na nasze samopoczucie. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
19: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: Troszkę się przejaśniło, już nie 6, 7 minut po godzinie 7 teraz, a przed nami druga godzina poranka w Radiu Łódź. Piotr Śliwiński, Marcin Pośpiech, raz jeszcze mówimy dzień dobry, no i przypominamy, że w kalendarzu wtorek, 22 dzień września. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: do Iggy Pop.
1: Na zegarze 11 minut po godzinie 7, a przed nami kolejny temat. Mieszkańcy łódzkiego osiedla Ruda Pabianicka od 3 lat domagają się budowy placu zabaw na swoim osiedlu. Na razie niestety to się nie udaje. Teren od zbiegu ulic Blokowej, Finansowej i Mierzyńskiego jest wykorzystywany jako dziki parking. Mieszkańcom i Radzie Osiedla zależy, żeby ten teren służył rekreacji. Mieszkańcy zabiegali o budowę placu zabaw za pośrednictwem budżetu obywatelskiego, ale nie udało się im zebrać wystarczającej liczby głosów. Więcej na ten temat reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
2: Mieszkańcy, ale też Rada Osiedla Ruda nie mają już nadziei, że uda im się stworzyć na osiedlu przyjazną przestrzeń zieloną za sprawą budżetu obywatelskiego. Z uwagi na duże nakłady finansowe, które są potrzebne na zrealizowanie tego projektu, jest on zaliczany do puli ponadosiedlowej, co utrudnia zebranie wystarczającej liczby głosów. Mieszkańcy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Efektem jest wybudowany przez miasto pas zieleni. Jak mówi członkini Rady Osiedla Ruda Małgorzata Jargan, wspólnie z jednym z mieszkańców złożyła wniosek w ramach inicjatywy lokalnej, dzięki czemu został wytyczony ten pas.
3: Ten pas nasadzeń, który powstał, ma za zadanie przede wszystkim ograniczyć dalszy wjazd z pojazdów, które tam parkowały i to robiły sobie dziki parking. Tym razem postanowiliśmy przeprowadzić tę inicjatywę, żeby cokolwiek się tam zaczęło, żeby w jakikolwiek sposób można było zabezpieczyć ten teren oraz zwrócić też jakby uwagę urzędników, że jednak my go chcemy, tak? Jednak jest nam to potrzebne.
2: Pas zieleni to nasadzenia otoczone krawężnikiem. Można tam znaleźć hortensję, głuk i dereń biały.
3: Mieszkańcy będą czynnie uczestniczyć w tym, podlewając to, dbając o ten teren, by nie został zniszczony, tak?
2: Okoliczni mieszkańcy zwracają uwagę, że plac zabaw na osiedlu bardzo by im się przydał.
4: Tu dużo dzieci mieszka, a grały tu w piłkę na ulicach, a pas pojedzie. To można ładnie zrobić, i boisko, i plac do jakiejś żlawki, ławeczki. No.
5: Tylko plac zabaw i odpoczynek dla starszych.
6: Ten placek zawsze, przez całe moje życie, stał pusty. No, plac zabaw mógłby się przydać. Zawsze nie ma tutaj w okolicy zbytnio miejsc dla takich dzieci.
7: Do tej pory na tym placyku parkują auta. No a teraz jakby to wydzielić i uporządkować, no to mniej aut się zmieści.
6: Na tym placyku aż tak dużo zawsze tych aut mimo wszystko nie było. W sumie będzie takie faktycznie wydzielone miejsce na parking, że ludzie nie będą sobie stawać jak chcą.
3: Na tą chwilę są prowadzone działania przy podziale tej działki, ze względu na to, że jeżeli by powstał na całym obszarze teren zielony, to nie byłoby możliwości, by tam parkowały auta. Więc ze względu na tą sytuację jest w Urzędzie Miasta procedowany wniosek. Ma wydzielić właśnie, dostosowując do inicjatywy, ten pas parkingowy, a pozostałość ma przejąć Zarząd Zieleni Miejskiej, by można było tam stworzyć tą przestrzeń dla mieszkańców.
8: Tomasz Andrzejewski, Urząd Miasta Łodzi. Rynek Rudy to ważne miejsce dla mieszkańców osiedla. Rozmawialiśmy o nim choćby na spotkaniach z mieszkańcami, które odbyły się w ubiegłych latach. Wtedy również łodzianie podnosili ten temat. W kolejnych latach jak najbardziej możliwa jest jego realizacja. Warto do tego podejść kompleksowo, przygotować odpowiedni projekt, uwzględnić zgłoszenia mieszkańców z budżetu obywatelskiego i zająć się również przyległymi ulicami. Kompleksowo podejść do zmian wokół rynku Rudy.
2: Urząd Miasta podkreśla, że prowadzi w tej okolicy kilka ważnych inwestycji, m.in. prace na ulicy Pabianickiej czy remont ulicy Starogródzkiej. Urzędnicy mają jednak na liście inwestycji również lokalizację, o którą od lat zabiegają mieszkańcy.
1: A mieszkańcy mają nadzieję, że nie będą musieli czekać na zieloną przestrzeń rekreacyjną przez kolejne długie lata. A jak to miejsce wygląda teraz, to można zobaczyć na zdjęciach na naszej stronie radiołódź.pl. Polecamy, proszę zaglądać na radiołódź.pl. Na zegarze już prawie 15 minut, już jest 15 minut po godzinie 7.

0: masz.
1: 19 minut po godzinie 7 i teraz, no to ważna informacja dla tych, którzy jeszcze nie wyszli z domu, być może zamiast samochodu skorzystają dzisiaj z komunikacji miejskiej. Jest taka możliwość, no bo dziś mamy Europejski Dzień Bez Samochodu i ten dzień obchodzony jest także w Łodzi. Kierowcy, którzy dziś zostawią swój samochód na parkingu czy w garażu, będą mogli korzystać z autobusów i tramwajów MPK Łódź za darmo. Tak, tak, za darmo. Nie trzeba nic płacić, ale aby skorzystać z bezpłatnego przejazdu MPK Łódź, trzeba spełnić jeden warunek. Należy mieć ze sobą dowód rejestracyjny swojego pojazdu. Może być to także dowód w aplikacji M-Obywatel. Z właścicielem samochodu komunikacją miejską bez opłat może jednocześnie podróżować tyle osób, na ile miejsc siedzących zarejestrowanych jest pojazd. Bo dzisiaj mamy Europejski Dzień Bez Samochodu. A na zegarze 20 minut po 7.

20 minut po godzinie 7 słuchamy radio w audycji porannej, a za 8 minut u nas skrót najważniejszych informacji Małgorzata Błażewicz, także oczywiście nie zabraknie doniesień ze świata sportu.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
4: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
5: Łódź jest, region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Dlaczego akurat w złoto?
6: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
6: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
8: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027. Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
9: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
10: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
9: Lamia Sofa na każdy dzień.
11: Monumentalne, pełne rozmachu, ożywające wyobraźnię. Jedno z najwybitniejszych oratoryjnych dzieł w historii zabrzmi w Filharmonii Łódzkiej. W swoim słynnym Stworzeniu Świata Józef Haydn przedstawia historię powstania Ziemi według biblijnej Księgi Rodzaju, wykorzystując potężną obsadę i sugestywne efekty dźwięko-naśladowcze. W piątek 25 września usłyszymy ten niezwykły utwór w wykonaniu międzynarodowego składu solistów oraz chóru i orkiestry symfonicznej Filharmonii Łódzkiej pod kierunkiem Artura Kozy. Bilety na filharmonia.com.
12: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
13: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
14: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Po reklamie.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
17: Zbliża się 7.30, czas na raport drogowy Seweryn Potentas.
18: Wydłuża się zator na wjeździe do Łodzi od strony Aleksandrowa Łódzkiego. W tym momencie korek ma już ponad kilometr, co oznacza nawet 10 minut straty na dojeździe do skrzyżowania ze Szczecińską. Podobny zapas przydaje się też na Brzezińskiej przy skrzyżowaniu w Nowosolnej. Tutaj auta stoją niemal od ronda przy autostradzie. Na poranne utrudnienia uwaga także kierowcy z Bełchatowa. Przypominam, że dziś rusza remont ulicy 1 Maja na odcinku odcinku między ulicami Staszica i Dąbrowskiego. Ten odcinek jest całkowicie wyłączony z ruchu, więc trzeba korzystać z objazdów ulicami Czyżewskiego i Okrzej. Niewielkie utrudnienia czekają też na S8, jadąc ze Zduńskiej Woli do Łasku. Przez pracę na wysokości miejscowości Sięganów drogowcy zajmują fragment lewego pasa, więc lepiej zachować ostrożność. A kolejny raport minutę przed 8.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
17: A na zegarze 7:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji i Małgorzata Błażewicz.
19: Nie rozpoczął się proces w sprawie zabójstwa 33-latka na Piotrkowskiej w Łodzi. Doszło do tego w maju ubiegłego roku. Sąd odroczył rozprawę, bo nie pojawił się jeden z dwóch oskarżonych, którego obecność była obowiązkowa. Główny oskarżony, Krystian K., odpowiada za zabójstwo i nadal przebywa w areszcie. Drugi mężczyzna jest oskarżony o pomocnictwo i odpowiada z wolnej stopy. Spółdzielnie mieszkaniowe w Łodzi włączają kaloryfery. Tak jest m.in. w spółdzielniach Chrobrego na Widzewie oraz Radogoszcz Zachód. W okresie przejściowym warto ustawić głowicę przy grzejnikach na maksimum, co pozwoli uniknąć zapowietrzenia instalacji. W zależności od spółdzielni ogrzewanie może być uruchamiane w różnym czasie. Rząd zajmie się dziś ustawami zdrowotnymi ograniczającymi m.in. wynagrodzenia i czas pracy medyków. Reforma jest reakcją na aferę związaną z lekarzem bez specjalizacji, który w ciągu roku w Stołecznym Szpitalu Południowym zarobił 1,5 miliona złotych. Kolejna niespokojna noc dla mieszkańców Ukrainy. Rosjanie atakowali rakietami balistycznymi Dniepr i Krzywy Róg. Używali też dronów odrzutowych. Również Ukraina w nocy uderzyła w głębi rosyjskiego terytorium. Jej celem była rosyjska infrastruktura przetwórstwa ropy naftowej. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 8:00.
17: Parasol na podorędziu dzisiaj zdecydowanie. W regionie będzie padał przelotny deszcz. Właściwie przez cały dzień można spodziewać się opadów. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 9 stopni w Łodzi, w ciągu dnia do 15. Najcieplej dzisiaj w Skierniewicach. Maksymalnie 16 stopni, ciśnienie dość niskie, a więc możemy skarżyć się na słabsze samopoczucie, jakość powietrza za to bardzo dobra.
20: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
17: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 8, a my niebawem raz jeszcze zajrzymy do porannej prasy.

0: To Marta Franklin, a na zegarze 21 minut do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: No to zaglądam do porannych gazet i raz jeszcze rzut oka do Dziennika Łódzkiego. Tutaj o tym, że zaledwie 4 kandydatów na księży zostało przyjętych w tym roku do Wyższego Seminarium Duchowego w Łodzi. To tyle samo, co rok temu. 2 z nich jest świeżo po maturze, 2 kończyło szkołę średnią wcześniej. Ilu z dzisiejszej 4 dotrwa do święceń? Tego oczywiście nie wiadomo. Z przyjętych w ubiegłym roku obecnie uczy się 3, a w ubiegłym roku, jak powiedzieliśmy, przyjęto tak jak w tym roku 4 osoby. Rezygnacja części kandydatów związana ze zmianą planów lub sytuacjami losowymi jest wpisana w działalność seminarium. Do święceń rezygnuje czasem 1/4, a czasem nawet połowa kandydatów. Według Kościoła to normalna sytuacja, bo czas w seminarium ma także służyć rozeznaniu właściwego powołania życiowego. Tylko 4 kandydatów na księży w seminarium duchowym w Łodzi. Ten temat dzisiaj w Dzienniku Łódzkim. My zaglądamy jeszcze do prasy ogólnopolskiej i do Dziennika Gazety Prawnej. Tutaj o tym, że temat handlu w niedzielę powraca z pełną mocą. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że naruszeń przybywa, jeżeli chodzi o ten właśnie zakaz. W 2025 roku odnotowano 205 skarg. W ciągu 8 miesięcy tego roku to już 236 skarg. Odsetek naruszeń rośnie z 20% w 4 lata temu do ponad 33% w ubiegłym roku. Jakie rozwiązanie wybrać, by pogodzić interesy gospodarki i pracowników? Pomysły są skrajne. Związkowa Alternatywa żąda całkowitej likwidacji zakazu, proponując w zamian nawet 2,5-krotność standardowej stawki. Z kolei Solidarność kategorycznie sprzeciwia się otwarciu sklepów, wskazując, że 98% załóg nie chce powrotu do niedzielnego handlu. Proponuje za to drastyczne zaostrzenie kar nawet do 1 000 000 zł lub zakaz prowadzenia działalności na okres do 15 lat. W grze jest też pracownicza petycja do szefa rządu o 59-godzinny blok nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu. Resort pracy ucina jednak te dyskusje. Prac legislacyjnych nie prowadzi, a Państwowa Inspekcja Pracy ma kontynuować kontrolę w 2027 roku. Spór o pracę w niedzielę powraca z pełną siłą. Ten temat dzisiaj w Dzienniku Gazety Prawnej.

0: 15 minut do godziny 8. Michał Dąbrowski w studiu. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, kłaniam się, serwus. Trochę słońca to by się dzisiaj przydało.
0: O, to zdecydowanie tak, ale raczej chyba dzisiaj, przynajmniej tak wynika z prognoz, tego słońca nie za wiele w naszym regionie.
1: Ale u nas w studiu i na antenie zawsze słonecznie.
0: To oczywiście, tak.
1: I promieniująco. Tak.
0: I ważne tematy do tego.
1: Tak, ale dzisiaj porozmawiamy przede wszystkim o łódzkich drogach i o dużych utrudnieniach na jednym z największych łódzkich osiedli, czyli na Redkini, gdzie zmiany dotyczą kierowców i pasażerów, bo ruszyły prace na ulicy Redkińskiej, gdzie u zbiegu z ulicą Kuszecińskiego powstanie rondo turbinowe i ciąg pieszo-rowerowy. Inwestycja ma potrwać do przyszłorocznych wakacji. Kierowcy Redkini zdecydowanie nie mogą narzekać na nudę, bo mają do tego jeszcze tuż obok budowę tunelu dla kolei dużych prędkości. Zapytam naszego gościa także o to, czy już za nieco ponad tydzień Plac Wolności zostanie oddany po raz ostatni do użytku pieszych, mieszkańców, ale także tramwajów i czy od października już po remoncie tam wróci ruch szynowy. Porozmawiamy także o ulicy Kaczeńcowej, to jest inwestycja na Teofilowie, na którą pozwolenie ostatnio uchyliła wojewoda łódzka, a o tym wszystkim porozmawiamy z wiceprezesem spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorzem Nitą po godzinie 8.10.
0: Polecamy to spotkanie. Michał Dąbrowski, nasze rozmowy także oczywiście w formie podcastów, to na Radio Łódź.pl. Polecamy. Teraz na zegarze 14 minut do 8.00.

0: Autopromocja.
1: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta, niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
4: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
5: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
2: Każdego dnia rozwiązujemy Wasze problemy.
4: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
6: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
7: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
8: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
9: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
10: O, jest za mało policji.
11: No, porządku, czystości i spokoju.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
12: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
13: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
14: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
13: Lamia Sofa na każdy dzień.
15: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Life in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
16: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
17: Szefie,

0: Taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
1: A w Brikomanie sprawdzałeś?
0: No nie, ale...
1: Ale co?
0: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
1: A to zobacz, ten.
0: No rzeczywiście.
2: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
4: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod Twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
7: Zbliża się 8, czas na raporty drogowe, Seweryn Potentas.
8: Coraz więcej utrudnień w okolicy Retkini i Zdrowia. To przez trwający remont ulicy Retkińskiej. Zakorkowana jest przede wszystkim Krzemieniecka. Tutaj auta ustawiają się na całym odcinku od Krakowskiej. W tym samym miejscu zaczyna się też korek na Konstantynowskiej na trasie w kierunku centrum. Omijając Krzemieniecką, część kierowców jadących w kierunku Retkini objeżdża utrudnienia przez Błonia. To powoduje za to kolejne korki, bo utknąć można już także na ulicach Juszczakiewicza i Armii Krajowej. Na koniec uwaga kierowcy wjeżdżający do Łodzi od strony trasy Górna. Ta korkuje się na niemal od ronda przy ulicy Brujeckiej, a zator ma już niemal 2 km. A na kolejne informacje z dróg zapraszam już za pół godziny.
6: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
7: Tu Radio Łódź, minęła 8. Czas na najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
9: Nocny pożar hali w Wieluniu w Łódzkiem w akcji 16 zastępów Straży Pożarnej. Paliwa mogą stanieć jeszcze w tym roku, teraz ruch Senatu. 17 lat budowy i miliard dolarów. Twórca Gwiezdnych Wojen otwiera swoje muzeum w Los Angeles. W dzień zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, możliwe lokalne burze. Nocny pożar w Wieluniu. Płonęła hala przy ulicy Fabrycznej. Do zdarzenia doszło na terenie jednej z firm produkujących plastikowe opakowania. Przekazał Radiu Łódź brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
10: Pożar ten objął część magazynową hali, w której również następowała produkcja, przygotowanie materiałów do dalszej obróbki. Przyczyną pożaru najprawdopodobniej była awaria młyna, który mieli tworzywa sztuczne.
9: Pracownicy ewakuowali się z pracy jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej. Nikt nie został ranny. W działaniach brało udział łącznie 16 zastępów Straży Pożarnej.
11: Więcej na radiołódź.pl.
9: 13 lat więzienia za próbę zabójstwa noworodka to w Łodzi. Ewelina P. urodziła córeczkę w pustostanie na łódzkich Bałutach, a następnie zostawiła ją tam zapakowaną w foliówkę. Noworodka uratował przypadkowy przechodzień. Do zdarzenia doszło w tym roku. Sąd Okręgowy w Łodzi skazał kobietę na 13 lat więzienia, a więcej o sprawie wie Joanna Karp.
12: Dziewczynka przeżyła cudem. Do szpitala trafiła w stanie głębokiej hipotermii. Lekarze walczyli o jej życie, ale ostatecznie udało się ją uratować. Noworodka zawiniętego w foliówkę zawiązaną na dwa supełki razem z łożyskiem znalazł przechodzień. Sąd dzisiaj uznał, że Ewelina P. działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa. Sędzia Marek Raszewski zwracał uwagę między innymi na to, że kobieta przez całą ciążę ukrywała swój stan.
13: Przez cały okres
5: ciąży także oskarżona nadużywała alkoholu. Podkreślenia także wymaga fakt, iż oskarżona nie przygotowywała się w żaden sposób na przyjście dziecka.
12: Ewelina P. przyznała się do winy, przeprosiła i powiedziała, że żałuje tego, co zrobiła. Joanna Karp, Radio Łódź.
9: Prokuratura chciała dla Eweliny P. 25 lat więzienia. Teraz czeka na uzasadnienie wyroku i wtedy zdecyduje, czy złoży apelację. Jest szansa na tańsze tankowanie. W tym tygodniu ustawą zajmie się Senat. Ustawa może obniżyć ceny paliw jeszcze w tym roku, przekonuje senator Koalicji Obywatelskiej Piotr Woźniak. Chodzi o przepisy dotyczące nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Poprzedni projekt zawetował prezydent. Nowym w tym tygodniu zajmie się Senat. Woźniak dodał, że środki pozyskane od koncernów paliwowych są konieczne, by wprowadzić pakiet osłonowy.
13: Ta ustawa, która dałaby wpływy do budżetu rzędu 4-5 miliardów, umożliwiłaby pakiet osłonowy o co najmniej złotówkę. Niektórzy twierdzą, że nawet złoty 20, złoty 50 in minus od dzisiejszych stanów na pylonach.
9: Ustawa o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych została uchwalona w piątek. Jeśli Senat nie wniesie poprawek, ustawa trafi do prezydenta. Remonty i inwestycje drogowe w Łodzi. Duże zmiany na osiedlu Rytkinia. To samo w centrum, na Tylnej. Kierowcy szukają objazdów. Pasażerowie MPK, tramwajów i autobusów. Za chwilę porozmawiamy o tym z gościem Radia Łódź, a będzie nim wiceprezes łódzkich inwestycji Grzegorz Nita. Twórca Gwiezdnych Wojen otwiera ogromne muzeum w Los Angeles. Po trwającej 17 lat i kosztującej miliard dolarów budowie, która, jak przyznaje 82-letni George Lucas, niemal złamała jego wolę, przypominające statek kosmiczny muzeum jest wreszcie gotowe. Lucas Museum of Narrative Art, reklamowane jako pierwsza tego rodzaju instytucja poświęcona uniwersalnej tradycji opowiadania historii za pomocą obrazów, zostanie otwarte dzisiaj w Los Angeles. O szczegółach mówi Jan Pachlowski.
14: Od dawna planowano utworzenie muzeum poświęconego cyfrowej narracji. Nie dziwi więc fakt, że pomysłodawcą tego śmiałego przedsięwzięcia jest jeden z najwybitniejszych twórców opowieści w historii, George Lucas. Po dwóch zarzuconych projektach muzeum to wreszcie otwiera swoje podwoje w Los Angeles. Placówka powstała z inicjatywy Lucasa i jego żony, a koszt jej budowy wyniósł miliard dolarów. Obiekt o powierzchni około 28 tysięcy metrów kwadratowych przypomina kształtem statek kosmiczny. Mieści dwie sale kinowe, także strefy gastronomiczne, handlowe i edukacyjne. Wieloletnie dążenie do demokratyzacji odbioru sztuki znalazły swój wyraz w gigantycznym, wspaniałym, chaotycznym i doprowadzającym do szaleństwa absurdzie, pisze przed oficjalnym otwarciem Washington Post. Muzeum ma być postrzegane jako świątynia sztuki dla ludzi. Lucas prezentuje tu pracę wielu twórców, by ukazać dzieła niedoceniane oraz różnorodne formy artystyczne.
9: A na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8.30.
7: Ostatni dzień lata, taki już właściwie jesienny, sporo dzisiaj chmur, przelotnie w regionie będzie padał deszcz i to właściwie przez cały dzień. Jeżeli chodzi o temperaturę teraz na termometrach 10 stopni, to w Łodzi w ciągu dnia maksymalnie do 15, cieplej w Skierniewicach do 16 stopni, jakość powietrza bardzo dobra, ciśnienie niskie, może wpływać na gorsze samopoczucie.
15: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
7: Za to samopoczucie zdecydowanie może poprawić nam muzyka Perfect i Lokomotywa z ogłoszenia w 3 godzinie poranka w Radiu Łódź.

Tak, wszyscy to znamy, poranki w Łodzi, jeżeli chodzi o ruch drogowy, bywają ciężkie, no i z tego powodu mamy lekkie opóźnienie, jeżeli chodzi o spotkanie z naszym gościem, który miejmy nadzieję niebawem do nas dotrze, a tym gościem, przypomnę, będzie wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu. Z nami wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Duży ruch na drogach dzisiaj, że ten minimalny poślizg się jednak pojawił?
2: No troszeczkę większy, ale to myślę, że jest spowodowane tym, że pogoda jest mniej sprzyjająca i więcej osób wsiadło w samochody, chociaż paradoksalnie mamy dzisiaj dzień bez samochodu.
1: Ale pan się spóźnił minimalnie 3 minuty, ale wydaje się, że dużo większy poślizg jest, jeżeli chodzi o ulicę Kaczeńcową i Cieplarnianą na łódzkim Teofilowie. To jest ta część na zachodzie miasta. Ta inwestycja miała połączyć odcinek tego między starymi blokami a nowymi blokami od ulicy Odrowąża aż do ulicy Rąbieńskiej, a wojewoda łódzki uchyla zezwolenie na tę ważną inwestycję. Wojewoda i Urząd Wojewódzki poinformowały o uchyleniu w całości zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w skrócie ZRID. Jakie są powody tej decyzji?
2: Czy powiem tak, że nie do końca rozumiemy tę decyzję wojewody. Myślę, że tutaj urzędnicy pani wojewody trochę wprowadzili ją w błąd. Będziemy składać skargę do sądu administracyjnego wojewódzkiego na tę decyzję wojewody. I jednocześnie podejmujemy działania mające na celu jak najszybsze uruchomienie tego odcinka i zalegalizowanie.
1: Dodam też do kontekstu, bo to jest inwestycja, która już jest gotowa. Tak, czytam na oficjalnym portalu miejskim, już latem bieżącego roku miały nią pojechać pierwsze samochody.
2: Latem miały pojechać, ale to też jest kwestia tego typu, że jak gdyby uruchomienie tego odcinka jest powiązane z dalszymi pracami na ulicy Rąbieńskiej i ulicy Wykowej i Traktorowej. I dlatego też nie był wcześniej tutaj uruchomiony ten odcinek, z tego względu, że te prace miały rozpocząć się wcześniej, natomiast decyzje na zezwolenie na pracę na tych odcinkach dopiero nam w tej chwili spływają. I dlatego też tutaj troszeczkę to się opóźniło.
1: Czyli tak? Bez oddania tego odcinka od Odrowąża do Rąbieńskiej nie można ruszyć z pracami na samej Rąbieńskiej, która jest w bardzo opłakanym stanie, mówiąc eufemistycznie.
2: Są tutaj różne kwestie i są też pewne alternatywy. Natomiast no, szczegółów nie chcę w tej chwili tutaj mówić, jak to będzie wyglądało, bo o tym będziemy informować krótko przed rozpoczęciem kolejnych etapów prac, które nastąpią w październiku.
1: A to wynika też z tego, być może ta decyzja wojewody, co słyszymy, że nie było decyzji środowiskowej dla tej inwestycji, bo ta inwestycja była podzielona na dwa odcinki mające około pół kilometra.
2: Nie było żadnego sztucznego dzielenia, to po pierwsze. Tutaj urzędnicy się bardzo mylą. Druga rzecz jest taka, że ten odcinek ulicy Kaczeńcowej nie ma kilometra. W związku z powyższym, zgodnie z przepisami ówcześnie obowiązującymi i do wczoraj jeszcze, bo od wczoraj się rozporządzenie środowiskowe zmieniło Rady Ministrów, nie wymagana była decyzja środowiskowa. I w związku z powyższym będziemy składać skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
1: Ale orzecznictwo sądów chociażby mówi o tym, że jeżeli jesteśmy w stanie wykazać związek między tymi inwestycjami, że one są połączone w ten czy inny sposób, to należy je liczyć łącznie.
2: Jest samodzielny, może samodzielnie funkcjonować w związku z powyższym. To każda droga z każdą w mieście Łodzi się łączy. Gdybyśmy szli tym tokiem rozumowania, to właściwie nie byłoby żadnej inwestycji, która jest poniżej kilometra, gdzie nie byłaby wymagana w świetle ówczesnych przepisów, gdzie nie byłaby wymagana decyzja środowiskowa.
1: No, ale łatwiej połączyć Kaczyńcową z Cieplarnianą niż chociażby Wojska Polskiego z Retkińską.
2: Nie, ale mówię, że każda z każdą się łączy. W związku z powyższym, jeżeli którąkolwiek byśmy robili, to możemy przypisać jej każdy odcinek do niej i w ten sposób do tego podejść.
1: Panie prezesie, to kiedy mieszkańcy Teofilowa będą mogli skorzystać z tej ulicy, gdyby pan miał wskazać termin?
2: Tak jak powiedziałem, robimy wszystko, żeby to było w październiku. Natomiast jeszcze jedna rzecz tutaj jest ważna. Ta decyzja wojewody wstrzymuje trudno powiedzieć jaki okres, z uwagi na procedury sądowe, wypłatę odszkodowań dla osób wywłaszczanych dla mieszkańców. I jest to jak gdyby w pewnym sensie, no jest to bardzo niekorzystne dla tych mieszkańców, bo ci ludzie czekają na te odszkodowania. Procedury administracyjne zostały w tym zakresie wszczęte przez chyba urząd w Sieradzu, bo on został do tego wyznaczony. W tej chwili będą musiały być wstrzymane, także tutaj urzędnikom wojewody mogą mieszkańcy podziękować.
1: Panie prezesie, a to jest też problem chociażby z rozliczeniem dotacji rządowej, która była przyznana na tę inwestycję?
2: Nie jest to problem, dlatego że tutaj będzie to rozliczane Po zakończeniu całej inwestycji, więc tutaj na ten moment ja nie widzę zagrożenia w kwestii tutaj rozliczenia tego dofinansowania.
1: Ale batalia sądowa, to pan wie lepiej ode mnie na pewno, bo pan niejedną już przeżył, że ona może trochę potrwać.
2: Z tego co wiem i takie są tutaj jak gdyby z przeszłości dane, że w tego typu sytuacjach sąd administracyjny też ma jak gdyby z tyłu głowy, że to jest istotna rzecz, jeżeli chodzi o ZRID. I w przypadku skarg na decyzje ZRID-owskie te postępowania są prowadzone dosyć szybko.
1: To ile to może potrwać? Na pana nos?
2: Kilka miesięcy.
1: A czy będzie przesadą, jeżeli w takim razie, abstrahując od tego, jakie będzie rozstrzygnięcie ostatecznie sądowe, ale czy dzisiaj możemy te inwestycje traktować w kategoriach miejskiej samowolki budowlanej? No bo jest uchylona decyzja, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
2: Nie. Naszym zdaniem nie jest to żadna samowola, tym bardziej, że w okresie, kiedy były prowadzone roboty przy budowie tej ulicy, decyzja była ważna w tamtym momencie i była w obrocie prawnym. Miała rygor natychmiastowej wykonalności, w związku z powyższym nie było tutaj żadnych przeciwwskazań do prowadzenia robót. Nie były prowadzone roboty w momencie, kiedy nie było decyzji ZRID-owskiej w obrocie prawnym.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita. Czy już za nieco ponad tydzień Plac Wolności zostanie po raz ostatni oddany do użytku pieszych, pasażerów tramwajów, które tam mają właśnie wrócić z początkiem października? Czy już zamykamy ten etap?
2: Nie. Powinno to tak mieć miejsce, że w okolicach 5 października tak nastąpi.
1: I to już jest ostatni raz? Bo przypomnę, Łodzianom to jest inwestycja oddana około 2 lat temu i już po niecałym roku wyglądała, jakby była już po 5 latach, bo kostka wypadała.
2: Natomiast nie chcę wracać do historii, odnosić się do historii. Nie, ja prowadziłem tą inwestycję w ówczesnym czasie. W tej chwili według mojej wiedzy zakończy się to w tym terminie, w którym powiedziałem i nie powinno już rodzić to następnych problemów.
1: To popatrzmy w przyszłość w takim razie. Czy zaraz po zakończeniu prac na Placu Wolności ruszą prace na kolejnym torowisku ważnym na skrzyżowaniu Kilińskiego i Pomorskiej? Bo tak. Niedawno władze Łodzi mówiły o tym, że MPK i Zarząd Dróg i Transportu bardzo chcą. Władze miasta trochę się wstrzymywały, bo to oznacza wyłączenie tej nitki tramwajowej prowadzącej nie tylko do zajezdni przytelefonicznej, ale też na całe miasteczko akademickie.
2: Zgadza się, ale te prace ruszą. To torowisko jest tam w bardzo złym stanie technicznym. I jest to bardzo istotne torowisko, bo nie tylko komunikowanie poszczególnych części miasta, ale również wyjazdy z zajezdni, z telefonicznej, więc te prace ruszą tuż po zakończeniu prac na Placu Wolności, potrwają około 3 miesięcy.
1: Czyli to będzie 6 października, tak na szybko?
2: Tak, to jest ten weekend, 5-6 październik, jedne się zakończą, drugie rozpoczną i te prace, no mam nadzieję, że zakończą się do Świąt Bożego Narodzenia.
1: Ale to duże utrudnienia czekają studentów
2: Lumumbowa,
1: czy też mieszkańców?
2: Studentów, wszystkich mieszkańców.
1: Pacjentów Centralnego Szpitala Klinicznego.
2: Tak, panie redaktorze, tylko alternatywa jest do tego taka, że jeżeli te prace nie zostaną wykonane, to za chwilę te tramwaje tam w ogóle przestaną jeździć.
1: Duże utrudnienia też pojawiły się na jednym z największych łódzkich osiedli, bo zmiany na Redkinie dotyczą i kierowców, i pasażerów, bo ruszyły prace na ulicy Redkińskiej. Tak. U zbiegu z Kusocińskiego ma powstać rondo turbinowe. Prace mają potrwać nieco mniej niż rok, bo mają się zakończyć w przyszłe wakacje.
2: Wakacje, tak.
1: Już od rana informujemy o tym, że tam też się pojawiają duże utrudnienia i duże korki na Krzemienieckiego, aż od ulicy Krakowskiej do
2: zgadza
1: ulicy Redkińskiej.
2: Zgadza się. No niestety nie da się tego do końca uniknąć. Będziemy tutaj te prace intensyfikować w taki sposób, żeby one potrwały jak najkrócej, żeby te utrudnienia trwały jak najkrócej. Także nie będę tutaj składał jednoznacznych deklaracji co do terminu, ale na pewno chcemy je przyspieszyć tak, żeby skończyły się jak najszybciej.
1: Ale Sporna też już na finiszu.
2: Sporna?
1: Przepraszam, Palki.
2: Palki na finiszu i Palki na pewno w drugiej połowie października będzie już w pełni przejezdna. Mogą trwać prace jeszcze jakieś na bokach, po przeciwnej stronie cmentarza, tam przy chodnikach i tak dalej. Natomiast te główne prace drogowe w druga połowa października będzie koniec.
1: A spółka Łódzkie Inwestycje, jak się okazuje, szuka wykonawcy usługi, która ma być wynajem lokali mieszkalnych przy Ogrodowej 24. Przypomnijmy, to są dawne famuły dla robotników bawełnianego imperium Izraela Poznańskiego. Czego oczekujecie od tego? Wynajmujący to jest ten, który przekazuje to mieszkanie najemcy, który tam będzie mieszkał.
2: Tutaj jak gdyby nasze działania są ukierunkowane dwutorowo. Tak? Pierwsze to jest bezpośredni wynajem mieszkań i tutaj już mamy kilka mieszkań wynajętych od października. Pierwsi najemcy będą się już wprowadzali. Kolejne mieszkania są wystawione też na aukcję, także można tutaj się zgłaszać i na najem, tak nazwijmy to długoterminowy, czyli 2, 3, 5 lat. Równocześnie wystawiliśmy część mieszkań na taki najem dla operatora, który może je później wypuszczać już w różnej formie, tak? Czy w bardzo krótkim terminie, czy w trochę dłuższym terminie i zobaczymy, czy będzie zainteresowanie. Natomiast generalnie mamy duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o mieszkania, więc czy to będzie w takiej formie, czy w innej, to myślę, że one w krótkim czasie nam się wszystkie wynajmą.
1: Wiceprezes Spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita, kiedyś Zarząd Dróg i Transportu, Zarząd Inwestycji Miejskich. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się. Dobrego dnia, tygodnia. Do usłyszenia.
3: Autopromocja. W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
4: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
5: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
6: Krótki przekaz dominuje.
7: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
3: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
8: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
9: Świat mediów bez tajemnic.
3: W każdą środę o 10:40.
9: Joanna Karp
3: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
10: Zapraszam, Mariusz Janik.
0: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Autopromocja. Reklama.
11: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
12: Kevin!
11: Home Alone Life in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
13: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod Twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
14: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda, to także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
15: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
16: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
17: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
18: Dojrzałość?
12: każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
18: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
19: Miłośnicy roślin, początkujący ogrodnicy i wszyscy, którzy lubią otaczać się zielenią, mamy coś dla Was! 26 września Pasaż Łódzki zaprasza na targi roślin. Od 11 do 18 czeka duży wybór wrzosów, bylin, innych roślin oraz akcesoriów. Do tego darmowe warsztaty sadzenia kwiatów, porady i mnóstwo inspiracji. Zobacz też w akcji automatycznego robota koszącego. Targi roślin. Przygotuj swoją przestrzeń na jesień. Szczegóły na pasażłódzki.pl.
20: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
21: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź, Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
22: Po reklamie.
23: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
24: Zbliża się 8.30, czas na raport drogowy Seweryn Potentas.
25: Utrudnienia na ważnej łódzkiej arterii. Przypominam, że od wczoraj, jadąc Aleją Włókniarzy, kierowcy nie mogą włączyć się w ulicę Andrzeja Struga, a to w związku z pracami przy budowie tunelu kolei dużych prędkości. Przez to ruch przeniósł się na sąsiednią ulicę 6 sierpnia, na której odstać trzeba już w kilkusetmetrowym zatorze. Większe niż zwykle o tej porze są też utrudnienia na zdrowiu. Jadąc Konstantynowską do Alei Unii, kierowcy stracą w korku nawet do 10 minut. Dodatkowo spory zator utworzył się też na Alei Unii, zarówno na trasie od stadionu, jak i od Manii. Na duże utrudnienia uwaga także w Łęczycy. Na rondzie przy wyjeździe w kierunku Topoli Królewskiej trwają prace drogowe i część ronda jest wyłączona z ruchu. Przy wjeździe do miasta utworzył się przez to ponad kilometrowy korek, który zabiera około 6 minut. A kolejny raport z dróg minutę przed 9.
23: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
24: Na zegarze 8.30.
26: Same dobre wiadomości.
24: I Małgorzata Bożewicz.
27: Pociąg i komunikacja miejska bezpłatne. Do akcji włączają się przewoźnicy i miasta w Łódzkiem. To z okazji przypadającego dziś Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Z bezpłatnych przejazdów będą mogli skorzystać właściciele aut i jego pasażerowie. Do skorzystania z akcji zachęca m.in. Łódzkie MPK, mówi jego rzecznik Piotr Wasiak.
28: Aby zachęcić do zrezygnowania tego dnia z auta, władze Łodzi umożliwiają tego dnia podróżowanie komunikacją miejską za darmo. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach. Wystarczy zabrać ze sobą dowód rejestracyjny swojego pojazdu, może być również w aplikacji mObywatel.
27: Z właścicielem samochodu bezpłatnie może podróżować także tylu pasażerów, na ilu zarejestrowany jest jego pojazd. Na podobnych zasadach z darmowej komunikacji miejskiej będą mogli skorzystać także mieszkańcy Pabianic. Z akcji można skorzystać podróżując koleją, bo tego dnia do bezpłatnej przesiadki z auta na komunikację zbiorową zachęcają Łódzka Kolej Aglomeracyjna i Polregio. Specjalistyczny sprzęt w Kochanówce przyspieszy diagnozę i zwiększy jakość opieki psychiatrycznej zarówno dzieci, jak i dorosłych pacjentów. Do szpitala imienia Babińskiego przy Aleksandrowskiej w Łodzi trafił nowoczesny rezonans magnetyczny. Teraz pacjenci mogą liczyć na pełną diagnostykę. Inwestycja kosztowała łącznie około 9 milionów złotych, z czego ponad 1 200 000 to pieniądze zebrane podczas Łódzkiego Balu Charytatywnego Pomaganie jest piękne. Łódź zazieleni się jeszcze bardziej. Trwają jesienne nasadzenia drzew. Ogólnie ma ich powstać w mieście ponad 1000. Na razie pierwsze drzewa pojawiły się na Polesiu, konkretnie przy Rytkińskiej, a także Alei Włókniarzy. A nowe nasadzenia pojawią się w 20 lokalizacjach w mieście, głównie wzdłuż ulic, a także na osiedlach. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 9.
24: Wtorek pochmurny i deszczowy, przydadzą się parasole, to zdecydowanie, jeżeli chodzi o temperaturę, teraz około 10 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 15 stopni, to w Łodzi, cieplej w Skierniewicach, w tym mieście do 16 stopni, chłodniej za to w Piotrkowie Trybunalskim, w tym mieście dzisiaj maksymalnie możemy liczyć na 14 stopni, ciśnienie niskie, jakość powietrza bardzo dobra.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
24: 28 minut do godziny 9 to dziś komunikacją miejską, kto rowerem, no a właśnie, kto samochodem, bo dzisiaj dzień bez samochodu, więc zachęcamy, być może warto spróbować zostawić samochód na parkingu czy w garażu. studio@radiowłodź.pl to kontakt z nami, także 606 78 78 78, a niebawem u nas powtórka z historii, czyli nasze radiokalendarium.

0: To Edyta Bartosiewicz, a na zegarze 20 minut do godziny 9.
1: Powtórka z historii.
0: 46 lat temu, a więc 22 września 1980 roku, powstało niezależne zrzeszenie studentów stanowiące odpowiednik Solidarności. Skupiało młodych ludzi dążących do demokratyzacji życia akademickiego i struktur uczelnianych. Komunistyczne władze zwlekały z oficjalnym uznaniem niezależnego zrzeszenia studentów. 13 listopada 1980 roku sąd odrzucił wniosek o jego rejestrację. Po zerwaniu rozmów studentów z delegacją Ministerstwa Nauki w styczniu 1981 roku w Łodzi rozpoczął się najdłuższy okupacyjny strajk studencki w Europie. Protestujący zgłosili 47 postulatów, przede wszystkim rejestracji związku, a także autonomii uczelni, zniesienia przymusu nauczania języka rosyjskiego i reformy studium wojskowego. Jeden z uczestników strajku, Piotr Jaworski, wspominał, że protestujący na uczelniach w Łodzi otrzymywali wsparcie, także pomoc od mieszkańców miasta i niektórych zakładów pracy.
2: Rodziny pomagały, przynosiła to smalec domowy, a to jakieś tam masło, jeśli czasami się zdarzało. Potem zaczęli się pojawiać ludzie, którzy chcieli się włączyć w jakiś sposób. Starsze panie własnoręcznie robione zupy w słoikach przynosiły. Pamiętam, niebywałam, że cinkciarze kiedyś wielką paczkę przywieźli rozmaitych smakołków z Peweksu, ale też i zakłady pracy. Pamiętam, Polena Ewa dostarczyła nam dużej ilości szamponu.
0: Niezależne Zrzeszenie Studentów po wprowadzeniu stanu wojennego, jak wiele niezależnych organizacji, zostało zdelegalizowane, a część jego działaczy rozpoczęło pracę w podziemiu. Ponad 400 studentów będących członkami Niezależnego Zrzeszenia Studentów internowano. Na zegarze 18 minut do godziny 9.

0: Po godzinie 8 w naszej rozmowie dnia rozmawialiśmy o remontach i inwestycjach w Łodzi. Przypomnę, naszym gościem był wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita. No a nasza słuchaczka z poważnymi wątpliwościami dotyczącymi terminów, no i koordynacji inwestycji w mieście.
1: Była rozmowa a propos remontu ulicy Pomorskiej. Ja jestem pracownikiem Wydziału Filologicznego i po prostu słuchałam tego wywiadu i nie mogłam uwierzyć własnym uszom. 6 października startują te remonty, gdzie mamy i CKD, olbrzymi szpital, całe zaplecze studentów medycyny, wszelkie sale wykładowe, Molekolab i tak dalej. No całe jakby to serce akademickie Łodzi jest tam i akurat kiedy rozpoczynają się zajęcia, ja powiem szczerze, nie wyobrażam sobie tego jako nauczyciel. Jest jakiś dramat, nie wiem, czy ktoś w ogóle w urzędzie nad tym kontroluje, ma nad tym jakąkolwiek kontrolę i logiczne myślenie. Rozumiem, że są przetargi, rozumiem, że to musi być zrobione według pewnych przepisów, regulaminów, ale na miłość boską to się po prostu kupy nie trzyma. Ja nie wiem, czy którekolwiek miast w Polsce postępuje tak, jak w Łodzi się dzieje.
0: Dziękuję pani za ten głos. Nasza rozmowa dostępna na radiouć.pl w formie podcastów. Jeżeli ktoś nie słyszał, no to polecamy, proszę posłuchać, a na zegarze 13 minut do 9.
2: Świetnie.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
6: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
7: Kevin!
6: Home Alone Life in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
8: Chyba zacznę inwestować w złoto.
9: Dlaczego akurat w złoto?
8: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
9: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
8: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
11: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
12: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
11: Lamia Sofa na każdy dzień.
13: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
14: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod Twoimi stopami. Pod placem Wolności.

0: działalności czeka Dentka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dentka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dentka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
1: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
2: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
3: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
6: Zbliża się 9:00, czas na raport drogowy, Seweryn Potentas.
7: Nie zmniejszają się problemy na łódzkiej Retkini. Przypominam, że przez remont Retkińskiej zablokowany jest wlot w ulicę Kusocińskiego. Przez to kierowcy jadący z osiedla muszą jechać objazdem ulicą Armii Krajowej, która blokuje się przed Aleją Wyszyńskiego. Dużo czasu potrzeba też na Krzemienieckiej, która cały czas stoi na odcinku od Krakowskiej do Bandurskiego. Nowy remont i utrudnienia także w Bełchatowie. Od dziś drogowcy rozpoczynają pracę na ulicy 1 Maja na odcinku między ulicą Dąbrowskiego a rondem Kaczorowskiego. W planach jest pełne zamknięcie ruchu, więc lepiej wybierać przejazd ulicami Okrzej i Czyżewskiego. Spore problemy czekają też na remontowanej trasie między Spałą a Inowłodzem. W tym momencie utrudnienia mają nawet kilka kilometrów. A na koniec życzę wszystkim kierowcom cierpliwości i do usłyszenia.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
6: Minęła godzina 9:00. Słuchamy Radio Łódź. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
8: Droga gotowa, ale jechać nią nie można. Łódź zaskarży decyzję wojewody. Miał być teren dla rodzin, jest dziki parking. Mieszkańcy Rudy Pawianickiej walczą o zieleń. Sezon infekcyjny coraz bliżej. Polacy szczepią się przeciwko grypie. Temperatura maksymalna do 16 stopni, wiatr przeważnie umiarkowany. Łódź idzie do sądu z wojewodą. Chodzi o uchylenie pozwolenia na ważną inwestycję na zachodzie stolicy regionu. Urząd Wojewódzki wycofał zezwolenie na rozbudowę Kaczeńcowej od Odrowąża do Rąbińskiej na Teofilowie. Praca już się zakończyła. Mieszkańcy nadal nie mogą skorzystać z tej drogi. Co dalej? O to pytaliśmy naszego porannego gościa, prezesa Łódzkich Inwestycji Grzegorza Nitę, a rozmawiał z nim Michał Dąbrowski. Dzień dobry, Michał.
9: Dzień dobry. Powodem decyzji wojewody ma być brak decyzji środowiskowej dla rozbudowy ulicy Kaczeńcowej w Łodzi. Takie pozwolenie jest wymagane przy inwestycjach prowadzonych na długości wyżej 1 kilometra, a jak nieoficjalnie słyszę, według służb wojewody pracę podzielono na 2 mniejsze odcinki, aby nie trzeba było czekać na decyzję środowiskową.
10: Urzędnicy pani wojewody trochę wprowadzili ją w błąd. Będziemy składać skargę do sądu administracyjnego wojewódzkiego na tą decyzję wojewody. Jednocześnie podejmujemy działania mające na celu jak najszybsze uruchomienie tego odcinka.
9: Odpowiada prezes Grzegorz Nita i dodaje, że inwestycja nie została sztucznie podzielona.
10: Każda droga z każdą w mieście Łodzi się łączy. Gdybyśmy szli tym tokiem rozumowania, to właściwie nie byłoby żadnej inwestycji, która jest poniżej kilometra, gdzie nie byłaby wymagana decyzja.
9: Czy nowa droga w końcu będzie przejezdna, a jeśli tak, to kiedy? Odpowiedzi na te pytania padają w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
8: Zamiast zielonej przestrzeni dla rodzin jest dziki parking. Tak wygląda sytuacja na Rudzie Pabianickiej w Łodzi. Mieszkańcy osiedla od 3 lat bezskutecznie w ramach budżetu obywatelskiego zabiegali o rozbudowę terenu zielonego u zbiegu ulic Blokowej, Finansowej i Mierzyńskiego. Teraz pojawiło się światełko w tunelu. W ramach inicjatywy lokalnej miasto wytyczyło tam pas zieleni, który pozwoli odgrodzić ten teren od samochodów. Mieszkańcy mają nadzieję, że takimi krokami zwrócą uwagę władz miasta na problemy w tej okolicy.
11: Tu dużo dzieci mieszka, a grały tu w piłkę na ulicach, a pan spojrzy, to można ładnie zrobić, boisko i plac do jakiejś huśdawki, ławeczki. No.
12: Tylko plac zabaw i odpoczynek dla starszych.
13: Ten placek zawsze przez całe moje życie stał pusty. No, plac zabaw mógłby się przydać, zawsze no, tutaj no, nie ma tutaj w okolicy zbytnio miejsc dla takich dzieci.
8: Miasto przypomina o trwających w okolicy inwestycjach, m.in. na Pabianickiej i Staroruckiej, a teren, o który zabiegają mieszkańcy, ma zostać zagospodarowany w kolejnych latach.
14: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
8: Utrudnienia drogowe w Bełchatowie. Od dziś będzie tak na ulicy 1 Maja. Rusza remont tej jednej z głównych ulic miasta. W pierwszym etapie całkowicie zamknięty zostanie odcinek od Ronda Kaczorowskiego do ulicy Dąbrowskiego. Ten etap prac ma potrwać około 2 tygodni, mówi Kryspina Rogowska z Urzędu Miasta w Bełchatowie.
15: Fragment ten zostanie całkowicie wyłączony z ruchu, natomiast skrzyżowanie ulicy 1 Maja z Dąbrowskiego będzie przejezdne, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Wjazd na remontowany fragment drogi będzie możliwy jedynie dla mieszkańców posesji oraz pojazdów zaopatrzenia.
8: Zmiany obejmą także komunikację miejską. Czasowo nieczynne będą przystanki przy stadionie i hali sportowej. Już ponad 230 tysięcy osób zaszczepiło się przeciwko grypie przed nadchodzącym sezonem infekcyjnym. Szczepionki są już dostępne w aptekach i punktach szczepień. W tym sezonie obowiązuje szczepionka trójskładnikowa, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
16: Kiedyś była tetra, a teraz mamy powrót do szczepionek trójskładnikowych. Dlaczego? Ponieważ jeden z podtypów grypy B zniknął, przestał być aktywny. W związku z tym po co miałby być umieszczany w szczepionce? Stąd mamy dwa podtypy wirusa A grypy, czyli AH1N1 i H3N2 oraz jeden podtyp wirusa grypy B. I to jest w tej chwili tegoroczny, zmodyfikowany skład szczepionki przeciwko grypie.
8: Seniorzy, dzieci, młodzież oraz kobiety w ciąży mają bezpłatne szczepienia przeciw grypie. Pozostali dorośli płacą połowę ceny. Pod koniec tygodnia do aptek ma trafić też szczepionka przeciw COVID-19, dostosowana do obecnego wariantu Omikron. Szczepienie jest bezpłatne dla wszystkich i nie wymaga e-skierowania. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 10:00. Zapraszam.
6: A przed nami jeszcze informacje ze świata sportu i Michał Malinowski.
17: Polscy siatkarze zagrają o awans do strefy medalowej Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale turnieju broniący tytułu biało-czerwoni zmierzą się z Niemcami. Libero Jakub Popiwczak podkreśla, że zbliża się moment, na który siatkarze czekali od początku imprezy.
18: Jesteśmy gotowi, no. Czekaliśmy na ten mecz od 2 tygodni. 2 tygodnie temu równo zameldowaliśmy się tutaj w Bułgarii z myślą, że ten wtorek, ćwierćfinał, to będzie nasz tutaj najważniejszy mecz, decydujący mecz o tym, żeby dostać się do fazy pucharowej, także na to się przygotowaliśmy.
17: Mecz Polska-Niemcy rozpocznie się w Sofii o 18:00 polskiego czasu. 3 godziny wcześniej Francja zmierzy się z Rumunią, a jutro o miejsce w najlepszej czwórce turnieju zagrają Belgia ze Słowenią i Włochy z Finlandią. Piłkarze reprezentacji Polski rozpoczęli zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów. Kadra Jana Urbana od wczoraj przebywa w Warszawie. Selekcjoner musiał dokonać zmian na ogłoszonej w piątek liście powołanych. Powodem są oczywiście kontuzje. O szczegółach w rozmowie z Tomaszem Kowalczykiem mówi dyrektor techniczny reprezentacji Polski Adrian Mierzejewski.
19: Adrian Benedyszak wypada, złamanie nadgarstka i najprawdopodobniej operacja. Filip Rózga w 90 minucie poczuł kucie w mięsień dwugłowy, więc też wypada. I oczywiście Kamil Grabara, niestety kolano, przyjeżdża do nas Drążek.
20: Czyli Bartłomiej Drągowski
19: z Widzewa.
17: To oznacza, że w kadrze jest obecnie 3 Widzewiaków. Oprócz wspomnianego Drągowskiego to także Przemysław Wiśniewski i Karol Świderski. A na zgrupowanie dodatkowo powołany został również Marcel Reguła z Zagłębia Lubin. Biało-czerwoni pierwszy mecz Ligi Narodów rozegrają w piątek. Ich rywalem na Stadionie Narodowym będzie Bośnia i Hercegowina. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente przedłużył kontrakt. Trener tegorocznych Mistrzów Świata pozostanie na stanowisku przez aż 6 lat. Oprócz triumfu na Mundialu de la Fuente zdobył już także Mistrzostwo Europy i wygrał Ligę Narodów, a prowadzona przez niego La Furia Roja w 50 meczach poniosła zaledwie 2 porażki. Po więcej sportu zapraszam na bieżąco na radiołódź.pl.
6: Przed nami dość pochmurny dzień, w regionie będzie padał deszcz, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrze 11 stopni w ciągu dnia, w Łodzi maksymalnie do 15 stopni, cieplej w Skierniewicach do 16, chłodniej za to w Piotrkowie Trybunalskim, w tym mieście dzisiaj maksymalnie 14 stopni, jakość powietrza bardzo dobra. Piotr Śliwiński, Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy za poranek, a już teraz w studiu Paulina Klima-Stasiak. Witam cię bardzo serdecznie.
20: Dzień dobry.
6: Jakby nie patrzeć, w ostatnim dniu lata. Trochę smutno jeszcze.
20: Tak, właśnie już się uśmiecham, bo byłam w stresie, że nie mogę się do dziecka dodzwonić. Mhm. Okazało się, że spał. Mamo, dlaczego mnie nie obudziłaś?
6: Sen podstawą regeneracji.
20: Już dawno powinien być w szkole, no cóż.
6: Bardzo dobrze zrobił. Szkoła poczeka bez przesady. Dobrego dnia życzę i
20: ja
6: do usłyszenia.
20: Również. Do usłyszenia.
21: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

No nie ma fal, niestety. Jest ostatni dzień lata, ale miejmy nadzieję, że ta jesień, co nadchodzi, będzie piękna, złota. Na pewno nie taka jak dzisiaj. No, poprawmy sobie nastroje muzyką.

0: Zajrzałam oczywiście dzisiaj do kalendarza świąt nietypowych, no i mamy między innymi dzień bez samochodu. Więc pytam Państwa, co zamiast auta, czym dojeżdżacie w taki dzień jak dzisiaj do pracy i jakie macie sposoby ochrony przed deszczem? Piszcie na studio@radiowodzi.pl, a dla aktywnych będą oczywiście nagrody.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Po pierwsze, podwójne zaproszenie do kina Helios, ale dorzucam też takie last minute do parku linowego w Warturówku. Jeżeli ktoś ma ochotę się wybrać, dajcie znać w mailu.

0: Autopromocja.
1: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
3: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
4: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
5: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
4: Lamia Sofa na każdy dzień.
6: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
7: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
0: Po reklamie.
8: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Auto odpoczywa, a ja pomykam do pracy w pelerynie z folii malarskiej i kaloszach. Wyglądam jak połączenie superbohatera z panem od remontu. Ale co najważniejsze, nie przeciekam, pisze pani Aneta. No i właśnie o takie maile mi chodziło. Od razu uśmiech na twarzy. Pozdrawiam.

0: Coraz więcej maili wpada na naszą skrzynkę, to umówmy się, że ja sobie je teraz poczytam, a Państwa zapraszam na magazyn Ekonomiczna Migawka.
1: Ekonomiczna Migawka.
2: Remigiusz Fladrowski, dzień dobry. Witam w Ekonomicznej Migawce. Dziś gościem audycji jest wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, członek zarządu ZUS, Mariusz Jedynak. Witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
2: Pierwszy oddział ZUS w Łodzi we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizował niedawno konferencję Dostępność dziś i jutro z myślą o osobach niepełnosprawnych i tych ze szczególnymi potrzebami. To ważne, bo dostępność pozwala zachować godność i samodzielność w funkcjonowaniu. Kiedy mówimy o dostępności, najczęściej myślimy o podjazdach na przykład dla wózków inwalidzkich, ale przecież istnieje też szereg innych niedogodności dla osób niepełnosprawnych. Co jest dziś największym wyzwaniem dla ZUS w tej kwestii?
3: Wyzwań jest bardzo dużo. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o dostępność, to ja się absolutnie zgadzam z panem redaktorem, że to, tak powiem, w takim bardzo dużym uproszczeniu, mówimy tu przede wszystkim o tych barierach takich architektonicznych, ale taka rewolucja, która się dokonała już ładne kilka lat temu, w 2019 roku, która wprowadziła pewne przepisy i akty prawne, odwróciła trochę tę sytuację, bo nie mówimy już tylko o takich barierach architektonicznych, ale mówimy również o barierach związanych z komunikacją cyfrową, z komunikacją w ogóle, tak jak powiem, informacyjną. I to jest troszkę, ja to porównuję tą zmianę jak do zmiany kiedyś przepisów o ochronie danych osobowych, kiedy ciężar odpowiedzialności został przerzucony na instytucję. I myślę, że to jest jedna z takich instytucji, która obsługuje niewielką liczbę klientów, bo tylko 8 milionów emerytów i rencistów, 17 milionów osób ubezpieczonych, 7 milionów dzieci. No i w zasadzie jesteśmy instytucją, która ma, nie tylko ja to często mówię, tym obowiązek ustawowy, ale społeczna odpowiedzialność wdrażania dostępności we wszelkim zakresie. Ta dostępność architektoniczna z mojej perspektywy 400 budynków, którymi zarządza Zakład Ubezpieczeń Społecznych w całej Polsce. W Łodzi jest to 9 obiektów, 7 sal obsługi klienta. To te bariery architektoniczne na zasadzie już są w tej chwili takim tematem praktycznie zarządzonym, zmitygowanym. Natomiast nie ukrywam też, że mamy też bardzo duże postępy i w zakresie takiej dostępności komunikacyjnej. Mamy osoby przeszkolone w zakresie polskiego języka migowego. Mamy we wszystkich naszych jednostkach zainstalowane pętle indukcyjne. Mamy takie proste rzeczy, jak na przykład miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami, żeby mogły blisko zaparkować wejścia. Ale to, co jest, ja też często powtarzam, dostępność zaczyna się nie w momencie, kiedy klient przejeżdża pod naszą jednostkę terenową, ale w domu. Można sobie sprawdzić tak naprawdę na naszych stronach internetowych, które są dostępne, jakie są udogodnienia albo jakie bariery w każdej jednostce naszych teraz usług klientów.
2: Czyli te nowe technologie i sztuczna inteligencja, można powiedzieć, wchodzi szeroko do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale czy to też nie tworzy swego rodzaju barier?
3: Nie. To wręcz odwrotnie nawet, bo my dajemy pewnego rodzaju alternatywę dla naszych klientów. Powiem paradoksalnie, w momencie, kiedy mieliśmy ten trudny okres w Polsce COVID-u, w którym tak naprawdę jakby dostępność różnych placówek była bardzo różna, bo wiemy doskonale, że część funkcji była faktycznie w tym momencie nieosiągalnych i trudno było jakby realizować usługi społeczne. My byliśmy jedną z takich instytucji, która wykorzystała ten okres na wykorzystanie potencjału technologicznego i kuriozalnie wprowadziliśmy takie usługi, które są dostępne wyłącznie w formie online. Czyli tak naprawdę nie może tego nawet jakby w sposób taki tradycyjny, papierowy załatwić. Oczywiście tym przykładem są świadczenia rodzinne i akurat myślę, że to one są dedykowane głównie dla młodych osób, które się dość dobrze posługują tymi technologiami, ale mam też na przykład jakby świadczenie wspierające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. To jest na przykład faktycznie świadczenie, które jest dedykowane dla osób, które mają bardzo istotne jakby uszczerbki, które ewentualnie powodują, że te osoby faktycznie nie są w stanie samodzielnie egzystować. A mimo wszystko wnioski są składane wyłącznie w formule online i ponad 60% wniosków te osoby składają same za siebie, czyli nie przez pełnomocników, ale same są w stanie złożyć te wnioski z perspektywy tego, że może to zrobić z nie wiem, z telefonu komórkowego, czy może to złożyć z biurka przy komputerze, zamiast jechać ileś kilometrów do jednostki. Czasami to jest bardzo duże wyzwanie, więc uważam, że taki dostęp alternatywny albo taki dostęp online często jest dużo lepszym rozwiązaniem niż taki dostęp tradycyjny przy obsłudze klienta.
2: To tyle w tej części ekonomicznej migawki. Za chwilę powiemy o wysokości emerytur i o tym, co zrobić, żeby je zwiększyć. Przenosimy się na www.radiołódź.pl.
0: To ja tylko dodam, że nasze rozmowy dostępne są również w naszej aplikacji mobilnej.

Tatiana Okupnik, daj to głośniej. No właśnie, dajmy głośniej, głośniej. Nadchodzi jesień, a wraz z jesienią nowa ramówka w Radiu Łódź, co nieco zmieni się w naszym dotychczasowym planie. Na naszej stronie radiołódź.pl będzie można o tych zmianach przeczytać. Ja mogę zdradzić, że jeszcze coś na ten temat w moim programie dzisiaj powiem, bo drodzy Państwo, to ostatni raz, kiedy prowadzę dla Was program sama. Od jutra między 9 a 12 będziemy się spotykać z Państwem w duetach. A kto do mnie dołączy? No to zdradzę jeszcze przed godziną 12. Dwa duety będą Państwu w tych godzinach towarzyszyć między 9 a 13 dokładnie, bo od jutra taka niewielka zmiana, że ten program właśnie potrwa 4 godziny, a nie 3. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, co to będą za duety i jakie zmiany dla Państwa szykujemy, to bardzo proszę zostać ze mną dzisiaj do godziny 12. Te duety to oczywiście nie jedyna zmiana. Pojawią się nowe formy publicystyki między innymi, ale o tym też na bieżąco będziemy tutaj informować.

Na pytanie, jak dzisiaj dotarliście do pracy w ten dzień bez samochodu, pan Artur odpowiada. Najlepszy i prawdziwy piechtobus z każdej linii. Dobra muza na uszy i udawanie, że jest ciepło. Mózg nas ogranicza, więc dobra muzyka na pewno odwiedzie od tej złej aury. No i to mi się podoba, niech nas mózg nie ogranicza. Dobre nastawienie

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym...

0: Zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
1: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
4: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Słuchają Państwo Radia Łódź, na zegarze 10:00. A w Radiu Łódź już teraz najnowsze wiadomości. Małgorzata Błażewicz.
6: Początek roku akademickiego tusz, a w Łodzi studenci mogą mieć problem z dojazdem do miasteczka studenckiego. Pijani za kierownicą na A1 w Łódzkiem. W 4 godziny wpadło 13 osób. Dron nad amerykańską bazą w Redzikowie naruszył strefę bezpieczeństwa. Przelotne opady deszczu, dziś możliwe lokalnie burze. Temperatura maksymalna do 16 stopni. Początek roku akademickiego w Łodzi bez tramwajów do miasteczka studenckiego. Od 6 października ruszy remont torowiska u zbiegu ulic Kinińskiego i Pomorskiej w centrum miasta. To ważna trasa dojazdowa do największego w łódzkim szpitala CKD na kampus Uniwersytetu Łódzkiego i do tramwajowej zajezdni przy Telefonicznej. Stan tego torowiska jest awaryjny, dlatego musimy to zrobić, mówi poranny gość Radia Łódź, wiceprezes Łódzkich Inwestycji Grzegorz Nita.
7: Alternatywa jest do tego taka, że jeżeli te prace nie zostaną wykonane, to za chwilę te tramwaje tam w ogóle przestaną.
6: Prace potrwają do końca roku i ruszą 6 października, czyli dzień po oddaniu do użytku wyremontowanego Placu Wolności. Całej rozmowy z porannym gościem można posłuchać na www.radioloc.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kilkunastu pijanych kierowców na A1. Policja podsumowała akcję Trzeźwa Autostrada. Wczoraj rano funkcjonariusze z województwa prowadzili masowe działania na łódzkim odcinku autostrady A1. Kontrole polegały głównie na badaniu stanu trzeźwości kierowców. W ciągu 4 godzin policja złapała 13 osób jadących na tzw. podwójnym gazie, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
8: Policjanci przebadali na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 7370 kierujących pojazdami. 13 osób prowadziło pojazd będąc pod działaniem alkoholu. Dodatkowo jedna osoba była pod działaniem środka działającego podobnie.
6: Wszyscy kierowcy złapani na gorącym uczynku stracili prawo jazdy, a o ich dalszym losie zdecyduje sąd. Jak podkreśla Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, dla poprawy bezpieczeństwa tego typu akcje będą prowadzone cyklicznie.
9: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
6: Dron naruszył strefę bezpieczeństwa wokół amerykańskiej bazy w Redzikowie koło Słupska. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że wdrożono procedury przewidziane w takich przypadkach, w tym śledzenie obiektu przez systemy obrony powietrznej, a także zawiadomiono służby, w tym policję. Na razie nie ma informacji, czy zatrzymano operatora oraz drona. W bazie US Navy w Redzikowie stacjonuje około 200 amerykańskich żołnierzy. Na wyposażeniu jest radar dalekiego zasięgu oraz wyrzutnie pocisków do niszczenia celów krótkiego i średniego zasięgu. Instalacja ma charakter obronny. Wokół amerykańskiej jednostki jest rozlokowany polski batalion ochrony bazy. Szkoły dostaną nowe zasady na wypadek zagrożenia. W ciągu kilku tygodni mają otrzymać jednolite procedury bezpieczeństwa. To reakcja na wydarzenia z 17 września, kiedy z powodu zagrożenia z powietrza w dwóch województwach uruchomiono syreny alarmowe. Chodzi o to, by placówki szybciej i bardziej zdecydowanie potrafiły podjąć działania, wyjaśnia rzeczniczka resortu edukacji Ewelina Gorczyca.
10: Chcemy, aby wszystkie szkoły w Polsce miały jednolite standardy i procedury ewakuacji. Chcemy, aby rekomendacje, które sformułujemy dla dyrektorów szkół, a dotyczyć one będą tych procedur ewakuacji, były ogólnymi rekomendacjami ze strony Ministerstwa Edukacji i ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
6: Szkoły mogą też korzystać z programu Edukacja z Wojskiem, który uczy reagowania w sytuacjach kryzysowych. Przy granicy podobne szkolenia prowadzi Straż Pożarna. I na koniec dobra wiadomość dla łódzkich kierowców. Prace na Alei Palki zmierzają ku końcowi. Poza wymianą nawierzchni zmieniono organizację ruchu. Mowa o dodatkowym lewoskręcie na Strykowskiej w Wojska Polskiego, jadąc od Inflanckiej, mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
11: Dużo większa ilość samochodów będzie miała szansę przejechać na zielonym świetle w kierunku ulicy Nowosolnej. Nie była to trudna praca, ale wymagała troszkę zaangażowania. Musieliśmy zniwelować krawężniki, zmienić organizację ruchu. Pojawił się też nowa sygnalizacja, świetna, dedykowana właśnie temu lewoskrętowi.
12: Obserwowaliśmy duże utrudnienia w ruchu w kierunku Nowosolnej. Taka sytuacja powodowała blokowanie pasa dojazdu na wprost przez odstające w kolejce pojazdy.
6: Wyjaśnia dyrektor Biura Inżyniera Miasta Konrad Kulawiak. Wzdłuż Palki pojawiają się nowe ścieżki rowerowe w kierunku centrum. Na samej alei pozostała wymiana asfaltu między Rondem Solidarności a ulicą Smutną. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11:00. Ostatni dzień lata, a mam wrażenie, że jesień w pełni. Dzisiaj w Łodzi i regionie niebo będzie zachmurzone. Spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Radzę zabrać parasol przed wyjściem z domu. Lokalnie może też zagrzmieć. Temperatura maksymalna dzisiaj to 16 stopni, ale na razie słupki rtęci gdzieś w okolicach 10-11 kreski na plusie. Wiatr może chwilami silniej powiać, więc te parasole to takie solidniejsze się przydadzą. Jakość powietrza całkiem dobra, więc z parasolem można spacerować.
13: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
14: My oczywiście zadbamy o dobry nastrój, dobrą muzyką między innymi, ale mamy też dla Państwa ciekawe rozmowy, konkursy. No warto z nami być. A dzisiaj dzień bez samochodu, przypominam. No to czym tam do pracy dotarliście? Proszę pisać na studio@radiołódź.pl. Czekam na maile do godziny 12:00. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Piotr Śliwiński.

stawiam na lewego. Z takim hasłem zadzwonił jeden z naszych słuchaczy, kiedy wspomniałam o duetach. Doprecyzował, że Patryka Lewego ma na myśli, oczywiście. Swoją drogą, duet z Robertem Lewandowskim? No nie wiem, czy byłabym w stanie cokolwiek z siebie wydusić. No ale nie. Nie Robert Lewandowski, nie Patryk Lewy. To kto będzie ze mną od jutra w duecie? Proszę słuchać, przed godziną 12 na pewno zdradzę. Ale można strzelać jak Lewandowski.

Kolejne maile wpadają na naszą skrzynkę. Pan Piotr między innymi do mnie napisał. Ja obiecywałam, że będę się dzielić wybranymi wiadomościami i za moment to uczynię. Przypomnę tylko, że dzisiaj mamy dzień bez samochodu i pytam, czym dotrzeć się do pracy i jak skutecznie chronić się przed deszczem. No i pan Piotr pisze tak. Dzisiaj dzień bez samochodu, więc postanowiłem być eko i przy okazji trochę zbąknąć. Do pracy wybrałem komunikację miejską szybciej niż autem w korkach, tylko trochę ciaśniej i bardziej integracyjnie z pasażerami. Ciekawe właściwie, jak ta integracja wygląda. Przyznam szczerze, że dawno komunikacją miejską nie jeździłam, ale mam takie przekonanie, że jednak wszyscy w telefonach siedzą. Może się mylę. Jeżeli chodzi o deszcz, mam jeden sprawdzony sposób. Parasol zawsze zabieram, żeby oczywiście zapomnieć go rozłożyć w najgorszym momencie. A tak serio, wygodne buty, lekka kurtka przeciwdeszczowa, no i dystans do pogody robią robotę. Pozdrawiam wszystkich, którzy dzisiaj walczą z aurą i pamiętajcie, nieważne czym jedziecie, ważne, żeby dotrzeć z uśmiechem. No i ja się oczywiście pod tym podpisuję. Również wszystkich pozdrawiam, a szczególnie pana, panie Piotrze, dzięki za tego maila. I skoro o uśmiechu mowa, to dodam jeszcze, że dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych jest jeszcze jedno bardzo ciekawe święto. Mianowicie Dzień Ćwiczenia przed Lustrem Prośby o Podwyżkę Płacy. Przyznam, że nigdy wcześniej o takim dniu nie słyszałam. Badania opinii wykazują, że Polacy niechętnie proszą o podwyżkę i stąd pomysł na taki dzień, żeby właśnie do tego zachęcić nas. No to słuchajcie, drodzy Państwo, może to jest właśnie ten dzień. Poćwiczmy, a potem przetestujmy.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź na Light Move Festival. Od 25 do 27 września spotykamy się w Parku Staromiejskim na Festiwalu Światła. Czeka na Was interaktywna wizualizacja, muzyka i 3 wieczory z DJ-ami. Od 20 do północy zagrają dla Was Kamil Ginglas, Matma i Blue Mental. A w piątek Radio Łódź na żywo. Transmisja i specjalne studio prosto z festiwalowego przystanku Radiość. W weekend widzimy się w Parku Staromiejskim. Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23 na naszej antenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
3: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
4: Jesień w Atlas Arenie na pełnych obrotach. Deep Purple, Young Thug, Oki, Don Toliver, Jungle, Placebo, Pitbull i wielu innych. Rock, rap, funk, alternatywa. Tej jesieni gramy dla każdego. Wejdź na atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
5: Najdłuższa fala relaksu.
6: Dzisiaj ostatni dzień lata i mimo, że pogoda nam nie pomaga, to porozkoszujmy się jednak tą myślą. Tomasz Makowiecki i Lato w mieście.

Piękny wstęp zrobiła mi Alicia Keys, bo mam dobre informacje dla gmin Ozorków i Sędziejowice. Czytam właśnie na naszym portalu radio.łódź.pl. Prawie 6 milionów złotych na zielone inwestycje. Ponad 2 miliony otrzymała gmina Ozorków. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zagospodarowanie stawu w Sokolnikach Lesie. Zbiornik ma zostać oczyszczony naturalnymi metodami, a wokół niego pojawi się roślinność, która będzie wspierać bioróżnorodność i filtrować zanieczyszczenia. Zmieni się również otoczenie stawu. Zaplanowano montaż nowych ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych oraz tablicy edukacyjnej. A kolejna inwestycja zostanie zrealizowana w miejscowości Siedlce w gminie Sędziejowice. W budynku miejscowej OSP powstanie nowoczesne Centrum Edukacji Ekologicznej. Obiekt zostanie gruntownie wyremontowany i rozbudowany, a nowa przestrzeń będzie wykorzystywana do prowadzenia lekcji warsztatów i spotkań poświęconych ekologii, ochronie środowiska oraz odnawialnym źródłom energii. Więcej o tym można przeczytać na naszej stronie, no i oczywiście w naszej aplikacji mobilnej.

No to kogo państwo obstawiacie do tego duetu? Duet w Radiu Łódź już od jutra między 9 a 13. Proszę strzelać na studio@radiołódź.pl.

Takie telefony to aż miło odbierać. Pan Mieczysław zadzwonił do studia z informacją, że on każdego duetu będzie słuchał. I to jest prawdziwy fan Radia Łódź. Pozdrawiam.

0: Autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Radio nocą.
3: Choć Marek Kamiński wielokrotnie zdobywał oba bieguny ziemi, to wędrówka 4000 km z Królewca spod grobu Immanuela Kanta, symbolu rozumu, do Santiago de Compostela, do grobu świętego Jakuba, bieguna wiary, okazała się dla niego najtrudniejsza i najważniejsza. Pisze o tym w swojej książce Trzeci biegun, której nowe poszerzone wydanie ukaże się w najbliższych dniach. I właśnie między innymi o tej wędrówce, nie po rekord, a po prawdę, Marek Kamiński opowie nam w najbliższym Radiu Nocą. Zapraszam Państwa do naszej rozmowy w czwartek, 24 września od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa pytań czy komentarzy na m.wozniczka@radiolot.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miłośnicy roślin, początkujący ogrodnicy i wszyscy, którzy lubią otaczać się zielenią, mamy coś dla Was. 26 września Pasaż Łódzki zaprasza na targi roślin. Od 11 do 18 czeka duży wybór wrzosów, bylin, innych roślin oraz akcesoriów. Do tego darmowe warsztaty sadzenia kwiatów, porady i mnóstwo inspiracji. Zobacz też w akcji automatycznego robota koszącego. Targi roślin. Przygotuj swoją przestrzeń na jesień. Szczegóły na pasażłódzki.pl.
5: La mia

0: zrobi ci.
1: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
0: Lamia Sofa na każdy dzień.
2: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Po reklamie.
5: Tu Radio Łódź, na zegarze 11. W studiu jest Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
6: Śmiertelny wypadek drogowy pod Łęczycą. W zdarzeniu osobówki z ciężarówką zginął 40-latek. Atak w szkole podstawowej na Podlasiu. 11-latek ciężko ranił młodszą koleżankę. W Tomaszowie Mazowieckim robota w RE, mowa o kilku dużych inwestycjach drogowych. W regionie miejscami może padać deszcz, a na termometrach tylko do 16 stopni. Na początek tragiczny wypadek w powiecie łęczyckim. Do zdarzenia doszło przed 9 w miejscowości Kwiatkówek. Jedna osoba zginęła w zderzeniu samochodów osobowego i ciężarowego. Zginął około 40-letni kierujący osobówką. Kierowca ciężarówki został ranny. W miejscu zdarzenia mogą być jeszcze utrudnienia drogowe. Atak w szkole podstawowej na Podlasiu. 11-letni uczeń ciężko ranił 10-letnią dziewczynkę w szkole podstawowej w powiecie koleńskim. Jak relacjonuje nadkomisarz Marta Rodzik z podlaskiej policji, chłopiec kilka razy uderzył uczennicę ostrym narzędziem.
7: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiło do szpitala, 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z dzieci. W tej chwili na miejscu pracują policjanci. Wezwana załoga karetki pogotowia podejmie decyzję, czy 11-latek trafi do szpitala na badania.
6: Na razie nie są znane motywy ataku. W Tomaszowie Mazowieckim trwa kilka dużych inwestycji drogowych. Miasto przeznaczyło na budowę i przebudowę ulic oraz ronda około 30 milionów złotych. Część zadań została już zakończona, kolejne są na finiszu, a następne rozpoczną się jeszcze w tym roku lub będą realizowane w przyszłym. W Tomaszowie jest nasz reporter Paweł Kwiatkowski, który obserwuje, co dzieje się na tamtejszych drogach.
8: Zgadza się, a tych drogowych inwestycji jest tutaj naprawdę dużo. Na finiszu są już prace przy ulicy Browarnej oraz na rondzie na skrzyżowaniu Luboszewskiej i Spalskiej. Sama rozbudowa Luboszewskiej kosztuje ponad 9 milionów złotych. Roboty trwają także na niecałej. W rejonie szkoły powstaje wyniesione skrzyżowanie, które ma ograniczyć prędkość samochodów i poprawić bezpieczeństwo. Przebudowywana jest również zielona. Obecnie wykonywane są tam nowy wodociąg i kanalizacja deszczowa. Jeszcze pod koniec września drogowcy mają wejście na ulicę Legionów na odcinku od mostu do skrzyżowania z Barlickiego i Orzeszkowej. Na te inwestycje Tomaszów zdobył blisko 7 milionów złotych dofinansowania. Z Tomaszowa Mazowieckiego Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
6: To nie koniec zmian. Przy ulicy Warszawskiej PKP buduje tunel pod torami. Dilerzy narkotykowi w rękach policji, grozi im nawet kilkanaście lat więzienia. Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy współpracy m.in. kontrterrorystów zatrzymali 7 osób podejrzanych o posiadanie i handel narkotykami. Do zatrzymań doszło na terenie powiatów Łęczyckiego i Zgierskiego, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
9: To 5 mężczyzn i 2 kobiety w wieku od 30 do 51 lat. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie prawie 800 gramów narkotyków, w tym mefedron, marihuanę oraz tabletki MDMA. Policjanci zabezpieczyli również blisko 25 tysięcy złotych.
6: Według ustaleń policji pieniądze miały pochodzić ze sprzedaży narkotyków. Zatrzymani trafili do aresztu i usłyszeli już zarzut posiadania narkotyków oraz udziału w ich obrocie. Grozi im do 12 lat więzienia.
1: Więcej na radiołódź.pl.
6: Kolejne zatrzymanie w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Informację potwierdziła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Nie ujawniła jednak danych osoby. Według nieoficjalnych informacji medialnych chodzi o byłego naczelnika zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Dotychczas w sprawie Zonda Krypto zatrzymano m.in. byłych współpracowników założyciela giełdy Sylwestra Suszka oraz prezesa PKO Radosława Piesiewicza. Prawie 15 cm śniegu przybyło na Kasprowym Wierchu w Tatrach. Tyle wynosi grubość pokrywy śnieżnej na szczycie. Wyżej w górach nadal sypie i niewykluczone, że śniegu spadnie jeszcze więcej. W Łódzkiem śniegu nie będzie, ale o pogodowych szczegółach już za chwilę. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź w południe.
5: –16 stopni maksymalnie zobaczymy dziś na termometrach w Łodzi i regionie. Na takie wskazania jeszcze czekamy. Aura mało przyjemna. Jesień nadchodzi. Czuć w powietrzu to bardzo wyraźnie, chociaż widzę za oknem jakieś niewielkie przejaśnienia. Dzisiaj jednak raczej pochmurno. Będzie przelotnie padać. Niewykluczone również burze w naszym regionie. I tak do soboty, z tego co patrzę w długoterminowe prognozy, chociaż ja wierzę, że ta jesień będzie jeszcze piękna. Dzisiaj parasole albo płaszcz przeciwdeszczowy i damy radę.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
5: Czytam maile od Państwa i jestem przekonana, że damy radę. Mimo niezbyt przyjemnej aury nastroje dopisują i tego się trzymajmy. A u nas już za chwilę wiadomości kulturalne i znów będzie pięknie.

0: Czas na kulturę.
1: No i mówiłam, że będzie pięknie. Ania Groblińska już w naszym studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Pięknie jest na festiwalu Łódź Wielu Kultur. Pięknie jest pod wieloma względami. Chodzi o estetykę, ale także chodzi o relacje międzyludzkie, o takie mądre spojrzenie na przeróżne sprawy. A jedną z tych kultur, którym poświęcony jest w tym roku festiwal, jest kultura G głuchych. Tak zapisujemy właśnie tę nazwę G głusi wtedy, kiedy mamy na myśli również ten kulturowy aspekt właśnie społeczności niesłyszących. A dzisiaj odbywają się i jutro wydarzenia dla uczniów, natomiast jutro po południu o godzinie 18 spektakl bardzo ciekawy on-off. To jest spektakl adresowany i do osób słyszących, i do właśnie osób głuchych. I on odwraca perspektywę, bo pokazuje ciszę nie jako problem, który wymaga rozwiązania, czy jako brak, który należy załatać, ale jako bardzo ciekawy środek ekspresji, ale także element tożsamości kulturowej. I jutro o godzinie 18 ten spektakl w Centrum Dialogu będzie można obejrzeć. Natomiast w Galerii Bałuckiej czynna jest bardzo ciekawa wystawa Gest i Mimika G głuchych. To jest wystawa towarzysząca festiwalowi. Swoje prace prezentuje Marek Krzysztof Lasecki, malarz, grafik, surdopedagog, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, który jest nauczycielem plastyki, historii sztuki, grafiki i informatyki w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych w Warszawie. I swoje doświadczenie z pracy łączy właśnie z poszukiwaniami artystycznymi, proponując cykl malarski koncentrujący się na ekspresji twarzy, gestu, ruchu. Tę wystawę można oglądać do końca września w Galerii Bałuckiej, która mieści się przy Starym Rynku 2 w Łodzi. Natomiast warto zapamiętać, że 26 września, czyli już niebawem, odbędzie się spotkanie z artystą i autorskie oprowadzanie po tej wystawie. To będzie 26 września o 16:00. Wstęp jest bezpłatny. A skoro jesteśmy przy wystawach, to przypomnijmy, że w Muzeum Pałac Herbsta czynna jest wystawa, która zachęca do takiego wałęsania się po mieście, badania, relacji między człowiekiem a miejską przestrzenią, szkoła spojrzenia, miasto. To jest wystawa, która została otwarta jeszcze w ramach fotofestiwalu. Dawno się fotofestiwal zakończył, a tę wystawę w Muzeum Pałac Herbsta wciąż jeszcze mamy i ona będzie czynna do końca roku. Ale może nie należy zwlekać, tylko właśnie korzystając z tego przełomu lata i jesieni, wybrać się, aby zobaczyć.
3: Dzisiaj
2: to z parasolem koniecznie, aby zobaczyć pracę. Między innymi, bo wszystkich artystów nie wymienię, jest ich wielu. Karola Bejera, Leopolda Buczkowskiego, Jana Bułhaka, Zofii Chomentowskiej, Romana Opałki, Włodzimierza Pfeiffera czy Brunona Schulza. A fotografiom towarzyszą na tej wystawie słowa, bo to jest dialog słowa i obrazu, począwszy od XIX wieku aż po współczesność. Przeróżne cytaty nawiązują do tych zdjęć i wystawa przywołuje postać flanera, czyli takiego włóczęgi miejskiego, który przegląda się uważnie mniej znanemu obliczu miasta, a tu nie chodzi o konkretne miasto. Tam Łódź też się przegląda w tej wystawie, ale o różne miasta. Chodzi, to jest Galeria Sztuki Dawnej Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi. I na zakończenie króciutko o tym, że dziś właśnie w Domu Literatury startują warsztaty twórczego pisania prowadzone przez Paulinę Ilską, edukatorkę, dziennikarkę, autorkę opowiadań, sztuk teatralnych. Paulina była jakiś czas temu gościem naszej strefy kultury i opowiadała o tych twórczych warsztatach, zresztą wraz z jedną ze swoich uczennic zagościła u nas i wszyscy, którzy chcieliby właśnie rozwijać swoje wnikliwe obserwowanie rzeczywistości i umiejętność opowiadania o tym, o przeróżnych rzeczach, bo to są także i zjawiska kultury. Ci wszyscy mogą wybrać się dzisiaj właśnie do Domu Literatury na godzinę 17:30 na pierwsze zebranie. No tak, można powiedzieć, zebranie nowej grupy warsztatowej.
3: Szkoła, tak, więc jest, można zebranie, o zebraniach mówić.
2: Oczywiście.
3: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: czas nagrodzić naszych aktywnych słuchaczy. Dzisiaj inspiracją do naszej rozmowy był Dzień bez samochodu, bo takie święto dzisiaj, przypominam, przypada. Bardzo dziękuję za Państwa aktywność i udało mi się wybrać zwycięzców.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Podwójne zaproszenie do kina na wybrany seans otrzymuje ode mnie pan Artur, a vouchery do Parku Linowego w Arturówku pani Ania, pani Anita i pani Agata. I teraz patrzę wszyscy na Ano. Jakoś tak się dzisiaj wylosowało. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę jeszcze na jakieś zaproszenia, to po godzinie 12 mikrofon przejmuje Piotr Bielawski i pewnie coś dla Państwa przygotuje.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

W najbliższy piątek rusza Light Move Festival i potrwa do niedzieli. Przez 3 dni Łódź ponownie rozbłyśnie światłem, a jednym z miejsc, które koniecznie trzeba będzie odwiedzić, będzie oczywiście przystanek Radiość, przygotowany przez Radio Łódź. Festiwalową strefę radia otwieramy w piątek. Od godziny 20 do północy za muzykę będzie odpowiadał Kamil Ginglas, który poprowadzi na żywo specjalną transmisję z Light Move Festivalu. Będą rozmowy z gośćmi, spotkania z uczestnikami festiwalu, ale nie tylko ta strefa, bo w centrum znajdzie się wyjątkowa instalacja świetlna, wielki ekran LED, na którym zobaczymy interaktywną wizualizację przygotowaną przez projektantkę graficzną Darię Łukę. Ta instalacja powstała specjalnie z okazji 95. urodzin Radia Łódź, bo przypominam, świętujemy w tym roku. Jest wyjątkowa przede wszystkim dlatego, że bez udziału publiczności nie byłaby taka sama. Obraz powstaje w czasie rzeczywistym, reaguje na ruch, ekspresję osób znajdujących się przed ekranem. Każdy, kto do nas przyjdzie, będzie współtwórcą tego obrazu. W sobotę i niedzielę przystanek Radiość przejmą DJ-e związani z łódzką sceną muzyki elektronicznej, DJ Matma i DJ Blumenthal. Bardzo liczymy na Państwa obecność. Nawet jak pogoda nie dopisze, my na pewno będziemy.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Anna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy. Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
7: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
8: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
9: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
11: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
12: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
13: Po raz pierwszy w historii mapping na fasadzie hotelu DoubleTree by Hilton Łódź. Już 26 września zobacz Cyber Girl. Wielkoformatowy spektakl obrazu, światła i muzyki, który zabierze cię w podróż przez 35 lat cyfrowych przemian. Pokazy od 20 do północy co 15 minut. DoubleTree by Hilton Łódź, Łąkowa 29. Strefa dla widzów, Park Poniatowskiego naprzeciwko hotelu. Wstęp wolny. Zapraszają Toja, DoubleTree by Hilton Łódź oraz Klub Wytwórnia.
0: Po reklamie.
14: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
15: Artur Rojek już za chwilę w Radiu Łódź. I nie, to nie Artur Rojek będzie ze mną w duecie, ale zdradzę za chwilę kto.
16: Nie jest łatwo mi mówić o tym wprost.

0: Nie Artur Rojek będzie ze mną od jutra w duecie. No to kto?
1: Robert Lewandowski.
0: Robert Lewandowski też niestety nie.
1: Jak to nie? Napisałaś 100 metrów w 9 minut. On strzelił 5 bramek w 9 minut, to pasuje jak
0: urał. A ty biegłeś 100 metrów w 9 minut. No powiem ci, rekord. No ja, to już chyba państwo wiecie.
1: Ja życzę szczęścia w mierzeniu, bo 100 metrów od pokoju tutaj to, nie wiem, to z 10 razy.
0: Okej, okay. No dobrze. No słuchaj, no to uzupełniamy się doskonale. W każdym razie myślę, że nasi słuchacze już doskonale wiedzą, jaki duet spotka
1: nie,
0: z nimi
1: nie
0: się
1: do
0: jutro.
1: Zniesienia.
0: Marcin Mendelbaum poprowadzi program i tak będziemy sobie prowadzić
1: A ćwiczyłeś
0: razem.
1: Już dzisiaj?
0: Jeszcze nie ćwiczyłam. Mm-hmm. Wiem, o co pytasz. Myślałam, czy ćwiczyłam, wiesz, stalowe nerwy przed jutrem.
1: A nie, to
0: dopiero później.
1: A to tak późno?
0: No właśnie, nie wiem, czy dam radę, czy nie powinnam więcej czasu na to poświęcić.
1: Bo dzisiaj jest dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę płacy.
0: A ty już ćwiczyłeś?
1: Czy pracy, poczekaj.
0: Płacy. Ćwiczyłeś już?
1: Nie.
0: No to może poćwiczymy razem.
1: Ja spróbuję Światowy Dzień Nosorożca dzisiaj poćwiczyć.
0: O tak, to tutaj idealnie pasuje. Dobrze. No więc zapraszamy
1: harfę
0: jutro od godziny 9 do 13. Marcin przyjdzie z harfą między innymi i tak będziemy się spotykać, ale powiedzmy też o drugim duecie,
1: tak,
0: bo nie tylko my będziemy.
1: Bo Monika Borysow-Dudowicz będzie i Piotr Bielawski.
0: Tak, to będzie drugi duet, który regularnie będzie się z państwem spotykał między 9 a 13. Poćwiczymy dykcję jutro, Marcin. Nie.
1: Regularnie.
0: Tylko grzecznie masz siedzieć w tym studiu, a nie tak się wyrywasz. Lepo wszedłeś i już...
1: Że macham nóżkami?
0: Tak. Powiedziałeś, że będziesz siedział w kąciku przy kaloryferze, a ja widzę, że ty już tak w stronę tego głównego fotela zmierzasz.
1: Bo to jest tak, że jutro się jesień zaczyna, to ja usiądę sobie przy kaloryferze.
0: I poćwiczymy tę dykcję jutro. Dobrze. No w każdym razie zapraszamy. Jutro od 9 do 13 poprowadzimy program razem. Ale może jeszcze chwilę zostaniemy i za chwilę porozmawiamy o innych ramówkowych zmianach.
1: Proszę
0: Może
1: bardzo.
0: Namówię Marcina.
1: Proszę bardzo.

0: Udało mi się Marcina zatrzymać. Bronił się bardzo, no ale został, żeby opowiedzieć jeszcze krótko o zmianach w nowej ramówce.
1: Proszę bardzo, pani kontynuuje.
0: Pan kontynuuje teraz.
1: A, to ja mam kontynuować. No to zapraszamy. Rzeczywiście trochę nowych programów pojawi się na naszej antenie i bardzo serdecznie zapraszamy. Będą to tematy, które są popularne, że tak powiem, bo na przykład pojawi się też specjalna audycja o sztucznej inteligencji.
0: Więc
1: w każdy piątek przed godziną 10 zapraszamy na takie spotkanie. Częściej będziemy mówić o ekonomii, to znaczy ekonomiczna migawka będzie pojawiała się 2 razy w tygodniu we wtorki i w czwartki, ale do naszego programu, mówię do naszego, czyli 9.13 zawędruje też ekologia bez ogródek, staniemy się bardziej ekologiczni.
0: O, będziemy eko.
1: Tak. I będziemy poznawać codziennie historię pewnej piosenki, ale wcześniej niż dotychczas.
0: Nie
1: o 17.20, a o 11.40 ta historia pewnej piosenki się będzie pojawiać. Płyta tygodnia też przewędruje troszeczkę wcześniej, czyli na godzinę 15.40, więc będzie można się wcześniej zapoznać z tym, co nowego dzieje się na rynku fonograficznym. Wieczorna publicystyka, 3-godzinny blok i tam również pojawią się nowe audycje od 18 do 21. Gospodarze będą zapraszać, właściwie to gospodynie i gospodarze będą zapraszać na różnego rodzaju audycje i pojawi się coś nowego, czyli nie wstyd zapytać, tematyka edukacji seksualnej po godzinie 20 w każdą środę, więc zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Znane audycje także pozostają, będzie też o coś o ginącym świecie.
0: Chciałabym coś powiedzieć.
1: Nie, bo my tutaj sobie przed wejściem na antenę różne rzeczy ciekawe mówimy. Łódzkie smaki też się pojawią, czyli Gosia Błażewicz wraca ze swoim gotowaniem.
0: Bardzo się cieszę.
1: I znowu zrobi się smacznie. Dobrze, że w soboty nie będziemy musieli tego u
0: nas. Bardzo dobrze, bo już czuję, że byłoby nam ciężko.
1: A jeszcze na kulturalną sobotę warto zaprosić. W każdą sobotę od 12 Ania Grobińska będzie mówiła dużo o kulturze. No i ja to widzę inaczej.
0: To ja zapraszam. Wracamy z audycją z dzieciakami, ale troszeczkę
1: dzieciaki
0: inaczej to będzie wyglądać, bo nie szukam dzieci, czy ktoś by pożyczył. A tak poważnie, no to zapraszam, bo to już w najbliższą niedzielę o godzinie 11.40. Nie mam pojęcia. W każdym razie jeszcze z 10 SMS-ów dostałam, dlaczego go nie obudziłam. Więc tak to z tymi dziećmi. Tak to z tymi dziećmi niestety jest. Mam wrażenie, że od jutra będę miała tutaj kolejne dziecko w studiu, no ale to się okaże. Drodzy Państwo, zapraszamy od 9 do 13. Jutro się słyszymy, a Marcin już bardzo chce wyjść z tego studia i ja mu pozwalam.
1: To ja idę.

No i sami Państwo słyszeli, że zapowiada się dość zabawnie, ale będzie też poważnie. Postaramy się zachować jakąś równowagę w tym wszystkim. Niemniej zachęcamy bardzo, żeby z nami zostać na jesień, z nami, no i z naszą nową ramówką. Jeszcze będziemy o niej w najbliższych dniach opowiadać, żebyście mogli Państwo zapoznać się z nią bliżej, no i oswoić, bo trochę tych zmian się pojawi. Ja niezmiennie zachęcam też do śledzenia naszych social mediów, gdzie również pojawia się sporo ciekawych treści. Wczoraj na przykład zaprosiliśmy na kolejny odcinek Mapy Zbrodni. Te zajawki pojawiły się na wszystkich naszych kanałach, czyli na Facebooku, na Instagramie i na TikToku, bo tam aktywnie działamy i odsyłamy na naszego radiowego YouTube'a, którego od jakiegoś czasu rozkręcamy. Jak to mówi młodzież, wleciała wczoraj nowa historia i zachęcam w imieniu Agaty Zielińskiej, która ten cykl prowadzi, żeby tę nową historię obejrzeć. Zapraszam też w imieniu Darii i Pauli, które ten projekt od samego początku realizują. Można wejść na naszego radiowego YouTube'a i obejrzeć sobie nie tylko ten wczorajszy nowy odcinek, ale również te wcześniejsze, bo to już, jeśli dobrze liczę, będzie 10. odcinek Mapy Zbrodni.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
4: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
5: Jedna osoba?
6: Nuda.
5: Dwie osoby?
6: Zaczyna się.
7: Dwa głosy.
5: Dwa charaktery?
7: Jeden mikrofon.
5: Czyli duety.
7: W Radiu Łódź.
5: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
6: nie wiadomo, kto kogo zagada.
5: Radio Łódź na dwa głosy.
7: Słuchaj.
5: I zobacz, co z tego wyjdzie.
6: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
9: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz! One zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
10: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
8: Monumentalne, pełne rozmachu, ożywające wyobraźnię. Jedno z najwybitniejszych oratoryjnych dzieł w historii zabrzmi w Filharmonii Łódzkiej. W swoim słynnym Stworzeniu Świata Józef Haydn przedstawia historię powstania Ziemi według biblijnej Księgi Rodzaju, wykorzystując potężną obsadę i sugestywne efekty dźwięko-naśladowcze. W piątek 25 września usłyszymy ten niezwykły utwór w wykonaniu Międzynarodowego Składu Solistów oraz Chóru i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej pod kierunkiem Artura Kozy. Bilety na filharmonia.pl.
11: Wiesz, jak najszybciej

0: sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Łódź Kasprzaka 8. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Łódź Kasprzaka 8.
1: Po reklamie.
2: 12 na zegarze.
3: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
2: Najnowsze wiadomości przygotował i przedstawi Remigiusz Fladrowski.
4: 17-latek planował zamach na szkołę i meczet w Polsce. Nie ma taryfy ulgowej, mówi minister sprawiedliwości. Co czwarte mieszkanie komunalne w Łodzi stoi puste, ale nie nadają się do zamieszkania. Kierowcy mają okazję oszczędzić na benzynie, muszą tylko przesiąść się na bezpłatną dziś komunikację miejską. W regionie miejscami może padać deszcz, a na termometrach tylko do 16 stopni. Nastolatek zatrzymany w sprawie planowania zamachów w Polsce. Nie ma i nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla faszyzmu, nienawiści i planowania krwawych zamachów w Polsce. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skomentował zatrzymanie 17-letniego Pawła G., któremu prokuratura postawiła już zarzut planowania zamachów terrorystycznych w Polsce. ABW we współpracy z prokuraturą zatrzymała Pawła G., który przygotowywał masowy zamach terrorystyczny, m.in. na szkołę i na meczet. W jego domu zabezpieczono broń, materiały wybuchowe oraz nazistowską symbolikę. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu. Przestępstwo przygotowywania do zabójstwa wielu osób jest zagrożone karą do 15 lat więzienia.
3: Więcej na radiołódź.pl.
4: Tragedia pod Łęczycą. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna. To bilans wypadku, do którego doszło przed 9 na drodze wojewódzkiej numer 703 w Kwiatkówku w powiecie łęczyckim. Zderzyły się tam samochód ciężarowy i osobowy, mówi rzecznik prasowy komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, brygadier Jędrzej Pawlak.
5: Kierowca ciężarówki został ranny, a kierujący samochodem osobowym mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Ze względu na obrażenia, jakich doznał, strażacy nie przystąpili do udzielania pomocy. Jego ciało zostanie wydobyte z wraku dopiero po zakończeniu wszystkich czynności dochodzeniowo-śledczych przez policję.
4: Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Co czwarte mieszkanie komunalne w Łodzi stoi puste. Nie oznacza to jednak, że czekają tam gotowe mieszkania dla potrzebujących. Wiele z tych lokali nie nadaje się do zamieszkania, a część znajduje się w budynkach przeznaczonych do wyburzenia. O szczegółach Joanna Karp.
6: Kiedy słyszymy, że co czwarte mieszkanie komunalne w Łodzi jest puste, możemy pomyśleć, że miasto ma ogromny zapas mieszkań, że wystarczy wstawić meble, przekazać komuś klucze i można się wprowadzać. Niestety tak kolorowo nie jest. Dane GUS-u pokazują, że na koniec 2024 roku Łódź miała ponad 37 tysięcy mieszkań komunalnych. Niezamieszkanych było 27%, czyli ponad 10 tysięcy lokali. Dla porównania w Warszawie i Katowicach to około 15%, a w Krakowie około 10%. Z tych ponad 10 tysięcy lokali tylko 338 czekało na zasiedlenie. Około 5,5 tysiąca znajduje się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. To więcej niż co drugi lokal. Joanna Karp, Radio Łódź.
4: Sprawę opisuje Interia, powołując się na dane GUS i informacje z łódzkiego magistratu. A miasto w tym roku zaplanowało wyburzenie 161 budynków. Ponad 100 z nich już zostało rozebranych. Procedury dotyczące zachowania w przypadku zagrożeń będą jednakowe w każdej polskiej szkole. To pokłosie wydarzeń z 17 września, kiedy w województwie lubelskim i podkarpackim zawyły syreny w związku z atakiem dronowym na terytorium Ukrainy przy granicy z Polską. Martyna Szymczakowska.
7: Na dźwięk syren alarmowych dyrektorzy szkół z Podkarpacia i Lubelszczyzny reagowali różnie. W zdecydowanej większości uczniowie zostali ewakuowani na najniższe kondygnacje. Tak było w podstawówce numer 15 w Lublinie, wyjaśnia dyrektorka Teresa Hamryszczak.
8: Nauczyciele wiedzą, w jakim tempie i wiedzą, gdzie przemieszczamy się, i wszyscy nauczyciele z uczniami zeszli do szatni.
7: W części szkół dyrektorzy nie przerwali zajęć, w innych prosili rodziców o odebranie dzieci. I choć szkoły mają procedury, to w tej sytuacji zawiódł czynnik ludzki, powiedziała rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Ewelina Gorczyca.
9: Myślę, że to lekcja, którą dyrektorzy odebrali bardzo mocno, odebrali ją też kuratorzy i odebrali ją też samorządowcy.
7: Jednolite wytyczne dla szkół w całej Polsce przygotowują wspólnie Ministerstwa Edukacji oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
4: Kierowcy mają dziś okazję oszczędzić na benzynie. Wystarczy, że przesiądą się na komunikację miejską, która z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu jest bezpłatna. Do akcji włączyły się Łódź, Pabianice, Zgierz, a także Łódzka Kolej Aglomeracyjna i Polregio. Wystarczy mieć przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu. Mieszkańcy regionu łódzkiego chwalą pomysł władz miast.
1: Im częściej, tym wydaje mi się, że lepiej, ale dobry jeden dzień. Tylko, że może za mało nagłośnione.
10: Tylko tyle nie będzie, bo przecież jak jedna komunikacja, a nie pięć samochodów.
11: To są mniejsze korki, no tam takie tam ochrona środowiska tego.
12: No to jeszcze słyszę od pana.
13: Nie zanieczyszczają miasta te spaliny wszystkie.
11: Więcej się ruszać, no i więcej się uśmiechać do siebie.
4: A razem z właścicielem auta może jechać tyle osób, na ile samochód jest zarejestrowany. To tyle w tych wiadomościach, kolejne o 13.
2: Ta aura dzisiaj niezbyt przyjemna, chociaż to jakiś czas widzę przyjaśnienia za radiowym oknem. Te promienie próbują się cały czas przebić. No w końcu mamy ostatni dzień lata, więc chciałyby nas jeszcze podogrzewać. Zrobią to dopiero jesienią. Patrzę na długoterminowe prognozy i za kilka dni pogoda ma się poprawić. Do tego czasu musimy uzbroić się w parasole, bo i dziś, i jutro, i tak do soboty będzie przelotnie padać. Dzisiaj w regionie może też zagrzmieć. Temperatura maksymalna dziś to 16 stopni. No cóż, to ja też zabieram parasol i wychodzę. Dziękuję za te trzy wspólne godziny. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Piotr Śliwiński, a w naszym studiu pojawił się już Piotr Bielawski.
14: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Piotrze. Jak tam przed duetami, bo dzisiaj o duetach trochę rozmawialiśmy i ty również.
14: Jestem duetowy, tak?
2: Będziesz duetowym.
14: No to dzisiaj połowa duetu, proszę państwa. Druga połowa jest
2: dopiero
14: oczywiście. Już się przygotowuję, ale dzisiaj jeszcze stara ramówka.
2: Tak.
14: Czyli taki ostatni program, wiesz?
2: No właśnie.
14: Ostatni program na walizkach,
2: ciekawa,
14: zwłaszcza ten, wiesz?
2: Co ty tam przygotowałeś na ten ostatni dzień lata?
14: Na ten ostatni dzień lata przygotowałem, po pierwsze, piosenki dorzucone przez słuchaczy Radia Łódź, tylko i wyłącznie, które gdzieś pozostawały, nie dawało się jakoś złożyć z tego całości, a ja postanowiłem bardzo ambitnie, że ja z tych piosenek jednak zrobię jakąś całość.
2: Wow,
14: i zrobiłem.
2: Cały Piotr.
14: I troszeczkę jesiennie będzie już, rzeczywiście.
2: No dobrze, ale rozumiem, że chociaż odrobinkę lata też poczujemy.
14: No to zostań i poczujesz. No
2: to bardzo chętnie.
14: Czyli taki mieszany duet.

Summer rain. Jest ten deszczyk jeszcze ostatni, jeszcze chwilowy. Letni faktycznie, bo lata jeszcze mamy kilka niezłych godzin. Mówię niezłych godzin, bo warto z nich skorzystać, skoro się kończy to lato. A ten deszczyk latem jest chyba najbardziej romantyczny i tak to odczytuję i taką potrzebę też odczytuję w znalezieniu tej piosenki. Proszę bardzo, Alphaville. Summer rain sprzed lat. No, jeszcze jest ten moment, że nie tylko zdjęcia pamięć przywołują, ale w ogóle jest w naszej pamięci każda taka romantyczna chwila, więc znakomicie czas na taką piosenkę, na zakończenie tegorocznego lata. Ale ja mówię o tych pięknych, kolorowych, cieplutkich chwilach. Są też smutne. Niektóre z nich, z tych piosenek wiążą się właśnie z jakimś wspomnieniem. Na przykład kogoś, kogo się spotkało. Takiej wielkiej miłości życia, ale lato przeminęło. I to było tyle. Na szczęście Michael Bolton, który pewną piosenkę teraz zaśpiewa, śpiewa też o tym, że życie jest naprawdę piękne.

To Michael Bolton oczywiście. Najpierw zaśpiewał Say I Love You, But I Lied. Czyli najpierw mówiłem, że cię kocham, ale kłamałem. No a później już What a Wonderful World wybrzmiało, bo połączyłem kilka tematów, między innymi piękne głosy, takie właśnie soulowe, takie zaśpiewy przepiękne. Tutaj jeszcze pojawiała się w tych propozycjach na przykład Whitney Houston, ale była tylko w oznaczeniu na przykład. I miałem szukać takich głosów. I pomyślałem, te męskie głosy też pięknie śpiewały. I Michael Bolton natychmiast mi się przypomniał. A później jeszcze na dodatek ta propozycja. By smutna też historia wakacyjna się pojawiła, miłosna i piosenka Say it I Love You, But I Lied. Bardzo proszę w takim razie, no bo można z tymi piosenkami oczywiście sobie coś przypominać, ale też można podróżować, to prawda. I później wracając do miejsc, w których coś się wydarzyło, przypomina się natychmiast piosenka, nawet jeśli o niej zapomnieliśmy. I tak było też z tym Boltonem. I tak w pewien sposób było także z Leonardem Cohenem.

0: To jest wspomnienie koncertu Leonarda Cohena, po którym deszcz zaczął padać. Dziś w Europie, nie w Polsce. Deszcz zaczął padać, ludzie zaczęli tańczyć w rytm Everybody Knows. Taka piękna scena, ale z drugiej strony podobno piosenka wciąż aktualna, czy znowu aktualna. No i w ogóle Leonard Cohen podobno aktualny. Bo bardzo proszę, w takim razie i powiem inaczej. Nie wszystkie piosenki mają swoje uzasadnienie w jakiejś takiej historii, czy we wspomnieniu. Niektóre są po prostu propozycją i będą, pojawią się w tej audycji.
1: Autopromocja.
2: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie. Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
5: Egzotycznie świeże.
4: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
5: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
4: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
6: Jesień w Atlas Arenie na pełnych obrotach. Deep Purple, Young Thug, Oki, Don Toliver, Jungle, Placebo, Pitbull i wielu innych. Rock, rap, funk, alternatywa. Tej jesieni gramy dla każdego. Wejdź na atlasarena.pl.
7: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
1: Po reklamie.
0: Niektóre piosenki po prostu mają się pojawić. Nie wiem dlaczego, ale z drugiej strony też wiem, bo na przykład Zębaty bardzo rzadko śpiewa.

0: Proszę mnie po miłości.
1: Jeszcze pamiętam ostatnią wizytę u Zębatego w Krakowie. Pamiętam dokładnie. Rozmowy z Zębatym też pamiętam. Pani Basia napisała, że humory jej poprawiłem, że aż słońce zza chmur wyszło. A innej pani poprawiłem humor, bo wreszcie Zębaty tutaj zaśpiewał. No i jakby tyle. To jest zbyt krótko z tą myślą, żeby pociągnąć wątek po Zębatym, żeby stworzyć całą godzinę. Ale tu jakoś to się uda, bo na przykład teraz powiem. I będziemy dalej w piosence bardzo autorskiej. Tyle, że już troszeczkę innej.

Błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mina pola z kraju w chabrach, konkolach i lwich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, a przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w

Jeszcze jeden mistrz, czyli Wojtek Waglewski. Żniwna dziewczyna, żniwa to na początku lipca. To taka piosenka, która wtedy powinna się pojawić. Lekko smutnawa, bo dziewczyna już przeszłością, ale też zabawna z bossanową na końcu, bo teraz to dopiero będzie i żniwnie, i zabawnie.

Polskie Radio w programie pierwszym. Minęła godzina 12. Zapraszam Państwa do wysłuchania Rolniczego Kwadransu, a w nim reportażu o Jerzym L., kombajniście z PGR-u Kudzewo Piotrowięta.

tak, tylko będzie notka w prasie. Kombajnista Jerzy z powodu braku części zamiennych skosił 44 mleczne owice, 56 światów 126p, 64 kury nioski, tyleż dyrektorów, tyleż sekretarek i jeden obiekt latający UFO, które to UFO zaśpiewało razem z Jerzym L. I były to największe w historii polskiego rolnictwa żniwa, oczywiście w literaturze science fiction. Yeah! Aha.

I takie rzeczy dzieją się in the summertime, czyli latem. Takie przeróżne rzeczy, nie wszystkie wesołe, nie wszyscy na wakacje mogą wyjechać. Taki żniwiarz ma dużo pracy, zbyt dużo, żeby w ogóle pomyśleć o czasach, a i różnie bywało. I też pamiętam, jednak pamiętam niektóre rzeczy i takiego kombajnistę, który sobie śpiewał fragment tej piosenki, też pamiętam. Mówiłem to kiedyś trzeciemu oddechowi kaczuchy, opowiadałem taką historię. No, był wzmocniony facet i dlatego taki wesolutki, ale takie były czasy. Dzisiaj to by było niemożliwe. Też tak twierdzę. No i odnieśliśmy się dzięki trzeciemu oddechowi kaczuchy również do takiej naszej łódzkiej sceny jeszcze raz, co mnie też niezwykle cieszy. To tak było tego latem i z takimi piosenkami państwo jeździli sobie, jeśli wyjeżdżali, albo bywali tu i tam, gdzie się blisko nas, bo daleko nie dało się wyjechać. Z takimi piosenkami państwo chodzą od lat, bo się coś przypomina, bo tkwią te piosenki, bo są ważne, umilają czas albo zastanawiają, dają poczucie, że coś się rzeczywiście zmienia, że dzisiaj już jesteśmy mądrzejsi, że dzisiaj potrafilibyśmy zupełnie inaczej. I też w kategoriach cieszenia się czymkolwiek, nawet prostą rzeczą, też jesteśmy mądrzejsi i cieszymy się po prostu małymi rzeczami. No tak jest, proszę państwa. I tak lato nam właśnie w mieście przemija.

Pani Marta, dziękuję za zęba. Tego szkoda, że tylko jeden. No i chciałaby, żebym opowiadał o tych spotkaniach. Pani Marto, to trochę jest opowieści, to nie da się tak opisać. To trzeba by było siedzieć, rozmawiać, przypominać sobie. Jest mnóstwo rzeczywiście w mojej pamięci przeróżnych rzeczy, które Zębaty potrafił opowiadać. Fantastyczne. To są rzeczy, niekoniecznie spotykałem się z nim w Krakowie i to jest taka prawda. To ostatnia audycja rzeczywiście na walizkach. To była akcja letnia. Dla tych, którzy w mieście pozostają na dłużej, wyjeżdżają, wracają, żebyśmy dzielili się muzycznymi po prostu piosenkami, a ostatnia z dedykacją, po prostu z cichą dedykacją. Pięknie pozdrawiam.

0: Reklama. 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027, Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
2: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
3: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
2: Lamia Sofa na każdy dzień.
4: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
10: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
9: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
10: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
9: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
10: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
11: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
14: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
15: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
14: Tak wcześnie?
15: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
14: I co powiedzieli?
15: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
14: Bezcenne.
15: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
16: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
17: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
18: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 13. Czas na wiadomości w naszym programie. Remigiusz Fladrowski.
19: Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie cennika spotkań z prezydentem. ABW bada sprawę nastolatka, który planował zamachy w Polsce. Transport na życzenie w Zgierzu zdaje egzamin.

0: W regionie miejscami może padać deszcz, a na termometrach tylko do 16 stopni. Politycy Platformy Obywatelskiej składają zawiadomienie do prokuratury w sprawie cennika spotkań z prezydentem. Eurodeputowany Michał Szczerba wraz z posłem Patrykiem Jaskulskim przekażą dokument do prokuratury krajowej. Michał Szczerba podkreśla, że wiadomość o ustalaniu cennika spotkań z prezydentem podczas forum ekonomicznego w Stanach Zjednoczonych jest bardzo niepokojąca.
1: Ta sprawa bulwersuje, bo zaangażowany w ten proceder była również kancelaria prezydenta w osobie jednego z prezydenckich ministrów, Karola Rabendy. A beneficjentem i tę usługę oferowała konkretna organizacja, Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych.
0: Newsweek poinformował, że posiada dokumenty potwierdzające, iż Karol Rabenda z Kancelarii Prezydenta wysyłał zaproszenia na spotkania z Karolem Nawrockim, na które obowiązywał cennik od 25 do 100 tysięcy dolarów. Według tych ustaleń wykupienie najdroższego pakietu oznaczało możliwość rozmowy z Karolem Nawrockim twarzą w twarz. Prezydent, który przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych, zdementował te doniesienia.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Nastolatek planował zamachy w Polsce. Trwa śledztwo. Nie mamy na razie jednoznacznych odpowiedzi na sprawę bada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tak o zatrzymaniu 17-latka podejrzanego o planowanie aktu terrorystycznego mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
3: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo, tak jak powiedziałem, wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
0: 17-letni Paweł G. z Siemianowic Śląskich miał planować ataki terrorystyczne m.in. na szkołę i meczet. W jego domu zabezpieczono broń, materiały wybuchowe oraz nazistowską symbolikę. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Transport na życzenie w Zgierzu zdaje egzamin. Program Tup Tup and Go wystartował w połowie czerwca jako pilotaż. Pierwszy etap miał potrwać około 3 miesięcy. Wrzesień nie oznacza jednak zakończenia usługi. Rozwiązanie się przyjęło i rozpoczyna się kolejny etap funkcjonowania. Szczegóły zna nasz reporter Miłosz Warszawski.
4: Jestem właśnie w samym centrum miasta, dokładniej na placu Kilińskiego. Jak pokazują najnowsze dane, to właśnie tutaj najczęściej zatrzymują się busy Tup Tup and Go. Plac jest najpopularniejszym miejscem docelowym podróży. Zgierzanie dojeżdżają tutaj zwykle, aby przesiąść się w inny środek transportu. Najczęściej jest to tramwaj jadący do Łodzi. Od początku września z Tup Tup and Go skorzystało już ponad 1,5 tysiąca pasażerów. To więcej niż przez cały lipiec. Na terenie całego miasta powstało 275 wirtualnych przystanków, a w aplikacji do zamawiania busów jest już blisko 4000 kont. Jak udało mi się ustalić, są plany, aby zgierska migawka obowiązywała również przy przejazdach busami Tup Tup and Go.
0: To warto dodać przy okazji, że dzisiaj z okazji Dnia bez samochodu miejska komunikacja w Zgierzu oraz przejazdy Tup Tup and Go są bezpłatne. Rozkopany Tomaszów Mazowiecki. Inwestycje drogowe mają poprawić bezpieczeństwo i komfort poruszania się. Na modernizację ulic i skrzyżowań miasto przeznaczyło około 30 milionów złotych. Dobiegają końca prace na Browarnej oraz przy rondzie Luboszewskiej i Spalskiej. Drogowcy są też obecni na ulicach Niecałej i Zielonej. Kolejnym etapem będzie przebudowa fragmentu Legionów. Roboty mają ruszyć jeszcze pod koniec września, a miasto pozyskało na ten cel blisko 7 milionów złotych wsparcia, mówi Adam Koziebek z Urzędu Miasta w Tomaszowie.
5: Powiat tomaszowski buduje most na ulicy Legionów. Chcemy wykorzystać tą przerwę i zamknięcie tego przejazdu, żeby nie utrudniać w przyszłym roku już przejazdu przez ulicę Legionów po oddaniu mostu.
0: A równolegle przy Warszawskiej powstaje tunel pod torami kolejowymi. Przychody Ekstraklasy wzrosły o prawie 25%. Przedstawiciele Ekstraklasy mówią o boomie na oglądanie piłkarskich zmagań i notują rekordowe przychody. W ubiegłym sezonie przychody Ekstraklasy pierwszy raz w historii przekroczyły 1,5 miliarda złotych. W porównaniu z wcześniejszym sezonem oznacza to wzrost o prawie 1/4. Coraz częściej bilety na mecze wyprzedają się w całości, a średnia frekwencja na stadionach przekracza 70%. To tyle teraz. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.
6: Tylko 14 stopni, możliwy deszcz, a nawet lokalnie możliwe są burze. Proszę na to uważać w czasie burzy. Wiatr nawet do 60 km na godzinę. 14 stopni to prawie maksimum z kolei. Proszę nie mieć złudzeń, do 16 stopni tylko ma być dzisiaj. I dorzucę jeszcze, że w nocy 7-8 stopni, w dalszym ciągu ma padać wiatr. W nocy na szczęście się uspokoi, będzie północno-zachodni.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: 6 minut po godzinie 13. Piotr Siwiński audycję realizuje, Piotr Wielawski. To zapraszam bardzo serdecznie, bo do 16 ten czas sobie tak razem miło spędzimy.

We didn't start a fire to Billy Joel, oczywiście. Jeśli chodzi o muzykę, nie my, to oczywiście, że my. Jeśli chodzi o rock'n'rolla zwłaszcza, ale nie tylko, bo biorąc pod uwagę jazz i inne rzeczy także. 10 po 13 w Radiu Łódź, do kina będę zapraszał i nie tylko do jednego. Nie tylko do jednego, lepiej powiedzieć. Będą takie zaproszenia, proszę więc uważać. Poza stałymi punktami naszych programów do godziny 16, no właśnie. Na razie stałymi, bo od jutra zupełnie już inna ramówka Radia Łódź jesienna. Też co nieco do niej dorzucę, opowiem, co się wydarzy, na co ja będę z kolei zapraszał. Na pewno będę w duetach między 9 a 13. I na razie tyle, trzy kropki stawiamy. Będą te stałe punkty, powiedziałem, naszego programu, ale że oczywiście będziemy przenosić się w różne miejsca za sprawą muzyki, a w tej muzyce także no, takie starocie wygrzebane, których może dawno nie było, bo nie tylko nowości.

No rain, niech nie pada. No, niestety prognoza pogody mówi zupełnie coś innego. Może popadać troszeczkę, może nawet zagrzmieć, bo mogą pojawić się burze lokalnie. I proszę na to uważać. Wtedy 60 km na godzinę taki wiatr może zawiać, a może i mocniejszy. Kto wie, nie ma już piosenek na walizkach, bo teraz państwo jakoś bakcyla łyknęli. Tak tu zresztą pan się wyraził i chciałby dorzucić co nieco. To była ostatnia audycja z tej serii, wakacyjna. Teraz ramówka nam się będzie zmieniać, teraz wszystko się zmieni w naszych programach. Częściowo będę opowiadał, każdy z nas zapowiada, co się wydarzy. No i mogę powiedzieć, że na przykład w sobotę 14-16, co sobota, to będzie muzyczna rampa w światłach reflektorów, artysta, płyta, muzyka, piosenki szczególne, wszystko się tam będzie pojawiać. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam.

0: Sauna wyciągnąłem Mariusza Janika.
1: Dzień dobry.
0: Aż miło, spędza się czas naprawdę w środku dnia. No zawsze tam jest cieplej, nie?
1: Nie no, w saunie oczywiście, ale ja akurat sauny nie lubię.
0: Nie?
1: Nie.
0: To jak się dogrzewasz? Kaloryferem.
1: No powiedzmy, no, można tak uznać.
0: Na Widzewie
1: tak.
0: Już włączyli.
1: Uznajmy, że kaloryferem.
0: Słyszałem. Na Widzewie już włączyli i już Mariusz Janik przyszedł w dobrym humorze. Sami państwo słyszą. Ale o stronie internetowej będziemy mówić. Tam się rozgrzewa jakiś temat?
1: No, między innymi informujemy o tym, że dzisiaj można jeździć za darmo komunikacją miejską, ale nie tylko. Wystarczy mieć dowód rejestracyjny przy sobie, bo mamy Europejski Dzień bez Samochodu. Do akcji włączyły się Łódź, Pabienice, Zgierz, a także Łódzka Kolej Aglomeracyjna i Poloregio, więc nie tylko tramwaj, nie tylko autobus, ale także pociąg. A ty, Piotrze, dzisiaj samochodem, czy rowerem, czy może komunikacją miejską?
0: No i co ja mam teraz powiedzieć? Że samochodem, tak?
1: Ja też samochodem, więc posypuję głowę popiołem.
0: No tak, ja samochodem niestety, ale ze względu na to, że okoliczności tak sprawiają, już muszę trochę tych kilometrów zrobić.
1: A później. Poza tym pogoda taka średnia, ja też
0: nie,
1: rano
0: ja
1: się śpieszyłem.
0: Mówię wprost, żeby państwo wiedzieli. Ja nawet korzystałem z dnia poprzednich latach z tego dnia, ale tym razem nie udało mi się.
1: To jeszcze dodam, że bezpłatnie wraz z właścicielem samochodu mogą podróżować również inni pasażerowie.
0: Tak.
1: Ich liczba musi jednak odpowiadać liczbie miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
0: Tak.
1: Przenosimy się poza Łódź, do powiatu tomaszowskiego. Tam duże drogowe zmiany w Tomaszowie Mazowieckim. Remonty, nowe rondo i tunel pod torami. Miasto przeznaczyło na budowę i modernizację dróg około 30 milionów złotych. Część prac jest już na finiszu. Kolejne rozpoczną się jeszcze w tym roku, a szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej.
0: Bardzo proszę, bo strona jest cały czas. Można słuchać radia.
1: Oczywiście.
0: I oglądać stronę,
1: jak
0: czytać.
1: Najbardziej.
0: Komentować też można?
1: Można komentować.
0: Mariusz Janik od razu odpowie, bo on ma cięty język.
1: I zachęcamy też do śledzenia naszej aplikacji, bo tam też można czytać informacje. A jeżeli chodzi o tematy, o których dzisiaj piszemy, no to co czwarte mieszkanie komunalne w Łodzi stoi puste. Większość z nich czeka jednak na lokatorów. Ponad 10 tysięcy mieszkań komunalnych w Łodzi pozostawało niezamieszkanych. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2024 rok. Choć oznacza to, że pusty jest mniej więcej co czwarty lokal w miejskim zasobie, to tylko niewielka część z nich nadaje się do szybkiego zasiedlenia. To też taki temat bardziej społeczny, już nie drogowy, nie rozmawiamy o tym, czym dojeżdżamy do pracy, ale tak, no, mieszkanie jest bardzo ważne. Ważne jest mieć dach nad głową.
0: No raczej tak. Aczkolwiek zmienia się tendencja, wiesz, przemieszczania się, więc tak na stałe jedno mieszkanie to podobno nie jest to już tendencją popularną.
1: No ja mam jedno mieszkanie, więc...
0: Ale nie przemieszczasz się, nie zmieniasz pracy co 3 lata?
1: Nie.
0: A widzisz?
1: Nie, no ja jestem wierny.
0: Widziałem takie badania, co prawda już kilka miesięcy minęło i rzeczywiście ta tendencja rośnie. To znaczy, że ludzie szukają następnej pracy i nie przywiązują się do jednego mieszkania, prawda? Bo trzeba znaleźć następne lokum, gdzie człowiek zamieszka.
1: No tak, w sumie podróżujemy, zmieniamy, tak jak mówisz, miejsce pracy, no więc...
0: Ale zawsze trzeba mieć jednak dach nad głową, nawet tak. Wynajęty. To bez dwóch zdań, wracając już do naszego tematu.
1: Tak, więc zachęcamy do śledzenia naszej strony. Tam oczywiście również podcasty, audycje, sporo sportu, więc dla każdego coś miłego.
0: I sporo kultury, więc dla każdego coś miłego. Dziękuję
1: kultury
0: ci bardzo.
1: Kultury też, dziękuję.
0: Radio Łódź.pl

0: autopromocja.
1: Radio Łódź na Light Move Festival. Od 25 do 27 września spotykamy się w Parku Staromiejskim na Festiwalu Światła. Czeka na Was interaktywna wizualizacja, muzyka i 3 wieczory z DJ-ami. Od 20 do północy zagrają dla Was Kamil Ginglas, Matma i Blue Mental. A w piątek Radio Łódź na żywo. Transmisja i specjalne studio prosto z festiwalowego przystanku Radiość. W weekend widzimy się w Parku Staromiejskim.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
6: Panie ministrze, w polityce
5: było...
6: nie jest pan od wczoraj w polityce.
7: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
8: Czy to jest polityczny trolling?
9: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
10: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
11: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
7: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
7: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
7: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
12: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
13: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
12: Lamia Sofa na każdy dzień.
14: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
16: Trzynasta 30 w Radiu Łódź. Tak, to prawda, muzyczna rampa, tak będzie nazywać się sobota między 14 a 16. W świetle reflektorów spróbuję przedstawić ciekawych artystów, którzy mają ciekawą muzykę stworzoną właśnie teraz albo stworzyli ją przed laty. Będę też starał się przedstawiać muzykę niezwykłą, czy to płyty, czy nagrania. Proszę w takim razie w soboty między 14 a 16 znaleźć swój czas. Tak. Muzyczna fala relaksu, taka akcja letnia. Dlaczego jesienią się nie relaksować? Teraz pomyślałem.

Do kina powiedziałem, że będę zapraszał i Państwo dopytują. Proszę bardzo, mogę zaprosić do kina Kinematograf w Łodzi, czyli do Muzeum Kinematografii. Niesamowite tytuły, tam o Vivaldim na przykład, bardzo ciekawy obraz. To ja polecam na pewno. Nie tylko w tym kinie oczywiście jest ten film, ale na przykład są klasyczne pozycje. Wydaje mi się, że czasami fajnie jest wrócić pod różnym kątem, oglądając te filmy raz jeszcze, a to przypatrując się, jak został zrealizowany, a to jak został wyreżyserowany, a to jaką historię przede wszystkim niesie. I wydaje mi się, że to jest główny powód, dlaczego wracamy do jakiegoś filmu, sprawdzając, czy ta historia jest na tyle uniwersalna, że wciąż aktualna, że wciąż w tej historii coś rezonuje z tej współczesności, która nas otacza, albo przede wszystkim, czy widzimy pewne postawy ludzkie dokładnie takie same, albo można coś odwzorować z tego, co się działo. No tutaj w tym filmie w 60-tych latach jeszcze, bo film pojawił się w 1967 roku i mówię o Absolwencie. Myślę, że wszyscy wiedzą, że taki film jest klasykiem, że przynajmniej część z Państwa ten film doskonale pamięta we wszystkich szczegółach, z muzyką duetu Simon & Garfunkel. Tutaj dopowiem, to też jest fascynująca muzyka i też pod takim kątem można ten film jeszcze raz oglądać. Rzeczywiście myślę, że wszyscy wiedzą, że Dustin Hoffman zagrał główną rolę i sobie pojawia się na tej kinowej scenie, na tym no, takim już piedestale chwilę później, tak naprawdę tego aktorstwa. Genialny rzeczywiście aktor i film także genialny. A kto został, nie, źle zapytałem, a kto był reżyserem tego filmu pod tytułem Absolwent z 1967 roku? Oto jest pytanie konkursowe. Studio Małpa Radio.pl.

Pani Ewa, szybka jak myśl, no szybka jak myśl po prostu. Jeszcze nie skończyłem swojej wypowiedzi, pani Ewa już pewnie pisała, jakby domyślając się, że dążę do nazwiska reżysera, a nie głównego aktora, opowiadając o filmie, opowiadałem o absolwencie z 1967 roku. Mike Nichols wyreżyserował ten film do dzisiaj. Mówimy o nim klasyk, ale też zwracamy uwagę na pewne aspekty doskonałości tego filmu w kategoriach po prostu produkcji filmowej i w ogóle tworzenia filmu, ale też dotykając całej historii tego wszystkiego, o czym ona opowiada. O czym opowiada, to ja już nie będę przypominał. Jakby co, to ten film jest do obejrzenia w kinematografie. Można sobie spojrzeć. Też od czasu do czasu rzeczywiście telewizje przypominają absolwenta i słusznie. Uważam, że to jest w pewien sposób także wzorcowy obraz. Jak nie jestem krytykiem filmowym, żeby nie było, to takie jest moje zdanie sobie tutaj wypowiem. Oczywiście do wielu filmów mógłbym tak się wyrazić. Dokładnie tak samo jest z muzyką. Do wielu rzeczy odnosząc się z przeszłości można powiedzieć, o, wręcz wzorzec pisania piosenki. I jak słucham młodych pokoleń, które tworzą swoje rzeczy, to tak jest w istocie. No i przed chwilą też były takie klasyczne, przeróżne melodie. Więc pani Ewo, gratuluję. To było pierwsze zaproszenie do kina, nie ostatnie w dzisiejszej audycji, więc proszę nas słuchać uważnie. Teraz wracając do nowej muzyki. To Sunshine. Może nie dzisiaj, może nie w pogodzie, ale za to w piosence.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź na Light Move Festival. Od 25 do 27 września spotykamy się w Parku Staromiejskim na Festiwalu Światła. Czeka na Was interaktywna wizualizacja, muzyka i 3 wieczory z DJ-ami. Od 20 do północy zagrają dla Was Kamil Ginglas, Matma i Blue Mental. A w piątek Radio Łódź na żywo. Transmisja i specjalne studio prosto z festiwalowego przystanku Radiość. W weekend widzimy się w Parku Staromiejskim.
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
4: Egzotycznie świeże.
3: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
4: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
3: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
5: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
6: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
7: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
8: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517-416-417.
9: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
0: Po reklamie.
10: Słuchają Państwo Radio Łódź. Jest 14. Czas na kolejne wiadomości w naszym programie. W studiu Remigiusz Fladrowski.
11: Jest nowa droga, a kierowcy nie mogą nią jeździć. Wojewodzie łódzkiemu nie podoba się brak decyzji środowiskowej. Rząd przyspiesza wdrożenie ograniczenia pensji lekarzy. Praca tylko na dwóch etatach i do 240 zł za godzinę. Koło gospodyń wiejskich z Łódzkiego z ogólnopolskim sukcesem za Królika Podworsku. W regionie miejscami może padać deszcz, temperatura nie przekroczy 15 stopni. Nowa droga wybudowana, ale nie oddana i gotowa do użytku. Wojewoda uchyla zezwolenie na rozbudowę ważnej trasy na zachodzie Łodzi. Latem na Teofilowie ukończono nowy odcinek Kaczeńcowej od Odrowąża do Rąbieńskiej. Inwestycja została zrealizowana bez decyzji środowiskowej, bo według miasta nie była potrzebna. Wojewoda ma inne zdanie, dlatego uchylił zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Tamtejsi mieszkańcy narzekają.
12: Jak już robią, to niech robią, nie? Do końca. Do użytkowania potrzebne jest tutaj, bo tutaj na Teofilowie to jest okropnie z wyjazdem.

0: Jest to jakiś urok, jest cisza i spokój póki co.
1: Droga jest przepiękna i powinna być otwarta.
2: Będziemy składać skargę do sądu administracyjnego wojewódzkiego na tą decyzję wojewody. Jednocześnie podejmujemy działania mające na celu jak najszybsze uruchomienie tego odcinka.
3: Odpowiada wiceprezes Łódzkich Inwestycji Grzegorz Nita i dodaje, że droga może być otwarta jeszcze w październiku.
4: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
3: Rząd zamierza szybciej ograniczyć wynagrodzenia lekarzy w publicznej ochronie zdrowia niż proponowało to Ministerstwo Zdrowia. Rada Ministrów przyjmie dzisiaj ustawę, która zakłada wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia lekarzy na poziomie 240 zł za godzinę brutto. Lekarz będzie mógł jednocześnie pracować na dwóch etatach. O szczegółach Michał Makowski.
5: Szpitale będą miały pół roku na dostosowanie obowiązujących kontraktów lekarskich do ustawowych regulacji.
6: Nowe umowy będą już w tym rygorze nowej ustawy.
5: Zapowiada premier Donald Tusk. Praca w dwóch szpitalach będzie wymagała zgody głównego pracodawcy. Ustawowe limity wynagrodzeń oraz czasu pracy mają rozprawić się z nadużyciami oraz przypadkami bilokacji lekarzy.
6: Rekordzista, lekarz z Braniewa, pracował według danych, jakie NFZ otrzymywał, 72 godziny na dobę.
5: Maksymalne wynagrodzenie lekarza w skali roku sięgnie około 900 tysięcy złotych brutto. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla kierowców w regionie łódzkim. Z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu właściciele aut mogą dziś bezpłatnie podróżować autobusami i tramwajami. Żeby skorzystać z akcji, trzeba mieć jednak przy sobie dowód rejestracyjny swojego pojazdu. Mieszkańcy Łodzi chwalą pomysł władz miasta, choć zwracają uwagę, że był mało nagłaśniany.
7: Dowiedziałem się w pociągu o tym, muszę przyznać. Troszkę mnie to zaskoczyło.
8: Powietrze lepsze. Nie ma tyle korków przede wszystkim. Ja cały czas jeżdżę komunikacją, więc dla mnie to jest bardzo dobre rozwiązanie.
7: Częstsze wprowadzenie takich inicjatyw na pewno wpłynie na to, że więcej ludzi będzie podróżowało środkami komunikacji publicznej, a nie samochodami.
8: Bardzo mało nagłośno, no bo jak gdyby nie to, że pani wychowawczyni mi powiedziała, to bym nie wiedziała o tym.
3: Komunikacją miejską bez opłat można dziś podróżować m.in. również w Zgierzu, Pabianicach, a także pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Polregio. 16-latek na hulajnodze jechał 75 km na godzinę. Do tego poruszał się po drodze dla pieszych i rowerów. Nastolatka zatrzymali policjanci z Bolesławca na Dolnym Śląsku podczas porannego patrolu. Chłopak nie miał wymaganych uprawnień do kierowania hulajnogą elektryczną. Podkomisarz Anna Kublik-Rościszewska z bolesławieckiej policji mówi, że funkcjonariusze sprawdzili możliwości pojazdu.
9: Policjanci sprawdzili również możliwości techniczne jednośladu. Podczas próby prędkości na zamontowanym w hulajnodze liczniku odczytano prędkość aż 75 km na godzinę. Przypominamy, że zgodnie z przepisami dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej wynosi 20 km na godzinę.
3: Na miejsce wezwano rodziców 16-latka. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Koło gospodyń wiejskich z Łódzkiego z ogólnopolskim sukcesem. Gospodynie z Czerniewic z koła Tradycja i My zajęły trzecie miejsce w konkursie kulinarnym Polska Smakuje. Jego finał organizowany był na Stadionie Narodowym w Warszawie, a rywalizowało w nim 16 kół z całego kraju. Konkursowym daniem przedstawicieli województwa łódzkiego był królik po dworsku z Czerniewic, mówi przedstawiciel koła Przemysław Kozłowski.
10: Trzech kucharzy znanych w całym kraju było w jury. Mieli niezwykle trudne zadanie. Sami nam to później mówili po oficjalnej części, że szliśmy łeb w łeb i dosłownie minimalnie nie zajęliśmy pierwszego miejsca, a trzecie. Mimo to cieszymy się ogromnie.
3: W Warszawie rywalizowały koła gospodyń, które wcześniej zwyciężyły w regionalnych eliminacjach konkursu. To tyle. Teraz kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.
11: Pewnie większości z Państwa nie zaskoczę, że pada, bo pada rzeczywiście w większych miejscach, w wielu miejscach. Natomiast mogę zaskoczyć, że także pojawią się lokalnie burze. Taka jest prognoza pogody. W czasie burz wiatr porwisty do 60 km na godzinę. W nocy nadal będzie padać 7-8 stopni. Jutro nadal będzie padać 14-15 stopni. A jaka temperatura teraz? 13, no w niektórych miejscach naszego regionu 14 stopni. Do 16 może wzrosnąć temperatura.
12: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: Tomasz Ferliński realizuje. Piotr Bielawski zaprasza bardzo serdecznie do 16. No, to nie tylko muzyczne spotkanie.

Stoję, czuję się świetnie. Siedzę, a Państwo, mam nadzieję, że też czują się świetnie. Nie bez względu, czy siedzą, stoją, leżą, pracują. Proszę z nami pozostać. Deszcz pada. To podobno klimatyczne, ale nie dzisiaj. Dzisiaj przeszkadza, bo dużo ciekawych rzeczy dziejących się w różnych miejscach i trzeba tam być. A mowa o pracy. Ciekawe rzeczy w pracy. To jest pewien sposób podejścia do swojej pracy i to mnie najbardziej cieszy w tej wypowiedzi. Pani Marzeno, więc gratuluję, że tak fascynującą pracę ma pani, że może się przemieszczać, spotykać ludzi i deszcz tak nie przeszkadza. Proszę brać przykład z naszej słuchaczki. 10 minut po godzinie 14. Do kina będę zapraszał nigdy, nie wiadomo w którym momencie, ale w tej godzinie na pewno też spotkanie, w nawiasem mówiąc. A to jest takie miejsce, w którym o polskiej mowie mówimy właśnie i też przypominamy, jakie zasady panują w tej naszej polszczyźnie o godzinie 14.40, nawiasem mówiąc.

0: Florence and the Machine. Lubisz?
1: Lubię, bardzo lubię.
0: O, widzisz. A to wiesz, cię zaskoczyło, ale już
1: jestem w takim wieku, że już lubię, bo to podobno niektórzy tylko określonej metryce.
0: Tak spokojnie to tego słuchałeś. Muszę państwu powiedzieć, słuchaczom, bo tego nie widzieli. Maciek, spokojnie, tu nie było w ogóle emocji. Florence śpiewała, Maciek spokojnie, dlatego, że po prostu sprawdzał, co tam po 16
1: to prawda.
0: W audycji. Maciej Trojanowski opowiada o audycji Słuchasz i Wiesz.
1: No, a dzisiaj po same ciekawe tematy. Trochę komunikacyjnie będziemy rozważać różnego rodzaju kwestie, dlatego, że dzisiaj dzień bez samochodu oczywiście. No i jakby na uczczenie tego dnia bez samochodu łódzcy urzędnicy zaczęli się spierać, przez co nie można pojechać ulicą Kaczeńcową. I tu zdradzę naszym słuchaczom, chociaż ci, co słuchają serwisów informacyjnych albo czytają naszą stronę, już to wiedzą, że Kaczeńcowa została skończona, remont Kaczeńcowej, przedłużenie Kaczeńcowej został skończony. To na Teofilowie w Łodzi, dla tych, którzy nie są z Łodzi. Ale drogą przejechać nie można. Urzędnicy są w sporze. Wojewoda uchyliła zezwolenie na tą inwestycję. Magistrat chce iść do sądu. Koniec końców, piękna, wyremontowana droga, świeży asfalt położony i znaki zakaz ruchu. Czy to się zmieni? Kiedy to się zmieni? Będziemy wyjaśniać po godzinie 16. Ale będziemy również w Zgierzu, bo tam oczywiście dzisiaj można jeździć za darmo komunikacją miejską, ale już od 3 miesięcy funkcjonuje wyjątkowy jak na skalę województwa łódzkiego projekt komunikacji na żądanie. Polega to na tym, że wyciągamy aplikację, zamawiamy sobie autobus i on na przykład za 15 minut przyjedzie na określony przystanek. Czy to się sprawdza? Będziemy dzisiaj to badać, będziemy o tym mówić. Czy mieszkańcy Zgierza są zadowoleni z takiego rozwiązania? Będziemy również mówić o tym, że co czwarte mieszkanie w stolicy województwa łódzkiego, czyli w Łodzi, stoi puste. Co czwarte mieszkanie komunalne. Jest tych mieszkań w Łodzi bardzo dużo, ale one stoją puste. I nie jest to takie proste, żeby nagle uwolnić je na rynek, żeby mieszkańcy mogli tam sobie mieszkać. Polecam serdecznie do słuchania, dlaczego tak się dzieje. Jesteśmy w tyle za innymi miastami. Będziemy też w Tomaszowie Mazowieckim. Tam wysyp inwestycji drogowych. Wydano już 30 milionów złotych. To nie koniec. Jakie będą utrudnienia dla kierowców w Tomaszowie Mazowieckim? Proszę słuchać po 16. I jeszcze zaproszenie jedno już na sam koniec do słuchania Słuchasz i Wiesz nad Wartą, czyli dla słuchaczy z okolic Sieradza i z Duńskiej Woli, szczególnie z Duńskiej Woli, ponieważ będziemy mówić o nowej koncepcji komunikacji miejskiej właśnie w tym mieście. Zmieni się siatka autobusów, będą kursowały inaczej. Proszę nas słuchać po godzinie 16.
0: To ciekawe, bo tam główna ulica, wiesz, jest ciągle w remoncie.
1: To prawda.
0: I to jest kolejna rzecz. Wiem co nieco na ten temat. No dobrze, Maciej Trojanowski opowiadał te tematy po godzinie 16 w naszym programie.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Jedna osoba?
6: Nuda.
5: Dwie osoby?
6: Zaczyna się.
7: Dwa głosy.
5: Dwa charaktery?
7: Jeden mikrofon.
5: Czyli duety.
7: W Radiu Łódź.
5: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
6: nie wiadomo, kto kogo zagada.
5: Radio Łódź na dwa głosy.
7: Słuchaj.
5: I zobacz, co z tego wyjdzie.
6: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
8: Nie wstydź się zapytać.
9: Badania naukowe wyraźnie obalają mit, jakoby wiek emerytalny oznaczał koniec intymności. Aktywność seksualną podejmuje większość par między 60 a 70 rokiem życia. Pierwsze spotkanie z cyklu Nie wstydź się zapytać w środę, kwadrans po 20. Iza Berkowska, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
11: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
10: Lamia Sofa na każdy dzień.
12: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
13: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
0: Po reklamie.
8: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
14: I 14:30 właśnie minęła. W naszym programie będzie o języku polskim, dokładniej o skrótach dużą literą, niebawem. Dokładnie o 14:40, żeby już podkreślić to, a ja wcześniej, no, bo będzie to pewnego rodzaju ćwiczenie językowe, podam kilka nazw, ciekawe kto odgadnie, o czym mowa. Co to jest? Gładysz kruchy. Świecznik rozgałęziony. Nie, przepraszam, śluzowiec, gładysz kruchy. Świecznik rozgałęziony, maślanka wiązkowa, pniarek brzozowy, skórnik szorstki, lakownica spłaszczona. No? Grzyby, proszę Państwa, pewnie, że tak, pewnie wielu zgadło. Zielona Łódź zaprasza na grzybobranie 27, czyli w niedzielę o 11 można się spotkać i do Lasu Łagiewnickiego. Łagiewnicka 305, tam spotkanie o godzinie 11, czyli spacer w lesie. No i przy okazji można kilka grzybów zebrać.

0: I just can't stop loving you, nie mogę przestać cię kochać, Michael Jackson. Wiele przebojów wyśpiewał, do wielu z tych piosenek wracamy przecież w naszych programach, ale też gramy po polsku. A w tych polskich tekstach też czasami niesamowicie trudne zwroty, czy też trudne porównania. Do polszczyzny odnosząc się oczywiście, możemy oczywiście mówić o tej polszczyźnie, biorąc pod uwagę muzykę, czy sztukę, czy literaturę przede wszystkim, ale też, a może przede wszystkim należałoby zwracać uwagę w potocznej mowie, jak tego polskiego języka używamy.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Kontynuujemy nasze rozważania, słuchamy pilnie tego, co pani doktor opowiada, doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha. Skróty. Temat, jak się okazuje, obszerny, ogromny, ale rzeczywiście tych skrótów używamy nader często, niejako nawet automatycznie, nie do końca zdając sobie sprawę, jakie tam są konkretne, ortograficzne na przykład zalecenia.
3: Tak jest. Ostatnio mówiłyśmy o stosowaniu bądź niestosowaniu kropek, to dodajmy jeszcze, że jeżeli umieszczamy jakiś skrót na samym końcu zdania, gdzie wystąpi kropka kończąca zdanie, to już nie powielamy tego znaku.
2: Dwóch kropek nie dajemy.
3: Tak jest, wystarczy jeden. A dzisiaj zastanówmy się nad pisownią wielką lub małą literą. Generalnie skróty piszemy małymi literami, jednak jest kilka takich przykładów, kiedy powinniśmy bądź tradycyjnie się stosuje wielkie litery. Wielkimi literami piszemy przede wszystkim międzynarodowe skróty używane w naukach przyrodniczych, czyli biologii, chemii, fizyce, astronomii. One są przede wszystkim pochodzenia łacińskiego bądź neołacińskiego, na przykład określenia pierwiastków. Da, piszemy oksygen, tlen, symbol wielkie O, S, sulfur, siarka, też wielkie, argentum, złoto, czyli Ag i tak dalej. Pamiętamy to wszystko z chemii. Także w ten sposób skracamy fizyczne i chemiczne jednostki miary. Na przykład wielkie A to amper, wielkie R to rentgen, wielkie V volt, a wielkie W to watt. Wielkimi literami tradycyjnie pisze się także skróty używanych w polszczyźnie wyrazów i wyrażeń łacińskich. Na przykład często nad kościołami na frontowej ścianie widzimy taki skrót AMDG, czyli Ad Majorem Dei Gloriam, ku większej chwale Bożej. I wtedy pisane one są wielkimi literami. Wynika to z tego, ta tradycja wynika z tego, że łacińskie litery wykuwane w kamieniu no raczej bywały wielkie, bo one mają proste linie, prawda? I takie łatwo było wykuć. Anno Domini, o który przykład już kiedyś padł, Nomen Nescio, albo także spotykane na nagrobkach R i P, czyli Requiescat in pace, spoczywaj w pokoju. Ale mówię, to jest zwyczaj i tak się ogólnie przyjęło. W związku z skrótami...
2: I wszystkie z kropkami.
3: Tak, wszystkie z kropkami, o tym mówiliśmy, bo są obcego pochodzenia. Został nam jeszcze jeden problem dotyczący skrótów, a mianowicie na jaką literkę możemy skrót skończyć? Bo to nie jest całkowicie dowolne. Generalnie zasada jest taka, że kończymy na spółgłosce i ma to być spółgłoska twarda. To znaczy, że nawet jeżeli w wyrazie ta spółgłoska jest miękka, to my tej miękkości w skrócie nie zapisujemy. Na przykład mamy skrót od wyrazu dnia. W wyrazie jest ni, a my piszemy dn. Albo na przykład godzina. W wyrazie jest dzi, ale my piszemy godz i stawiamy tutaj kropkę. Miesiąc. Piszemy mies, a nie mieś i stawiamy kropeczkę. Jest oczywiście jakiś wyjątek, bo czym by było życie bez wyjątków, a mianowicie jeżeli skracamy przymiotnik żeński, na przykład rodzaj żeński, to wtedy piszemy żeń, a nie żen. Również wyjątkowo niektóre, kilka skrótów kończy się na samogłoski. Ale to wyjątkowo. Na przykład od określenia zakonnika ojciec piszemy o i stawiamy kropeczkę. Samo o.
2: Ale może być też oczywiście skrót oj. Może. Z kropką też się zdarza.
3: Tak, kiedy skracamy spójnik albo, to też piszemy samo a i stawiamy kropeczkę. Tak samo skracamy wyraz hektar, ha-a, tak wygląda skrót i stawiamy tam kropeczkę. Ostatnie zagadnienie to kwestia odpowiedzi, a jak zapisać skrót od wyrazu w liczbie mnogiej? Na przykład chcemy powiedzieć nie ojciec, ale ojcowie albo profesorowie. No. Otóż wtedy po prostu powtarzamy skrót dwa razy.
2: Prof, prof.
3: Tak, albo o. I odczytujemy to wtedy jako liczbę mnogą.
2: Fantastyczne meandry języka polskiego w pisowni. Także skróty, których istnienia sobie tak na co dzień do końca nie uświadamiamy, a które są niezbędne w tym naszym codziennym językowym życiu. Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha.

Save Tonight i jego Czary grają jak z nut, prawda? No Przebój, który przetrwał i wciąż jest grany. Grają jak z nut, a z kolei w Zgierzu punktualnie jeździ transport na życzenie. Publiczny transport na życzenie. Strzałem w dziesiątkę. Ciekawe, jak to działa tak naprawdę. Podobno jest aplikacja. Można sobie poprzez aplikację zamówić, że za 15 minut ma podjechać autobus i on podobno jest. No tak, ale jeśli każdy zamawia na jeden, drugi, trzeci przystanek autobus o tej dokładnie godzinie, to jak to działa? Ciekawi mnie bardzo. No cieszę się, że w Zgierzu są wszyscy zadowoleni, a więcej to już w wiadomościach, które za 6 minut o 15. Five.

0: i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
3: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
4: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517 416 417.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
6: Ogłoszenie społeczne.
10: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 15. Czas na wiadomości w naszym programie. Remigiusz Fladrowski.
11: Wspólnota może nie zgodzić się na wynajem mieszkań na doby. Na razie projekt jest w Sejmie. Transport na życzenie strzałem w dziesiątkę w Zgierzu chwalą, że jest punktualny. Człowiek premiera w Trybunale Konstytucyjnym uziemiony. Nie wiadomo, kiedy nowy sędzia Maciej Berek zacznie pracę. W regionie miejscami może padać, temperatura nie przekroczy 15 stopni. Wspólnota będzie mogła zakazać wynajmu mieszkań na doby. To na razie propozycja w rządowym projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym, który jest obecnie w Sejmie. Jeżeli przepisy wejdą w życie, wspólnota mieszkaniowa będzie mogła uchwałą zakazać najmu krótkoterminowego w budynku. Podobne uprawnienia ma mieć też spółdzielnia mieszkaniowa. Projekt przewiduje również utworzenie centralnego wykazu lokali wykorzystywanych w najmie krótkoterminowym, mówi łódzki poseł KO Krzysztof Piątkowski.
12: Mieszkańcy zyskują prawo do tego, żeby składać skutecznie skargi. Jeśli takich skarg w ciągu połowy roku będą 3, to wtedy z automatu te lokale są wykreślane z centralnego rejestru, czyli nie mogą być legalnie wynajmowane.
11: Za krótkotrwały najem będzie uznawany pobyt trwający nie dłużej niż 30 dni. Projekt czeka na trzecie czytanie, czyli na ostateczne rozpatrzenie ustawy przez Sejm i głosowanie nad jej przyjęciem.
6: Więcej na radiołódź.pl.
11: Transport na życzenie w Zgierzu sprawdził się. Rozwiązanie Tup Tup and Go funkcjonuje już kwartał. Po pierwszym etapie sprawdzania programu miasto pochwaliło się pierwszymi wynikami alternatywnej komunikacji. W 3 miesiące busy na żądanie

0: wiozły blisko 5,5 tysiąca pasażerów. Od początku września było ich już ponad 1500. Sami zgierzanie pozytywnie oceniają to rozwiązanie.
1: Kursów mają dużo, także mi się wydaje, że to zdaje egzamin.
2: Ja niestety nie mam prawa jazdy. To dla mnie to jest idealna sprawa, bo w godzinach szczytu to naprawdę jest ciężko, idealnie. Tak jak ja z dwójką dzieci i tego to się dzieciaki nie umęczą.
3: Ja jechałem z moim dzieciaszkiem niepełnosprawnym, mój dzieciaszek zadowolony. Za 4 zł czy za 5 zł pojedziesz i cię dowiezie na każde miejsce, zawsze na czas.
4: Z aplikacji się skorzysta i można sobie jechać.
1: To jest tak jak taksy.
0: W całym Zgierzu powstało już prawie 300 wirtualnych przystanków, a w aplikacji do zamawiania busów jest już blisko 4000 kont. Niebawem ma pojawić się możliwość zamówienia przejazdu nawet z 4-dniowym wyprzedzeniem, a miasto chce zintegrować Tup & Go ze zgierską migawką. Pijani kierowcy zatrzymani na autostradzie A1. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi podsumowała akcję Trzeźwa Autostrada. W trakcie kilkugodzinnych działań funkcjonariusze z województwa łódzkiego przebadali alkomatem 1000 kierowców. O szczegółach opowie Seweryn Potentas.
5: Akcję przeprowadzono w poniedziałkowy poranek, a w działania zaangażowani byli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej, a także policjanci z komend powiatowych.
6: Policjanci przebadali na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 7370 kierujących pojazdami.
5: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Na podwójnym gazie przyłapano 13 kierujących, którym odebrano prawo jazdy.
6: Głównym celem akcji było zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz eliminowanie kierujących prowadzących pojazd na tak zwanym podwójnym gazie.
5: Tego typu akcje mają być prowadzone cyklicznie. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
0: A działania policjantów z województwa łódzkiego były częścią akcji, która tego dnia prowadzona była także na innych odcinkach autostrady A1 w województwach śląskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Pieniądze z podwyżki akcyzy na alkohol trafią bezpośrednio do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Rząd przyjął projekt ustawy, która koryguje stawki akcyzy i przeznacza środki ze sprzedaży piwa, wina i wódki właśnie na ochronę zdrowia. Poprzednia wersja ustawy została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Kancelaria Sejmu nie planuje, żeby ślubowanie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka odbyło się w Sejmie. Takiego scenariusza nie biorą pod uwagę również posłowie koalicji rządowej. Adam Luboński z Polski 2050 ma nadzieję, że nie trzeba będzie sięgać po wariant siłowy, a prezydent w końcu przyjmie ślubowanie.
7: I wydaje mi się, że powinien uszanować pan prezydent wybór demokratyczny. Sejm został wybrany demokratycznie, Sejm zdecydował o wyborze sędziego Trybunału i sędziów Trybunału Konstytucyjnego i powinien przyjąć te ślubowanie.
0: Zbigniew Kuźmiuk z PiS zauważa, że Maciej Berek wykazuje się zupełnie inną postawą niż czworo sędziów, którzy od marca czekają na złożenie ślubowania.
8: On zdaje sobie sprawę, przywołuje odpowiednie artykuły i konstytucji i ustawy, że to ślubowanie musi złożyć wobec pana prezydenta i do tego dąży. No ale żeby tak się stało, musi potwierdzić, że ma 10 lat stażu.
0: Maciej Berek twierdzi, że spełnia warunek 10-letniego stażu radcowskiego. To tyle. Teraz kolejne wiadomości w Radiu Łódź już o 15.30.
9: No pada, co zrobić? I będzie padać w dalszym ciągu, a jeszcze dorzucę, że możliwe burze z silnym wiatrem do 60 km na godzinę, 15 stopni w tej chwili, 1 stopień brakuje do maksimum. W nocy też będzie padać, 7-8 stopni, ale wiatr słaby, bo burz nie będzie. Północno-zachodni jutro z deszczem się przywitamy od rana i do 15 stopni, ale burz też w dalszym ciągu nie widzę, a więc te burze mogą nam przeszkadzać tylko dzisiaj.
10: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: I prawie 7 minut po godzinie 15. Piotr Bielawski, to zapraszam do 16. No na pewno jeszcze do kina zaproszę.

0: To Dave Stewart oczywiście, Bethany Lennox, to już solo twórczość, Heart of Stone, chyba jego największy przebój solowy właśnie. To co? Do kina.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Ale wraca literatura. Folwark zwierzęcy wraca i to w animacjach. Czyli walka o koryto jest zapisane w reklamie i jest w tym sens oczywiście. To jest tak naprawdę Andy Serkis, wizjoner, który postanowił w ten sposób tego klasyka, czyli Folwark zwierzęcy ukazać tym razem w kinie. No i zwierzęta przejmują władzę nad farmą, tak jak to jest w powieści. I dalej się dzieje. Jest to niezwykle aktualne, bo nie tylko Folwark jest niezwykle aktualny tego autora, a autora pytam oczywiście, na czyjej powieści to zostało wszystko tutaj w tym filmie przedstawione. Studio małpa radio.pl. No, dla klasyków to bardzo proste pytanie.

0: Zara Larsson nam zaśpiewała. No, zaraz to ja powiem, kto wygrał. A, była szybka pani Weronika. Oj, była szybka. Oczywiście, że George Orwell jest dobrą odpowiedzią. To jego Folwark zwierzęcy. Myślę, że znana książka i przez wielu przeczytana. No to gratuluję, to pani Weronika wybiera się do kina.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Anna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Radio Nocą.
8: Choć Marek Kamiński wielokrotnie zdobywał oba bieguny ziemi, to wędrówka 4000 km z Królewca spod grobu Immanuela Kanta, symbolu rozumu, do Santiago de Compostela, do grobu świętego Jakuba, bieguna wiary, okazała się dla niego najtrudniejsza i najważniejsza. Pisze o tym w swojej książce Trzeci biegun, której nowe poszerzone wydanie ukaże się w najbliższych dniach. I właśnie między innymi o tej wędrówce, nie po rekord, a po prawdę, Marek Kamiński opowie nam w najbliższym Radiu Nocą. Zapraszam Państwa do naszej rozmowy w czwartek 24 września od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa pytań czy komentarzy na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
10: Miłośnicy roślin, początkujący ogrodnicy i wszyscy, którzy lubią otaczać się zielenią, mamy coś dla Was! 26 września Pasaż Łódzki zaprasza na targi roślin. Od 11 do 18 czeka duży wybór wrzosów, bylin, innych roślin oraz akcesoriów. Do tego darmowe warsztaty sadzenia kwiatów, porady i mnóstwo inspiracji. Zobacz też w akcji automatycznego robota koszącego. Targi roślin. Przygotuj swoją przestrzeń na jesień. Szczegóły na pasażłódzki.pl.
11: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
12: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
13: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Po reklamie.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Jak się jeździ, sprawdza dzisiaj Sebastian Dziuda.
16: Dzień dobry. Popołudniowe utrudnienia dają już o sobie znać. Zaglądamy na łódzkie Rokicie. Trzeba tam uważać u zbiegu Jana Pawła z Obywatelską. Dojazd do tego skrzyżowania wydłuża się już na wysokości Obi i ogrodów działkowych. Cierpliwość przyda się również kierowcom jadącym koło parku Źródliska. Już stoi Aleja Piłsudskiego w stronę Widzewa i Niciarniana na całej długości parku. I jeszcze na południu od Łodzi sporo dzieje się na trasie na wysokości Żgowa. Chodzi o przecięcie dróg krajowych 91 i 71. Na tym skrzyżowaniu stracimy do kilku minut na światłach. Na drogi ponownie zajrzymy za pół godziny.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: W Radiu Łódź 15.30. I skrót najważniejszych wydarzeń, Remigiusz Fladrowski.
17: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała nastolatka w sprawie planowania zamachów w Polsce. 17-letni Paweł G. usłyszał już zarzuty. Chłopak przygotowywał masowe zamachy terrorystyczne, między innymi na szkołę i meczet. W jego domu zabezpieczono broń, materiały wybuchowe oraz nazistowską symbolikę. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu. Część lekarzy krytykuje niektóre zmiany w służbie zdrowia proponowane przez rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział m.in. wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia na poziomie 240 zł za godzinę brutto i dopuszczenie pracy na najwyżej dwóch etatach. Rząd przygotował 5 projektów ustaw, które mają zmienić sytuację w służbie zdrowia. Wspólnota będzie mogła zakazać wynajmu mieszkań na doby. To na razie propozycja w rządowym projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym, który jest obecnie w Sejmie. Jeżeli przepisy wejdą w życie, wspólnota mieszkaniowa będzie mogła uchwałą zakazać wynajmowania mieszkania na krócej niż 30 dni. Transport na życzenie w Zgierzu sprawdził się. Rozwiązanie Tup Tup and Go funkcjonuje już kwartał. W tym czasie busy na żądanie przewiozły blisko 5,5 tysiąca pasażerów. Od początku września było ich już ponad 1,5 tysiąca. W całym Zgierzu powstało już prawie 300 wirtualnych przystanków, a w aplikacji do zamawiania busów jest już blisko 4 tysiące kont. Koło Gospodyń Wiejskich z Łódzkiego zajęło trzecie miejsce w konkursie kulinarnym Polska Smakuje. Gospodynie z Czerniewic, z koła Tradycja i My zostały docenione za królika po dworsku. Finał zmagań zorganizowano na Stadionie Narodowym w Warszawie, a rywalizowało w nim 16 kół z całego kraju. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.
15: 15 stopni, do 16 może wzrosnąć temperatura i pada w wielu miejscach, a burze mogą się pojawić i wtedy silny wiatr do 60 km na godzinę. W nocy nadal pada, 7-8 stopni, jutro do 15 stopni wzrośnie temperatura.
18: Najdłuższa fala relaksu.
15: Bo pogoda też była w skrócie 27 już prawie minut do godziny 16.

W ubiegłym tygodniu w cyklu Płyta Tygodnia Plastik z debiutanckim krążkiem sprzed 20 lat wspominaliśmy, bo teraz reedycja na winyl, ale to nagranie nie z tej płyty. Przez 20 lat wiele rzeczy się zdarzyło. Akurat ta piosenka powstała na walentynki. No ale niech walentynki będą codziennie. Tego Państwu życzę. No i piosenka sobie powraca nie tylko w tym szczególnym dniu i bardzo dobrze, ale to już jest inny okres zespołu Plastik, nie ten z debiutu. Na pewno jeszcze wielokrotnie Państwo usłyszą zespół Plastik w różnych wykonaniach i różnych piosenkach i różnych remiksach, bo też mają wiele remiksów na swoim koncie.

Organek z płyty nagranej dla Muzeum Powstania Warszawskiego w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Są takie płyty, są takie nagrania. Lekarze krytykują zmiany w służbie zdrowia zaproponowane przez rząd. Mówią, że nie wyrobią minimum. A dlaczego? O tym w wiadomościach za 12 minut. Ten świat...

0: autopromocja.
1: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie. Nie wstydź się zapytać.
2: Badania naukowe wyraźnie obalają mit, jakoby wiek emerytalny oznaczał koniec intymności. Aktywność seksualną podejmuje większość par między 60 a 70 rokiem życia. Pierwsze spotkanie z cyklu Nie wstydź się zapytać w środę, kwadrans po 20.00. Iza Berkowska, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod Twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
4: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio

0: Z chórem ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
1: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
2: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Brikomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Jesień w Atlas Arenie na pełnych obrotach. Deep Purple, Young Thug, Oki, Don Toliver, Jungle, Placebo, Pitbull i wielu innych. Rock, rap, funk, alternatywa. Tej jesieni gramy dla każdego. Wejdź na atlasarena.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: I znowu sprawdzamy, jak się jeździ. Sebastian Dziuda.
9: No, sporo utrudnienia jak zwykle o tej porze. Napotkamy tuż przed estakadą. Korek ciągnie się aleją Mickiewicza w stronę Redkini, a zaczyna się już od skrzyżowania z Wólczańską. Wolniej jedzie się także Niciarnianą. Na zator natkniemy się już na wysokości Parku Widzewskiego. W tym momencie cała ulica jest zapełniona, rozluźnia się dopiero za rondem przed CKD. Na trasie wokół centrum Wielunia też dużo się dzieje. Najwięcej cierpliwości przyda się kierowcom na Popiełuszki tuż przed rondem, jak również na Śląskiej, w okolicach skrzyżowania z Kopernika. Następne informacje z dróg za pół godziny.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: A w Radiu Łódź już 16. I czas na wiadomości. Remigiusz Pladrowski.
10: Jest nowa droga, ale nie można z niej korzystać. Wojewoda łódzki wstrzymał inwestycje. Komunalne pustostany w Łodzi świecą pustkami. W większości nie nadają się do zamieszkania. Lekarze krytykują zmiany w służbie zdrowia proponowane przez rząd. Mówią, że nie wyrobią minimum. W regionie miejscami może padać. Temperatura nie przekroczy 15 stopni. Łodzianie nie mogą korzystać z nowej drogi, choć remont już się zakończył. Łódzki magistrat zapowiada skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Niedawno zakończyła się rozbudowa ulicy Kaczeńcowej od Odrowąża do Rąbieńskiej na zachodzie Łodzi, ale wojewoda uchylił zezwolenie na inwestycje. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
11: Latem pierwsi kierowcy mieli skorzystać z nowej drogi na zachodzie Łodzi. Tak się jednak nie stało, choć rozbudowa Kaczeńcowej od Odrowąża do Rąbieńskiej już się zakończyła. Wojewoda uchylił zezwolenie na inwestycje, bo miasto miało sztucznie podzielić inwestycje tak, aby nie musieć uzyskiwać decyzji środowiskowej. Miasto temu zaprzecza i zapowiada skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jedno jest pewne. Nowa trasa na zachodzie stolicy regionu pozostaje zamknięta dla samochodów. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
10: Magistrat zapowiada, że postara się jeszcze w październiku otworzyć ulicę Kaczeńcową, jednak na razie miasto nie podaje szczegółów.
12: Więcej na radiołódź.pl.
10: Co czwarte mieszkanie komunalne w Łodzi stoi puste, to 27% miejskiego zasobu. Brzmi jak tysiące mieszkań, które można przekazać potrzebującym, jednak w większości przypadków lokale są w złym stanie albo znajdują się w budynkach przeznaczonych do wyburzenia. Na ponad 10 tysięcy pustostanów ponad połowa jest w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. Dla porównania, w Warszawie i Katowicach pustych jest około 15% mieszkań komunalnych, a w Krakowie około 10%. Problem zauważają też łodzianie.
13: Od lat stoją pustostany. Z początku były bardzo wysokie czynsze, więc ludzie woleli pobrać kredyty, pokupować sobie gdzie indziej, niż tutaj płacić takie czynsze. Tu w kamienicy na, zaraz pani powiem, Na 20 lokatorów jest chyba 4 pustostany czy 5 stoi.
6: Poza Piotrkowską, która jest no, ulicą taką reprezentacyjną, ale robioną na pokaz. Ale jak pani gdzieś ruszy się na bok, to bardzo

0: To dużo tych kamienic jest jeszcze do wyburzenia.
1: O pustostanach w Łodzi napisała Interia. Dziennikarze przyjrzeli się danym GUS-u i informacjom przekazanym przez łódzki magistrat. W tym roku miasto zaplanowało wyburzenie 161 budynków, a jak informowało w sierpniu, ponad 100 z nich już rozebrano. Część lekarzy krytykuje niektóre zmiany w służbie zdrowia proponowane przez rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział m.in. wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia na poziomie 240 zł za godzinę brutto i dopuszczenie pracy na najwyżej 2 etatach. Rząd przygotował 5 projektów ustaw, które mają zmienić sytuację w służbie zdrowia.
2: Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej zwraca uwagę, że niektóre zmiany mogą stanowić problem nie tylko dla lekarzy, ale i pacjentów.
3: Wymóg minimum 80 godzin w jednym miejscu pracy. Ten limit tak naprawdę może spowodować, że w wielu miejscach, w których dzisiaj lekarze na przykład przyjeżdżają raz w tygodniu na 8 godzin do poradni, do małego miasta, po prostu nie będą mogli pracować, bo nie wyrobią 80 godzin w miesiącu.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział, że zmiany mają pomóc w uszczelnieniu systemu finansowania służby zdrowia. Zdaniem lekarki rodzinnej i członkini zarządu Porozumienia Zielonogórskiego Violety Fidler-Łopusiewicz propozycje nowych regulacji powinny być szerzej konsultowane.
4: Może te wszystkie propozycje, które są dawane od tak zwanego dołu, trzeba by po prostu przeanalizować.
2: Prace nad ustawami trwały dłużej niż pierwotnie planowano. Do resortu zdrowia wpłynęło kilkaset uwag dotyczących propozycji zmian. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Komunikacja autobusowa w Zduńskiej Woli po nowemu. Zmiany dotyczyć będą głównie częstotliwości kursów i wejdą w życie w przyszłym roku. Autobusy mają jeździć prostszymi trasami, żeby zapewnić łatwiejszy dojazd do szpitala, urzędów, banków, szkół i dworca kolejowego. Na najważniejszych ciągach komunikacyjnych w mieście wprowadzone będą także regularne odstępy między kursami. Zmiany określono mianem nowego MPK, mówi prezes tej spółki Michał Płatek.
5: Nowe MPK znaczy, że mamy nowe podejście do tego systemu kursowania, że chcemy rozbić trochę te nakładające się autobusy czasami. Chcemy podać właśnie tę najważniejszą zmianę, czyli żeby pasażer wiedział, że ten autobus będzie cyklicznie jechał w danym kierunku co 20 minut, co pół godziny, co godzinę.
1: Nie wiadomo jeszcze, ile będą kosztować bilety. Warto zaznaczyć, że niektóre przystanki mogą zniknąć lub pojawią się w innym miejscu. Nowe MPK ma obsługiwać Zduńsko-Wolan od lutego przyszłego roku. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.30.
6: Piętnaście stopni prawie maksimum i pada, a mogą być nawet burze. Wtedy powieje do 60 km na godzinę. W nocy przelotne opady deszczu w dalszym ciągu, burz nie będzie, 7-8 stopni, wiatr się uspokoi, będzie słaby. Północno-zachodni jutro do 15 stopni, ale wciąż deszczowo. Sześć minut po 16:00, Piotr Bielawski, pięknie dziękuję. Przyszedł Piotr Andrzejczak, imię się nie zmienia. Właściwie jest kontynuacja. Szczegóły poda, nawet prognozy pogody. Gdyby coś się zmieniło, proszę z nami pozostać.
7: Słuchasz i wiesz.
8: No, o tym, co się ewentualnie może zmienić w pogodzie, to mniej więcej za pół godziny Państwu opowiem, a już za kilka minut zajrzymy do Zgierza. Tamtejsza komunikacja miejska na żądanie działa już 3 miesiące. Okazuje się, że skorzystało z niej ponad 5,5 tysiąca pasażerów. Władze miasta podsumowały pierwszy etap pilotażu transportu na życzenie. Tup, tup and go. Usługa będzie działać dalej, a miasto zapowiada jej rozwój i integrację ze zgierską migawką, a mieszkańcy Zgierza są zadowoleni.
9: Idealnie, tak jak ja z dwójką dzieci i tego, to się dzieciaki nie umęczą.
10: Z aplikacji się skorzysta i można sobie jechać.
11: Kiedy chcesz, o który chcesz i na jaki przystanek, zawsze na czas.
12: Jeżeli ktoś choć raz skorzystał z tego przejazdu, to wraca i korzysta jeszcze raz.
13: Mamy ponad 3-krotny wzrost ilości przejazdów. Pasażerowie mają coraz większe zaufanie do tej usługi.
8: A najpopularniejszym miejscem docelowym przejazdów Tup Tup and Go to plac Kilińskiego w Zgierzu. Wielu pasażerów dojeżdża tam po to, by przesiąść się na inne środki komunikacji, przede wszystkim na tramwaje, które jadą w kierunku Łodzi. No a w Łodzi zajrzymy na Teofilów. Tam rozbudowa ulicy Kaczeńcowej w zachodniej części miasta się zakończyła. Latem pierwsi kierowcy mieli skorzystać z nowej drogi. Tak się jednak nie stało, choć rozbudowa Kaczeńcowej się zakończyła. to wojewoda uchyliła zezwolenie na inwestycje, bo miasto miało sztucznie podzielić pracę, tak aby nie trzeba było uzyskiwać decyzji środowiskowej. Władze miasta z kolei zaprzeczają i zapowiadają skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. A jedno jest pewne, nowa trasa na zachodzie stolicy regionu pozostaje zamknięta dla samochodów.
7: Urzędnicy pani wojewody trochę wprowadzili ją w błąd.
14: Nie pamiętam takiej sytuacji, gdy praktycznie już ukończoną drogą nie mogą poruszać się kierowcy, nie mogą iść pieszy.
15: Jak już robią, to niech robią, nie? Do końca. Do użytkowania tutaj na Teofilowie to jest okropnie z wyjazdem.
16: Droga jest przepiękna i powinna być otwarta.
8: No a władze Łodzi zapowiadają, że postarają się jeszcze w październiku otworzyć ulicę Kaczeńcową, ale na razie nie ma na ten temat żadnych szczegółów. Co czwarte mieszkanie komunalne w Łodzi stoi puste. Większość z nich nie czeka jednak na lokatorów, bo ponad 10 tysięcy mieszkań komunalnych pozostawało niezamieszkanych. Tak to opisuje Interia. Pusty lokal, mniej więcej co czwarty w miejskim zasobie, ale tylko niewielka część nadaje się do szybkiego zasiedlenia, bowiem większość znajduje się w budynkach przeznaczonych do wyburzenia.
17: Mamy największy zasób, jeśli chodzi o kamienice w Polsce, drugi w Europie. To są budynki, które są w większości budowane przed 1945 rokiem.
18: Na 20 lokatorów jest chyba 4 pustostany czy 5 stoi.
0: Jak pani gdzieś ruszy się na bok, to bardzo dużo tych kamienic jest jeszcze do wyburzenia.
8: Przypomnę, 10 tysięcy niezamieszkanych mieszkań komunalnych jest w Łodzi. To jest blisko 25% w porównaniu w Warszawie czy Katowicach pustych mieszkań jest około 15% w zasobie komunalnym, a w Krakowie nawet 10%. A z Łodzi zajrzymy jeszcze do Tomaszowa Mazowieckiego, bo tam trwa kilka dużych inwestycji drogowych. Miasto przeznaczyło na budowę i przebudowę ulic oraz ronda blisko 30 milionów złotych. Wśród realizowanych zadań są ulice na osiedlach, a także no, większe przedsięwzięcia poprawiające układ komunikacyjny miasta, a także PKP się włączyło w te remonty, bo w Tomaszowie trwa budowa tunelu właśnie na potrzeb Polskich Kolei Państwowych. No ale w Tomaszowie i będziemy przed godziną 17 i wtedy sprawdzimy, jak te prace drogowo-tunelowe są prowadzone. I dodam jeszcze tylko, że wydawcą naszego programu dzisiaj jest Maciej Trojanowski. No jeszcze podam znany Państwu adres mailowy studio@radiolodz.pl. Można korespondować z nami podczas naszego programu do godziny 17.

0: To był Dwayne, Highway Robbery. Muzycznie rozpoczęliśmy, a teraz zaglądamy do Zgierza.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo właśnie zakończył się tam pierwszy etap testowania rozwiązania, czyli pilotażowego programu transportu na życzenie, który nosi nazwę TupTup and Go. Po 3 miesiącach wiemy już, że mieszkańcy Zgierza coraz częściej korzystają z tej formy transportu. Łącznie busami zamawianymi przez miejską aplikację od początku lipca skorzystało już blisko 5,5 tysiąca pasażerów. Na terenie całego miasta powstało 275 wirtualnych przystanków. Aplikacja ma już prawie 4 tysiące użytkowników. Rozwiązanie powoli się przyjmuje, mieszkańcy są coraz częściej z niego zadowoleni, coraz częściej z niego korzystają, a niebawem mają mieć także nowe udogodnienia. A więcej na ten temat w relacji naszego reportera Miłosza Warszawskiego.
2: TupTup and Go się rozwija, a zainteresowanie przejazdami rośnie.
3: My mamy dzisiaj prawie 3700 użytkowników aplikacji, ale mniej niż połowa skorzystała z przejazdu. Radek Podogrodzki, Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu. Jeżeli ktoś choć raz skorzystał z tego przejazdu, to wraca i korzysta jeszcze raz. Dzisiaj jest tak, że przeciętna podróż trwa około 11 minut i to jest do 4 km. Widać, że to jest podróż, gdzie dojeżdżamy do komunikacji zbiorowej. Prawie 3 razy więcej osób przyjeżdża na plac Kilińskiego niż na jakikolwiek inny przystanek, bo tu mamy wszystkie linie autobusowe i tramwaj. W zasadzie bus jedzie po jednego pasażera. To trochę za mało, ponieważ jest dzień bez samochodu i pojazdy są dostępne bez opłat. To dzisiaj mamy już 6 pasażerów na jeden pojazd, co jest rozwiązaniem optymalnym i co pokazuje, że to ma olbrzymią przyszłość. Te kolejne miesiące będą poświęcone przede wszystkim temu, żeby jak najwięcej Zgierzan przetestowało?
2: Zgierzanie pozytywnie oceniają to rozwiązanie i uważają, że jest potrzebne.
4: Ja niestety nie mam prawa jazdy. To dla mnie to jest idealna sprawa, bo w godzinach szczytu to naprawdę jest ciężko. Się spóźniają trochę autobusy, no i trzeba dojść i tego to dużo czasu to zajmuje, a to jest naprawdę super, idealnie. Tak jak ja z dwójką dzieci i tego to się dzieciaki nie umęczą, pogoda zła czasami.
5: Odprowadzam prawnuka do przedszkola i też nie ma tam akurat połączenia, a jak nie będzie pogody, no to z aplikacji się skorzysta i można sobie jechać.
6: To jest tak jak taksi. Ja widzę non-stop, jak jestem w mieście, to widzę non-stop. Także mi się wydaje, że to zdaje egzamin.
7: Ja jechałem z moim dzieciaczkiem niepełnosprawnym. Mój dzieciaczek zadowolony. Przy ludziach niepełnosprawnych czy starszych zawsze są u czasie. Na każdym przystanku, kiedy chcesz, o który chcesz i na jaki przystanek, czy w którą dzielnicę, za 4 zł czy za 5 zł pojedziesz i cię dowiezie na każde miejsce. Zawsze na czas.
2: W przyszłości pojawią się nowe rozwiązania i kolejne udogodnienia.
8: Poza godzinami szczytu autobusy w wielu miejscach jeździły bardzo rzadko, co powodowało trudności z dojazdem czy do sklepu, czy do jakichś urzędów. Maria Niszkiewicz, prezes firmy Voxnet, operatora usługi TupTup na terenie Zgierza. Mamy ponad 3-krotny wzrost ilości przejazdów. Pasażerowie mają coraz większe zaufanie do tej usługi. Wiedzą, że dojadą na czas przede wszystkim. Mam nadzieję, że do końca września wprowadzimy usługę zamawiania przejazdów z wyprzedzeniem. Z 4-dniowym nawet wyprzedzeniem będzie można zaplanować przejazd. Już właściwie jest zrealizowana usługa obsługi migawki, ale to wymaga odpowiedniej uchwały Rady Miasta. Będziemy dalej rozwijać tę usługę. Mam nadzieję, że tutaj od 1 stycznia już zakończymy ten pilotaż i wejdziemy w taką komercyjną już usługę, obsługę mieszkańców.
0: A TupTup and Go najczęściej służy jako połączenie z innymi środkami komunikacji, takimi jak tramwaj linii 45, który łączy Zgierz z Łodzią, a od dziś w Zgierzu funkcjonuje także aplikacja Time for Bus. Dzięki niej można śledzić każdy pojazd komunikacji w mieście, a tą sprawą zajmował się Miłosz Warszawski.

0: Muzycznie zespół YouTube. Byliśmy na Teofilowie kilka minut. Byliśmy w Zgierzu kilka minut temu, żeby sprawdzić, jak tam działa komunikacja miejska na żądanie. A teraz przenosimy się do Łodzi. Zaglądamy na Teofilów, ale tamtego Wrzowu już nie będzie.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bowiem łodzianie nie mogą korzystać z nowej drogi, choć remont się już skończył. Łódzki magistrat zapowiada skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Niedawno zakończyła się rozbudowa ulicy Kaczeńcowej od Odrowąża do Rąbieńskiej na zachodzie Łodzi, ale wojewoda uchylił zezwolenie na inwestycje. A o szczegółach opowie reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
2: Latem pierwsi kierowcy mieli skorzystać z nowej drogi na zachodzie Łodzi. Tak się jednak nie stało, choć rozbudowa Kaczeńcowej od Odrowąża do Rąbieńskiej już się zakończyła.
3: Jak już robią, to niech robią, nie? Do końca. Do użytkowania potrzebne jest tutaj, bo tutaj na Teofilowie to jest okropnie z wyjazdem.
4: Jak poszłam do końca, to mówię, no przepiękna droga, mówię. Takiej nie ma z tamtej strony, a tutaj mówię, no to na... XXI wiek.
5: Jest to jakiś urok, jest cisza i spokój póki co.
4: Droga jest przepiękna i powinna być otwarta.
2: Mówią mieszkańcy Teofilowa. Wojewoda uchylił zezwolenie na inwestycje, bo miasto miało sztucznie podzielić zadanie tak, aby nie musieć uzyskiwać decyzji środowiskowej.
6: Urzędnicy pani wojewody trochę wprowadzili ją w błąd.
2: Odpowiada wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita.
6: Będziemy składać skargę do sądu administracyjnego wojewódzkiego na tą decyzję wojewody. Jednocześnie podejmujemy działania mające na celu jak najszybsze uruchomienie tego odcinka. Ten odcinek ulicy Kaczeńcowej nie ma kilometra. W związku z powyższym, zgodnie z przepisami ówcześnie obowiązującymi, nie wymagana była decyzja środowiskowa. Każda droga z każdą w mieście Łodzi się łączy. Gdybyśmy szli tym tokiem rozumowania, to właściwie nie byłoby żadnej inwestycji, która jest poniżej kilometra, gdzie nie byłaby wymagana decyzja. Będziemy składać skargę do wojewódzkiego sądu.
7: Przyznam szczerze, że chyba nie pamiętam w historii łódzkich inwestycji, nie mówię tu o spółce oczywiście, tylko ogólnie o remontach i budowach nowych dróg w mieście, to nie pamiętam takiej sytuacji, gdy praktycznie już ukończoną drogą nie mogą poruszać się kierowcy, nie mogą iść pieszy czy jechać rowerzyści.
2: Komentuje dziennikarz transportowy Daniel Siwak, autor bloga komunikacji zbiorowa.pl.
7: Cała przebudowa ulic w tym rejonie, czyli nazwijmy to Nowokaczeńcową, Rąbieńską czy Traktorową, to wszystko uzależnione było od siebie. Więc jeżeli tu będzie pewne opóźnienie w formalnym otwarciu, no a nie można przecież wyznaczyć objazdu na drodze, która nie jest otwarta formalnie, więc być może okaże się, że któryś z kolejnych etapów tej inwestycji no, będzie opóźniony. Miejmy nadzieję, że nie, no bo zaraz będzie zima, wiadomo jak tu w zimę inwestycje przebiegają, więc może powstać opóźnienie. No to wtedy łańcuszka będą łodzianie, no którym się nie do końca dobrze porusza też już teraz.
2: Kiedy i z jakim skutkiem zakończy się batalia sądowa Urzędu Miasta Łodzi z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, tego na razie nie wiadomo. Wiadomo jednak, że na pewno mieszkańcy łódzkiego Teofilowa muszą jeszcze poczekać na skorzystanie z rozbudowanej ulicy Kaczeńcowej.
0: A tym tematem zajmował się dzisiaj nasz reporter Michał Dąbrowski.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: No to co dzieje się dzisiaj na łódzkich drogach, śledzi Sebastian Dziuda.
2: Uwaga na utrudnienia pod Wieruszowem. Zderzyły się pojazdy na drodze wojewódzkiej 450 między Opatowem a Wieruszowem właśnie. Ruch blokuje się z minuty na minutę coraz bardziej na obu pasach w pobliżu miejscowości Kuźnica Skakawska. Nie jest łatwo teraz wjechać na Redkinie. Obecnie ciasno jest szczególnie na Obywatelskiej, tuż przed wjazdem w Maratońską. Podobnie jest na Bandurskiego. Do kilku minut można stracić stojąc na światłach u zbiegu z Wyszyńskiego. Cierpliwość przyda się również na Wiskitnie. Już stoi cała Tomaszowska na odcinku od ronda przed Aleją Ofiar Terroryzmu do skrzyżowania z Dąbrowskiego. Za pół godziny raz jeszcze sprawdzimy sytuację na drogach.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Słuchaj Państwo, Radia Łódź, zbliża się 16:30. A o tej porze w naszym programie skrót najważniejszych informacji. W studiu jest Remigiusz Fladrowski.
3: 13 pijanych kierujących zatrzymali policjanci na autostradzie A1 w Łódzkiem. W trakcie kilku godzin funkcjonariusze przebadali wczoraj alkomatem tysiące kierujących. Podobne kontrole odbyły się także na odcinkach A1 w województwach śląskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Rząd przyjął nowe regulacje prawne ograniczające m.in. wynagrodzenia i czas pracy lekarzy. Lekarze w publicznych placówkach będą pracować najwyżej na dwa etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Zgodnie z nowymi regulacjami w szpitalach będzie zakaz świadczenia usług medycznych przez fundacje czy spółki. Kierowcy nie mogą korzystać z nowej drogi na zachodzie Łodzi, mimo że jest już gotowa. Wojewoda uchylił zezwolenie na rozbudowę trasy, bo ma zastrzeżenia do braku decyzji środowiskowych nowego odcinka Kaczeńcowej od Odromorza do Rąbieńskiej. Miejscy urzędnicy będą się odwoływać i zamierzają uruchomić inwestycje jeszcze w październiku. Komunikacja autobusowa w Zduńskiej Woli zyska nowe oblicze. Zmiany dotyczyć będą głównie częstotliwości kursów i wejdą w życie w przyszłym roku. Autobusy mają jeździć prostszymi trasami, żeby zapewnić łatwiejszy dojazd do szpitala, urzędów, banków, szkół i dworca kolejowego. Na najważniejszych ciągach komunikacyjnych w mieście wprowadzone będą także regularne odstępy między kursami. Na Kasprowym Wierchu łopaty i odśnieżarki poszły w ruch. Miejscami zalega tam 15 cm śniegu i przechodzą kolejne opady białego puchu. Towarzyszy im silny wiatr. W Łodzi śniegu na razie nie będzie, ale o szczegółach prognozy dla naszego regionu już za chwilę. Na kolejne wiadomości zapraszam o 17:00.
1: No tak, do śniegu nam jeszcze daleko, nie tak jak w Zakopanem. Temperatura w tej chwili w Łodzi i w regionie 15 stopni. Niewielkie zachmurzenie, ale to zachmurzenie może się zwiększać. Możliwe są jeszcze także przejściowe, niewielkie opady deszczu. Będzie wiał słaby lub umiarkowany wiatr z kierunku północno-zachodniego.
4: Słuchasz i wiesz.
1: No, druga część naszego programu się rozpoczyna, a rozpoczynamy polską piosenką.

0: ostatni dzień lata, Benedek, i to się wszystko zgadza, bo zdaje się, jutro jest pierwszy dzień jesieni, no ale to no, może być tylko ładniejszy anturaż. Za kilka minut opowiemy Państwu o tym, że co czwarte mieszkanie komunalne w Łodzi stoi puste. Większość z nich nie czeka jednak na lokatorów, bowiem sporo z nich znajduje się w takich budynkach, które raczej nadają się do wyburzenia niż do zasiedlenia i tych mieszkań takich nie nadających się do użytku w Łodzi jest ponad 10 tysięcy, zdecydowanie najwięcej ze wszystkich wielkich miast w Polsce. A potem zajrzymy do Tomaszowa Mazowieckiego, bo tam trwa kilka dużych inwestycji drogowych. Miasto przeznaczyło na budowę i przebudowę ulic oraz ronda około 30 milionów złotych, a wśród realizowanych zadań znajdują się inwestycje na osiedlowych ulicach, ale także większe przedsięwzięcia poprawiające układ komunikacyjny miasta.
1: Inwestycja przebudowy ulicy Luboszewskiej przy terenach Wistomowskich wraz z budową nowoczesnego ronda. Za chwilę rozpoczną się prace przy ulicy Orzeszkowej.
2: Korki są i będą, dopóki nie skończą wszystkich tutaj remontów w okolicy.
3: Wiadomo, że musimy poczekać na to, żeby było lepiej. No samo się nie zrobi.
0: Ale nie tylko władze miasta remontują ulice, także PKP realizuje sporą inwestycję, to jest budowa tunelów w ciągu drogi wojewódzkiej w rejonie ulicy Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim. No ale do Tomaszowa Mazowieckiego zajrzymy jeszcze przed godziną 17:00.

0: To była Alanis Morissette a piosenka nosiła tytuł Ironic.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Blisko co czwarte mieszkanie komunalne w Łodzi stoi puste, a to około 27% całego miejskiego zasobu. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to tysiące mieszkań, które można było po prostu przekazać osobom potrzebującym. Problem polega jednak na tym, że większość z tych lokali jest w tak złym stanie technicznym, że tak naprawdę no, nadaje się do wyburzenia, a połowa w ogóle znajduje się w budynkach właśnie do wyburzenia. Dla porównania, w Warszawie i Katowicach pustych jest około 15% mieszkań komunalnych, w Krakowie mniej, bo około 10%. A problem ten zauważają łodzianie.
2: Od lat stoją pustostany. Z początku były bardzo wysokie czynsze, więc ludzie woleli pobrać kredyty, pokupować sobie gdzie indziej, niż tutaj płacić takie czynsze. Tu w kamienicy zaraz pani powiem, na 20 lokatorów jest chyba 4 pustostany, czy 5 stoi.
3: Poza Piotrkowską, która jest no, ulicą taką reprezentacyjną, ale robioną na pokaz. Ale jak pani gdzieś ruszy się na bok, to bardzo dużo tych kamienic jest jeszcze do wyburzenia.
4: Miasto wyjaśnia, że ponad 10 tysięcy niezasiedlonych lokali to nie 10 tysięcy gotowych mieszkań dla potrzebujących. Ponad 4 tysiące z nich znajduje się w budynkach przeznaczonych do wyburzenia. Część mieszkań znajduje się w budynkach, których dotyczą sprawy o zwrot nieruchomości. Mogą się o nie upominać spadkobiercy albo właściciele.
5: To tak nie wygląda, że mamy 10 tysięcy pustych albo pustostanów i nie wiemy, co z nimi zrobić, albo nie ma na nie pomysłu.
4: Mówi Paweł Jędrachowicz, dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Łodzi.
5: Mamy największy zasób, jeśli chodzi o kamienice w Polsce, drugi w Europie. To są budynki, które są w większości budowane przed 1945 rokiem. Natomiast po to, żeby dzisiaj realnie prowadzić i realizować politykę mieszkaniową w taki sposób, aby odpowiadała na potrzeby i wyzwania Łodzi za 5, 10 i 15 lat. Przewidujemy, że w 2035 bodajże powinno tych lokali być w granicach 30 tysięcy, więc my oprócz tego, że sukcesywnie będziemy po pierwsze realizować politykę wyburzenia, przez co tych lokali będzie trochę mniej, ale również prywatyzacja, która cały czas postępuje i ona jest w trakcie.
4: Miasto podkreśla, że część pustych lokali znajduje się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. W takich kamienicach wciąż jednak mieszkają ludzie, którzy czekają na wyprowadzkę. Poseł Krzysztof Piątkowski dodaje, że takie oczekiwanie może trwać latami.
6: To nie chcę oceniać obecnie sprawujących władzę osób, które za to odpowiadają, ale wydaje mi się, że powinniśmy radzić sobie z tymi zasobami znacznie więcej. Ja w swoich pismach i w swoich interwencjach zwracam uwagę władzom miasta na to, że obywatele czekają zbyt długo, czyli jeżeli lokal jest zakwalifikowany do rozbiórki, no to jest niewyobrażalnym czymś, że te osoby potem mieszkają 2, 3, 8 lat. No w sprawie interwencji, którą przed chwilą zamykałem, to jest 8 lat.
7: Oczywiście, że się boimy, tak? Mieszkam tutaj z niepełnosprawnym dzieckiem. Codziennie rano jak wychodzimy, tak czy jak wracamy ze szkoły, no wychodzimy na cały dzień, co prawda. Ale za każdym razem wyjście i powrót do domu, no jest strach, tak? No proszę zobaczyć, jak to tutaj wszystko wygląda. Ja nie wiem, czy kiedyś mi coś na głowę nie spadnie, tak? Ja na przykład nie wiem, czy sąsiadka z pierwszego piętra nie wpadnie do mnie na kawę sufitem, tak? Bo u niej na przykład podłoga się zarywa.
0: A o pustostanach w Łodzi pisze właśnie Interia. W tym roku miasto zaplanowało wyburzenia 161 budynków, a jak informowało w sierpniu, już ponad 100 z tych budynków rozebrano. A sprawą zajmowała się nasza reporterka Joanna Karp.

0: Jak to kiedyś napisał William Tuwim, żeby wpaść na dzień do Tomaszowa, no my do tego Tomaszowa wpadniemy, ale tylko na kilka minut.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No bo właśnie w Tomaszowie Mazowieckim trwa kilka dużych inwestycji drogowych. Miasto przeznaczyło na budowę i przebudowę ulic oraz ronda około 30 milionów złotych. Wśród realizowanych zadań znajdują się zarówno inwestycje na osiedlowych ulicach, jak i także większe przedsięwzięcia poprawiające układ komunikacyjny całego miasta. Część zadań została już zakończona, kolejne są na finiszu, a następne rozpoczną się jeszcze w tym roku, ale będą realizowane także w przyszłym. A do Tomaszowa wybrał się nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
2: Czy Państwa zdaniem sporo się dzieje na tomaszowskich drogach, jeśli chodzi o remonty?
3: Myślę, że aż za dużo.
2: Na tyle, że aż są w związku z tym utrudnienia.
3: Korki na Warszawskiej szczególnie, także są utrudnienia. Przeszkadza to, no ale wiadomo, że musimy poczekać na to, żeby było lepiej. No samo się nie zrobi.
4: Bardzo dużo się dzieje. Jako kierowca mogę powiedzieć, że korki są i będą, dopóki nie skończą wszystkich tutaj remontów w okolicy. Rok szkolny się rozpoczął. Dużo rodziców dowozi dzieci do szkoły. No każdy kombinuje jak może. Nawet tymi skrótami, które tam gdzieś wszyscy znają, to i tak jest zakorkowane. Także, którędy by człowiek nie pojechał, zawsze jest niedobrze.
5: Według mnie nie jest to odczuwalne. Nie dzieje się nic takiego, żeby odblokować to miasto właśnie w tych godzinach szczytu. Ze wszystkich stron ludzie jadą, no i żeby do ronda dojechać i wyjechać z ronda, to się stoi po kilka minut.
2: Czyli cierpliwość tomaszowskim kierowcom też się przydaje.
5: Oczywiście, bez tego ani rusz.
6: Zakończono już budowę ulic Romanówek, Gdyńskiej, Wspólnej, Żwirowej i Jasnej. Część inwestycji nadal trwa, a niebawem rozpoczną się kolejne, mówi prezydent Tomaszowa Marcin Witko.
7: Inwestycja przebudowy ulicy Luboszewskiej przy terenach Wistomowskich wraz z budową nowoczesnego ronda. Oprócz tego prace na drogach miejskich.
8: Trwają teraz prace związane z przebudową, a w zasadzie możemy mówić nawet rozbudową ulicy niecałej.
6: Adam Koziełek z Urzędu Miasta w Tomaszowie.
8: Tutaj mamy do czynienia z przebudową skrzyżowania na bezpieczne, budową kanalizacji, wymianą wodociąga azbestowego, no i oczywiście samą drogą. No i prace na dwóch dużych inwestycjach są w trakcie, czyli przebudowa ulicy Przędzalnianej Górnej. Tutaj, jeżeli chodzi o ulicę Przędzalnianą, w zasadzie prace się zakończyły. Rozpoczęły się prace przy ulicy Górnej. Inwestycja będzie zakończona w przyszłym roku, do połowy roku 2027. Ulica Zielona, tutaj też prace trwają na odcinku pomiędzy ulicą Legionów i ulicą Dąbrowską. W przyszłym roku drugi odcinek, czyli ulica Zielona na odcinku od Jana Pawła do ulicy Legionów.
7: Za chwilę rozpoczną się prace przy ulicy Orzeszkowej. To jest z kolei ważny ciąg komunikacyjny łączący węzeł z S8 Tomaszów Centrum z tak naprawdę centrum miasta. Duża inwestycja, około 9 milionów. Również na tę inwestycję pozyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych.
6: Mieszkańców Tomaszowa pytałem o najbardziej newralgiczną ulicę w mieście. Jednogłośnie wskazali na Legionów.
5: Modernizacja na Legionów, ulicy i most mają robić, ale to się wlecze już nie wiadomo ile i to przez to utrudnia sobie objazdy naokoło. Korki oczywiście, a zwłaszcza w godzinach szczytu. O 17, 16, 17 to tragedia w Tomaszowie.
9: No w tej chwili to robią to już. Ten most tutaj na Wolburce, tam dalej, bo to jest, daje duże utrudnienie, bo tutaj wszystko ruch idzie przez Świętego Antoniego od tamtej strony. Nie wiem, kiedy oni to zakończą. Największy ten tu bym powiedział, problem, który jest realizowany.
10: Ten most zamknięty, tam się nic nie dzieje.
2: Na Legionów.
10: Na Legionów. Tak, tak. No, to nie jest dobre.
3: Bo gdyby się coś działo, no to rozumiem, czekamy na poprawę, tak? Ale tam się od dłuższego czasu nic nie dzieje. I żeby się dostać na przykład na Niebrów, to trzeba krążyć przez Warszawską, gdzie są niesamowite korki.
8: W tej chwili powiat tomaszowski przebudowuje most na ulicy Legionów. Chcemy wykorzystać tą przerwę i zamknięcie tego przejazdu, tak żeby no, nie utrudniać w przyszłym roku już przejazdu przez ulicę Legionów po oddaniu mostu.
9: Problem, że za jednym ciągiem to robią, a nie jedno zamknięcie, a potem jakieś drugie znowu.
6: Władze miasta dodają, że prowadzone inwestycje są częścią większych zmian komunikacyjnych w Tomaszowie.
0: A dużą zmianą komunikacyjną w Tomaszowie ma być także inwestycja realizowana przez Polskie Koleje Państwowe. A to jest budowa tunelu w ciągu drogi wojewódzkiej w rejonie ulicy Warszawskiej. Wartość tego przedsięwzięcia wynosi około 30 milionów złotych. Nowy tunel ma usprawnić komunikację i poprawić bezpieczeństwo w rejonie przejazdu kolejowego. Inwestycja powinna również przyczynić się do zmniejszenia korków i rozładowania ruchu w tej części miasta. A Tomaszów odwiedził dzisiaj Paweł Kwiatkowski. A ponieważ zbliża się godzina 17, to powiem Państwu, czego możecie spodziewać się po naszych wiadomościach o 17. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała nastolatka, który planował zamach terrorystyczny, interesował się nazizmem, natłok drogowych remontów w Tomaszowie Mazowieckim, o czym Państwu mówiliśmy, no i przejechali rowerami ponad 250 000 km, a zebrane pieniądze pomogą chorym onkologicznie dzieciom w rehabilitacji i wypoczynku.
1: Radio Łódź.
11: Autopromocja.
12: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
13: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
14: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
15: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
16: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
17: Panie ministrze, w polityce
16: było...
17: nie jest pan od wczoraj w polityce.
18: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
19: Czy to jest polityczny trolling?
20: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
21: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
22: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
18: Gość Radia Łódź.
13: Najważniejsza rozmowa w regionie.
18: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
13: Maciej Trajanowski
18: i Michał Dąbrowski.
13: Zapraszamy!
11: Autopromocja. Reklama.
23: Miłośnicy roślin, początkujący ogrodnicy i wszyscy, którzy lubią otaczać się zielenią, mamy coś dla Was! 26 września Pasaż Łódzki zaprasza na targi roślin. Od 11 do 18 czeka duży wybór wrzosów, bylin, innych roślin oraz akcesoriów. Do tego darmowe warsztaty sadzenia kwiatów, porady i mnóstwo inspiracji. Zobacz też w akcji automatycznego robota koszącego. Targi roślin. Przygotuj swoją przestrzeń na jesień. Szczegóły na pasażłódzki.pl.
24: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
25: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
26: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
25: Lamia Sofa na każdy dzień.
27: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
28: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
29: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
30: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
29: Mhm, dokładkę rabatu.
28: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
31: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
0: Monumentalne, pełne rozmachu, ożywające wyobraźnię. Jedno z najwybitniejszych

0: Nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Crown.pl 517 416 417.
1: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
2: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
5: Dobra, z ostatniej dzisiaj sprawdzamy, jaka jest sytuacja na naszych drogach, a sprawdza to Sebastian Dziuta.
6: Ostrożnie, w centrum Łodzi nogę z gazu warto zdjąć w okolicach Parku Reymonta i Muzeum Włókiennictwa. W tym rejonie zagęszcza się na Milionowej, Czerwonej i Piotrkowskiej. Teraz zaglądamy na Górną. O tej porze jak zwykle w stronę Pabianic sporo aut napotkamy na Pabianickiej. Dłużej czeka się tam na światłach przy skrzyżowaniach z Rudzką i 3 Maja. Nogę z gazu warto też zdjąć w okolicy węzła Stryków. To informacja dla kierowców jadących S14 w kierunku południa. Z minuty na minutę wydłuża się bowiem dojazd do ronda przed zjazdem na Krajową 71. Tymczasem życzymy kierowcom dobrej reszty dnia i ostrożności w tym deszczu. Powodzenia na drogach.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
5: Minęła godzina 17. Słuchają Państwo Radio Łódź. A w naszym programie teraz najświeższe wydanie wiadomości, a przedstawi je Remigiusz Fladrowski.
7: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała nastolatka, który planował zamach terrorystyczny. Interesował się nazizmem. Natłok drogowych remontów w Tomaszowie Mazowieckim. Część się kończy, inne dopiero ruszą. Przejechali rowerami ponad ćwierć miliona kilometrów. Zebrane pieniądze pomogą chorym onkologicznie dzieciom w rehabilitacji i wypoczynku. W nocy w regionie przelotny deszcz i 7 stopni. Był zafascynowany ideologią faszystowską, planował zamach, w którym miało zginąć wiele osób. Został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 17-letni Paweł G. z Siemianowic Śląskich chciał przeprowadzić zamach w jednej ze szkół i w meczecie. Przemysław Lis.
8: Nastolatek planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. W jego domu zabezpieczono m.in. noże oraz emblematy z symboliką nazistowską, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
9: On przygotowywał atak, on przygotowywał akt terrorystyczny. Godził się z tym, że ma zginąć wiele osób.
8: Paweł G. został już przesłuchany i usłyszał zarzuty.
10: Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw oraz odmówił składania wyjaśnień.
8: Mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
10: Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
8: Za zarzucane czyny nastolatkowi grozi do 15 lat więzienia. Przemysław Lis, Polskie Radio.
11: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
7: Ważne inwestycje w Tomaszowie Mazowieckim. Część jest już na finiszu, kolejne rozpoczną się jeszcze w tym lub przyszłym roku. Do wydania jest 30 milionów złotych, a informacje o tym, co dzieje się na tomaszowskich drogach, zebrał reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
12: Mieszkańcy Tomaszowa przyznają, że na miejskich drogach jest dużo inwestycji, co przekłada się na utrudnienia w ruchu.
13: Myślę, że aż za dużo.
14: Korki są i będą, dopóki nie skończą wszystkich tutaj remontów w okolicy.
12: Najbardziej zaawansowane roboty są na ulicy Browarnej oraz przy rondzie zbiegu Luboszewskiej i Spalskiej. Trwają też prace na Niecałej, gdzie poprawiane jest bezpieczeństwo w rejonie szkoły, oraz na Zielonej, gdzie wykonywana jest m.in. nowa infrastruktura wodociągowa i deszczowa. Jak mówi prezydent Tomaszowa Marcin Witko, niebawem rozpoczną się prace przy ulicy Orzeszkowej.
15: To jest z kolei ważne
13: główny ciąg komunikacyjny łączący węzeł z S8 Tomaszów Centrum z tak naprawdę centrum miasta.
12: Kolejny front robót otworzy się na ulicy Legionów. Przebudowany ma zostać odcinek od mostu do skrzyżowania z Barlickiego i Orzeszkowej. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.

0: Osobną dużą inwestycją jest budowa tunelu pod torami przy ulicy Warszawskiej. Zduńska Wola inwestuje w nową sieć MPK. Od lutego przyszłego roku autobusy mają kursować w równych odstępach czasowych. Ma być też więcej kursów do najważniejszych miejsc, takich jak szpital, szkoły czy dworzec. Zmiany mają zachęcić mieszkańców Zduńskiej Woli do częstszego korzystania z komunikacji miejskiej, bo mieszkańcy mówili naszemu reporterowi, że teraz częściej wybierają samochód bądź rower.
1: Jak się pan przemieszcza po Zduńskiej Woli?
2: Samochodem.
3: Pieszo! Najwygodniej.
4: Tak prawdę mówiąc, no może mam za blisko, żeby autobusem jechać i czekać szybciej samochodem, bo to jeszcze się później robi zakupy, więc trochę później autobusem trochę ciężko.
5: Będzie stała częstotliwość, będą prostsze trasy, większa dostępność, lepsze dopasowanie, więcej kursów w ciągu dnia, będą nowe czytelne linie.
0: Dodaje prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora. Identyczne zmiany również z początkiem przyszłego roku czekają sąsiedni Sieradz. Zaczął się szczyt ONZ w Nowym Jorku. Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres ostrzegł przed pogłębiającymi się podziałami na świecie oraz zagrożeniem nowych technologii. Guterres wygłosił przemówienie rozpoczynające debatę generalną 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Teraz do uczestników szczytu przemawia prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Rowerzyści przejechali prawie 265 tysięcy kilometrów dla dzieci chorujących na raka. Zakończyła się szósta edycja akcji charytatywnej Czas na Lower, organizowanej przez łódzką Fundację Krwinka. Rowerzyści, ale też zaangażowane firmy zebrali blisko 60 tysięcy złotych. Za te pieniądze dzieci chore onkologicznie pojadą na rehabilitację połączoną z wypoczynkiem. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź Jadwiga Mazurkiewicz, emerytka, która dla dzieci przejechała 9 tysięcy kilometrów, cieszy się, że mogła połączyć przyjemne z pożytecznym.
6: Jak jesteśmy aktywni, to bez względu na wiek możemy to robić, tylko trzeba chcieć. Też udało mi się znajomych zmotywować do tego, żeby więcej kręcili.
7: Dzieci tam będą mogły wyjechać na turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy. Mają taką pomoc rehabilitacyjną, pomoc specjalistów, psychologów. Mogą wrócić do zabaw.
0: Dodaje wiceprezes Fundacji Krwinka Agnieszka Piątera. W kręceniu kilometrów brały udział także firmy. Najwięcej przejechali pracownicy łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej, bo prawie 19 tysięcy kilometrów. Fundacja Krwinka już dziś zapowiedziała organizację kolejnej edycji Czasu na Lower w przyszłym roku. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.30.
8: W Łodzi w okolicach pada deszcz, ale to za kilka minut według prognozy powinno się zakończyć. W tej chwili 15 stopni Celsjusza. Wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W nocy umiarkowane i duże, przejściowo małe, możliwe przelotne opady deszczu. Głównie początkowo temperatura spadnie do 7-8 stopni, a będzie wiał słaby wiatr północno-zachodni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Tomasz Ferliński, za konsoletą Bartosz Florczyk przed mikrofonem. Witamy serdecznie do godziny 19. Chciałoby się powiedzieć, że piękną mamy jesień tego lata, no bo to jeszcze to sformułowanie obowiązuje przez kilka godzin.

Maggie May, Rod Stewart, czyli utwór idealnie na tę porę roku. Utwór oparty na życiowych doświadczeniach Roda Stewarta, młodego chłopaka, który pojechał na festiwal muzyki, zdaje się, bluesowej. Tam poznał dziewczynę, która trochę zawróciła mu w głowie i spóźnił się do szkoły o kilka dni. I to wszystko jest w tym utworze. Pierwsze miejsce na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych, no i okazało się, że Rod Stewart może działać solo. Co też z powodzeniem robił w latach 70., 80. i właściwie robi do dzisiaj. 12 minut po godzinie 17 na zegarze. Teraz nowe nagranie zespołu Editors.

Właściwie każda nowa piosenka z powodu Editors trafia na naszą antenę, bo to po prostu bardzo dobre utwory. Seriously to jest kolejne nowe nagranie. W piątek, proszę Państwa, finał New Gens Music w Ariadnie przy ulicy Narutowicza, czyli młodzi, zdolni artyści z Łodzi i regionu wybrani już do finałowego konkursu zaprezentują się, a 26 września koncert, można powiedzieć finałowy, bo też zwycięzca tego konkursu wystąpi i będzie poprzedzał koncert Mary z Polski, która, to już Państwu wielokrotnie mówiliśmy, grać będzie piosenki zespołu Kontrola W z legendarnej formacji ze Zduńskiej Woli, ale także kosmetyki Miss Pinky i no, w takim repertuarze Mary jeszcze się nie pokazywała, więc myślę, że warto się na ten koncert także wybrać. Przypomnijmy sobie, jak wykonują utwór Manekiny.

0: historia pewnej piosenki.
1: Koniec lat 70. w historii muzyki zapisał się eksplozją dwóch gatunków, disco i punk rocka. W nowojorskim kultowym dzisiaj klubie CBGB furorę robiły piękna blondynka Debbie Harry i jej zespół Blondie, który łączył oba gatunki, oraz mająca już na koncie świetną płytę Horses poetka zdecydowanie z punkowym nastawieniem Patti Smith. Smith mimo wielkiego talentu była popularna niemal wyłącznie wśród nowojorskiej bohemy i środowisk artystycznych. Największy sukces komercyjny Patti przyszedł w 1978 roku. Nagrywała w nowojorskim studiu płytę Easter, a za ścianą Bruce Springsteen przygotowywał swój album Darkness on the Edge of the Town. Znany z perfekcji Boss spędził ponad 2 lata na pisaniu piosenek na swoją 4. płytę. Wśród utworów, jakie przygotował podczas sesji, była miłosna ballada z rockowym refrenem zatytułowana Because the Night. Pomiędzy 2 studiami przemieszczał się producent i inżynier dźwięku Jimmy Iovine, który widział, że Bruce męczy się z piosenką pod tytułem Because the Night i chce porzucić pracę nad nią. Materiałowi Patti brakowało natomiast odrobiny przebojowości, którą miał właśnie Bruce. W dodatku Boss miał już dość miłosnych piosenek i chciał pisać więcej o problemach społecznych. Jimmy podsunął więc Bruce'owi pomysł, aby ten pokazał Because the Night Patti. Wokalistka zmieniła tekst, zostawiając tylko jedną linijkę refrenu. Because the night belongs to lovers. W przeciwieństwie do Springsteena, ona akurat była w środku płomiennego romansu, stąd napisanie miłosnego tekstu przyszło jej bez problemu. Bruce nagrał nawet tę wersję, ale nie zamieścił jej na płycie. Boss podarował kompozycję Patti i w końcu piosenka trafiła na jej płytę Easter. Singiel dotarł do 13. miejsca listy Billboardu i 5. w Wielkiej Brytanii, co jak na alternatywną artystkę było ogromnym osiągnięciem. Do dzisiaj wiele osób sądzi, że Because the Night to utwór Patti Smith. A ta wiele lat później mówiła, że chociaż przebój utorował jej drogę do kariery, to po kilku latach miała go dość i nie chciała być postrzegana jako autorka tekstów przez pryzmat jednej piosenki. Bruce do dzisiaj za to wykonuje Because the Night na koncertach. My słuchamy Patti Smith.

Because the Night i Patti Smith, artystka, która przez lata, właściwie całą swoją karierę, działa na własnych zasadach i za to też jest uwielbiana przez publiczność. No i co ważne, wczoraj ogłoszono, że Patti Smith przyjedzie na koncert do Polski i w przyszłym roku pojawi się na festiwalu Open Air. Mam też prywatne takie wspomnienie z tą piosenką Because the Night, tyle że właśnie w wykonaniu Bruce'a Springsteena na moim pierwszym koncercie Bruce'a, jaki widziałem, to było dokładnie 13 grudnia 2007 roku. Bruce Springsteen wykonał właśnie tę piosenkę i trochę byłem zaskoczony, że sięga po takie archiwa, ale potem jeszcze wielokrotnie będąc na koncertach Bruce'a przekonałem się, że te jego występy to nie są tylko największe przeboje, ale naprawdę on tam miesza i dużo zmienia. Kolejna legenda przed nami, Tom Petty. Okazuje się, że w archiwa tego artysty też jeszcze pełne są niewydanych lub mało znanych nagrań. One teraz wychodzą na światło dzienne. Paradise of Loons to jest nagranie, którego posłuchamy. Tom Petty i zespół Heartbreakers. Za chwilę w Radiu Łódź skrót informacji.

0: Jest 17.30, to Radio Łódź. Czas na skrót wiadomości. Beata Janowska.
1: Dzień dobry. W Niemczech rozbił się samolot F-16. Pilot zdążył się uratować. Do wypadku doszło na terenie amerykańskiej bazy wojskowej w pobliżu granicy z Luksemburgiem. Krótko po starcie pilot katapultował się, trafił pod opiekę lekarzy. Amerykanie nie podają, w jakim jest stanie. Rozbity samolot był jednym z czterech biorących udział w ćwiczeniach. Nowy odcinek ulicy Kaczeńcowej na łódzkim Teofilowie już ukończony. Jeszcze długo nie będzie otwarty dla kierowców. Mimo że prace się zakończyły, wojewoda uchyliła zezwolenie na rozbudowę tej ważnej trasy, bo zabrakło decyzji środowiskowej. Taka decyzja jest wymagana przy inwestycjach na odcinku dłuższym niż kilometr. Według służb wojewody miasto sztucznie podzieliło pracę na dwa około półkilometrowe odcinki. Miasto zamierza zaskarżyć decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Co czwarte mieszkanie komunalne w Łodzi stoi puste, to 27% miejskiego zasobu. Dla porównania, we Warszawie i Katowicach pustych jest około 15% mieszkań komunalnych, w Krakowie około 10%. Jednak pustostan to nie zawsze mieszkanie, do którego można wprowadzić rodzinę. W Łodzi niezamieszkałe lokale we większości przypadków są w złym stanie albo znajdują się w budynkach przeznaczonych do wyburzenia. Kolejne zatrzymanie w śledztwie dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Tym razem zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyrządzenia wielomilionowej szkody majątkowej usłyszał były funkcjonariusz policji. Według nieoficjalnych informacji to emerytowany naczelnik z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, który po odejściu ze służby współpracował z giełdą. W ramach śledztwa w sprawie Zonda Krypto aresztowano wcześniej m.in. byłego już szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Przy kolejnym szczepieniu przeciwko COVID-19 nie będzie już e-skierowań. Bezpłatne szczepionki powinny być dostępne w aptekach pod koniec tego tygodnia. Są dostosowane do obecnie występującego wariantu koronawirusa Omikron. Szczepienie przeciwko COVID-19 jest bezpłatne dla wszystkich grup wiekowych. Szczepionkę można przyjąć w aptece lub w wybranym punkcie szczepień. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18.00.
0: Na termometrach w województwie łódzkim teraz 15 stopni, w Łodzi nieco się wypogodziło, ale do końca dnia możemy spodziewać się w całym regionie przelotnych opadów deszczu, a lokalnie także burz. Temperatura w nocy spadnie, będzie zimno, 7-8 stopni, wiatr będzie słaby, północno-zachodni, a jutro możemy spodziewać się podobnego pogodowo dnia jak dzisiaj, zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu i temperatura od 14 do 15 stopni.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
0: To jeszcze przez chwilkę kontynuujemy ten wątek pogodowy.

Zawsze śpiewające dzieci się dobrze sprawdzają w takich piosenkach It's Raining Again. Na sam koniec jeszcze mały dziecięcy chór. Zespół Supertramp to przed chwilą. Na zegarze mamy 23 minuty do godziny 18. To znaczy, że za chwilkę już reprezentacja Polski siatkarska wystąpi w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Przypomnę tylko, będziemy mierzyć się z reprezentacją Niemiec. Dzisiaj w tym paśmie, które towarzyszyło Państwu kilka lat po południu bez pośpiechu, spotykamy się po raz ostatni, bo od jutra zmiana ramówki Radia Łódź i to nasze spotkanie troszeczkę zmieni miejsca antenowe między 13 a 16. Tam będzie troszeczkę więcej muzyki i informacji na jej temat, a między 16 a 18 nasz popołudniowy program informacyjny. Po godzinie 18 publicystyka, na pewno się Państwo przyzwyczają. Kwestia pewnie kilku dni.

Artysta, który ukrywa się pod pseudonimem Barek Przestań, to jest jedno słowo, i Ola Poskrop w nagraniu Klucze na dach. Po godzinie 18, mniej więcej o godzinie 18.30 spotka się z Państwem też Patrycja Markowska, która przyjeżdża do Łodzi, świętuje 25-lecie swojej działalności artystycznej. Dzisiaj rozmawiałem z Patrycją i troszeczkę ułamek tej rozmowy dzisiaj Państwu wyemitujemy. No a póki co zespół Mleczy z dobrą informacją o tym, że no, idzie jesień, ale ta jesień minie. Minie jesień, a chwilkę później zapraszam w imieniu Izabeli Berkowskiej na specjalną audycję dotyczącą smogu.

0: Audycja powstała przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
1: Jak powstaje smog? Jak bardzo jest groźny dla naszego zdrowia? Czy wieś to rzeczywiście są nasze zielone płuca? Czym tak naprawdę oddychamy? Porozmawiajmy. Są z nami Magdalena Jankowska-Kostrzewa, doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I dr Grzegorz Kardas, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Szpital Barlickiego w Łodzi.
3: Dzień dobry Państwu.
1: O jakości powietrza możemy powiedzieć, mówimy od wielu, wielu lat. I czy, no takie pytanie się nasuwa, czy aby na pewno musimy w dalszym ciągu do tego wracać, pani Magda?
2: Tak, rzeczywiście zgadza się, że mamy wrażenie, że o smogu powiedziano i złej jakości powietrza powiedziano już wszystko. Natomiast problem nadal istnieje. Oczywiście jakość powietrza jest coraz lepsza, ale jeszcze mamy cały czas problem z pewnymi zanieczyszczeniami, które mogą mieć negatywne skutki dla naszego zdrowia i życia. Dlatego warto cały czas o tym mówić, bo problem nie zniknął.
1: No tak, ale wciąż słyszymy komunikaty. Można odnieść wrażenie, że na te komunikaty to my już jesteśmy odporni?
2: Zgadza się. Sprawdzenie jakości powietrza jest tak naprawdę już tak powszechne, jak sprawdzenie prognozy pogody. Ale myślę, że powinniśmy wiedzieć, z czym ta zła jakość powietrza się wiąże i czy możemy w pełni korzystać właśnie z tego powietrza, czy powinniśmy jednak na siebie uważać.
1: Czyli komunikaty są potrzebne, mimo wszystko. Oddychać musimy, panie doktorze.
3: Nie jest absolutnie inaczej, tak? Każdy z nas fizjologię człowieka mniej lub bardziej zna. Oddech jest z nami 24 godziny na dobę. Oddychamy, kiedy funkcjonujemy na co dzień i kiedy śpimy. A żyjąc w dużej mierze coraz bardziej w zurbanizowanym świecie, tak? Mamy do czynienia z nieustającymi źródłami tych zanieczyszczeń, o których dzisiaj mówimy. Samochody, nawet jeśli elektryczne, nie zniknęły z życia, to one wciąż są też źródłem pyłów, o których się chociażby dużo mniej mówi, tak jak chociażby pył z klocków hamulcowych. To nie jest tak, że tylko owiane zmusową paliwa kopalne są źródłem smogu czy zanieczyszczeń powietrza szerzej rozumianych, ale to tak naprawdę cały uprzemysłowiony świat człowieka.
1: Mówi pan samochody. Co jeszcze nam się przekłada na ten smog? Co nam ten smog tworzy?
3: No, oczywiste jest to, tak, że to jest pewnego rodzaju sezonowość, tak? W okresie jesienno-zimowym, kiedy jest sezon grzewczy i mniej lub bardziej smogogenne źródła ciepła zaczynają w większej mierze funkcjonować. Tak będzie ta różnica w ciągu roku wyraźna. To też ma do czynienia ogólne warunki atmosferyczne, takie jak wilgotność powietrza, czy chociażby kwestia wyładowań energetycznych.
1: Na przykład, tak?
3: Tak, jak najbardziej. Ale to nie jest tak, że mając informacje na bieżąco gromadzone z prognoz pogody czy z prognoz tych zanieczyszczeń powietrza, nie jesteśmy w stanie na to reagować i tak planować swojego życia codziennego, żeby tego negatywnego dla zdrowia czynnika nie unikać.
1: No tak, bo nie możemy zrobić tak, że jesienią to ja nie chodzę do pracy na przykład, bo jesienią mamy wzmożone zanieczyszczenie powietrza, bo tak jest, prawda?
2: No oczywiście, że nikt z nas takiej decyzji nie podejmie, że nie pójdziemy do pracy. Natomiast rzeczywiście możemy ograniczyć inne aktywności na świeżym powietrzu, tak? Zrezygnować na przykład z biegania, z porannego, wieczornego joggingu i te aktywności w pewien sposób ograniczyć tak, żeby te skutki były jak najmniejsze. Ja jeszcze chciałam do jednej rzeczy wrócić, bo tutaj rozmawiamy oczywiście o zjawisku smogu, które kojarzy nam się tak naprawdę właśnie z tym okresem jesienno-zimowym. Natomiast to nie do końca jest tak. Również i w okresie letnim może zanieczyszczenia powietrza są, ale to są inne zanieczyszczenia. To jest inny rodzaj smogu, który z kolei też jest wynikiem po pierwsze dużego natężenia ruchu, o którym już wspominał pan doktor, i silnego nasłonecznienia, więc to są inne zanieczyszczenia, ale nadal tak szkodliwe dla naszego zdrowia.
1: Panie doktorze, no to trzeba by trochę może postraszyć.
3: Ja myślę, że straszenie straszeniem, ale z drugiej strony można podejść do tego w kategoriach możliwych do uzyskania korzyści. Tak, każdy z nas raczej lepiej czuje się w momencie, kiedy coś zyskuje, niż koniecznie traci albo robi sobie samemu szkodę. Tak jak wspomnieliśmy, nie pójście do pracy może być ewidentnie pewną szkodą, czy to dla budżetu domowego, czy dla sytuacji zawodowej.
1: Do pracodawcy również, tak.
3: Natomiast już tak mówiąc mniej żartobliwie, a bardziej poważnie, możemy zyskać na pewno lepszą jakość naszego układu oddechowego w perspektywie wielu lat, które miejmy nadzieję przed każdym z nas. Możemy uniknąć powikłań sercowo-naczyniowych, które już wiemy od ładnych paru lat bez wątpienia są związane także ze smogiem, z tymi cząsteczkami o drobnej masie, o drobnej wielkości, które przedostają się nie tylko do naszego układu oddechowego, ale też do układu krążenia, do drobnych naczyń wieńcowych, do naczyń mózgowych i summa summarum mogą znacznie zwiększać ryzyko takich schorzeń jak zawał serca czy udar niedokrwienny mózgu. Więc co możemy zyskać? No na pewno możemy zyskać na długości, jakości, dobrze spędzonym czasie naszego życia.
1: Krótko mówiąc, to czym oddychamy będzie miało znaczenie, będzie się przekładało też na jakość i długość naszego życia.
3: Bez wątpienia, tak. To oczywiście w połączeniu z wspomnianą już aktywnością fizyczną, już abstrahując od innych tak zwanych modyfikowalnych czynników ryzyka, jakie każdy z nas w swoim życiu prowadzi, jak chociażby palenie tytoniu, tak, bo to też bardzo często zestawiane jest jedno z drugim. Zanieczyszczenie powietrza takie generowane przez naszą cywilizację oraz to de facto, tak należy to podobnie potraktować, zanieczyszczenie powietrza, jakim jest nałóg palenia czy też tytoniu w formie papierosów czy innej formie. Tak? No, niektórzy palą fajkę na przykład.
1: To już rzadkość.
3: O, zdarza się. Proszę mi, zdarzają się tacy.
1: Chciałabym was dopytać jeszcze o wieś, bo mówi się, że na wieś jeździmy po czyste powietrze. No, jako osoba, która w tej chwili mieszka na wsi, to musiałabym się grubo zastanowić nad tym, czy w takim właśnie sezonie jesienno-zimowym, czy tam właśnie po to zdrowe powietrze bym się wybrała.
2: No właśnie, to wszystko zależy od naszych codziennych wyborów i właśnie jednym z nich jest to, jakiego źródła ciepła używamy. Czy jest to nieefektywne, przestarzałe źródło ciepła na paliwo stałe, tak? Węgiel czy inne paliwo stałe. Jakiej jakości, jeżeli nawet już jest to źródło na paliwo stałe, to jakiej jakości paliwem, jakiej jakości paliwa używamy? Możemy pójść jeszcze o krok dalej i zastanowić się, ile energii nam jest potrzebne do ogrzewania domu, bo być może tak należałoby ten budynek docieplić, wymienić okna na bardziej szczelne po to, aby to ciepło uciekało nam z domu jak najmniej. Wtedy będziemy zużywać mniej paliwa do ogrzewania takiego budynku. Wspomnieliśmy również o tym, że jednym ze źródeł zanieczyszczeń poza tymi domowymi kotłami jest również transport, więc możemy wybrać zamiast jechać się do wspomnianej już przez nas pracy pojedynczo samochodem, wybrać komunikację miejską albo zabrać się ze znajomym, z kolegą i zamiast dwóch aut, trzech, po prostu pojechać jednym autem do pracy.
1: Po więcej informacji zaprosimy już na stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. A w dzisiejszej audycji udział wzięli Magdalena Jankowska-Kostrzewa, doradca energetyczny. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: I dr Grzegorz Kardas, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Szpital Barlickiego w Łodzi.
3: Dziękuję państwu.
0: Audycja powstała na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działanie Efektywność Energetyczna, priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko. Audycja powstała przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
4: Reklama.
5: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
4: Chyba zacznę inwestować w złoto.
6: Dlaczego akurat w złoto?
4: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
6: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
4: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
7: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
8: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
9: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
14: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
13: Lamia Sofa na każdy dzień.
15: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
16: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
8: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
7: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Wybiła 18.
10: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
9: A w naszym programie czas na najnowsze wiadomości. Beata Janowska.
11: We wiadomościach wypadek myśliwca F-16 w Niemczech, kontrowersyjny remont ulicy Kaczeńcowej na łódzkim Teofilowie i zgierskie busy na żądanie w ocenie mieszkańców po 3 miesiącach kursowania. Wieczorem i nocą przeważnie będzie pochmurno z przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu. W zachodnich Niemczech rozbił się samolot F-16. Pilot zdążył się uratować. Do wypadku doszło na terenie amerykańskiej bazy wojskowej. O szczegółach Adam Górczewski.
12: Do upadku samolotu doszło krótko po starcie. Pilot katapultował się i przeżył katastrofę. Trafił pod opiekę lekarzy. Amerykanie nie podają, w jakim jest stanie. Upadek samolotu i słup dymu były widziane przez okolicznych mieszkańców. Po ich zgłoszeniach do akcji ruszyła także niemiecka straż pożarna, ale ostatecznie miejsce wypadku zabezpieczyły wojskowe służby na terenie bazy Spangdalem. Operują stamtąd myśliwce F-16, a od kilku miesięcy także transportowe maszyny lotnictwa USA. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
11: Rozbity samolot był jednym z 4 biorących udział w ćwiczeniach. Pozostałe 3 po katastrofie odleciały do bazy w Ramstein. Wyremontowana ulica w Łodzi jeszcze długo nie będzie otwarta dla kierowców. Chodzi o nowy odcinek ulicy Kaczeńcowej na Teofilowie. Mieszkańcy na razie mogą tylko oglądać nową inwestycję, bo wojewoda uchyliła zezwolenie na realizację budowy. Miasto zamierza zaskarżyć tę decyzję. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
13: Łodzianie prędko nie skorzystają z nowo wybudowanego odcinka ulicy Kaczeńcowej od Odrowąża do Rąbieńskiej na zachodzie stolicy regionu. Inwestycja została zakończona, ale wojewoda uchylił zezwolenie, bo zabrakło decyzji środowiskowej. Decyzja ta jest wymagana przy inwestycjach na odcinku dłuższym niż kilometr. Według służb wojewody miasto sztucznie podzieliło pracę na 2 około półkilometrowe odcinki.
14: Urzędnicy pani wojewody trochę prowadzili ją w błąd?
13: Odpowiada wiceprezes łódzkich inwestycji Grzegorz Nita. Magistrat odwoła się od decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
11: Za tydzień w czwartek sprawą zajmie się Komisja Transportu w Łódzkiej Radzie Miejskiej.
15: Więcej na radiołódź.pl.
11: Transport na życzenie w Zgierzu sprawdził się zdaniem mieszkańców. Mijają 3 miesiące od prowadzenia pilotażowego rozwiązania pod nazwą Tup-Tup and Go. Zgierscy urzędnicy informują, że przez ten kwartał busy na żądanie przewiozły prawie 5,5 tysiąca pasażerów. Mieszkańcy chwalą nowe rozwiązanie.
16: Dla mnie to jest idealna sprawa, bo w godzinach szczytu to naprawdę jest ciężko. Idealnie, tak jak ja z dwójką dzieci, i tego to się dzieciaki nie umęczą.
17: Ja jechałem z moim dzieciaszkiem niepełnosprawnym. Mój dzieciaszek zadowolony. Za 4 zł czy za 5 zł pojedziesz i cię dowiezie na każde miejsce. Zawsze na czas.
18: Z aplikacji się skorzysta i można sobie jechać.
19: To jest tak jak taksi.
11: Na terenie Zgierza powstało już 275 wirtualnych przystanków. Wkrótce ma pojawić się możliwość zamówienia przejazdu nawet z 4-dniowym wyprzedzeniem. Miasto chce też zintegrować system ze zgierską migawką. Rząd przyjął regulacje prawne ograniczające wynagrodzenia i czas pracy lekarzy. Lekarze, medycy w publicznych placówkach będą pracować najwyżej na 2 etaty przy maksymalnej stawce godzinowej 240 zł. Rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej Piotr Pisula podkreśla, że obecnie wielu lekarzy na etatach tak wysokich stawek nie ma, ale dodaje, że wprowadzenie limitu krytykują dyrektorzy wielu szpitali.
20: Wielu lekarzy nie zarabia 240 zł na godzinę, więc tak naprawdę dla większości lekarzy

0: ten limit wiele nie zmieni, można powiedzieć. Natomiast w tych miejscach, gdzie jest trudno o personel, no to zabierze narzędzie dyrektora. I to nie my jako Izba Lekarska, tylko dyrektorzy szpitali podkreślają, że to nie jest dobry pomysł.
1: Według rządowej propozycji szpitali będą miały na zmianę obowiązujących obecnie umów pół roku. W placówkach ma obowiązywać zakaz świadczenia usług medycznych przez fundacje czy spółki, a konkursy mają być jawne. Dodatkowo zwiększy się liczba kontrolerów pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia. Koło Gospodyń Wiejskich z Łódzkiego z ogólnopolskim sukcesem. Gospodynie z Czerniewic, z koła Tradycja i My zajęły trzecie miejsce w konkursie kulinarnym Polska Smakuje. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie rywalizowało 16 kół z całego kraju. Konkursowym daniem przedstawicielek województwa łódzkiego był królik po dworsku z Czerniewic, mówi przedstawiciel koła Przemysław Kozłowski.
2: Trzech kucharzy znanych w całym kraju było w jury. Mieli niezwykle trudne zadanie. Sami nam to później mówili po oficjalnej części, że szliśmy łeb w łeb i dosłownie minimalnie nie zajęliśmy pierwszego miejsca, a trzecie. Mimo to cieszymy się ogromnie.
1: W Warszawie rywalizowały koła gospodyń, które wcześniej zwyciężyły w regionalnych eliminacjach. Kolejne wiadomości o 19:00.
3: Temperatura w województwie łódzkim spada, 13 stopni teraz na termometrach, ciśnienie 999 hektopaskali. Do wieczora jeszcze możemy spodziewać się przelotnych opadów w całym regionie. W nocy chłodno, 7-8 stopni, także pojawi się przelotny deszcz. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 14 do 15 stopni. I takie pochmurne dni utrzymają się do niedzieli. Rozpogodzeń możemy spodziewać się dopiero w poniedziałek.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Na naszym zegarze 6 minut po godzinie 18. Polacy już grają w swoim ćwierćfinałowym meczu Mistrzostw Europy w siatkówce z reprezentacją Niemiec. Na razie w pierwszym secie 6-6. Bartosz Floczek przed mikrofonem do godziny 19. No podobno coś ma się wydarzyć jeszcze w najbliższych dniach, jeżeli chodzi o plany na przyszły rok zespołu U2.

The Unforgettable Fire, coś sprzed wielu już lat, ponad 40. Zespół U2 z takiej bardzo jesiennej płyty w nagraniu tytułowym. Podobno te koncerty pierwsze to mają być Stany Zjednoczone, Australia, Europa dopiero w drugiej kolejności. Kto wie, czy to nawet nie będzie 2028 rok. Ale U2 mają powrócić i mają niebawem ogłosić coś, jeżeli chodzi o trasę koncertową w najbliższych miesiącach. Polski pociąg troszeczkę odjechał Niemcom, ale w tym momencie 12, a może za chwilę być 13 do 9. No i, o nie, skończyli jeszcze Polacy akcji jak na złość. 12 do 10 w tym momencie, w pierwszym secie ćwierćfinałowego meczu Mistrzostwa Europy pomiędzy Polską a Niemcami. Wczoraj słuchaliśmy nowych nagrań Artura Rojka, bo ukazała się nowa płyta artysty, no to dzisiaj jeszcze jedno.

Judo, nowe nagranie Artura Rojka z płyty pod tytułem Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Poloniści, proszę się nie denerwować, ale taki jest tytuł tej płyty. To jest zdanie, które wiele lat temu wypowiedział syn Artura Rojka i on zapisał sobie to zdanie, wrócił do niego, kiedy po prostu pisał nowe piosenki, kiedy był otwarty na różne przeżycia, na różne wspomnienia, bo to jest płyta, która bardzo silnie odnosi się też do przeszłości i do tego wszystkiego, co już w życiu Artura Rojka się pojawiło. W meczu dla nas istotnym w tym momencie 17-13 dla polskiej reprezentacji. Polska-Niemcy, ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Nowe nagranie God Street Park i Pip Millet, a za chwilkę zapraszam Państwa na płytę tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: A w tym tygodniu jest to album Ride Lonesome Becka, 15. płyta już w dorobku tego artysty. Płyta ukazała się przed chwilą, 18 września, nakładem wytwórni Capitol Records, szacownej, w której przez wiele lat nagrywali najwięksi artyści amerykańskiej sceny. I biorąc do ręki płytę, zwłaszcza w tym wydaniu winylowym, wiemy, że mamy do czynienia właśnie z czymś klasycznym, bo ten label, czyli ta nalepka, która znajduje się na płycie winylowej, jest zaprojektowana właśnie w tym takim designie lat 60. No i w ogóle sporo tu odniesień do klasycznych dźwięków sprzed lat. W dodatku płyta powstawała w słynnym studiu B, United Studios w Hollywood. To tam nagrywali chociażby Ray Charles, Nancy Sinatra, ale też Paul McCartney, Bob Dylan, Adele, jeszcze wielu, wielu innych. To jest w ogóle ulubione studio i miejsce pracy Becka, który do tej płyty przymierzał się aż 7 lat. Ta ostatnia Hyperspace ukazała się w 2019 roku, potem oczywiście pandemia, zmiana artystycznych planów, a na początku tego roku, 29 stycznia, ukazała się taka epka zatytułowana Everybody's Gotta Learn Sometime i tam znalazły się piosenki z repertuaru innych artystów w wykonaniu Becka, na przykład piosenki zespołu The Flamingos, czy też Elvisa Presleya, czy Hanka Williamsa, które trochę były nastrojem, zapowiedzią tego, co dzieje się na Ride Lonesome. Przed nami utwór Runaway.

Nowa płyta Beka, to jest nasz album tygodnia w Radiu Łódź. Przypomnę tylko, że od jutra nowa ramówka w Radiu Łódź i płyta tygodnia będzie pojawiać się o godzinie 15.40. No i jeszcze historia pewnej piosenki też zmieni swoje miejsce, bo od jutra o godzinie 11.40, czyli jeszcze przed południem, będę opowiadał Państwu o różnych piosenkach. Jak wygląda sytuacja w meczu Polski z Niemcami? No, dogonili nas Niemcy. Jeszcze mamy malutki zapas, ale w tym momencie 22-21 dla naszej reprezentacji.

0: Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue z płyty Californication, do czasu kiedy ta płyta się nie ukazała, to nie było takiego słowa kalifornikacja, bo to chyba tak trzeba by było przetłumaczyć, to wymyślone przez muzyków Red Hot Chili Peppers słowo. Dobre wieści z meczu Polaków prowadzimy po pierwszym secie, za chwilkę set drugi.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
0: A na naszym zegarze 29 minut po godzinie 18. Obiecałem Państwu, że Patrycja Markowska raz, że zaśpiewa, dwa, że jeszcze troszeczkę opowie, bo artystka świętuje 25-lecie pracy artystycznej. Za chwilę ukaże się jej płyta koncertowa, wydana przez Polskie Radio, no i jeszcze przyjedzie do Łodzi w listopadzie. Najpierw zaśpiewa z Dawidem Karpiukiem, znanym z zespołu Dziwna Wiosna. On też pojawił się podczas tego koncertu, który zostanie wydany na płycie, a potem już zapraszam, aby wysłuchać rozmowy.

0: Patrycja Markowska jest gościnią radia. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: 25-lecie twojej działalności artystycznej. Podsumowujesz to w tym momencie. To ja na początek zapytam cię w ogóle taką perspektywę upływu czasu. Bo w 2001 roku, jakbyśmy cofnęli się o 25 lat, to mamy rok 1976, to się wydaje, że to jest jakaś prehistoria muzyczna. Ale jak dzisiaj patrzysz na 2001 rok, to przecież to było przed chwilą. Nie masz tak?
1: I tak i nie, bo mam dorosłego syna, więc jak patrzę na Filipa 18-letniego, to myślę sobie, że jednak dużo się zmieniło przez ten czas. Nie zmieniło się moje serce do muzyki i do świata. Mam cały czas apetyt na koncerty, na wyzwania, na nową muzykę, ale bardzo zmienił się świat przez te lata. To, jak trzeba się poruszać w social mediach, jak to w ogóle zmieniło wymiar. Jak ja pamiętam, debiutowałam, pamiętasz, było taki program, ostatnio mi się przypomniał, 30 ton lista.
0: No tak, oczywiście.
1: I uwielbiałam ten program i tam była taka miłość do artystów, w sensie, wiesz, wszystkie przypomniane pozycje na listach. Kto wydał płytę, kto gdzie gra, kto jaki teledysk pokazał. No teraz, jak sobie tego nie wydrapiesz pazurami na własnych socialach, to jest taki zalew informacji i no, to się po prostu zupełnie zmieniło.
0: No właśnie, a ty się jak w tym świecie odnajdujesz?
1: Każdy kij ma, wiesz, dwa końce. Ja oczywiście staram się odnaleźć, dlatego też, że sociale mi bardzo pomagają w promocji muzyki i wydarzeń. Wiesz, z drugiej strony one zabierają tak strasznie dużo energii na co dzień, że to mnie przeraża. Przy promocji mojej najnowszej płyty, czyli płyty koncertowej z okazji jubileuszu, zresztą bardzo się cieszę, że ona powstała, no to jest taka ilość aktywności na tych socialach, że wiesz, ja dzisiaj na przykład bardzo słabo spałam, przyznam ci się, bo obudziłam się o 3 nad ranem i w głowie sobie wertowałam, czy tu dam podpis, czy tu wrzuciliśmy zdjęcie, no idzie oszaleć. Ale jak już powiedziałam A, no to też chcę powiedzieć B i ludziom przybliżyć ten projekt, bo warto. Wiesz, daję z siebie wszystko na tej płaszczyźnie, nawet nie chodzi o kontrolę, tylko o to, że trochę odpowiadam jakby przed organizatorami, przed zespołem, przed
0: Czyli
1: gośćmi.
0: Czyli takie poczucie obowiązku, mówiąc krótko.
1: Tak, tak, ja jestem z tego pokolenia. Wiesz, Bartek, że takie się miało podejście do świata, do życia. Mówię, brakuje mi czasami może takiej olewki, której zazdroszczę młodym ludziom, jak czasami widzę. Będzie to będzie, nie będzie to nie będzie. Trochę tak podchodzą i trochę im tego zazdroszczę, bo to idzie zwariować, ale planuję przyszły rok już po prostu spokojniejszy, no bo mówię, te ostatnie 2 lata z płytą Obłęd i teraz z jubileuszem są po prostu bardzo wymagające.
0: Wspomniałeś już o tych nazwiskach, o gościach, którzy pojawili się na tej płycie jubileuszowej, koncertowej. Fantastyczni artyści. No, polscy artyści, to jakby wiadomo, że macie gdzieś kontakt, spotykacie się. Natomiast Ray Wilson, ja wiem, że on mieszka w Polsce.
1: Tak.
0: Macie jakiś kontakt stały, czy to jest...
1: Tak, my do siebie piszemy. Graliśmy razem koncert, to wiesz, to Ray wyszedł na scenę, zaśpiewaliśmy nasz kawałek, to potem całym zespołem w deszczu staliśmy na jego koncercie. To było bardzo wzruszające. Wiesz, ja byłam totalną fanką Genesis całe życie i pamiętam, jak jako nastolatka, miałam chyba wtedy z 15 lat, jak Ray doszedł do Genesis, nagrali tę płytę, gdzie była piosenka tak. Kongo. Mhm. I wiesz, ja po prostu naprawdę tego słuchałam non-stop. Więc wyobraź sobie, że jak on potem do mnie dzwoni, hello Patricia, Ray Wilson, i sobie przysięgam ci, to są takie chwile w życiu, ja myślałam, że ja zemdleję, ja w ogóle zapomniałam, jak się mówi po angielsku, z nerwów, dukałam coś w tą słuchawkę, czerwieniłam się potem rok rozmawiając z nim, no ale było to trudne.
0: Wspomniałeś już o takich chwilach, to jakbyś mogła wskazać przez te 25 lat takie momenty 3-4, które jakby ciebie definiują jako artystkę i są dla ciebie wyjątkowo ważne.
1: Ale fajne pytanie. Pierwsze wygrana w Opolu Świat się pomylił, bo to był przełom, ludzie tak inaczej na mnie wtedy zaczęli patrzeć. Piosenka Trzeba Żyć Blues, zaśpiewany z moim tatą, jeden z najlepszych utworów, jaki mi się w życiu udało zaśpiewać. Na pewno te dwa duety, Ray Wilson, Leszek Możdżer, które są na tej płycie i na tym koncercie jubileuszowym, bo to są wybitni artyści. No i myślę, że tak, no takie 4. No nie chcę tak patetycznie brzmieć, ale czuję taki palec Boży wtedy i tak... Czuję się taka, wiesz, ukwiecona i to są, przychodzą takie chwile.
0: A były jakieś takie ojcowskie rady, właśnie już zawodowe, które ty do dzisiaj realizujesz i których się trzymasz?
1: Szanuj publiczność, ale nie oddawaj duszy temu zawodowi. Miej dystans. Rodzina jest ważniejsza. Tak mi mówi.
0: I udało się do tego zastosować?
1: Tak. Tak, choć oczywiście bywały różne zakręty i bywało różnie. Czasami za dużo pracowałam, ale... Ale tak.
0: A czy twój syn, bo wspomniałeś o synu, który już jest dorosły, tak? Patrząc na, tak. Na PESEL. Ty go też muzycznie jakoś tak, nie wiem, troszeczkę kształtowałaś, czy poszedł zupełnie w swoją stronę?
1: Próbowałam, ale on mnie w ogóle nie słuchał.
0: To czego słuchał? To czego słucha?
1: Rapu. Tak,
0: ale idzie tak, też w stronę tak, muzyki? Też chce być raperem po prostu?
1: Tak, chcę być raperem, ale wiesz, to też jakby, tak jak mnie tata bardzo powstrzymywał przed zbyt wczesnym debiutem, tak i ja absolutnie go nie pcham. On, wiesz, poszedł teraz na fotografię, ma studiować, ciężko pracuje, zarabia na siebie, pracuje gdzieś w knajpie. On musi trochę się, wiesz, przez to życie przejść początkowo, takie, no, żeby sobie poradzić. Nie chciałabym go rozpieścić, absolutnie. Zawsze jak ludzie mówią, że tata załatwił, czy mama załatwiła, to tak mi się śmiać chce, bo jak mój mąż mnie poznał i poznał mojego tatę, który w ogóle jest taki anty w ogóle do załatwiania czegokolwiek, komukolwiek, że się od razu poci i mówi, o nie, nie, nie, nie, tylko mnie tam nie wysyłaj. To mój mąż się tak zawsze śmieje, że jakby ludzie poznali mojego ojca tak prywatnie, to by nigdy nie padło zdanie, tata jej załatwił, bo on jest po prostu ostatni. I tak samo ja mam z synem. Oczywiście.
0: Patrycja, to jeszcze jakbyś mogła troszeczkę o tej płycie opowiedzieć. 25
1: o Jezu.
0: Lat.
1: Boska, słuchaj, jak zobaczycie, drodzy państwo,
0: padniecie. 1 października premiera.
1: Tak, na platformach streamingowych będzie też CD, ale wyjściowym pomysłem była płyta winylowa, która jest przepiękna. Są dwie płyty, pierwsza płyta, bo to jest dwupłytowy album, pierwsza jest akustyczna, druga elektryczna. Są w tak odjazdowych kolorach te winyle. Ja uważam, że to jest bardzo ważne, bo w dzisiejszych czasach właśnie, gdzie na platformach streamingowych jest muzyka, to już jak się ma płytę, to ona powinna być piękna i ta jest naprawdę piękna. No i wiesz, no cudowni goście, tak jak wspominałam, i Leszek Możery, Wilson, i Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Dawid Karpiuk. Cudowni muzycy zaproszeni, cudowne instrumentarium, bo i trąbki, i, wiesz, harmonika ustna, i klawisze, i gitara akustyczna, nawet sitar, więc piękne instrumentarium, piękna płyta i będziemy tę płytę podpisywać po każdym koncercie, kiedy ruszę w trasę. Mogę w ogóle zaprosić na
0: no
1: tę
0: oczywiście,
1: trasę?
0: Jasne.
1: Łódź, 17 listopada, Teatr Muzyczny, więc w ogóle też piękne miejsca wybrane, bo to, tak jak mówię, akustyczny koncert, więc te miejsca są też bardzo ważne.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wszystkiego dobrego. Na pewno spotkamy się w Łodzi 17 listopada. Proszę sobie, proszę państwa, tę datę zapisać. Patrycja Markowska będzie w Teatrze Muzycznym
1: będzie
0: w Łodzi.
1: Będzie ekstra, bo będzie intymnie, a jednocześnie rockowo, więc to jest takie sexy połączenie.
0: Wszystkiego dobrego, dziękujemy za rozmowę, pozdrawiamy. Dzień. I słuchamy muzyki z płyty 25 lat.
1: Dziękuję.

To z tej płyty 25 lat, Patrycja Markowska, 17 listopada, koncert w Łodzi w Teatrze Muzycznym, tak jak słyszeliśmy. Kwadrans pozostał do godziny 19. Dobrze wygląda sytuacja polskich siatkarzy, którzy wygrali pierwszego seta w meczu ćwierćfinałowym Mistrzostw Europy z Niemcami, a w drugim prowadzą 15-9. Trochę współczuję komentatorom niemieckim, bo tu absolutną gwiazdą naszej drużyny jest Grzegorz Bołądź. Dobrze, że nie Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, no ale na pewno łatwo nie mają komentatorzy naszych zachodnich sąsiadów. Pozostają nam jeszcze dwa utwory w dzisiejszej audycji. Wszyscy właściwie artyści, ci ważni, którzy na przestrzeni lat wydawali płyty istotne, wracają do nich przy okazji okrągłych jubileuszy i tak jest też w przypadku Beyoncé, która powraca do płyty B-Day sprzed 20 lat. Ona także zawiera dodatkowe nagrania, między innymi specjalny utwór napisany wspólnie z Pharrellem Williamsem.

Can I Watch You to Beyoncé i Pharrell Williams, nagranie, które zostało opublikowane przy okazji 20-lecia wydania płyty B-Day. 10 minut pozostało nam jeszcze do godziny 19. Polacy walczą w ćwierćfinale 19 do 12, w tym drugim secie dla naszych reprezentantów w tym momencie 20 do 12. Dzisiaj jeszcze oczywiście mnóstwo ciekawych informacji i tematów w Radiu Łódź, bo za chwilkę wieczór samorządowy, Paweł Kwiatkowski, później zapraszam w imieniu Roberta Zwolińskiego do rozmów na temat sportu. Po 21 oczywiście Adam Kołasiński, a po godzinie 23 mocne nocne Iza Berkowska. No to wypada zagrać w ostatni dzień lata, jak co roku. Zespół The Cure, Bartosz Florczak, kłaniam się. Do usłyszenia, do jutra, do 21.

0: Autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Nie wstydź się zapytać.
3: Badania naukowe wyraźnie obalają mit, jakoby wiek emerytalny oznaczał koniec intymności. Aktywność seksualną podejmuje większość par między 60 a 70 rokiem życia. Pierwsze spotkanie z cyklu Nie wstydź się zapytać w środę, kwadrans po 20. Iza Berkowska, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
5: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi. Chyba zacznę inwestować w złoto.
6: Dlaczego akurat w złoto?
5: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
6: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
5: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
8: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
9: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
8: Lamia Sofa na każdy dzień.
10: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
11: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
10: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
11: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
10: A gdzie ja w piątek po południu 40

0: biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora województwa łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek województwa łódzkiego.
1: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich pustostany w komunalnym zasobie Łodzi, Europejski Dzień Bez Samochodów w odsłonie regionalnej i drogowe remonty w Tomaszowie Mazowieckim trwające i planowane. Nocą będzie przelotnie padać, temperatura spadnie do 7 stopni. Co czwarte mieszkanie komunalne w Łodzi stoi puste, to ponad 10 tysięcy lokali. Nie znaczy to jednak, że do takiego pustostanu można wprowadzić lokatorów. Wiele z tych lokali nie nadaje się dziś do zamieszkania, a część znajduje się w budynkach przeznaczonych do wyburzenia. O szczegółach reporterka Radia Łódź, Joanna Karp.
4: Kiedy słyszymy, że co czwarte mieszkanie komunalne w Łodzi jest puste, możemy pomyśleć, że miasto ma ogromny zapas mieszkań, że wystarczy wstawić meble, przekazać komuś klucze i można się wprowadzać. Niestety tak kolorowo nie jest. Dane GUS-u pokazują, że na koniec 2024 roku Łódź miała ponad 37 tysięcy mieszkań komunalnych. Niezamieszkanych było 27%, czyli ponad 10 tysięcy lokali. Dla porównania w Warszawie i Katowicach to około 15%, a w Krakowie około 10%. Z tych ponad 10 tysięcy lokali tylko 338 czekało na zasiedlenie. Około 5,5 tysiąca znajduje się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. To więcej niż co drugi lokal. Joanna Karp, Radio Łódź.
3: Miasto w tym roku zaplanowało wyburzenie 160 budynków, większość, bo ponad 100 już zostało rozebranych. Jeszcze przez kilka godzin kierowcy w regionie łódzkim mogą bezpłatnie jeździć komunikacją publiczną. Wystarczy mieć przy sobie dowód rejestracyjny swojego pojazdu. A to z okazji obchodzonego dziś Europejskiego Dnia Bez Samochodu. W Łodzi właściciele aut mogą za darmo podróżować autobusami i tramwajami. Miejskie autobusy bezpłatne są w Zgierzu i Pabianicach. To samo dotyczy pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Polregio. Mieszkańcy pomysł chwalą, ale zwracają uwagę, że był mało nagłośniany.
5: Dowiedziałem się w pociągu o tym, muszę przyznać. Troszkę mnie to zaskoczyło.
6: Bardzo mało nagłośno, bo jak gdyby nie to, że pani wychowawczyni mi powiedziała, to bym nie wiedziała o tym.
7: To pierwsze słyszę od pana.
5: Częstsze wprowadzenie takiej inicjatywy na pewno wpłynie na to, że więcej ludzi będzie podróżowało środkami komunikacji publicznej, a nie samochodami.
3: Bezpłatnie wraz z właścicielem samochodu mogą dzisiaj podróżować również towarzyszące mu osoby. Ich liczba musi jednak odpowiadać liczbie miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Intensywne remonty ulic w Tomaszowie Mazowieckim. Inwestycje mają poprawić bezpieczeństwo i komfort poruszania się po mieście. Dobiegają końca prace na Browarnej oraz przy rondzie Luboszewskiej i Spalskiej. Drogowców widać też na ulicach Niecałej i Zielonej. Kolejnym etapem będzie przebudowa fragmentu ulicy Legionów. Tu roboty mają ruszyć pod koniec września, mówi Adam Koziołek z Urzędu Miasta w Tomaszowie.
8: Powiat tomaszowski buduje most na ulicy Legionów. Chcemy wykorzystać tą przerwę i zamknięć tego przejazdu, żeby nie utrudniać w przyszłym roku już przejazdu przez ulicę Legionów po oddaniu mostu.
3: Z kolei przy ulicy Warszawskiej powstaje tunel pod torami kolejowymi. Te inwestycje realizuje PKP. A miasto już planuje remonty na przyszły rok. Będzie to przebudowa ronda imienia generała Andersa i ulica Elizy Orzeszkowej.
9: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
3: Donald Trump ostrzega Iran. Amerykański prezydent powiedział w przemówieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, że stoi przed decyzją, czy dokonać unicestwienia Iranu, czy zawrzeć z nim porozumienie i, jak to określił, pozwolić Irańczykom zbudować najwspanialszy kraj w historii. Trump Iranowi poświęcił najwięcej miejsca w swoim wystąpieniu, ale powiedział także, że blisko współpracuje z przywódcami Rosji i Ukrainy, aby zakończyć wojnę w Ukrainie. Zapowiedział, że w razie potrzeby użyje ceł i sankcji. Amerykański przywódca przekonywał także, że zakończył już 8 wojen. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20. Nocą będzie pochmurno z przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza przed północą. Temperatura

0: spadnie nad ranem do 7 stopni. Jutro, podobnie jak dziś, pochmurno, przejaśnienia i przelotne opady. Warto pamiętać o parasolach. Termometry pokażą najwyżej 15 stopni.
1: Na zegarach już prawie 5 minut po godzinie 19. Przed mikrofonem Paweł Kwiatkowski, kłaniam się nisko. Już za chwilę zaczniemy kolejny wieczór samorządowy, w którym będziemy rozmawiać o najważniejszych sprawach dotyczących lokalnych samorządów. A dziś w ramach tej audycji wybierzemy się do Opoczna.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Wieczór samorządowy.
1: Paweł Kwiatkowski, dobry wieczór. Zaczynamy wieczór samorządowy w Radiu Łódź. Dziś moim państwa gościem jest Michał Konecki, burmistrz Opoczna. Dobry wieczór, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór, witam państwa.
1: I przy okazji bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszy wieczór samorządowy. W Opocznie dzieje się wiele. Będzie dzisiaj naprawdę o czym porozmawiać. Zaczniemy od całkiem świeżej wiadomości, można tak powiedzieć. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na poprawę bezpieczeństwa przy drodze krajowej numer 12 w rejonie Dzielnej i Mroczkowa pod Opocznem. Ta inwestycja obejmuje m.in. budowę chodników, nowych zatok autobusowych, doświetlenie przejść dla pieszych, ale zanim o szczegółach posłuchajmy jeszcze najpierw materiału.
3: Inwestycja oczekiwana przez samorząd miasta Opoczna, przez mieszkańców.
1: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Wreszcie doczekała się finansowania, podpisania umowy i możemy przystąpić do prac. W ramach podpisanej umowy zostanie zrealizowana inwestycja polegająca na budowie chodnika między Opocznem, Dzielną a Mroczkowem Gościnnym. W ramach inwestycji powstaną także 3 zatoki autobusowe. Zostanie wykonane całkowicie nowe, oświetlone przejście dla pieszych przed Dzielną, ale także w Mroczkowie Gościnnym zostanie zmodernizowane i rozbudowane przejście dla pieszych, przesunięte od strony skrzyżowania przy szkole technicznej.
4: 8 lat blisko zabiegamy o tą drogę.
1: Michał Konecki, burmistrz Opoczna.
4: Pomiędzy samą Dzielną a Opocznem niewielki odcinek kilometrowy. Piesi i rowerzyści pokonują w odległości 0,5 metra do metra od przejeżdżających tam ciężarówek. To jest 12 krajowa. Ponad 8 lat pukamy z prośbą do ministerstwa, do różnych władz, żeby nam pomogli w wykonaniu właśnie tych łączników pomiędzy Opocznem a Dzielną, Dzielną a Mroczkowem, a teraz jeszcze w drugim kierunku.
5: Jadę rowerem, muszę jechać poboczem po tej szlace, bo nie ma chodnika. A jak będzie, bardzo dobrze.
1: Czyli
5: no nie wyjedzie się na szos, bo na tyle na tą ruchliwą, tylko trzeba jechać. Ja to jadę poboczem, bo aż strach, bo tylko koło mnie się przemykają samochody. No.
1: Ruch samochodów na tej trasie jest olbrzymi, ale jego dużą część stanowią samochody ciężarowe, co jeszcze bardziej potęguje tutaj niebezpieczeństwo.
5: No właśnie, no i ile tiru, ile wszystkiego. No, ja tu mieszkam w tej sąsiedztwie, tu zaraz pierwszej wsi, no to mówię, no. Tu jedzie się, jest bezpiecznie, a tu jest bardzo niebezpiecznie.
6: No jestem zadowolona, ponieważ często tędy jeżdżę i jest to potrzebne dla bezpieczeństwa, dla dzieci i naszego.
1: Jak się żyje przy takiej ruchliwej trasie?
6: Ciężko, ale trzeba, no niestety. Potrzebne jest dla ludzi, żeby jeździli, tak samo człowiek jeździ, ale żeby było bezpieczeństwo też dla rowerzystów i dzieci chodzących.
7: Tu od tego CPN-u tutaj ma być ciągnięte przez do Dzielnej. I do Mroczkowa. Ma być jednocześnie dla pieszych, jak i dla rowerzystów. Piękna sprawa. Mnie się to bardzo podoba. Ja jestem z Dzielnej. Było mnóstwo wypadków. Nawet, nie wiem, 2 czy 3 osoby zginęły.
5: Nie jeden mówi, ja to bym jeździł do Opoczna, ale mówi ten kawałek, to mówi, no, naprawdę jest niebezpieczny.
8: My jako Generalna Dyrekcja staramy się ułatwiać i polepszać bezpieczeństwo pieszych, tak jak tutaj w przypadku tej inwestycji.
1: Marcin Amrus, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
8: Rzeczywiście brakowało odcinków pomiędzy miejscowościami. Chodniki w miejscowości, czy to Dzielna, czy Mroczków, już istniały, ale przecież ludzie z innych miejscowości też chcieliby dostać się do tych miejscowości, czy też do Opoczna samego. Więc takie połączenie to jest absolutny must have. I to nie tylko w tej miejscowości, ale w wielu moich miejscowościach są takie braki, które postaramy się uzupełnić, aby niechronieni użytkownicy drogi byli bezpieczni, byli widoczni.
4: Naprawdę wielka sprawa dla Opoczna. Może to są małe odcinki drogi, o których mówimy, ale ile żyć ludzkich dzisiaj uratowaliśmy, to już tylko tam góra wie.
1: Jak mogliśmy usłyszeć, inwestycja wyczekiwana zarówno przez mieszkańców, ale też i wieloletnie starania o to, by ona w ogóle powstała. Teraz dobra wiadomość jest taka, że to wszystko zaczyna się materializować. Chciałbym dopytać, panie burmistrzu, jak przechodząc bardziej do szczegółów, jak wyglądały te starania zabiegania o tę drogę wieloletnie, jak słyszeliśmy?
2: Dziękuję za to pytanie. Drodzy państwo, to naprawdę realnie 8 lat samej mojej pracy. A ile jeszcze osób wcześniej o to zabiegało, ile osób w tym samym czasie, co ja, o to zabiegało. Minimum 8 lat, a nie, jak nie 10, same władze samorządowe bardzo mocno o to prosiły. od momentu, kiedy właśnie zdarzały się te wypadki śmiertelne, no reagowaliśmy, prosiliśmy. Ja już jako radny powiatowy również pisałem i odpowiednie listy. Sam uczestniczyłem w spotkaniach w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi w tej sprawie. Jakoś do tej pory nie było takiej możliwości. Trochę nas to denerwowało, bo rzeczywiście, jak tutaj słuchaczka, przepraszam, jedna osoba, która udzielała tu wywiadu, mówiła o tym, że jedzie po szlace, rzeczywiście bezpośrednio przy samej drodze. Drodzy Państwo, też to podkreślałem. Tam jest tylko metr utwardzonego pobocza przy drodze krajowej, po której ruch jest bardzo, bardzo wielki. Zaraz obok zaczyna się obwodnica oboczna. I na obwodnicy opoczna wtedy już jadą same samochody. Ale one z tej obwodnicy zjeżdżając lub zanim na nie wjadą, bardzo duży ruch, głównie ciężarowy, z dużymi dosyć prędkościami. Bo to są tereny jeszcze nie zamieszkałe, więc żeby się dostać od jednej miejscowości do drugiej, nagle idziemy koło tira, który przejeżdża koło nas 90 km na godzinę czy 80 km na godzinę. To są naprawdę bardzo wielkie prędkości, a idąc lub jadąc rowerem pół metra od takiego przejeżdżającego tira, naprawdę jesteśmy w dużym niebezpieczeństwie.
1: No nic przyjemnego, ale też myślę, że dobitna była ta jedna wypowiedź, że jedna z mieszkanek podkreślała, że nie od jednej osoby słyszała, że pojechałaby do Opoczna i tak dalej, ale ta ruchliwa droga powoduje, że no strach się wybrać rowerem, czy też pieszo przedostać się z miejscowości do miejscowości. Panie burmistrzu, chciałbym zapytać, mieszkańcy zgłaszali się do urzędu gminy Opoczna, do pana z prośbą o interwencję. Jak to wyglądało, nim ta dobra wiadomość została ogłoszona?
2: Drodzy Państwo, tak, Rada Sołecka w miejscowości właśnie Dzielna, która jest pierwszą miejscowością zaraz blisko Opoczna, tak jak mówiliśmy, niecały kilometr od Opoczna i nie mogliśmy dotrzeć tutaj, jeśli chodzi o mieszkańców Dzielnej, ani dalej już nie mówiąc o Mrożkowie Gościnnym, do Opoczna. Czyli tutaj mieszkańcy Dzielnej przez kilometr drogi rezygnowali nawet nieraz z podróży lub no starali się gdzieś tam zakupić potrzebne artykuły w sklepie na miejscu i raczej może nie wsiadać, bo ruch jest za wielki. I ja ich strach rozumiem, ich obawy. Dlatego właśnie Rada Sołecka, dlatego właśnie sołtys miejscowości Dzielna, również pan wiceburmistrz Jan Zięba, który z Dzielnej pochodzi, bardzo, bardzo mocno o to zabiegali. W poprzednich latach ja jako radny powiatowy, pan burmistrz Jan Zięba, który był radnym miejskim i również Rada Sołecka, która w tamtym czasie była w bardzo podobnym składzie, pozbierali bardzo dużo podpisów. Poskładali, zapukali do wszystkich możliwych drzwi, jakie były tylko możliwe, gdzie tylko się dało dojść. Byliśmy naprawdę i w ministerstwie, w urzędzie marszałkowskim, starosta sam też popracował nad tym, gmina Opoczno mocno nad tym pracowała, policja opoczyńska, dużo tych osób, które chciały to zrealizować, bo wiedziały, jak niebezpieczny jest ten odcinek. I nagle dopiero w tym momencie udało się to zadanie zrealizować, co nawet przekroczyło nasze oczekiwania. To bezpieczeństwo, o które zawsze mówiliśmy, niechronionych uczestników ruchu, dopiero dzisiaj zostało przez ministerstwo usłyszane i popatrzyli, że nie tylko ten kilometr, ale 3,2 kilometra dzisiaj, ale też również w kierunku Mniszkowa, kolejne kilometry. Opoczno uzyskało możliwość zarówno pieszego, ale i rowerowego oczywiście, bo rowerzyści przy tych 2 metrach będą mogli korzystać pewnie z tej ścieżki jak najbardziej, bo no, będą z niej korzystali, bo no, nie wyobrażam sobie, żeby jechali przy drodze. Wreszcie bezpiecznie przejadą.
1: Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważną kwestią jest bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, pieszych rowerzystów. Tak jak słyszeliśmy, niestety do tych śmiertelnych wypadków przy tej drodze również dochodziło.
2: Tak.
1: Jeżeli mówimy o drogach, panie burmistrzu, myślę, że to jest też bardzo ważna kwestia w przypadku mieszkańców Opoczna, gminy Opoczno. Wiemy, ta Krajowa 12 z dużym natężeniem ruchu no jest niebezpieczna. Olbrzymie natężenie ruchu w tym miejscu powoduje, tak jak mówiliśmy, że mieszkańcy boją się tak naprawdę poruszać poboczami. Ale też istotna informacja w sprawie budowy drogi S12. Jest decyzja środowiskowa, jeżeli chodzi o budowę na odcinku Piotrków, dotycząca odcinka Piotrków-Kozenin i od Januszewic do granic województwa. Wiem, że z tej wiadomości ucieszyli się mieszkańcy gminy Sulejów, którzy od lat zabiegali o tę drogę. A jakie nastroje w związku z tym w Opocznie i gminie Opoczno?
2: Również dziękuję za to pytanie. Ogromna radość, bo rzeczywiście od lat tylko mówiono o tej drodze, że ona powstanie, że kiedyś przyjdzie na to czas. Nawet w Opocznie wydzieliliśmy już tereny, które są terenami inwestycyjnymi. Wiedzieliśmy, że tam będzie przebiegała droga i są to tereny przeznaczone pod przemysł. To może nie to, że tereny inwestycyjne, ale przeznaczone już pod przemysł w planie zagospodarowania przestrzennego. Nie ukrywam, że z dwóch stron dla nas, dla mieszkańców Opoczna jest to bardzo ważna i wartościowa wiadomość. Tutaj nie będzie raczej żadnych przeciwników tej inwestycji. Po pierwsze, ten ruch przez tą dwunastkę zmniejszy się. Będziemy mogli rzeczywiście korzystać z tej obwodnicy realnej miasta przez drogę S12, co po pierwsze skomunikuje nas lepiej, czy to z Piotrkowem, czy z Łodzią, bo pamiętajmy, że to nie tylko S12, ale również i kolejna droga, która będzie do S8 dochodziła. Dla nas ogromna radość, niesamowite połączenia. I druga rzecz, w obecnej sytuacji, w której znajduje się gmina Opoczno, jeśli będziemy mieli taką drogę o takiej kategorii, ze zjazdami zlokalizowanymi właśnie w okolicach tych stref przemysłowych, będziemy mogli liczyć na powstające zakłady, bądź to magazyny, bądź to zakłady przeładunkowe.
1: Właśnie chciałem dopytać, czy upatruje pan właśnie w tej inwestycji szansę na rozwój gminy Opoczno? No, jak słyszymy, tak, bo w końcu mówimy tutaj o tych przylegających terenach przemysłowych. Panie burmistrzu, kolejna ważna kwestia. Będzie dworzec na stacji Opoczno Południe. To również okazuje się, że bardzo wyczekiwana inwestycja zarówno przez pasażerów kolei, jak i samych mieszkańców Opoczna. Jak wiemy, tam obecnie jest mała kontenerowa poczekalnia, która no niekoniecznie w pełni spełnia te potrzeby pasażerów. Nowy dworzec poprawi komfort podróżnych, będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. I posłuchajmy kolejnego materiału.
9: Stacja Opoczno Południe jest przy centralnej magistrali kolejowej. Obsługuje ona głównie pociągi dalekobieżne, w tym zagraniczne. Na stacji jest niewielka kontenerowa poczekalnia, nie ma też kas biletowych, ale niebawem ma się to zmienić. Już w ubiegłym roku minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiadał powstanie dworca kolejowego przy stacji Opoczno Południe.
3: Taką deklarację dzisiaj składam. Jest to odzwierciedlone w dokumentach PKP SA. Na przystanku Opoczno Południe powstanie budynek dworca. Szacowane koszty to jest 7,5 miliona złotych. Tego typu inwestycji chcemy realizować jak najwięcej, tak żeby pasażer, który chce podjąć decyzję o tym, w jaki sposób przemieszczać się po kraju, w jaki sposób regularnie jeździć do pracy, do szkoły itd., mógł podejmować tę decyzję bez żadnych zawahań.
9: PKP robi teraz kolejny krok, aby od zapowiedzi przejść do realizacji budowy dworca.
10: Polskie Koleje Państwowe ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy, prac projektowych oraz robót budowlanych budowy nowego dworca Opoczno Południe. Swoje oferty wykonawcy mogą składać do 15 maja bieżącego roku.
9: Mówiła Agnieszka Jurewicz z PKP SA, która wyjaśnia, co zostanie wykonane w ramach tej inwestycji.
10: Powstanie modułowy obiekt, bezpieczny i dostępny dla wszystkich pasażerów, w tym także osób o ograniczonej mobilności. Znajdą się w nim poczekalnia dla podróżnych oraz dwie toalety. W poczekalni przewidziano miejsce na automat, w którym pasażerowie będą mogli zaopatrzyć się w przekąski i napoje. Zagospodarowana zostanie także przestrzeń dookoła nowego dworca. Powstaną tu miejsca parkingowe, pojawią się elementy małej architektury oraz nasadzenia zieleni.
9: Pasażerowie, z którymi rozmawiałem, zgodnie podkreślają, że dworzec jest tutaj potrzebny.
11: Niech pan spojrzy, ile tutaj ludzi jeździ, proszę pana, w kierunku Warszawy, czy powiedzmy w kierunku Krakowa, Katowic. Także jak najbardziej potrzebny dworzec jest.
1: Dużo ludzi podróżuje koleją tutaj właśnie ze stacji Opoczno Południe. No jak to wygląda?
11: Proszę pana, na parkingu po samochodach zresztą bardzo dużo ludzi pracuje w Warszawie, proszę pana.
12: Bardzo szybkie połączenia. Mamy do Łodzi mamy godzinę, do Warszawy mamy nieco ponad godzinę, do Krakowa mamy półtorej godziny. Także no, moim zdaniem jest to bardzo ważny przystanek.
1: Dużo ludzi tutaj korzysta z tej stacji?
11: Oj, bardzo dużo. Panie, w sobotę, w niedzielę to mnóstwo narodu tutaj zjeżdża. Stąd, proszę pana, dojedziesz pan do Monachium, do Pragi, do Bratysławy, do Krakowa i do Wrocławia. Naród się cieszy niesamowicie tu z tego przystanku. Do Gdańska, do Szczecina, do Poznania, do Łodzi. No to jest wielkie okno na świat.
13: Ja dosłownie praktycznie ciągle jeżdżę pociągiem do Chłopaka, bo daleko jest. Albo, nie wiem, gdzieś w podróż.
14: Jak się jeździ zimą? No, ciężko jest tutaj, tak? Poczekalnia gdzieś tam taka malutka,
15: bilety tylko przez aplikację. Ogólnie przyda się.
11: Jakby ten dworzec wybudowali, to jeszcze byłoby to większym dobrem dla społeczeństwa, dla narodu naszego.
1: A ja jeszcze w uzupełnieniu dodam, że w lipcu została podpisana umowa na zaprojektowanie i budowę tego dworca. Wartość kontraktu opiewa na ponad 8 milionów złotych brutto. To zadanie jest prowadzone w formule zaprojektuj i buduj. Ważna też informacja taka, że prace mają ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku, ale jak wspominałem, wykonawca najpierw przygotuje dokumentację projektową. Panie burmistrzu, mieszkańcy zadowoleni, że ta stacja będzie rozbudowana, będzie nowy dworzec. To też szansa na rozwój samego Opoczna i na przyciągnięcie na przykład nowych mieszkańców, którzy, jak słyszymy, nie będą mieli problemu dostać się do najważniejszych polskich miast, czy też nawet za granicę.
2: Bardzo dziękuję za to pytanie. Panie redaktorze, dzięki temu, że ten dworzec uzyskuje taką renomę, jest bardzo rozpowszechniony nie tylko u nas w Opocznie, ale w miejscowościach przyległych. Z tego dworca korzystają zarówno mieszkańcy, również Tomaszowa, Mazowieckiego, Końskich. Mamy specjalny autobus, który Końskie poprosiło nas o to, żeby mogli korzystać z naszych przystanków i dojeżdżają swoim autobusem na ten dworzec i stąd jadą właśnie w ten świat. Opoczno w tym momencie leży w bardzo dobrym położeniu. Raz, że mamy te drogi krajowe, które będą mogły nam dać odżyć. Dwa, że właśnie leżymy przy CMC, która kiedyś, ta centralna magistrala, nie miała w ogóle przystanku na rozprawę. Później udało się uzyskać najpierw przystanek, żeby zatrzymywały się tam pociągi, a dziś będziemy mieli już pełnowartościowy dworzec. Mamy dzisiaj salę, taką no małą poczekalnię, która ma na pewno mniej niż 20 metrów kwadratowych, a w tej chwili będziemy mieli dworzec, który będzie miał blisko 300 metrów kwadratowych. Proszę sobie wyobrazić, jak to poprawi warunki przebywania tam, szczególnie podczas deszczu lub jeśli chodzi o warunki zimowe. Ja osobiście, dojeżdżając do Urzędu Marszałkowskiego do pracy, korzystałem z tego dworca bardzo dużo. I to, co mówił tutaj jeden z mieszkańców, ja tylko podkreślę już tak w liczbach, prawie 1000 mieszkańców czy użytkowników dziennie. 1000 ludzi, którzy wsiada lub wysiada do tego pociągu w ciągu dnia.
1: Tak, zgadza się. To ma potwierdzenie nawet w ostatnich badaniach, jeśli chodzi o pasażerów korzystających. Tak, to się zgadza. Ale to nie jedyna inwestycja taka kolejowa w Opocznie.
2: No tak, jeśli można było to troszkę uchylę, trochę rąbka tajemnicy, bo to jeszcze temat, który dopiero będzie się dział. Mamy nadzieję, że tutaj również Ministerstwo Infrastruktury, za pomocą Ministerstwa Infrastruktury i wsparcia, które otrzymujemy, będzie odnowiony dworzec również w Opocznie, taki tak zwany stary dworzec, który rzeczywiście jest od lat. Mało tego, po pierwszych rozmowach, których odbywaliśmy tutaj, mamy nadzieję, że zachowa swojego ducha, bo to też dla nas ważne. My mieszkańcy, czy to Opoczna, Piotrkowa, Łodzi, bardzo patrzymy na to, żeby ta nasza historia nie uciekała. Chcielibyśmy żyć tą historią. Warszawa to jest miasto, które no, musiało się po wojnie odbudować. Tam są wieżowce tej starówki, no tyle ile jest, tyle mamy. Ona była zniszczona po prostu nalotami. Łódź, Piotrków, Opoczno, Tomaszów, to są miejscowości, w których te stare budowle się zachowały. My, dworzec w Opocznie, mamy też taki, który ma już swojego ducha. I na szczęście tutaj przy CMC ten nowy dworzec to będzie nowoczesny dworzec, nowoczesna hala, a tutaj z tym duchem będzie odbudowany ten dworzec. Zresztą też i planowana jest tam inwestycja na tej linii, co też bardzo cieszy. Będzie powiększona przepustowość tej linii, najprawdopodobniej dwa tory i zelektryfikowana przede wszystkim. No bardzo dobre wiadomości dla Opoczna, nie ukrywam.
1: Do naszej rozmowy wrócimy za kilka minut, a teraz czas na małą porcję muzyki.

0: To jest Wieczór Samorządowy w Radiu Łódź. Przypomnę, że moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Konecki, burmistrz Opoczna. Witam raz jeszcze.
1: Witam serdecznie.
0: Panie burmistrzu, rozmawialiśmy przed momentem o dużych inwestycjach, które są realizowane zarówno przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, jak i Polskie Koleje Państwowe. A teraz już tak skupimy się jeszcze bardziej na tym lokalnym gruncie. Chciałbym zapytać o budżet obywatelski, bo ruszyło głosowanie w ramach kolejnej edycji. Mieszkańcy będą decydują spośród zgłoszonych projektów, które zostaną przeznaczone do realizacji. Chciałbym zapytać, jaką popularnością cieszy się budżet obywatelski w Opocznie?
1: Bardzo dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście te inwestycje mniejsze, które są przede wszystkim, co warto podkreślić, dla wszystkich mieszkańców. Bo to, że budżet obywatelski wygrywa dana społeczność, dany region, powiatu, gminy Opoczno, nie oznacza, że to jest tylko dla tego regionu, tylko to jest dla wszystkich mieszkańców gminy Opoczno. Cieszy to tym bardziej, że rzeczywiście konkurencja jest zacięta. W tamtym roku, no my mamy gminę 32-tysięczną. W tamtym roku projekt, który zwyciężył, miał 1400 głosów, jak dobrze kojarzę, około 1400 głosów. Także no proszę sobie zobaczyć, ale tych projektów też było kilka. No w tym roku mamy 11 na przykład projektów. Także tych mieszkańców rzeczywiście zaangażowanych w to głosowanie jest bardzo dużo. Mhm. Co cieszy? Decydują o tym sami.
0: Czego dotyczą składane propozycje przez mieszkańców w tych wnioskach?
1: Może o tegorocznych powiem
0: jak
1: propozycjach.
0: Najbardziej o to...
1: Tegoroczne na przykład dotyczą tutaj naszego klubu miejskiego Ceramiki Opoczno. Tutaj zgłosi projekt, który nazywa się Ceramika Cup 2027. Kolejną taką rzeczą jest renowacja boiska do koszykówki przy ulicy Partyzantów. Również sportowe centrum Opoczno, korty tenisowe na Gorzałkowie. I jeśli chodzi o te inwestycje jeszcze związane z aktywnością, to aktywne poranki, warsztaty dla rodzin oraz turniej szachowy o Puchar Burmistrza, tak się nazywa projekt tutaj, bardzo dziękuję. Natomiast te wszystkie projekty, o które ja już wymieniłem do tej pory, dotyczą sportu. Więc tutaj rzeczywiście chyba w tym kierunku mieszkańcy bardzo by chcieli, żeby pojawiało się jeszcze więcej tych inwestycji. Kolejne, które są, no to mamy związaną z naszym tutaj Opocznem i z naszą biblioteką, ławeczka Esterki. Książka łączy pokolenia. Również mamy coś takiego jak ogonowice na dwóch kółkach. A też projekt zgłoszony przez ZHP, renowacja siedziby właśnie naszego chówca, gdzie to właśnie nasi harcerze również przeżywają renesans. Mają znowu rzeczywiście dużo tych harcerzy. To samo dzieje się w strażach pożarnych. Mamy znowu MDP na bardzo dużym poziomie. To bardzo cieszy, że ta młodzież już garnie się z powrotem do takich właśnie zajęć i takie propozycje, które to są zgłaszane, są super. Mamy również coś takiego jak Nasze Dziedzictwo, Nasza Tożsamość, taki projekt oraz projekt dosyć ciekawy. Tu się wędzi i świętuje. To jest grillo-wędzarnia w miejscowości Kliny. Chciałbym zaznaczyć, że również w miejscowości Kliny powstała tężnia dzięki pracy mieszkańcom Klin, którzy też właśnie bardzo mocno chcieli mieć właśnie taki projekt u siebie, który jest dla całej gminy Opoczno. I mamy swoją tężnię na terenie gminy, co też kilka lat temu no, było raczej nie do pomyślenia. Także takie projekty są, które mogą scalać tutaj ze sobą mieszkańców, zapraszają do tego udziału i są otwarci mieszkańcy wtedy do tej no, wspólnej pracy, wspólnej zabawy. To bardzo cieszy, bo tak jak mówię, no, w poprzednich latach Opoczno nam dołowało. A my dzisiaj zrobimy wszystko i robimy wszystko. Zresztą no, bardzo dużą pomoc mamy tutaj, tak jak rozmawiamy o dużych inwestycjach, które nagle się w Opocznie pojawiają, gdzie mamy dworzec, który jest oknem na świat, gdzie mamy mniejszy dworzec, który również fajnie komunikuje nas z Łodzią czy ze Skarżyskiem Kamiennym. Mamy mnóstwo ulic budowanych, mamy budowaną S12 w Opocznie w najbliższym czasie, wobec której powstaną te czy centra logistyczne czy inne zakłady pracy, na co bardzo mocno liczę. Opoczno, mam nadzieję, że najgorszy okres już ma za sobą i że liczba ludności przestanie spadać, a zacznie rosnąć dzięki tym wszystkim fajnym wydarzeniom, które tutaj mają miejsce.
0: To też pokazuje, że mieszkańcy faktycznie dzięki takiej inicjatywie jak budżet obywatelski mają realny wpływ na to, co się dzieje w tej najbliższej okolicy, że rzeczywiście mogą coś zmienić. Chociażby właśnie taki przykład tej tężni, o której pan mówił.
1: Tak, panie redaktorze, dokładnie właśnie swoim głosem i oni to zobaczyli, więc pytał pan ile, czy chętnie zagłosują, czy jest to zainteresowanie? Jest bardzo duże, bo widać, że można za takimi środkami, no teraz w tym roku mamy przeznaczone 300 tysięcy złotych na takie właśnie zadanie. Myślę, że będą na pewno mocno zainteresowani ludzie tym, żeby rzeczywiście z tych projektów coś dobrego wybrać.
0: Ważna też kwestia, jeśli chodzi o poprawę takiego codziennego funkcjonowania mieszkańców, komfortu życia. Chodzi o prace związane z budową kanalizacji, przyłączem sanitarnym. Tutaj na przykład miejscowość Adamów w gminie Opoczno, tutaj ruszają prace. Chciałbym zapytać generalnie, jak wygląda kwestia tutaj skanalizowania gminy, jak to wygląda na ten moment, czy jeszcze dużo jest do zrobienia, czy jednak jest już ten stopień w jakimś w miarę zadowalający.
1: Również dziękuję za to, panie redaktorze. Niestety nie jest jeszcze dobrze, jeśli chodzi o kanalizację. Bardzo duża inwestycja, która została wykonana w momencie, kiedy ja zostawałem prezesem przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, bo kiedyś pełniłem również taką funkcję. Wtedy odnowiona nasza oczyszczalnia miejska główna, plus do tego odcinki sieci. Od tamtego momentu no po kawałeczku żeśmy dokładali, ale na dobrą sprawę, jeśli chodzi o właśnie no ten XXI wiek, jesteśmy daleko, jeśli chodzi o kanalizację. Brakuje jeszcze ponad 50 km kanalizacji. To jest bardzo dużo.
0: Gdybyśmy tak mogli procentowo oszacować?
1: Procentowo myślę, że przy 300, jakoś około 300 chyba kilometrów by było łącznie.
0: Aha,
1: czyli
0: no to
1: jeszcze jednak spory odcinek.
0: Jeszcze chciałbym zapytać o kwestię związaną z mieszkaniami komunalnymi. Tak jak informowaliśmy dzisiaj na przykład w serwisach Radia Łódź, ponad 10 tysięcy mieszkań komunalnych w Łodzi jest niezamieszkanych. Tak wynika z danych GUS za 2024 rok. Ale to, że stoją puste, to tylko niewielka część z nich nadaje się do szybkiego zasiedlenia. Co czwarte mieszkanie zatem w Łodzi jest puste. A jak sytuacja z mieszkaniami komunalnymi wygląda w Opocznie?
1: Jeśli chodzi o mieszkania komunalne, bo właśnie dużo gorsza sytuacja jest. To, cośmy właśnie dzisiaj tutaj przed chwilą słyszeli w radiu, ja bym chciał, żeby miał chociaż ze 2-3% wolnych mieszkań komunalnych w Opocznie. Niestety od paru lat jest to niemożliwe. Mamy wszystkie mieszkania komunalne i socjalne zapełnione. No nie możemy dawać mieszkańcom naszym na co dzień tutaj wsparcia właśnie w tej kwestii. Te mieszkania są oblegane rzeczywiście, ale tu również światełko w tunelu. W najbliższym czasie pojawią się nam dwie sprawy, które właśnie takim mieszkańcom pomogą. Bo podstawowa sprawa, nadal deweloperzy budują rzeczywiście coraz więcej bloków mieszkalnych, bo to bloki mieszkalne rzeczywiście opoczne. Powstają również osiedla domków jednorodzinnych, co cieszy i to widać. Stąd ta moja nadzieja i to, że się to rzeczywiście będzie rozbudowywało i rzeczywiście powiększało. Ale uważam, że dopiero właśnie to jest dla wszystkich ludzi. Ale jeśli chodzi o tych, którzy są potrzebujący, tacy, których nie stać bezpośrednio mieszkanie, to właśnie przystąpienie do SIM-ów to nam otworzy drogę. W następnym roku będziemy mogli postawić dwa bloki, które będą... No już przystępujemy do tych prac. W tej chwili już przygotowaliśmy drogę dojazdową. Dosłownie w tamtym tygodniu trwają prace projektowe i pozwolenia na budowę, uzyskiwanie pozwoleń na budowę, jeśli chodzi o wykonanie tych dwóch bloków. I to będzie rzeczywiście, jak dobrze pamiętam, ponad 60 mieszkań. To byłoby naprawdę super. Dodatkowo sami, my jako gmina, też będziemy budowali budynek taki socjalny dla tych potrzebujących mieszkańców. Dostaliśmy dofinansowanie i możemy startować. Też w następnym roku będziemy budowali dla 19 rodzin taki budynek socjalny.
0: Przejdźmy do kolejnej kwestii, jaką jest tak naprawdę ochrona ludności i odporność infrastruktury. Wiemy, że w końcu czerwca gmina Opoczno wszczęła postępowanie dotyczące jednego modułowego ukrycia ochronnego dla ludności cywilnej. Chciałbym prosić o szczegóły, konkretnie jak ta inwestycja będzie wyglądać, co ona zakłada.
1: Jeśli chodzi o właśnie ten modułowy schron, miejsce ukrycia dla mieszkańców, będzie to pierwsza taka inwestycja, która rzeczywiście realnie będzie przygotowana na takie rzeczy. Oczywiście miejsc schronienia w Opocznie jest więcej. Straż Pożarna wykonała odpowiednią pracę, przygotowała tutaj te wskazania, gdzie te miejsca są. Z naszej strony Urząd Miejski rozesłał informacje również do mieszkańców, jakby się mieli też przygotowywać do sytuacji awaryjnych, czy stanu zagrożenia wojennego, czy ewentualnie innych nalotów lub sytuacji, które teraz mamy z zagrożeniem z Rosji bezpośrednio, jeśli to przecież niedaleko Opoczna spadł dron w Miszkowie. To wszystko musimy reagować i to wszystko się dzieje, ale realnie dopiero pierwszy budynek, czy pierwsza konstrukcja, która będzie mogła, i to ona przy szkole jest umiejscowiona na terenie szkoły, co cieszy, rzeczywiście w pierwszym momencie dzieci będą mogły z niej skorzystać. Ważna rzecz, zaczynamy rzeczywiście zacząć konkretnie zabezpieczać mieszkańców przed takimi rzeczami.
0: A jeśli chodzi o to czuwanie nad takim codziennym bezpieczeństwem mieszkańców, jak wiemy, tutaj dużą robotę, mówiąc kolokwialnie, wykonują ochotnicze straże pożarne. Chciałbym podpytać, jak wygląda wsparcie tutaj lokalnego samorządu dla strażaków, ochotników z terenu gminy Opoczno.
1: No, tutaj wcześniej już moja nieukrywana radość, jeśli chodzi o tą młodzieżówkę straż pożarnych, pokazuje to, jak ja bardzo się cieszę tym, że możemy z tymi strażami współpracować. Rzeczywiście 3 jednostki mamy w KSRG, co dla nas jest bardzo ważne. Wsparcie takie największe, środki, które płyną, to właśnie dla nich są zrobione. Dzięki czemu w tym roku już rozstrzygnęliśmy łącznie 3 postępowania dla nowych wozów, bądź to średnich, bądź to ciężkich, z wyposażeniem. To kwota ponad 5 milionów złotych, jeśli chodzi o wartość tych samochodów. Przepraszam, około 5, no tak dobrze, było ponad 5 milionów złotych w tej chwili, bo były samochody około 1 700 000, 1 800 000. To są kwoty, które realnie trzeba zapłacić dzisiaj za taki samochód, który jest przygotowany do takich warunków bojowych. Ale mamy 3 takie nowe samochody w ciągu jednego roku, na dobrą sprawę. To jest pierwsza część wsparcia. W tamtym roku do OSP, dzięki środkom, które były z OL i OC od pana wojewodów dla naszego regionu, również zakupiliśmy bardzo dużo elementów dla właśnie strażaków. W tym roku też, no oprócz tego wspomnianego czy wozu bojowego, czy właśnie pieniędzy przeznaczonych na ten miejsce schronienia, również staramy się rozmawiać z naszymi strażakami i pytamy o konkrety. Bo nie ma co kupywać na siłę sprzętu strażackiego. Trzeba kupić to, co oni potrzebują. Ale dzięki środkom z OLIOC, które płyną tutaj do nas z Urzędu Wojewody, otrzymujemy rzeczywiście odpowiednie wsparcie i możemy wspólnie ze strażakami takie decyzje podejmować. Nie ukrywam, czyli następne dobre kroki, które akurat się dzieją.
0: A jeżeli chodzi o realizowane na terenie miasta i gminy Opoczna inwestycji, co takiego najważniejszego tutaj w tym harmonogramie inwestycyjnym tego samorządu?
1: Jeśli chodzi o harmonogram inwestycyjny...
0: Czy moglibyśmy się, tak kolokwialnie mówiąc, pochwalić?
1: Tutaj naprawdę bardzo mocno cieszy wykonanie dróg na osiedlu milenijnym, które nie miało w ogóle dróg wykonanych, a rzeczywiście domostw jest tam... No jest to kilkanaście ulic, które tam są zlokalizowane. Wykonaliśmy główną arterię, która objęła dookoła całe osiedle i tu rzeczywiście no, inwestycja bardzo, bardzo potrzebna. Dokończyliśmy również drogę, projekt, który był wykonywany, brakowało nam tam jeszcze około 300-400 metrów i to też żeśmy uzupełnili. Dzięki temu zamknęliśmy całą tą inwestycję. Cieszę się, że mogłem ten projekt poprawić i dokończyć. To cieszę rzeczywiście, że zamknęliśmy tutaj tą arterię, te ulice tak zwanych świętych u nas w Opocznie, Łukasza Mateusza i Piotra. Dodatkowo ulica Łąkowa, rzecz, która od lat czekała, no była, był to zrit na tą ulicę przygotowaną, więc można było spokojnie czekać jeszcze na wykonanie jej, ale wymagała odświeżenia i pewnej przebudowy, pewnej zmiany. Zrobiliśmy poszerzenie drogi po to, żeby zrobić drugą arterię przez Opoczno. Do tej pory mogliśmy korzystać tylko z jednej drogi wojewódzkiej. W momencie wypadku lub zdarzenia tej drodze, na której są dwa mosty w Opocznie, na dwóch rzekach, byliśmy zakorkowani. Jeszcze osobówki znalazłyby sobie przejazd. Samochody ciężarowe by utknęły bez przejazdu przez miasto, gdzie droga wojewódzka przez nią przebiega. Bardzo, bardzo poważny problem. Zrobiliśmy najpierw most na rzece Drzewiczce, nowy most, który powstał. I teraz projektując, czy zmieniając ulicę Łąkową, zmieniliśmy i poszerzyliśmy jej szerokość do 6,5 metra na pewnym odcinku i w tej chwili projektujemy łącznik pomiędzy nimi. To jest taka rzecz, którą można się pochwalić, bo uważam, że damy drugą żyłę przez Opoczno, przez którą będzie można jeździć i dojeżdżać do miejsc, czy to pracy, czy to zakładów pracy, czy to do szkoły, lub też do pozakupy, zwykłe rzeczy. Kolejna sprawa to właśnie te osiągnięcia w dziedzinie tych wszystkich dofinansowań, które zostały skierunkowane i mam nadzieję, że odwrócą trend ujemny, jeśli chodzi o miejscowości przyległe, ale samo Opoczno, żeby nam się miasto przestało wyludniać. Zrobię wszystko jako burmistrz i myślę, że cały urząd pracujemy nad tym. I to jest dla nas najważniejsze. To cieszy, że właśnie odwracamy ten trend. Opoczno to nie jest miejsce, z którego się wyprowadza, tylko Opoczno ma być miejscem, do którego przede wszystkim studenci chętnie wrócą, żeby mieli dobre miejsca pracy i dodatkowo, żeby to było miejsce, w którym się dobrze żyje. Zrobimy wszystko i to mam nadzieję, że będzie rzeczą, z której będę najbardziej zadowolony, że Opoczno to jest miejsce, w którym się mieszka, w którym chce się żyć.
0: Jeżeli, bo wspominał pan o miejscach pracy, chciałbym dopytać, jak obecnie wygląda kwestia związana z bezrobociem na terenie gminy Opoczno. Jak wygląda ten poziom na chwilę obecną?
1: Tutaj bardzo słabo. Trzeba przyznać, że poprzez to, że zakłady Opoczno przede wszystkim płytką stało. Trzeba przyznać, że od lat. Nasze główne zakłady ceramiczne, kiedyś ZPC, dzisiaj jest to Cerzanit, wcześniej jeszcze Opoczno S.A. przez pewien czas, plus do tego zakłady ceramiki Paradyż. Dwa najważniejsze zakłady produkcyjne, jeśli chodzi o płytki, bardzo mocno cierpią. Są to zakłady, w których rzeczywiście potrzeba dużo energii. Ta energia jest coraz droższa, nie ma dla nich osłon. Dodatkowo na rynek polski trafiają płytki, no czy to z Indii, czy to z Chin, ale jeśli chodzi o te płytki, które są importowane, Unia nie nakłada odpowiednich ceł na nie. Przez to nie tylko w Polsce. Mamy Włochy, Hiszpanie, którzy bardzo mocno cierpią na tym, ale akurat zagłębie płytkarskie jest u nas w Opocznie i bardzo mocno przez to cierpieliśmy. To, że powstanie u nas przy obwodnicy, wyznaczyliśmy strefę przemysłową, w której będą mogły powstawać centra logistyczne lub inne zakłady pracy. To, że powstały magazyny Biedronki na centralną część Polski. To, że powstały magazyny Cerzanitu na centralną część Europy, cieszy i powoduje to, że miejsca pracy będą. Jeśli będą miejsca pracy, będą i mieszkańcy, nie będą stąd nam uciekać, a może będziemy mieli i nowych, którzy do nas się sprowadzą.
0: No i też dużą szansę na poprawę tej sytuacji daje też rozbudowa zakładu Remtrak, który...
1: Tak, wspomniana Biedronka to nie jedyna inwestycja, która w tej chwili, zakłady Biedronki, które już powstały od stycznia, zaczynają pracę 27 roku, czyli zaraz już niebawem. Dodatkowo mamy zakłady Remtrak, kolejny ukłon w stronę PKP za to, że mamy taki teren, mamy taki zakład na terenie Opoczna, zakłady remontowe PKP, które powiększają w następnych 2 latach również zatrudnienie nawet do 200 osób. Czyli to jest około 700 osób, 700 miejsc pracy, które się pojawią w rejonie gminy Opoczno.
0: Chciałbym jeszcze, panie burmistrzu, wrócić do kwestii związanych z inwestycjami, bo mówiliśmy dużo o drogach. No wiadomo, to są te inwestycje, które chyba najczęściej są oczekiwane przez mieszkańców. A poza tymi drogowymi inwestycjami, co tutaj jeszcze jest realizowanego?
1: Bardzo dziękuję za to spostrzeżenie. Bo drogi, no to przede wszystkim dojazdy do tych miejsc pracy, dojazdy do miejsc naszych spotkań, również zakupy, ale ta infrastruktura rekreacyjno-sportowa. Dzisiaj ludzie w miejscach, w których mają żyć, muszą zarówno mieć miejsce pracy dobre, ale i miejsce, gdzie pobiegać, miejsce, gdzie pojeździć na rowerze. I to wszystko się dzisiaj dzieje. Dodatkowo w następnym roku właśnie będziemy budowali ścieżkę wraz z Urzędem Marszałkowskim w następnym rejonie, ścieżkę pieszo-rowerową w następnym kierunku. Będziemy dobrze komunikowali miejscowości przyległe do nas, więc inwestycyjnie zakłady pracy, te, które powstają, inwestycyjnie drogi, które powstają, miejsca rekreacji plus te boiska, o których rozmawiamy, które też na dzień dzisiejszy rzeczywiście mocno są oblegane, plus do tego właśnie rozmawialiśmy o kanalizacji, której brakuje, też środki pozyskane. Zrobiliśmy najpierw miejscowość Karwice, teraz przeszliśmy do miejscowości Adamów, którą w tej chwili żeśmy ostatnio podsumowywali. I w najbliższym czasie, bo zakończyliśmy projekt, na miejscowość Kraśnice. Więc te rzeczy, które są tak bardzo mieszkańcom potrzebne, po prostu zapewniamy. Zarówno dla mieszkańców samego miasta, którzy lubią na terenie miasta przebywać, jak i dla mieszkańców tych miejscowości, żeby mogli żyć no, w XXI wieku, żeby mieli wodę, kanalizację, prąd, internet, bo to też zbadaliśmy, czy rzeczywiście jak na terenie Opoczna ten szybki internet jest zrobiony i tutaj też pomagamy, żeby on zaistniał. Plus do tego spółdzielnia energetyczna, którą teraz zakładamy i mamy nadzieję, że się przełoży to stricte na to, żeby miasto mogło lepiej dysponować swoimi środkami, jeśli chodzi o wydawanie na prąd, na energię. I plus do tego jeszcze trzeba dodać inkubator przedsiębiorczości, który lada dzień zostanie uruchomiony. To cieszy i myślę, że da ten efekt.
0: Wspominał pan o obiektach rekreacyjnych, o miejscach do wypoczynku i zestawiając to z tymi propozycjami z budżetu obywatelskiego, odnoszę wrażenie, że mieszkańcy Opoczna, gminy Opoczno stawiają w dużej mierze nie tylko na rekreację, ale też na taką wzajemną integrację.
1: Tak.
0: Co też podejrzewam jest bardzo ważne dla lokalnej społeczności.
1: I również dziękuję za to spostrzeżenie. Jeśli mam mieszkać gdzieś, to chciałbym mieszkać w miejscu, w którym czuję się dobrze. Czuję się dobrze, jak mam dobrego sąsiada. Mam dobre miejsce, w którym mogę pójść pograć w piłkę, ale z kimś. Czy pograć w tego tenisa, czy w koszykówkę. Do tego są potrzebne rzeczywiście dobrzy sąsiedzi. I takie rzeczy chyba się teraz dzieją. Jeśli my staramy się też dobrze do mieszkańców podchodzić i prosimy ich o ten wzajemny szacunek do siebie. Czy to się uda? Zobaczymy. Ale robimy wszystko w tym kierunku, żeby rzeczywiście to, co pan spostrzegł, miało miejsce.
0: To jeszcze dopytam a propos budżetu obywatelskiego. Do kiedy można głosować i w jakiej formie można to zrobić?
1: Drodzy mieszkańcy, każdy z was może oddać jeden głos. Trzeba proszę pamiętać, bądź to w sposób elektroniczny, bądź to w sposób papierowy. Do przyjmowania głosów mamy 4 punkty w Opocznie wyznaczone. One są u nas na stronie internetowej dostępne. To też jest u nas Biuro Obsługi Interesanta przy urzędzie. To jest Miejski Dom Kultury. To jest kiedyś budynek poczty, a obecnie tam mamy Wydział Promocji. I to jest budynek Wydziału Zdrowia. 4 punkty, w których można składać papierową wersję, a elektronicznie na stronie u nas można głosować i oddawać ten głos. Proszę pamiętać, że tylko jeden z dany mieszkaniec może zagłosować. Bądź taki sposób.
0: A która to już jest edycja budżetu obywatelskiego?
1: Ojejku, chyba 6, ale nie jestem pewien.
0: Rozumiem.
1: Tutaj musiałbym sprawdzić rzeczywiście sobie to, bo nie pamiętam od kiedy dokładnie, żeśmy zaczęli ten budżet obywatelski, natomiast na pewno będziemy go kontynuować, bo świetna sprawa. A pyta pan też do kiedy?
0: Tak.
1: Do 6 października.
0: Także jest jeszcze trochę czasu, aby zagłosować, aby zastanowić się, który projekt warto wybrać. Panie burmistrzu, a jeżeli chodzi o te obiekty sportowe, to gdzie konkretnie były realizowane te inwestycje?
1: Jeśli chodzi o obiekty sportowe, to mamy przede wszystkim w mieście Opocznie zbudowaną nową halę przy szkole podstawowej numer 2. Wielofunkcyjne boisko. Mamy boisko hybrydowe, otwarte, na otwartej przestrzeni, które rzeczywiście też będzie mocno służyło naszym mieszkańcom. Nie mogliśmy się tego doczekać. Mamy dwa orliki, które zostały odnowione, jeśli chodzi o ich infrastrukturę. Dodatkową bieżnię, która pojawiła się kolejna w Opocznie. Czekamy na bieżnię pełnowymiarową. Nie ukrywam, że też poczyniam starania, żeby uzyskać pełnowymiarową bieżnię. Ale już nawet te 200-metrowe, czy te 150-metrowe, 100-metrowe, które dają możliwość naszym uczniom przede wszystkim biegać po realnej bieżni, na którą później będą mogli startować w różnych konkursach, czy w kraju, w konkretnych spotkaniach, czy właśnie tak mówię, w konkursach, zawodach sportowych, to cieszy, że będą mogli startować na tym samym typu podłoża, który jest w Opocznie. Dodatkowo właśnie, jeśli chodzi o boiska Orlik, bo mamy takie dwa w samym Opocznie, w tym roku przystąpiliśmy do projektu, który pozwoli wymienić na nich nawierzchnię. Także boisko do kosza, które też rozbudowujemy. Mamy na szczęście basen, także we wszystkich dziedzinach staramy się rozwijać.
0: Jest gdzie się realizować, tak jeśli chodzi o aktywność sportową. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszy wieczór samorządowy. Michał Konecki, burmistrz Opoczna, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam państwa.
0: I za uwagę dziękuję, Paweł Kwiatkowski. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia.

0: Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
1: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
2: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
3: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
2: Lamia Sofa na każdy dzień.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.

0: Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich nowe informacje w sprawie zaginięcia byłego prezesa giełdy kryptowalut. Planowane zmiany w zduńskowolskim MPK wejdą w życie w przyszłym roku. I nietrzeźwi kierowcy na autostradzie. Podczas policyjnych kontroli zatrzymano ich 13. Przed północą możliwe przelotne opady deszczu zapowiadane są także na jutro. Minister Sprawiedliwości powiedział o nowych informacjach w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka. Los założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, jest nieznany od marca 2022 roku. Waldemar Żurek poinformował, że nowe wiadomości doprowadziły śledczych do ponownego przeszukania bazy paliwowej w Czeladzi. To tam widziano Sylwestra Suszka po raz ostatni. Śledczy sprawdzają dowody, które mogą pomóc wyjaśnić los zaginionego.
1: Te czynności są w trakcie, więc ja jeszcze nie będę udzielał żadnych informacji, ale wiemy o tym, że weryfikujemy różne dowody, które zostały wcześniej przedstawione w prokuraturze. No i chcielibyśmy wiedzieć, jaki jest los Sylwestra Suszka.
0: Minister Sprawiedliwości nie ujawnił szczegółów. Według prokuratury krajowej w przeszukaniu uczestniczą biegli, a policjanci korzystają ze specjalistycznego sprzętu kryminalistycznego. W sierpniu śledztwo dotyczące zaginięcia Sylwestra Suszka połączono z postępowaniem w sprawie Zonda Krypto. Dzisiaj kolejna osoba usłyszała zarzuty w tej sprawie. To były policjant, jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy i pranie pieniędzy. Szykują się zmiany w MPK w Zduńskiej Woli. Mają dotyczyć przede wszystkim częstotliwości kursowania autobusów, a także siatki połączeń. Przedstawiciele przewoźnika mówią, że chcą w ten sposób zachęcić jak najwięcej zduńskowolan do korzystania z miejskiej komunikacji. O szczegółach reporter Radia Łódź Sławomir Cybulski.
2: Zmiany, jakie przygotowują urzędnicy wraz z zarządem miejskiej spółki, mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, podkreśla wiceprezydent miasta Paweł Szewczyk.
3: Będzie stała częstotliwość, będą prostsze trasy, większa dostępność, lepsze dopasowanie, więcej kursów, będą nowe czytelne linie, będą dwie linie podstawowe, dwie linie uzupełniające, 5 linii zindywidualizowanych i jedna linia międzygminna.
2: Proponowane zmiany to efekt nie tylko uwag i sugestii pasażerów, ale także audytu przeprowadzonego w spółce, mówi prezes zduńskowolskiego MPK Michał Płatek.
4: Wizja jest taka, żeby wprowadzić trochę porządku, wprowadzić trochę jednolitości na naszych trasach, żeby pasażerom łatwiej było skoordynować swoją podróż, łatwiej wiedzieć, o której ten autobus będzie odjeżdżał.
2: Pojawi się także więcej przystanków, mają być również nowe ceny biletów, niekoniecznie wyższe.
0: A te zmiany mają wejść w życie w lutym przyszłego roku.
5: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Pijani kierowcy zatrzymani na autostradzie A1. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi podsumowała akcję Trzeźwa Autostrada. Przez kilka godzin funkcjonariusze z naszego województwa przebadali alkomatem tysiące kierowców. Szczegóły zna nasz reporter Seweryn Potentas.
6: W działania zaangażowani byli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej, a także policjanci z komend powiatowych.
7: Policjanci przebadali na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 7370 kierujących pojazdami.
6: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Na podwójnym gazie przyłapano 13 kierujących, którym odebrano prawo jazdy.
7: Głównym celem akcji było zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz eliminowanie kierujących prowadzących pojazd na tzw. podwójnym gazie.
6: Tego typu akcje mają być prowadzone cyklicznie. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
0: O dalszym losie zatrzymanych kierowców zdecyduje sąd. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów, a w niektórych przypadkach także przepadek auta lub kara więzienia. W Tatrach już zima, sypie śnieg, ogłoszono pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. To pierwsze ostrzeżenie w tym półroczu, obowiązuje powyżej 1800 metrów nad poziomem morza i ma związek ze świeżymi opadami. Szczególnej ostrożności wymagają trawiaste stoki i miejsca, w których wiatr zgromadził więcej śniegu. Rano na Kasprowym Wierchu leżało 15 cm śniegu, a tej nocy może przybyć drugie tyle. Tam, gdzie wieje silny wiatr, zaspy mogą sięgać kilkudziesięciu centymetrów. W naszym regionie tymczasem nadal złota polska jesień z przelotnymi opadami deszczu. Prognoza na jutro po wiadomościach sportowych. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
8: Polscy siatkarze pokonali w Sofii Niemców 3-0 w setach do 23, 17 i 17 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Polacy znaleźli się w czołowej czwórce po raz czwarty z rzędu. Z każdego z poprzednich trzech turniejów o Mistrzostwo Starego Kontynentu przywozili medal brązowy w 2019 i 2021 roku oraz złoto 3 lata temu. Półfinałowym przeciwnikiem biało-czerwonych w piątek w Mediolanie będzie zwycięzca meczu Słowenia-Belgia, który w środę odbędzie się w Turynie. Wcześniej pierwszym półfinalistą

0: mistrzostw Europy zostali Francuzi po wygraniu z Rumunami 3-0. W półfinale trójkolorowi zmierzą się z lepszym z pary Włochy-Finlandia. To spotkanie także w środę w Turynie. Polscy piłkarze przygotowują się na zgrupowaniu w Warszawie do 4 spotkań Ligi Narodów. Kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski ponownie pojawił się w zespole, mimo że kibice zastanawiali się, czy po tym, jak nie udało się zakwalifikować do tegorocznych Mistrzostw Świata, nie zawiesi reprezentacyjnych butów na kołku. Sam Lewandowski nie umie powiedzieć, do kiedy będzie grał w reprezentacji.
1: Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany, żeby i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce. Po tylu latach grania w reprezentacji, 18, po zostawieniu o tyle serca na tej reprezentacji, tyle też bólu i wszystkiego, co jest z tym związane, to ja nie będę w stanie odpowiedzieć nigdy na to pytanie, dopóki nie zdecyduję, że to jest ten moment.
0: A najbliższy mecz z Lewandowskim w składzie na pewno. W Lidze Narodów Polacy zagrają w Warszawie w piątek 25 września z Bośnią i Hercegowiną. Ukrainka Aleksandra Ołejnikowa pokonała amerykańską tenisistkę Vivian Wolf 6-1, 7-6 i będzie rywalką Mai Chwalińskiej w drugiej rundzie turnieju na twardych kortach w Singapurze. A kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 22.
2: Noc pochmurna z przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza przed północą. Temperatura spadnie do 7 stopni. Jutro będzie podobnie jak dzisiaj. Pochmurno, przejaśnienia i przelotne opady deszczu. Termometry pokażą najwyżej 15 stopni.
3: Przed nami koszykarski sezon. Koszykarki Widzewa powracają w nim do Ekstraklasy, a koszykarze UKS-u Kulpak Łódź są jednym z głównych kandydatów do awansu do Ekstraklasy. Sprawdzimy, czy obie te drużyny są już gotowe na rozpoczęcie rozgrywek, a dzisiaj program Porozmawiajmy o Sporcie podzielony będzie na dwie części. W pierwszej już za chwilę prezes koszykarskiego Widzewa Tomasz Sadłecki, no a później za około 20-25 minut rzecznik prasowy koszykarskiego UKS-u Kulpak Szczepan Prasol. No to zaczynamy, porozmawiajmy o sporcie już za moment.

0: Porozmawiajmy o sporcie.
1: A dzisiaj rozmawiać będziemy o koszykówce i to zarówno żeńskiej, jak i męskiej. To wszystko dlatego, że no, można powiedzieć, że już przed nami sezon koszykarski. Choć tak de facto to ten sezon koszykarski już się zaczął, ale jeszcze kluby z Łodzi w nim nie grały. No, do koszykarskiej ekstraklasy powraca drużyna Widzewa Łódź. I z tego powodu w pierwszej części, bo dzisiaj tak jeszcze dodam, że dwie części naszej debaty porozmawiajmy o sporcie. W tej pierwszej części o koszykówce kobiecej. W studiu prezes MUKS Widzewa Łódź, Tomasz Sadłecki. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Jeszcze się przedstawię też Robert Zwoliński. No to możemy zaczynać. Panie prezesie, jak tam? Gotowi? Bo sezon wasz startuje już w niedzielę. No to już można powiedzieć ostatnie godziny pozostały.
2: No miejmy nadzieję, że gotowi. Na pewno jeszcze dużo pracy w tym tygodniu przed nami, bo wiele rzeczy, no jak to w sporcie, dzieje się na ostatnią chwilę. Natomiast no, nieodwołalnie ten mecz niedzielny o 16 zbliża się, więc no, musimy być gotowi i będziemy.
1: To takie trudne pytanie na początek. No wiem, miało nie być, ale jakaś tam zawsze niespodzianka musi być. Nie żałujecie podjęcia tej rękawicy?
2: No, myślę, że wrócimy do tego tematu po sezonie. Natomiast no, wydaje mi się, że zespół jest zbudowany dobrze. Nie będzie tutaj wstydu sportowego. Będziemy walczyć na pewno o zwycięstwa w tej lidze, więc no, wierzę, że jesteśmy gotowi. Nie żałujemy, natomiast no, na pewno organizacyjnie to jest duże cały czas wyzwanie dla takiego klubu jak nasz, czyli klubu, który w głównej mierze opiera się na pracy wolontariuszy i osób, które łączą działalność w klubie ze swoją zawodową pracą. Więc no, jest to wyzwanie, żeby na poziomie ekstraklasy taki klub funkcjonował.
1: Pamiętam, jak rozmawialiśmy no, po tych pierwszych informacjach o tym, że będziecie się starać o tę dziką kartę. No to właśnie jedną z kwestii była organizacja, no bo tutaj już w ekstraklasie to jest zupełnie inaczej to wygląda, jeśli chodzi o te poziomy administracyjne i nawet no, jeśli chodzi o też poziomy zespołu, sama budowa kontraktów, tak, dla zawodniczek, no to też już jest inna kwestia, to już jest tak naprawdę no, zawodowstwo.
2: No tak jest, na pewno tutaj dużo pracy przed sezonem nas czekało, zarówno jeśli chodzi o zbudowanie zespołu, czyli pozyskanie zawodniczek, tak naprawdę dwie tylko zawodniczki z poprzedniego sezonu zostają i grają z nami dalej. Dużo pracy organizacyjnej związanej, nie wiem, z zapewnieniem mieszkań, z kontraktami zawodniczek zagranicznych, pozwoleniami na pracę. No generalnie jakby dużo takiej pracy, o której w pierwszej lidze nie było mowy w ogóle. Natomiast no, to już za nami, no teraz czekamy na pierwszy mecz.
1: No to jeszcze chwilę o tych organizacyjnych kwestiach, bo też była sprawa z wynajmowaniem na hali, z miejscem, z czasem na treningi, to tu się poprawiło, tak? Bo możecie dzięki tym zawodowym kontraktom trenować nie tylko wieczorami, ale też tak naprawdę przez cały dzień teoretycznie.
2: Tak, no dzięki temu, że możemy trenować trochę wcześniej, czyli już od godziny 16 tak naprawdę mamy parę dni treningowych, no to jest troszkę lepiej, natomiast no wiadomo, hala nie jest z gumy, tych klubów, organizacji zainteresowanych treningami pojawia się coraz więcej, więc zawsze to jest no jednak trochę kompromis między użytkownikami hali, a nie tak naprawdę w pełni wykorzystane możliwości po stronie klubu koszykarskiego, po stronie MUKS-u.
1: No dobrze, to takie organizacyjne główne sprawy mamy za sobą, choć jeszcze pewnie do tej sfery przejdziemy, no ale już wywołany temat kadry dwukrotnie. Dwie zawodniczki, które zostały, to Natalia Chałupka i Marta Stawicka, no to trzeba śmiało powiedzieć, że to no jest rewolucja i to taka prawdziwa rewolucja.
2: No tak, no jeżeli ta drużyna miała grać o wyższe cele, miała grać w ekstraklasie o zwycięstwo, to musieliśmy taką rekonstrukcję zrobić. Natomiast no to też w koszykówce to jest troszkę bardziej naturalne niż w innych sportach. Generalnie zazwyczaj te kontrakty są roczne i do takich rewolucji dochodzi, no zwłaszcza przy takich awansach.
1: Ważne to, że nie zmieniła się trenerka, Małgorzata Misiuk, tutaj pozostaje. No to jest chociaż taka szansa na zachowanie ciągłości pracy, no i tego, żeby Widzew słynął z tego, z czego słynął w poprzednim sezonie, czyli takiej no, mocnej walki, to na pewno.
2: Tak, no tutaj to była jedna z naszych pierwszych decyzji o pozostawieniu trener Gosi Misiuk na stanowisku w Ekstraklasie. Chcieliśmy, żeby miała swoją szansę. To jest jej debiut ekstraklasowy, jeśli chodzi o, trenerkę, więc no dla niej też na pewno duże wyzwanie. Tym bardziej no w takim klubie jak Mucz Widzew.
1: No to ja teraz przedstawię resztę składu, poza tymi dwiema, które pozostały. Amerykanka Isis Bech, Zofia Jabłońska, Julia Kiełbowska, to oczywiście też są zawodniczki no, młodzieżowe, takie nazwijmy, ale za chwilę prezes tutaj będzie nam coś więcej mówił, na kogo mamy dużą uwagę zwracać. Zuzanna Krupa, Zuzanna Matias, Anna Pawłowska, Karolina Stefańczyk, Lucy Szwatonowa, Cameron Swartz, Maja Schmidt, Julia Wysocka, Weronika Zalewska i Alicja Żytkowska. To jest ta kadra z oficjalnej strony Basket Ligi. No to na kogo tutaj z tych nowych zawodniczek mamy tak zwrócić uwagę najbardziej? Czy możemy zdradzić? Czy nie chcecie tutaj uprzedzać swoich rywalek?
2: Ja myślę, że akurat...
1: Czy już rywalki wiedzą?
2: Myślę, że Gorzów nie słucha tej audycji w celach sportowych, może bardziej rekreacyjnych.
1: Różnie bywa.
2: Na pewno liczymy na zawodniczki zagraniczne. No, jakby po to kontraktujemy zawodniczki zagraniczne, żeby wniosły tutaj jakość. Zarówno Cameron Swartz, jak i Isis Bech są po sezonie już gry w Europie. Cameron nawet po kilku sezonach gry w Europie.
1: To powinno ułatwić aklimatyzację.
2: Tak, zdecydowanie. Cameron też grała ze Swatonową w Bernie w zeszłym sezonie, więc to też jakieś takie kolejne połączenie, które staramy się wykorzystać dla dobra drużyny, która jest budowana od podstaw. Tak? Więc jakby takie zawodniczki grające ze sobą na pewno tutaj jest to na plus. Jeśli chodzi o Polki, no to oczywiście rozgrywająca Anna Pawłowska, reprezentantka Polski 3x3 i często też 5x5, więc na pewno tutaj na nią również liczymy.
1: No zawodniczka oczywiście doświadczona, ograna w ekstraklasie.
2: Tak, zdecydowanie, i która przeszła podobną drogę, jak my teraz próbujemy wykonać z Polonią Warszawa. Akurat wtedy awansowała i przez kilka sezonów ciągnęła grę tej drużyny, więc tutaj bardzo, bardzo na nią liczymy. No i oczywiście nasze młode zawodniczki również powinny wnieść swoją jakość. Reprezentantki Polski U20, Chałupka, Wysocka. No, liczymy na to, że ładnie pokażą się w Ekstraklasie, a będą miały swoje minuty, no bo wiadomo, że przepis o zawodniczce młodzieżowej nadal obowiązuje.
1: No właśnie, to jest taka no, mieszanka, która no, może i będzie wybuchowa, bo to często mówimy o tym połączeniu doświadczenia z młodością, no to tutaj tej młodości naprawdę dużo, trochę doświadczenia, no i też trochę tej krwi no, amerykańsko, tu akurat amerykańsko-czeskiej, choćby z uwagi też na to, że Cameron grała również z Lucy Swatonową już wcześniej, tak? To jakiego Widzewa możemy się spodziewać i czy to będzie drużyna bardzo różniąca się od tej z poprzednich sezonów?
2: Znaczy, no myślę, że duże piętno ciśnie tutaj trener Gosia Misiuk, więc na pewno będzie to drużyna walcząca tak w obronie, jak i w ataku, więc tutaj raczej spodziewam się, że będzie to wyglądało podobnie. Natomiast no, jakości koszykarskiej powinno być więcej i zapraszam w niedzielę o 16 na mecz, żeby zobaczyć akurat z trudnym rywalem, z Gorzowem.
1: No to tu jeszcze będzie okazja powiedzieć, przypomnieć o tym, kiedy ten początek sezonu w wykonaniu koszykarek łódzkiego Widzewa. To jeszcze o tych nowych koszykarkach. Cameron, rzucająca obrończyni, też trochę pewnie i potrafiąca rozgrywać, no jak to Amerykanka z tych pozycji.
2: Tak jest. Na pewno w przeszłości również rozgrywała, chyba w klubie w Szwecji. Generalnie to miało nam pomóc w momencie, kiedy Anna Pawłowska była na zgrupowaniu kadry 3x3, więc na pewno tutaj też pod tym kątem patrzyliśmy, żeby, no, żeby zespół miał jak pracować. Natomiast no, głównie liczymy na jej rzut. Pokazała w Czechach, że jest, no, była topową strzelczynią tam w lidze, więc mamy nadzieję, że przeniesie to również na polskie parkiety.
1: No a tę strefę podkoszową, no to rozumiem, będą zabezpieczać Isis Bech i Lucy Swatonowa.
2: Tak jest, no plus jeszcze Zalewska i Krupa.
1: Okej, okay. Isis Bech, 1,90 m, no to już jest, myślę, że tak, no może nie jest jeszcze najwyższa, jeśli chodzi o środkowe, ale tu już też nie ma, nie będzie miała raczej problemów, żeby walczyć na tablicach.
2: No tak, no pewnie, że życzylibyśmy sobie, żeby ten środek był jeszcze mocniejszy. Wiadomo, kadra liczy na tą chwilę 11 zawodniczek, więc na pewno jeszcze by się jakieś miejsce, zwłaszcza pod koszem, znalazło. Natomiast no też musimy patrzeć na kwestie budżetowe, no i jakby to jest podstawa.
1: No to jak tam z tym budżetem ostatecznie? Powiedzmy, nie wiem, czy możemy mówić o liczbach takich konkretnych, czy powiedzmy sobie wejdziemy w jakieś procenty, jak bardzo procentowo jesteście zadowoleni z tego budżetu?
2: Znaczy, wzrasta ten budżet o 100% względem zeszłego sezonu, tak? Więc to jest 1%, o którym możemy
1: idziemy
2: mówić.
1: W procent, dobrze.
2: Natomiast na pewno to jeszcze troszkę pracy przed nami. Nowe umowy sponsorskie pewnie jeszcze za chwilkę będą się pojawiały w kolejnych dniach czy tygodniach. Dopinamy te szczegóły. Więc no jeszcze trochę pracy przed nami, natomiast no powinno być dobrze.
1: No czyli też powiedzmy gdzieś tam w tle jakaś szansa może być, że jeszcze ktoś do Widzewa dołączy, jeśli uda się jakiegoś jeszcze bonusowego sponsora złapać.
2: No zobaczymy, jakby w koszykówce jest to temat otwarty aż do stycznia, więc być może takie ruchy jeszcze się pojawią.
1: No i tego grania też trochę jest, choć jak tutaj sobie już rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, to no, ten sezon podzielony na 3 części, tak to można powiedzieć, bo takie 2 długie przerwy będą w trakcie rozgrywek.
2: Tak, w listopadzie i w lutym 2 dłuższe przerwy, natomiast bardzo intensywny grudzień, kiedy mamy 7 czy 8 meczów, w tym chyba 4 na wyjeździe w ciągu 10 dni, więc no generalnie bardzo intensywnie. Natomiast no, wierzę, że zespół tutaj w tej listopadową przerwę wykorzysta na to, żeby się do tego odpowiednio przygotować.
1: No, a jeśli chodzi właśnie o to wyzwanie grudniowe, no bo to też logistycznie, to już pewnie musicie myśleć o tym z wyprzedzeniem.
2: Tak, no szczęśliwie jako Łódź jesteśmy w takiej lokalizacji, że do wielu miejsc jesteśmy w stanie pojechać
1: tak
2: tego samego dnia.
1: Jest tak samo blisko i tak samo daleko.
2: Tak, natomiast no na pewno będą też mecze, kiedy będziemy jeździli dzień wcześniej.
1: No dobrze, to jeśli chodzi o ten aspekt sportowy, no to jeszcze może o sparingach, bo to już tak naprawdę za drużyną. Jeszcze w ten ostatni weekend zdaje się jakiś turniej też był.
2: Tak, w ten weekend byliśmy na turnieju w Krakowie. Tam zajęliśmy 2 miejsce, ulegliśmy Wiśle i Koszycom, natomiast pokonaliśmy Szwedki dość wysoko, więc to nam pozwoliło zająć 2 miejsce. No na pewno wartościowy turniej, 3 dni grania, 3 mecze, więc no, takie ostatnie szlify przed sezonem.
1: A łącznie ile tych sparingów?
2: Jeszcze wcześniej były dwa sparingi, no w zasadzie 3, bo dwumecz z Pruszkowem i z Zagłębiem Sosnowiec wygrane.
1: No, czyli można powiedzieć, że z tych meczów towarzyskich też zadowoleni i z wyniku, i też z założeń?
2: No, to już pani trener musiały się tutaj wypowiedzieć bardziej. Ja staram się tak w sporcie udzielać troszkę mniej, bo wiadomo, nie jestem trenerem koszykówki, o może tak.
1: No dobrze, no to troszkę od sportu jeszcze odejdziemy na moment, powrócimy troszkę do tych organizacyjnych kwestii. Jeśli chodzi o jakąś taką współpracę z kibicami, tak to szeroko nazwijmy, czy tutaj jakieś szykujecie nowe akcje, czy na razie tutaj trzeba było się zająć innymi sprawami i na to dopiero przyjdzie czas gdzieś dalej?
2: No, z żalem powiem, że niestety bliżej tej drugiej odpowiedzi, bo jednak ten ogrom prac no, organizacyjnych nas troszkę zasypał. Natomiast no też dzisiaj rano dziewczyny były w szkole podstawowej 79. Dużo zaproszeń też rozdanych na mecze. Tam była taka lekcja WF-u organizowana we współpracy z Fundacją Widzewa. Generalnie staramy się troszkę na zewnątrz wychodzić, natomiast no wiadomo, że niestety, ale po pierwszym meczu chyba będzie trochę łatwiej, jak już wszystko będzie dopięte. Też jeszcze kwestia strojów cały czas jest w grze. No, dynamicznie.
1: No ale chyba szczęśliwie ta pierwsza kolejka domowa nawet, przy okazji też, ten pierwszy mecz sezonu domowy, no to też w przerwie piłkarskiej, więc może tutaj troszkę będzie łatwiej pod tym kątem, że nie musicie rywalizować, no wiadomo, no, z piłką się, czy wam, czy futsalowi trudno przebić, a kiedy tej piłki nie ma, no to może tam się uda jakieś dodatkowe grono kibiców zaprosić.
2: Tak, mam nadzieję, że wielu kibiców Widzewa w niedzielę wybierze się do hali parkowej, bo na pewno warto.
1: No to jeszcze o tym sezonie. Basket Liga Kobiety w sezonie 2026-2027 będzie liczyła 13 drużyn i to nie jest błąd Matrixa. Tak wyszło, że miało być 14, a jednak Gdynia się wycofała i to chyba oznacza na 100%, że no jesteście bezpieczni po prostu.
2: Znaczy,
1: tak czy siak, tu nikt miał nie spadać, zdaje się, ale no to już w tej sytuacji to już w ogóle, no, nie wyobrażamy sobie, żeby ktoś mógł tutaj spaść, chociaż wiadomo, że tam w tych regulaminach rozgrywek czasami bywały zmiany i w trakcie.
2: Znaczy tak jest, nikt nie spada, jest jedno miejsce, które czeka na drużynę pierwszoligową, która wywalczy ten awans w tym sezonie. No wszystko przez wycofanie się Gdyni, która, no, co ciekawe, gdy my jakby wycofywaliśmy się z Ekstraklasy, wtedy na nasze miejsce wchodziła Gdynia, a teraz Gdynia się wycofała, można powiedzieć, że na ich miejsce wchodzimy my. Natomiast no nadal ta chęć PZKosza do zwiększenia ligi do 14 zespołów, no nie udało się to, tak? Więc kolejny sezon PZKosz na pewno będzie starał się, żeby te drużyny, które grają w Ekstraklasie, żeby się w niej utrzymały organizacyjnie głównie. Natomiast pewnie jedna z drużyn awansuje. Mam nadzieję, że ten awans przyjmie, bo to też różnie bywa.
1: No właśnie, z tym przyjmowaniem awansów też bywa różnie. No a jeśli chodzi o faworytów, faworytki do końcowego triumfu, okiem prezesa?
2: No myślę, że ENA Poznań będzie bardzo mocną drużyną w tym sezonie. W zeszłym sezonie już pokazały, że trzeba się z nimi liczyć, a chyba ten będzie jeszcze mocniejszy. No Gorzów też nadal będzie w czołówce.
1: No a jaki będzie cel koszykarek Widzewa? No, skoro już tak jak powiedzieliśmy, o ten spadek nie trzeba drżeć, nie trzeba się martwić, to też z jednej strony jest dobre dla takiej drużyny jak wy, tak sobie myślę, no bo nie ma tej presji.
2: No, znaczy ja myślę, że akurat może tak nieskromnie, natomiast ten zespół jest na tyle dobry, że raczej tutaj ten spadek by nam nie groził. Natomiast no, myślę, że realnie tak ósme, dziesiąte miejsce, oczywiście fajnie byłoby załapać się do tych playoffów, natomiast to wiadomo, sezon długi, różne rzeczy się mogą zdarzyć, więc powalczymy, natomiast myślę, że przed spadkiem nie tylko jakby regulaminowo, ale również sportowo się obronimy.
1: No to ósme miejsce to jest to dające gwarancję udziału w playoffach. To tego życzymy, żeby ten sezon nie kończył się tam gdzieś w okolicach marca, ale potrwał nieco dłużej, około 24 mecze w sezonie zasadniczym. To na pewno. I ten pierwszy, no to jeszcze raz powiemy, najbliższa niedziela.
2: O godzinie 16.
1: Drużyna z Gorzowa Wielkopolskiego będzie pierwszym rywalem po powrocie koszykarek MUX Widzewa Łódź, hala przy ulicy Małachowskiego w Łodzi. No i cóż, no będziemy oczywiście z Radiem Łódź też relacjonować to, co dzieje się w koszykarskim Widzewie w tym sezonie szczególnie. No i liczymy na to, że będzie okazja jeszcze o tych playoffach coś poopowiadać później.
2: Również mam taką nadzieję.
1: Tomasz Sadłecki, prezes MUX Widzewa Łódź, był gościem programu Porozmawiajmy o sporcie, pierwszej części, bo za chwilę będziemy dalej rozmawiać o sporcie, będziemy dalej rozmawiać o koszykówce, tym razem już koszykówce męskiej i tym razem będziemy gościć przedstawiciela ŁKS-u Kulpak Łódź, który w Ekstraklasie nie jest, ale tutaj wszyscy w ŁKS-ie mają nadzieję, że jeszcze nie jest. No a Widzew już jest, a za chwilę już będzie na pewno w niedziela najbliższa, 27 września, godzina 16. Widzew Łódź, Enea, Gorzów Wielkopolski. No, trochę dłuższa ta nazwa, ale już tak skróćmy ją. To spotkanie w pierwszej kolejce Basket Ligi Kobiet. Dziękuję panie prezesie i powodzenia życzę.
2: Dziękuję ślicznie.

0: I wracamy do naszej audycji i porozmawiajmy o sporcie. Dzisiaj taka podzielona na dwie części, ale obie koszykarskie, bo te sezony koszykówki dla łódzkich drużyn właśnie się zaczną w najbliższy weekend, choć można powiedzieć, że sezony to już się zaczęły dla innych drużyn, ale dla tych łódzkich dopiero przed nami. Za nami rozmowa o ekstraklasowym Widzewie żeńskim. No to teraz czas na jeszcze... Tak dodałem, jeszcze nie ekstraklasowy ŁKS Kulpak męski. Szczepan Prasol, rzecznik prasowy klubu, dzisiaj gościem. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
0: No właśnie, tak dodałem jeszcze. Dobrze?
1: Dobrze, tak. Taki jest plan na ten sezon, żeby to było właśnie jeszcze i żebyśmy za rok spotkali się o podobnej porze i już rozmawiali jako przedstawiciele ekstraklasowego zespołu koszykarskiego.
0: No to tak tym razem nietypowo zaczęliśmy trochę już tak naprawdę od tego głównego celu, chociaż jeszcze na koniec cię zapytam, żebyś to potwierdził jeszcze raz.
1: Dobrze.
0: No ale okej, to tak. No o awans to już ŁKS Kulpak walczył w poprzednim sezonie i do tego awansu było niedaleko, bo wystarczyło wygrać jeszcze tak naprawdę jeden mecz. Po prostu.
1: Tylko i aż.
0: Tylko i aż. No, tylko
1: można
0: i aż,
1: by było zejść niżej, nawet jedną, dwie kwarty, ale tak, to była wypadkowa całego sezonu. A soczewka i faktycznie o mały włos.
0: I to był sezon bardzo burzliwy z różnych względów. No, wszystkiego tu nie przypomnimy, bo tu byśmy musieli mieć pewnie z godzinną audycję. No ale tak pokrótce, były zmiany trenerów w poprzednim sezonie. Były zmiany kadrowe, dość mocne. Tak. No a jeśli chodzi o ten sezon przed rozpoczęciem, 5 nowych zawodników. No to nie jest jakaś wielka rewolucja. Tu można, myślę, mówić o ewolucji małej. Albo tak, trochę większej ewolucji.
1: I to też jest przejaw tego, co ma nam przyświecać tak naprawdę od końca tamtego sezonu, który, tak jak pan redaktor wspomniał, był intensywny. Chcemy awansować, to powtórzę też na koniec. Taki jest plan, taki jest cel, ale chcemy zrobić to spokojnie, w sposób zorganizowany, zaplanowany. I właśnie tak naprawdę po ostatnim gwizdku w Bydgoszczy w zeszłym sezonie, kilka dni było na przetrawienie tego, ale zaraz kilka dni po tym zaczęliśmy planować już nowy sezon, żeby ten cel teraz osiągnąć. No i faktycznie ewolucja, pięć nowych osób, kilka osób pożegnaliśmy. Wzmocnienia. Tak, no, bo w zasadzie nie wszystkie transfery muszą być wzmocnieniami, ale
0: to wyglądają na wzmocnienia.
1: Tak. Taki był plan właśnie, żeby to były wzmocnienia. A faktycznie...
0: To co, może o tych nowych?
1: Tak.
0: Maciej Bender.
1: Okej.
0: Coś możemy powiedzieć więcej? Czego kibice mogą oczekiwać po tej postaci?
1: Na pewno, znaczy w ogóle trzy nasze wzmocnienia, to można spojrzeć w statystyki, ale tylko tak przytoczę. Maciej Bender, 210 wzrostu, Michał Kołodziej, 203, no i Adam Łapeta, 217.
0: Więc setki meczów na najwyższych poziomach.
1: Dokładnie. Tak samo Maciej i Michał z doświadczeniem ekstraklasowym. Więc do pierwszej ligi, drugi poziom rozgrywkowy, udaje ściągać się zawodników, którzy widzą w tym potencjał, widzą szansę dla siebie i widzą szansę na to, żeby pójść dalej z tym klubem i dalej rozwijać się w ekstraklasie. Więc faktycznie mocno się zbudowaliśmy pod koszem.
0: Był taki problem w tamtym sezonie.
1: To był problem w tamtym sezonie dokładnie, bo naszym nominalnym centrem jest Kuba Motylewski, który faktycznie przez dużą część sezonu zasadniczego miał kontuzję, problemy z łydką. Wspaniale się odbudował na play-offy i był mocną pozycją. No ale tak, no, potrzebujemy większej rotacji w tej przestrzeni, stąd też te wzmocnienia w wysokich zawodnikach.
0: No to trzech powiedzieliśmy, to jeszcze Artur Łabinowicz, czwarty, no i Jalen Salinger.
1: Tak.
0: To taki chyba nasi shooterzy. Rdzynek
1: tak.
0: Amerykański, z którym no na pewno jako klub wiążecie duże nadzieje, no bo zawsze jak sprowadzony jest zawodnik, szczególnie ze Stanów, no to on tu przyjeżdża po to, żeby być liderem drużyny, a przynajmniej takie są założenia.
1: Tak, ze Stanów, aczkolwiek ze stanu mazowieckiego.
0: No ale generalnie
1: z,
0: tak.
1: Z Polonii Warszawa, więc udało się przejąć tego zawodnika, sprowadzić go do Łodzi. Trzeci punktujący zeszłego sezonu, więc na pewno liczymy na jego dobry celownik i na to, że będzie sporo punktów dostarczać. Jest rozgrywającym, więc też będzie prowadzić nam tę grę, ale ta ilość punktów, którą zdobywał w zeszłym sezonie, jest imponująca i to też skłoniło naszych włodarzy do tego, aby zachęcić tego zawodnika do przyjazdu do nas.
0: No i to z jednej strony właśnie Amerykanin, z drugiej już tutaj zaznajomiony z ligą, to
1: tak.
0: Tylko no, w teorii na papierze powinno procentować.
1: Dokładnie, to nie jest jego pierwszy rok w Polsce, więc powiedzmy, że aklimatyzację
0: ma ze sobą.
1: W Polsce, w miastach, wcześniej Warszawa, teraz Łódź, ma już za sobą, a wiemy, że zawodnik na boisku stara się odciąć, to są profesjonaliści, starają się odciąć od tego, co jest poza halą, poza boiskiem. Jednakże są ludźmi, więc nie było mnóstwo takich transferów zagranicznych, gdzie faktycznie ta sfera osobowościowa czy odnalezienia się w nowym środowisku przejmowała kontrolę, więc to mamy za sobą. Jalen dobrze się odnalazł i w mieście, i w drużynie, więc liczymy na niego.
0: No dobrze, no to...
1: No i Artur.
0: Artur właśnie.
1: Tak. No, przypomnę, że w zeszłym roku wygrał konkurs podczas Pucharu Polski na...
0: Tak. Tak. No tego meczu, tak.
1: Dokładnie, slalom dankowy, tak. Więc...
0: Konkurs wsadów.
1: Dokładnie,
0: słowo,
1: tak,
0: którego nam tutaj brakowało.
1: Więc liczymy na i punkty, te rzucane z dystansu, z półdystansu, ale też na efektowne zagrania.
0: Na show po prostu.
1: Na show, bo kosz to jest... To jest bardzo efektowna gra i naprawdę to może być show. Tutaj punkty się zdobywa co chwilę. Tym się różnimy od piłki nożnej, więc mamy nadzieję, że przyciągniemy tą efektowną grą i zwycięstwami rzeszę kibiców.
0: To jeszcze do kibiców przejdziemy, no ale tak, ja już miałem właśnie w myślach kolejną kwestię, bo te zmiany kadrowe, no to jeszcze o jednej musimy powiedzieć, bo to zmiana na stanowisku trenera. Kolejna, można powiedzieć, choć pozytyw może taki, że poprzedni trener, który kończył sezon w sztabie szkoleniowym, zostaje Nikola Avramowicz, natomiast tak. Pierwszym trenerem Dragan Nikolić. No to skąd decyzja o takiej zmianie ostatecznie?
1: Okej. Okay. Odnośnie i kadry, i tych zmian trenerskich, to trochę chciałem powiedzieć o ciągłości zarządzania. To jest ważne, żeby z roku na rok nie budować czegoś od zera. Dobrze, o organizacji to powiem później, ale to też jest ciągły rozwój. Pan redaktor wspomniał o tym, o ewolucji, nie rewolucji w składzie, więc też ta zmiana na ławce trenerskiej. Jesteśmy zadowoleni, że udało się zatrzymać Nikolę Avramowicza, który świetnie wszedł w tamten sezon. Jak wspominaliśmy, intensywny. Tak mu
0: trochę
1: się spodobało.
0: Trochę był straszakiem, ale...
1: Tak.
0: Strażakiem.
1: Tak się trenerowi Nikoli spodobało i tak się dobrze u nas poczuł, że po trzeciej konferencji zaczął mówić po polsku, co mu
0: i to
1: dobrze
0: bardzo
1: wychodziło.
0: Dobrze. Ja potwierdzam, tak. Bardzo dobrze, nawet go pochwaliłem.
1: Więc trener Nikola pozostał na pozycji drugiego trenera. Stery przejął Dragan Nikolić, więc też osoba z dużym doświadczeniem z prowadzenia zespołów w Polsce, więc ta bałkańska mieszanka na ławce trenerskiej powinna nam zapewnić dużą energię w grze i to, na czym nam zależy, czyli punkty, ofensywna gra i zwycięstwa.
0: Okej, a możemy powiedzieć, jak ten ŁKS może wyglądać na parkiecie? Co nieco możemy zdradzić przed tym początkiem sezonu, czy za dużo nie chcemy zdradzać? A czy to będzie duża różnica, no może inaczej, czy to będzie duża różnica w grze ŁKS-u z poprzednim sezonem? Czy bardzo duża, czy wcale? No dobrze.
1: Zależy, o której części sezonu no, poprzedniego
0: tej,
1: mówimy.
0: No tej, powiedzmy, ale tej najlepszej, końcowej, no już za trenera Abramowicza.
1: Sądzę, że wszyscy będą spokojniejsi i pewne obszary będą lepiej dograne, uspokojone i będziemy pewniejsi. Okay. Będziemy pewni siebie, pewni swoich umiejętności, z szacunkiem do wszystkich, ale będziemy wychodzić po to, żeby wygrywać.
0: To jak okres sparingowy, bo kilka sparingów było, mhm. Był też obóz na Litwie, no tam różne były głosy dochodziły tak. Z Litwy na temat tego obozu. Nie wiem, jak chcesz coś jeszcze dodać w tej kwestii, to jakiś mały, no chociaż wiem, że był jakiś mały statement też tak. Wyjaśniający to tam różne zawirowania. Ja tak tylko pokrótce powiem, no, że tam troszkę organizacyjnie strona litewska gdzieś tam narzekała, ale no właśnie pytanie, czy to wy byliście organizatorami tych meczów, czy nie do końca?
1: Dobrze, jak chodzi o okres przygotowawczy, zaraz odniosę się już tak punktowo do Litwy. Ta Litwa jednak zobowiązanie jest, nasz adres to Aleja Unii Lubelskiej, więc ona będzie się na pewno przewijać. Okres przygotowawczy zaczęliśmy 5 sierpnia, więc zaraz będą prawie 2 miesiące. Super czas, naprawdę. Ekipa miała czas się zgrać, poznać na wielu płaszczyznach, tych boiskowych, także i pozaboiskowych. Więc wierzymy, że mamy kolektyw. Zaczęliśmy spokojnie od sparingu z Buty nie grają Kutno. Później mini turniej w Inowrocławiu, tam dwie wygrane z Eneą Poznań i z Deką Pelplin. Tam nietypowy sposób rozwiązania ostatniego meczu, czyli rzut monetą, aczkolwiek zwycięstwo się liczy i podobno szczęście sprzyja lepszym. I faktycznie później Litwa. Tak jak wypowiedziałem się w sprawie tego już obozu, było trochę zamieszania, było organizacyjnych wyzwań. Jednakże my wolimy się skupiać na tym, że pojechaliśmy na tygodniowy obóz na Litwę i to jest naprawdę coś.
0: I jesteście zadowoleni.
1: Jesteśmy zadowoleni, no nie chcę powiedzieć kolebka, ale no, pojechaliśmy do kraju, w którym koszykówka to jest praktycznie sportowa religia, a niewielki kraj, który wydał niezliczoną ilość niesamowitych koszykarzy. I móc obcować z koszykówką na tym poziomie, w tych halach, z taką organizacją, z takimi drużynami, bo spotkaliśmy się z trzema drużynami ekstraklasowymi. To nas bardziej interesuje, to nas bardziej napawa dumą. Jeden sparing zaplanowany się nie odbył, 3 się odbyły, 3-1. Jesteśmy zadowoleni, aczkolwiek jako organizacja faktycznie musimy poprawić na następny raz, czy w ogóle na ten sezon kilka procedur, nazwijmy to.
0: No ale to też był pierwszy taki tak naprawdę obóz, tak?
1: Tak, sądzę, że jak śledzę drużyny z ligi, to jak dobrze kojarzę, nikt nie wyjechał, więc też tam różnie jest w ekstraklasie, więc na pewno cieszymy się z tego i skupiamy się na pozytywach.
0: No dobrze, to teraz jeszcze o organizacyjnych kwestiach, bo ruchy kadrowe były nie tylko w kadrze, w składzie, no ale też wzmocnienie organizacyjne. że tak powiem, w departamencie administracyjnym, tak okay. To szeroko powiedzmy.
1: Tak, Łukasz Pszczółkowski, dyrektor wykonawczy. Długie doświadczenie z Anwilu Włocławek. Także poza Michałem Kołodziejem, tak, jeszcze mamy drugie wzmocnienie z Kujawsko-Pomorskiego. My w ŁKS-ie lubimy tak te rejony.
0: No też blisko.
1: I dokładnie, oni też nas lubią, więc dosyć naturalny transfer. Tak, no Łukasz niesamowicie duże doświadczenie organizacyjne. Sporo wiedzy przekazuje nam i układa te klocki, żeby właśnie te wspomniane, rzeczone procedury działały tak, jak należy.
0: No i to już jest, no, zakładam, że też takie mocne przygotowanie również na tym polu, no, do tego upragnionego awansu.
1: Tak, bo...
0: Bo tam to, już po awansie, no to już jeśli chodzi o kwestie właśnie organizacyjne, administracyjne, to też na pewno dużo, dużo po ewentualnym awansie, dużo, dużo się zmieni.
1: Dokładnie. Doświadczenia z no takie historyczne nawet, czy nie tylko z koszykówki, ale z innych dyscyplin jasno dają, że żeby utrzymać się spokojnie w wyższym klasie rozgrywkowej, trzeba się już przygotowywać naprawdę wcześnie i to na każdym polu, więc faktycznie wzmacniamy się teraz na każdym polu, tym sportowym, tym organizacyjnym, żeby później ewoluować po ewentualnym awansie, a nie robić rewolucji, bo to są przeważnie wtedy nerwowe ruchy, czasami nieprzewidziane, nieprzemyślane i lepiej to już sobie układać, tę układankę jak najwcześniej się da. Zarządzanie zmianą, level up.
0: Okej. Okay. Było wcześniej o tym, że koszykówka, no, to jest taka intensywna gra widowiskowa, w której punkty często się zdobywa. No i był wywołany Artur Łabinowicz, między innymi właśnie za te swoje wsady. No to rozumiem, że tutaj też będziecie chcieli jeszcze bardziej wyjść do kibiców, albo nawet powiedziałbym po kibiców.
1: Dokładnie.
0: Tutaj jakieś akcje kolejne? Coś już jest zaplanowane, czy tu jeszcze też są w głowie, ale jeszcze konkrety będziemy poznawać?
1: Konkrety będziemy poznawać. Na pewno czeka nas tour po łódzkich szkołach, bo akurat w moim przypadku, czy w ogóle ŁKS zawsze szczycił się wychowankami, czy tym, że w łódzkiej społeczności byliśmy nie tylko drużynami ekstraklasowymi czy grającymi profesjonalnie, ale też prowadziliśmy szeroko zakrojone szkolenie młodzieży, więc ŁKS, koszykówka męska, na górze której stoi drużyna ŁKS Kulpak Łódź, to kilkanaście drużyn, szkolimy dzieciaki od 7 roku życia, więc chcemy tę koszykówkę, czy w ogóle sport, żeby ruszyć dzieciaki, żeby odciągać od cyfryzacji w tym złym znaczeniu.
0: Chcemy, znaczy odciągać w dobrym.
1: Znaczy cyfryzacja w złym znaczeniu, bo cyfryzacja jest okej. Ale to spędzanie czasu przed telewizorem, komputerem czy komórkami faktycznie, jako też wypowiadam się jako rodzic, jest rzeczą, no, z którą trzeba walczyć i na pewno sport w tym pomaga. I dlatego mnóstwo akcji, czy grupy naborowe, które zakładamy, czy w ogóle promocja koszykówki i sportu w szkołach, to jest nasz główny cel, jak chodzi o promocję. Chcemy przyciągać całe rodziny, bo koszykówka to jest naprawdę fajny, rodzinny sport. Można miło spędzić czas w naszej hali, nie tylko parkiet, nie tylko kosz. Też są konkursy czy około boiskowe atrakcje. Przez 2 lata to robiliśmy i zamierzamy to kontynuować, żeby każdy znalazł coś dla siebie.
0: No to jeszcze o tej hali. Czy tutaj też będzie trochę takiej wędrówki? Już mówię o mecze, już nie pytam o treningi, bo treningi to
1: tak.
0: UMED, to będzie.
1: Hala UMED-u na 6 sierpnia jest naszym domem od zeszłego sezonu. Dobrze się tam czujemy, dobrze też się czuliśmy podczas meczów, ani jednego nie przegraliśmy tam. Aczkolwiek wspomniana Aleja Unii 2 to jest nasz adres. Chcemy grać tam jak najwięcej. Oczywiście rozumiemy inne zobowiązania Makisu, jak chodzi o tę halę, ale według zapewnień powinniśmy rozegrywać maksymalną ilość i większą ilość meczów w hali Ziuny, w Łódź Sport Arenie, niż w poprzednim sezonie. Więc liczymy, że to tam będziemy świętować zwycięstwa.
0: No dobrze, to jeśli chodzi o najgroźniejszych rywali, to kogo tutaj widzicie, no, z kim czujecie, że ten bój będzie trzeba podjąć najmocniejszy? No bo wiadomo, że
1: lista się wydłużyła. Lista względem zeszłego roku wydłużyła się, bo...
0: A i tak już była dość długa,
1: tak,
0: bym powiedział.
1: Tak, dokładnie, więc na pewno... Miasto Szkła Krosno. Tak, będzie chciało coś udowodnić. Na pewno Spójnia. I Polonia Leszno. Pozdrawiamy trenera Flavio. No przeszedł tak. Tam. Tak, faktycznie te trzy zespoły dobrze się prezentują. Dobrze to wygląda. No, możemy śledzić ich sociale, czy też rozmawiać po prostu z ludźmi ze środowiska, ale wiemy, że te drużyny wzmacniają się i wzmocniły się i tak jak my na w różnych obszarach i sportowych, i organizacyjnych, więc w zeszłym roku wydaje mi się, że było mniej tych drużyn. W tym roku ta czołówka będzie, ten top 4 będzie na pewno bardziej wyrównany.
0: Ale cele UKS-u Kulpak to?
1: Cel jest jeden. Celem jest awans do Ekstraklasy.
0: No dobrze, a sezon zaczynacie już w najbliższą niedzielę, 27 tak. Września.
1: O godzinie 15 w Łódź Sport Arenie, czyli Hala Ziuny. Mecz z GKS-em Tychy.
0: Przyjazny też dla kibiców.
1: Tak, przyjazny dla kibiców. Każdy mecz będzie tam przyjazny. Staramy się, żeby skupić się na dopingowaniu pozytywnym, więc faktycznie GKS Tychy, drużyna, z którą wygraliśmy ćwierćfinał playoffu w zeszłym sezonie, też nie było łatwo, też było emocjonująco, ale powinniśmy... No, zobaczymy.
0: Godzina 15, mecz z GKS-em Tychy, początek sezonu koszykarzy UKS-u Kulpak Łódź. A dzisiaj w programie Porozmawiajmy o Sporcie gościem był rzecznik prasowy klubu Szczepan Prasol. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję i zapraszam na mecz. Do widzenia.
0: Robert Zwoński, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
3: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
4: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 21.

0: były bardzo realne. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała nastolatka z Siemianowic Śląskich. Chłopak miał planować zamach na szkołę i meczet. W jego domu zabezpieczono broń, materiały wybuchowe, noże i nazistowską symbolikę. Usłyszał zarzuty dotyczące bezpośrednich przygotowań do ataku, mówi prokurator generalny Waldemar Żurek.
1: Jeden z zarzutów, bardzo poważny, czynienia przygotowań do zabójstwa wielu osób w wyniku zamachu o charakterze terrorystycznym, polegającym na wejściu w porozumienie z inną osobą, planowaniu zakupu broni, wyposażenia wojskowego.
0: Nastolatkowi grozi do 15 lat więzienia. Minister Waldemar Żurek podkreśla, że mimo młodego wieku podejrzanego śledczy zapobiegli potencjalnej tragedii. Zgromadzone przez prokuraturę dowody wskazują, że przygotowania do zamachu były bardzo realne. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Minister Obrony Narodowej poinformował, że polskie myśliwce przechwyciły Iła-20 około 40 km od polskiego wybrzeża. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że Rosja regularnie testuje wschodnią flankę NATO. Nie są to pojedyncze incydenty, ale element stałej presji. Minister dodał, że polskie niebo jest pod stałym nadzorem, a Wojsko Polskie pozostaje w gotowości. Co czwarte mieszkanie komunalne w Łodzi stoi puste. To ponad 10 tysięcy lokali. Jak jednak podkreśla dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Urzędzie Miasta Łodzi, Paweł Jędrachowicz, ponad 4 tysiące tych niezasiedlonych lokali znajduje się w budynkach przeznaczonych do wyburzenia. Pozostałe czekają na remont, rewitalizację albo na rozstrzygnięcie spraw dotyczących zwrotu nieruchomości.
2: To są budynki, które są w większości budowane przed 1945 rokiem. Przewidujemy, że w 2035 bodajże powinno tych lokali być w rękach 30 tysięcy. Sukcesywnie będziemy realizować politykę wyburzenia, przez co tych lokali będzie trochę mniej, ale również prywatyzacja, która cały czas postępuje.
0: Poseł Krzysztof Piątkowski podkreśla, że w Łodzi ludzie wciąż mieszkają w kamienicach przeznaczonych do wyburzenia i trzeba znaleźć dla nich nowe lokale.
3: Obywatele czekają zbyt długo, czyli jeżeli lokal jest zakwalifikowany do rozbiórki, no to jest niewyobrażalnym czymś, że te osoby potem mieszkają 2, 3, 8 lat.
0: Sprawę pustostanów w Łodzi opisała Interia. W Łodzi pustych jest prawie 27% mieszkań komunalnych. Dla porównania w Warszawie i Katowicach około 15%, a w Krakowie około 10%.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Rowerzyści przejechali prawie 265 tysięcy kilometrów dla dzieci chorujących na raka. Zakończyła się szósta akcja charytatywna Czas na Lower, organizowana przez Łódzką Fundację Krwinka. W sumie zebrano prawie 60 tysięcy złotych na organizację połączonego z rehabilitacją wypoczynkowego wyjazdu dla dzieci z chorobami onkologicznymi i hematologicznymi. 9 tysięcy kilometrów przejechała podczas akcji Jadwiga Mazurkiewicz, emerytka, która cieszy się, że mogła połączyć przyjemne z pożytecznym.
5: Jak jesteśmy aktywni, to bez względu na wiek możemy to robić, tylko trzeba chcieć. Też udało mi się znajomych zmotywować do tego, żeby więcej kręcili.
6: Dzieci te będą mogły wyjechać na turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy. Mają taką pomoc rehabilitacyjną, pomoc specjalistów, psychologów. Mogą wrócić do zabaw.
0: Dodaje wiceprezes Fundacji Krwinka Agnieszka Piętera. W kręceniu kilometrów brały udział także firmy i instytucje. Najwięcej przejechali pracownicy łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej. A Fundacja Krwinka zapowiada już organizację kolejnego Czasu na Lower w przyszłym roku. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22. Do rana będzie pochmurno z przejaśnieniami. Przed północą może jeszcze przelotnie padać deszcz. Temperatura spadnie w nocy do 7 stopni. Jutro ma być podobnie jak dzisiaj. Pochmurno, przejaśnienia, przelotne opady deszczu. Temperatura także podobna do 15 stopni. Miejscami może od czasu do czasu silniej powiać z północnego zachodu.

Dobry wieczór. Nie bez kozery ta piosenka, nie bez kozery dmuchnąłem na początku i zapytałem, co ja tutaj robię. Bo dokładnie rok temu, bez jednego dnia, rozpoczęliśmy kołatanie przedsionków, zaczynając je od piosenki, co ja tutaj robię. A więc mamy urodziny. Kołatanie ma, ale i my wszyscy mamy urodziny. No bo ktoś z was pewnie miał już urodziny w tym roku. Niektórzy z was, także i ja, będą mieć urodziny jeszcze w tym roku. No to mamy urodziny. Ja też mam. Stąd ta pieśń na początek. Ale ona już była w kołataniu, zakrzykną uważniejsi słuchacze, którzy pamiętają, że tak przecież mawiam, że nie powtarzam w kołataniu piosenek. I to jest prawda, ale skoro są moje urodziny i urodziny kołatania, to raz w roku możemy sobie zrobić taką powtórkę najlepszych piosenek w roku. Nie najlepszych, może tych moich ulubionych, skoro mam urodziny. Zawsze gram tylko te, które lubię, bo nikt mnie do niczego tu nie zmusza. Ale te z dziś będą the best of the best kołatanie, pierwszy rok emisji. Z wyjątkiem dwoma, bo tej, która przed nami pieśni, jeszcze w kołataniu nie było, bo jest całkiem nowa. Nawet właściwie jeszcze jej nie ma, bo dziś wszechświatowa prapremiera. Jacek Stanszewski ją podesłał, zaanonsował na fejsie i posłuchamy jako pierwsi na świecie. Tym bardziej, że równie dobrze i ja mógłbym być lirycznym podmiotem dyliżansa. Jacek Stanszewski.

wrogiem, co tłucze o piersi mej pustą podłogę. Zrywam spod powiek mych czarne zasłony i duchy przepędzam znad czoła i głowy. Z okien mej duszy wycieram wciąż kurze i przeciąg w mych myślach i wichry i burze. Jadę czarnym dyliżansem, mijam miasta, mijam wieś. Mijam rzeczy, które lubię, których nie mogę znieść. Mijam cztery pory

I myślę czasami, gdy starczy mi chwili, o tych, których nie ma, a kiedyś tu żyli. I smutek mnie zżera, obgryza do skóry. Nie mogę nic zrobić, więc patrzę do góry i leżę na śniegu oczami do nieba. Przez myśl mi przecieka śmierć jak kromka chleba. Ostatni być może ślad stawiam na śniegu, nim skruszę się w popiół, zastygnę w półbiegu.

prapremiera, dyliżans, Jacek Stęszewski. Jak napisał Jacek specjalnie dla was, dyliżans był pierwszym utworem, który powstał z myślą o mojej trzeciej solowej płycie São Pauli. Najpierw pojawił się refren i charakterystyczny motyw grany na skrzypcach i akordeonie. Dopiero później dopisałem zwrotki. Od początku miałem też w głowie obraz teledysku. Wiedziałem, że musi być dyliżans, woźnica, konie i kostiumy. Logistycznie było z tym trochę gimnastyki, ale mam tak, że kiedy już coś sobie wymyślę, muszę doprowadzić to do końca. Utwór nagraliśmy w studio Radioaktywni w Częstochowie. Za realizację i produkcję odpowiada Adam Celiński. Władysław Kołodziejczyk zagrał na skrzypcach, basie i instrumentach perkusyjnych. Michał Kubarski na akordeonie. Wszystkie instrumenty całkiem żywa, trasa koncertowa w lutym i marcu. No i pięknie, no to... Skoro takie refleksje dzisiaj, wszyscy mamy urodziny, to możemy wrócić z refleksjami do lat dzieciństwa. No, najwierniejszy słuchacz Kołatania Przedsionków pyta, kiedy jego piosenka, to właśnie czas na powtórkową piosenkę z kącika Tadzika. Zastanawiałem się długo, którą z nich wybrać. A ponieważ ten czas dzieciństwa to piękny, czas, kiedy świat był prosty, a my byliśmy niewinni, pełni czystej radości, zanim dorosłość narzuciła nam swoje sztywne ramy, potrafiliśmy po prostu być. To możemy wspólnie zakrzyczeć małe wuwu.

Piosenka z kącika Tadzika wybrana dziś powtórkowo przez Adamiksa. Do dziś uważany ten album jest za jeden z najpiękniejszych i najbardziej autentycznych albumów dla dzieci i dorosłych. No i pomyślmy, że te dzieciaki to już po 40 spokojnie, bo projekt Małe WW to 88 rok. No ale dzieciństwo mija, w nas wybucha bunt. Wchodzimy w wiek, w którym chcemy wykrzyczeć swoje prawa.

Beastie Boys napisali ten utwór jako satyrę na imprezowy styl życia młodzieży. Zanim się zorientowali, utwór stał się światowym hymnem dokładnie tych imprez, z których się naśmiewali. Ironia, to też moje drugie imię. Nawet w takiej kolejności poprzednio słuchaliśmy Małe WW i Beastie Boys. Bardzo pięknie się łączą. Później jeszcze był Sabotaż, ale dziś sobie darujemy, bo mieszamy dziś the best of the best piosenki pierwszego roku kołatania przedsionków. No a kiedy bunt mija, wchodzimy w rytm codzienności i dorosłości. Próbujemy złapać własny krok, odnaleźć się w pędzie i po prostu iść przed siebie. Się poruszam, mówimy sobie każdego rana, stawiając czoła wszystkim.

Tak, i sporo z tych dzisiejszych piosenek to takie trochę o mnie. Ja tańczę, moje drugie imię. Wojtek Waglewski pięknie potrafi zawsze zamienić proste, prozaiczne słowa w prawdziwą, filozoficzną refleksję. Ironia i powaga też moje drugie imię. A skoro już zaczęliśmy tańczyć...

Bukujcie parkiet. Travolta jak miło. No właśnie, Travolta to też moje drugie imię. Uwielbiam Spiętego, a to świetna tegoroczna płyta. Kolejna jego solowa, on zawsze po mistrzowsku operuje słowem, tworząc wyjątkowe językowe gry i bardzo konceptualne płyty, na których bawi się formą i polszczyzną. Myślenie czasem G warte, szczególnie gdy nadchodzi taka oto refleksja.

0: Sydney Polak, Pablo Paweł, Regenerator i Zjednoczenie Sound System. Z tej piosenki zapamiętajmy jedno. Nie jesteś sam, choć z myślą o przemijaniu może przyjść dołująca refleksja, że już nigdy.
1: Nigdy nie będzie. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy

nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista

Cynizm to drugie imię Marcina Świetlickiego, Bogusława Lindy i moje oczywiście podejście albo tragiczne, albo cyniczne, co właśnie wolę. Ale Finlandię skontrują panowie Zmysłowic.

że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Takie ładne motto na drugą połowę życia. Jakie było w pierwszej? O tym za godzinę. A wracając do codziennego zdumienia, gorzej, gdy o tym zapomnisz.

Trzeba się krzątać, wychodzić z kąta, pilnować wątka, na ile sił w tym szale. I dalej, dalej, dalej.

0: Kieras i gościnnie Lechu. Jan Erek słynie z niezwykle wybrednego wyboru projektów, w które się angażuje. Można je policzyć na palcach jednej ręki albo nawet połowie ręki. Jego gościnny udział w tym utworze dodaje wyjątkowości, no bo kawałek świetny, a tekst opowiada także i o moich fobiach, o końcu. Ale skleroza to nie będzie moje drugie imię.
1: Kołatanie przedsionków.
0: Bo szkoda zapomnieć, skoro z biegiem lat stajemy się ludźmi z bogatą historią, jesiennymi postaciami, które noszą w sobie bagaż doświadczeń, znoszone płaszcze i przechodzone buty. O nie, nigdy. Stare buty to do kosza. Poet kiedyś mnie poruszył stwierdzeniem, że ostatnie ubrania już sobie kupił. O nie, nic jeszcze nie będzie ostatnie. Tym bardziej, że w środku wciąż drzemie w nas iskra szaleństwa i zabawy. Poza mną trzy osoby wiedzą, o czym teraz mówię. Kilkadziesiąt, które były tego wieczoru na deptaku w Dębkach, do dziś uśmiecha się na wspomnienie tej radosnej i niewinnej zabawy. Kubowa Siłka, aż miło.

0: good effort, Cammy. Power lines in the elections, and onwards and upwards. Free Palestine.
1: Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine!
2: Gdyby tak w dębkach w openerowym czasie i the recap na cały regulator. Kneecap i Mosey. A po każdym szturmie przychodzi czas na wyciszenie. Zawsze cudownie jest mieć kogoś, kto przejdzie z nami przez te wszystkie etapy targów z losem. Walk with me, idź ze mną, bez względu na wszystko.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: 9, 10, szukam.
5: Masz czas?
4: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
6: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
4: Może jest pod meblami?
6: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
4: Podsadzisz mnie?
6: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
4: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Tragedia nad Wartą. W powiecie wieluńskim znaleziono nad rzeką ciało kobiety. W wiadomościach także dalszy ciąg utrudnień dla pasażerów łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Przewoźnik odwołuje połączenia także jutro i pojutrze. I rosnąca popularność busów na życzenie nowego rozwiązania komunikacyjnego w Zgierzu. Na jutro zapowiadane są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą do 15 stopni. Nad Wartą w powiecie wieluńskim znaleziono ciało 60.

0: Pasażerów łódzkiej kolei aglomeracyjnej jutro i pojutrze przewoźnik znów odwołuje połączenia. Tym razem chodzi o 22 kursy w każdym z tych dni. Powodem są usterki techniczne nowych pociągów. ŁKA informowała wcześniej, że chodzi m.in. o system sterowania drzwiami i inne podzespoły. 14 pojazdów ELF 3.0 zostało wycofanych z ruchu do czasu przywrócenia pełnej sprawności. Dlatego wczoraj i dzisiaj odwołano po kilkanaście połączeń. Za usunięcie usterek odpowiada producent pojazdów, czyli PESA Bydgoszcz. Łódzka Kolej Aglomeracyjna zapewnia, że monitoruje działania prowadzone przez serwis dostawcę. Szczegółowe informacje, w tym lista odwołanych kursów, znajdują się na stronie internetowej łkaolódzkie.pl i w aplikacji ŁKA Infoportal.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Mieszkańcy Zgierza już od 3 miesięcy korzystają z busów na życzenie. Przewozy TUP-TUP and Go zyskują na popularności. Po pierwszym etapie pilotażowego programu miejski przewoźnik chwali się wynikami alternatywnej komunikacji i zapowiada udoskonalenia. O szczegółach reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
2: TUP-TUP and Go się rozwija, a zainteresowanie przejazdami rośnie, mówi Radosław Podogrodzki, prezes Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.
3: Mamy dzisiaj prawie 3700 użytkowników aplikacji. Jeżeli ktoś choć raz skorzystał z tego przejazdu, to wraca i korzysta jeszcze raz. To ma olbrzymią przyszłość.
2: Zgierzanie pozytywnie oceniają to rozwiązanie i uważają, że jest potrzebne.
4: Idealnie, tak jak ja zwójką dzieci i tego, to się dzieciaki nie umęczą.
5: Aplikacji się skorzysta i można sobie jechać.
6: Kiedy chcesz, o który chcesz i na jaki przystanek, zawsze na czas.
2: Jeszcze we wrześniu pojawi się opcja zamawiania przejazdów nawet z 4-dniowym wyprzedzeniem. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
0: W planach jest także integracja TUP-TUP and Go ze zgierską migawką, a przez pierwsze 3 miesiące busy na żądanie przewiozły w Zgierzu prawie 5,5 tysiąca pasażerów. Rząd przyjął nowe regulacje prawne ograniczające m.in. wynagrodzenia i czas pracy lekarzy. Lekarze w publicznych placówkach będą pracować najwyżej na 2 etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda mówi, że proponowany limit wynagrodzeń obejmuje placówki publiczne, ale także prywatne, które mają zawarte kontrakty z NFZ-em.
7: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie możemy zapominać, że one też stanowią element publicznego systemu ochrony zdrowia. Gwarantuje nam to, że tak naprawdę ci lekarze, również pozostały personel objęty tymi regulacjami, w systemie pozostanie.
0: W ocenie przedstawicieli lekarskiego samorządu, czyli Naczelnej Rady Lekarskiej, projekty ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia ograniczające zarobki i czas pracy medyków nie przyniosą pożądanych efektów. Rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej mówi, że zostały przyjęte pochopnie i bez wystarczających konsultacji. Pakiet ustaw ma być procedowany w Sejmie 6 października. Czas na informacje sportowe. Nocą będzie pochmurno. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
8: Polscy siatkarze pokonali w Sofii Niemców 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Półfinałowym przeciwnikiem biało-czerwonych w piątek w Mediolanie będzie zwycięzca meczu Słowenia-Belgia, który jutro odbędzie się w Turynie. O awansie do strefy medalowej mówił rozgrywający Marcin Komenda.
9: Bardzo dziękujemy za gratulacje. Myślę, że zrobiliśmy naprawdę dobrą robotę dzisiaj. Niemcy naprawdę grały bardzo dobrze. To nie jest tak, że oni się położyli i nie chcieli grać. Oni naprawdę walczyli, w ataku grali bardzo cierpliwie, dużo bronili, bardzo dobrze zagrywali, więc to był bardzo trudny mecz, no ale my pokazaliśmy klasę i z tego wynika to, że jest 3-0.
8: A Polacy znaleźli się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz 4 z rzędu. Z każdego z poprzednich 3 czempionatów starego kontynentu przywozili medal. Brązowy w 2019 i 2021 roku oraz złoty. To w 2023. Wcześniej pierwszymi półfinalistami Mistrzostw Europy zostali Francuzi, którzy pokonali siatkarzy z Rumunii 3-0. W półfinale trójkolorowi zmierzą się z lepszym z pary Włochy i Finlandia. To spotkanie także jutro zostanie rozegrane w Turynie. Włosi zdobyli w Montrealu złote medale kolarskich Mistrzostw Świata w rywalizacji sztafet mieszanych. Polacy zajęli 8 miejsce na trasie o długości 40,5 km. Najpierw rywalizowali mężczyźni, a gdy przekraczali linię mety, do walki przystępowały kobiety. Każdy zespół składał się z 3 kolarzy i 3 kolarek, przy czym liczył się czas najlepszej dwójki z każdej ekipy. Włosi pod wodzą utytułowanego Filippo Ganny, który jest wicemistrzem świata z Montrealu w jeździe na czas, i Elisy Longoborghini pokonali Francuzów i Szwajcarów. W składzie tej drugiej drużyny jechała mistrzyni świata w jeździe na czas Marlene Reusser. A Michał Kwiatkowski, Patryk Goszczurny, Jan Jackowiak oraz Dominika Włodarczyk, Nadia Hartman i Maja Traska stracili do zwycięzców niespełna

0: minutę i 50 sekund. Oprócz Kwiatkowskiego i Włodarczyk skład biało-czerwonych tworzyli młodzieżowcy. A następne informacje sportowe w Radiu Łódź jutro rano po 7.
1: To jest czas na prognozę pogody. Do rana będzie pochmurno z przejaśnieniami, a przed północą może jeszcze przelotnie padać. Temperatura spadnie do 7 stopni. Jutro nadal pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą do 15 stopni.

Przed chwilką dołączyła mi na dzień dobry jeden z moich ulubionych utworów, Passenger, pisze Edyta. No mój też. Dzisiaj wszyscy mamy urodziny. I ja, i wy, drodzy słuchacze. No i kołatanie przedsionków, bo jutro kołatanie kończy rok. Dokładnie rok temu, bez jednego dnia, 23 września 25 roku, kołataliśmy po raz pierwszy na antenie Radia Łódź. I ruszyliśmy w dalszą drogę, słuchając dziś powtórkowych piosenek z tego roku. Takie the best of the best, kołata z kołatania. Tym razem jako pasażerowie własnego losu sobie ruszyliśmy, mijamy miasta, światła, ludzi i patrzymy na świat przez szybę przemykających dni. Iggy napisał tekst tego kultowego utworu jadąc berlińską kolejką razem z Davidem Bowiem. Piosenka idealnie oddaje uczucie bycia obserwatorem własnego i cudzego życia. Częściej własnego, szczególnie gdy jest się samotnikiem.

0: I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man.
1: No i tak, pięknie jest być samotnikiem, bo przestrzeń, do której nikt inny nie ma wstępu, jest równie ciekawa. Nagrania z serii American Recordings, z których pochodzi ten utwór, to koniec życia Johnny Cash'a. Wytłumiony, dojrzały głos schorowanego już muzyka nadaje głęboki, poruszający wymiar. Jedna z moich ulubionych. Samotnik czy nie, siłę jednak czerpie z innych, bez względu na szerokość geograficzną, w której żyje. A my, co by nie mówić, żyjemy na lepszej szerokości geograficznej i w najlepszym czasie niż większość ludzkich istot ever.

spięty. Spięty ponownie, ale z Lao Che uwielbiam, już mówiłem. Złożyli tym coverem hołd legendzie polskiego punka grupie Siekiera, nadając surowej klasyce niesamowite brzmienie. Uwielbiam i oryginał. Uwielbiam i tę wersję. Czyli nie trzeba być trochę wariatem, żeby przetrwać to wszystko i nie zwariować do reszty.

Czasem odrobina szaleństwa to jedyny zdrowy odruch w obłąkanym świecie. Sandra na fejsie skomentowała: Jędrzej to geniusz, zdecydowanie moje top tego roku. Tak jak i moje, jedno z moich odkryć tego roku to właśnie Jędrzej Wisę, czy Dildo Baggins, który już dziś nam się nie zmieści. No i Kieras, którego słuchaliśmy w pierwszej godzinie. Za tydzień do Jędrzeja wrócimy. I choć życie bywa skomplikowane, czasami najprostsze rzeczy budzą najwięcej emocji albo śmiechu, bo czasem łatwiej, a może zdrowiej jest coś wyśmiać. Moje pierwsze motto życiowe znalazłem wieki temu, no pół wieku temu, wycięte z scyzorykiem w rozwalającej się Słowojce gdzieś na Zadupiu w Bieszczadach. Ironia losu, bo to ponoć Wolter, który powiedział ponoć iść przez życie śmiejąc się szyderczo. Choć ponoć to jednak nie Wolter, tym lepiej. Najważniejsze, że trzeźwe spojrzenie na własne życie bywa trudne także na trzeźwo.

się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się

Zawsze mi się wydawało, że tam śpiewają 100 lat, a to chyba bzdura. Jak tylko odkurzę mieszkanie, zdobędę morze Libanu. Dobrze jest nauczyć się śmiać z własnych potknięć i samych siebie. Czesław, unikalna wrażliwość i cudowny styl gawędziarza cynika. No to ustaliliśmy. Cynik moje drugie imię, ale wrażliwiec... moje drugie imię. Skoro słuchamy dziś piosenek ważnych dla jubilata i powtarzamy najlepsze zdaniem jubilata z całego roku kołatania przedsionków najlepszych piosenek ważnych ze względu na treść, to przed nami najlepsza zdaniem jubilata piosenka tego roku.

Whilst Keep Secret, tajemnica Poliszynela, jedna z najnowszych piosenek w The Best of the Best kołatania przedsionków, ale nie jedyna tegoroczna. Kit Capici, jeden z najciekawszych głosów współczesnego rocka, łączący punkową energię z bardzo trafnym społecznym komentarzem. No i wreszcie dochodzimy do momentu, w którym potrafimy stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie: dobrze będzie.

czemu w ciele sól w oko, ból w serce człowiekowi los. Zawsze przypuszczenie było,

Nie ma o czym płakać. Dobrze będzie. Nie musi być idealnie, bo cóż to znaczy? Po prostu dobrze, dobrze będzie. O i tak, weekend w Świętokrzyskim. Śląskie słucha i pozdrawia. No to pozdrawiamy Sławków. A gdy przychodzi wieczór do tej naszej dzisiejszej nostalgicznej podróży, to warto przed ostatnimi akordami spojrzeć na to wszystko jeszcze raz. Zmrużmy oczy. Niech wyostrzy się to, co najważniejsze.

Jest czas, by mieć, jest czas, by tracić, jest czas, by szukać, jest czas zobaczyć, mieć w górze niebo i w sobie spokój. Pod sobą krzesło, świat gdzieś z boku. To moje kolejne motto jubilata. Miłość, bliskość i pokój z samym sobą. No ponownie Wojtek Waglewski. Lubię gościa, choć nie w swojej autorskiej piosence, bo Zmrużaczy to kompozycja stworzona do filmu Andrzeja Jakimowskiego o tym samym tytule. Poruszającego filmu. Polecam, stary. Waglewski minimalistycznymi dźwiękami zawsze potrafi zbudować przestrzeń pełną ciepła i spokoju. No i wracając do punktu wyjścia, dziś druga, dziś premierowa pieśń w dzisiejszym kołataniu. Ta piosenka ukazała się idealnie na moje, na wasze i kołatania urodziny. Gratulacje, przeżyłeś kolejny rok, kolejny rozdział tej niezwykłej powieści. Congratulations to me.

There is just no time left to waste before I leave this place. Eels. Nowe, całkiem nowe, idealnie na dzisiaj. No i jednak skleroza, zapomniałbym. W sobotę wariadnie Mary z Polski gra Kontrolę W. Koncert od 19.30. Jakby ktoś miał ochotę na podwójne zaproszenie, to mam. Bardzo proszę napisać a.kolaciński@radiolot.pl. 3 października z koncertowych historii Nene Heroine w Radiu Łódź, a 26 października jeszcze o tym będziemy mówić. Waluś Kraksa, Kryzys, gra Brylewskiego. To z takich zapowiedzi, ale na to jest jeszcze jest czas. Najbliższą sobotę Mary z Polski gra Kontrolę W w Ariadnie. Zapraszam, jakby ktoś miał ochotę na zaproszenie. No, i tak się zbliżamy do końca tego urodzinowego kołatania. To nie będzie czarowanie, to będzie fakt, idealny fakt na urodziny. Ta nasza młodość z czasu kpi.

Ta nasza młodość z kości i krwi. Ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest,

0: Ano, PESEL jest fikcją i mitem. Młodość to stan umysłu. Podobnie jak starość, ale o tym zapomnijmy. Na sam koniec naszej dzisiejszej podróży wspomnienie o wszystkich ludziach, których spotkaliśmy na swojej drodze. Tych zwykłych i niezwykłych, szalonych, zagubionych. Bo jak powiedziała pewna mądra kobieta, co ostatnio mnie mocno ruszyło, rodzimy się z niczym, umieramy z niczym. Zostaje to, co dali nam przez całe życie ludzie. I tak kończy się dzisiejsza urodzinowa nasza podróż.
1: Kołatanie przedsionków.
0: Podróż przez wzloty, upadki, młodość i przemijanie. Dziękuję, że byliście. Życzę ci bez względu na to, ile świeczek dziś zdmuchniesz, nawet gdy to nie są dziś twoje urodziny, zdmuchnij. I życzę, byś potrafiła, byś potrafił zmrużyć oczy i dostrzec piękną stronę każdego dnia. Jak ulubione, to czy będzie Crazy Mary? Spytała Edyta. Dobranoc.
2: She lived on a curve in the road, in an old tar paper shack, on the south side of the town, on the wrong side of the tracks. Sometimes on the way into town, we'd say, Mama, can we stop and give her a ride?

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich kontrowersyjny remont ulicy Kaczeńcowej na łódzkim Teofilowie, planowane zmiany w zduńskowolskim MPK i kolejny podejrzany w sprawie afery Zonda Krypto. To były policjant. Jutro w regionie sporo chmur i przelotne opady. Będą też przejaśnienia. Wyremontowana ulica w Łodzi jeszcze długo nie będzie otwarta dla kierowców. Chodzi o nowy odcinek ulicy Kaczeńcowej na Teofilowie. Mieszkańcy na razie mogą tylko oglądać nową inwestycję, bo wojewoda uchyliła zezwolenie na realizację budowy. Miasto zamierza zaskarżyć tę decyzję. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
1: Łodzianie prędko nie skorzystają z nowo wybudowanego odcinka ulicy Kaczeńcowej od Odrowąża do Rąbieńskiej na zachodzie stolicy regionu. Inwestycja została zakończona, ale wojewoda uchylił zezwolenie, bo zabrakło decyzji środowiskowej. Decyzja ta jest wymagana przy inwestycjach na odcinku dłuższym niż kilometr. Według służb wojewody miasto sztucznie podzieliło pracę na dwa około półkilometrowe odcinki.
2: Urzędnicy pani wojewody trochę wprowadzili ją w błąd.
1: Odpowiada wiceprezes łódzkich inwestycji.

0: aby autobusy nie jeździły jeden za drugim. Możliwe także, że zmieni się cena biletów. Czy będą droższe, czy tańsze, tego jeszcze nie wiadomo, mówi wiceprezydent z Duńskiej Woli Paweł Szewczyk.
1: Będziemy też w najbliższym czasie intensywnie pracować nad optymalną ofertą, jeżeli chodzi też o korzystne bilety, zarówno bilety indywidualne, jak i bilety też okresowe.
0: Zmieni się również usytuowanie niektórych przystanków. To wszystko dopiero w przyszłym roku, według planów od lutego. Były policjant z zarzutami w sprawie Zonda Krypto jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalut i pranie pieniędzy. O szczegółach Jan Olęcki.
2: Udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy i ich pranie to część zarzutów wobec zatrzymanego. W domu Artura K. śledczy szukali dowodów.
3: Doszło także do przeszukania, w którym znaleziono różnego rodzaju dokumenty, które mają znaczenie w śledztwie dotyczącym Zondy. Obecnie czekamy, bo trwają czynności procesowe.
2: Mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zgromadzonych materiałów jest tak dużo, że potrzeba kolejnych prokuratorów. Minister Żurek zapowiedział przeniesienie zespołu prokuratorskiego do Warszawy. Dotychczas do prokuratury wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie w sprawie Zonda Krypto. Jan Olęcki, Polskie Radio.
0: Są także nowe informacje w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka. Los założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, jest nieznany od marca 2022 roku. Minister Waldemar Żurek powiedział, że nowe informacje doprowadziły śledczych do ponownego przeszukania bazy paliwowej w Czeladzi, gdzie Sylwestra Suszka widziano po raz ostatni. Policja i straże miejskie dostaną narzędzia do kontroli elektrycznych rowerów i hulajnóg. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad przepisami, które mają ograniczyć korzystanie z pojazdów niespełniających wymagań technicznych. Dzięki przenośnym urządzeniom funkcjonariusze będą mogli sprawdzić, czy możliwości pojazdu rzeczywiście kwalifikują go jako rower czy hulajnogę. Bo niektóre z tych pojazdów po przeróbkach osiągają znacznie większe niż dozwolone prędkości, mówi Tomasz Słuszniak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
4: Ostatnio we Wrocławiu na wideorejestratorze nagrany został kierujący hulajnogą elektryczną, którą się poruszał z prędkością ponad 60 km na godzinę na ulicy Legnickiej. Był, że tak powiem, zatrzymany, rozliczony.
0: Z kolei w Bolesławcu zatrzymano 16-latka, który jechał hulajnogą elektryczną po drodze dla pieszych i rowerzystów z prędkością 75 km na godzinę. Nowe przepisy mają być gotowe i trafić pod obrady Sejmu jeszcze przed końcem roku. Polecam stronę radio.łódź.pl, gdzie można stale znaleźć informacje z naszego regionu. Przed północą może jeszcze przelotnie padać. Całą noc będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura spadnie do 7 stopni. Jutro również pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu, a termometry pokażą maksymalnie 15 stopni.
5: Minęła 23. Czas na mocne nocne rozmowy w Radiu Łódź, a dziś przed nami.
6: Watykan oficjalnie ogłasza nowy grzech, to jest grzech ekologiczny. No i co to dla nas oznacza? Czy będziemy teraz spowiadać się z marnowanej wody albo z nieposegregowanych śmieci? I czy nasze sumienia mają szansę uratować planetę? Iza Berkowska, zapraszam na rozmowę.
5: Mocne nocne. Woda nie tylko święcona.
6: Ksiądz Arkadiusz Lechowski, proboszcz parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach, jest naszym gościem. Witamy.
7: Witam serdecznie.
6: Dobrze rozumiem, że Kościół teraz nam sugeruje branie na własne barki odpowiedzialności za środowisko?
7: To nie jest tak, że Kościół dopiero teraz to sugeruje, ponieważ to wynika tak naprawdę z pewnych zasad moralnych. O tym bardzo wyraźnie już mówi cała katolicka nauka społeczna, począwszy od świętego Jana Pawła II. Natomiast też to nie jest do końca, że mamy teraz nowy grzech. Nie, grzech po prostu był. I on był od zarania pewnie ludzkości, tylko bardzo dziej nie zwracaliśmy na to uwagi. To znaczy teraz bardziej zwracamy. Zresztą nie bez powodu pierwsze takie określenie grzechu ekologicznego w Kościele katolickim było na synodzie w Amazonii, czyli tam, gdzie rzeczywiście ta ekologia jest bardziej zagrożona. Ale sam termin użył chyba po raz pierwszy patriarcha Bartłomiej I. Czyli to pokazuje nam, że to jest kwestia bardzo ekumeniczna, to jest kwestia

0: nie tylko Kościoła Rzymskokatolickiego. Zresztą trwamy w obchodach takich dni dla stworzenia, które są od 1 września do 4 października. To są bardzo ekumeniczne obchody we wszystkich kościołach. Pytanie, w jaki sposób to się echem takim szerokim odbija w naszej codzienności, w naszych parafiach, to jest pytanie otwarte. Ale jest taki czas dla stworzenia. Wiele organizacji, ruchów również chrześcijańskich i katolickich, wiele stara się w tym czasie robić i zwracać uwagę na problem dotyczący ekologii. Czyli biorąc pod uwagę...
1: No dobrze, to... czyli zaczynamy rozmawiać na ten temat mniej więcej za pontyfikatu Jana Pawła II. Później sporo robi Franciszek. Decyzję dopiero oficjalnie podejmuje Leon XIV, czyli tak naprawdę co, przez 40 lat?
0: Może nie zupełnie. To znaczy rozmawiamy i będziemy jeszcze rozmawiali, a powinniśmy rozmawiać dłużej. Ja wewnętrznie jestem przekonany, że gdybyśmy prześledzili myśli różnych teologów, jestem przekonany, że o tym mówiło się wcześniej. Tylko, że nie zwracaliśmy uwagi na kwestie ekologiczne tak bardzo jak dzisiaj. Jeszcze te 50 lat temu nikt nie patrzył na ilość spalanego węgla. Dzisiaj myślę, że już na to patrzymy. Ale to po prostu się zmienia świadomość. I stąd...
1: Ale w kościele o tym słyszymy? Nie palcie węglem?
0: To znaczy, i tutaj mamy bardzo duży dylemat, ponieważ zresztą to nie bez powodu o tym się mówi w kontekście tak zwanego grzechu ekologicznego. Użyłem tutaj określenia tak zwanego. Nie dlatego, że nie jest to grzechem, bo nie trzeba coś nazywać grzechem. Nie wszystkie grzechy jesteśmy w stanie zdefiniować. Ja jestem wewnętrznie przekonany, że nie jesteśmy w stanie, że nasza pomysłowość ludzka grzeszenia, czyli łamania prawa Bożego jest zdecydowanie bogatsza niż niejednego teologa, który mógłby to opisać i zdefiniować. Tylko, że czasami bywa tak, że pewne rzeczy trzeba zdefiniować. I to też nie jest tak, że to weszło już do katechizmu Kościoła katolickiego. To ogłosiła Komisja Teologiczna bodajże 2 września tego roku. To jest bardzo ważna komisja. Ten dokument niestety jeszcze nie został przetłumaczony na język polski, także operujemy tutaj takimi tłumaczeniami roboczymi. No, dzisiaj to nie jest to trudne. Natomiast to jest bardzo ważna komisja i ona w jakiś sposób pokazała, że to jest istotne dzisiaj. Użyła tego terminu, pokazując, co wchodzi w tym terminie, także pokazując, jaka jest, z czego to wynika. I tutaj chodzi tak naprawdę o grzech przeciwko i drugiemu człowiekowi, ale także stworzeniu. Ponieważ my słusznie patrzyliśmy na to, co byśmy nazwali grzechem ekologicznym, że to jest grzech przeciwko przyszłym pokoleniom, to jest grzech przeciwko innym. I tutaj, kiedy mówimy o paleniu węglem, to mamy bardzo duży dylemat, ponieważ pamiętajmy o tym, że często palą węglem i to jest nieekologiczne.
1: Nie tylko węglem, kaloszami się też pali.
0: No i to już, nie jest do wytłumaczenia i usprawiedliwienia. Ale do czego zmierzam? Że mamy coś takiego, że są rodziny ubogie, społeczeństwa ubogie, kraje ubogie. I teraz odpowiedzialność bardziej spoczywa na bogatych społeczeństwach. Nie dlatego, że tam to lekceważymy, ale to znowu jest jakby pewne pierwszeństwo. Nie? Jeśli mamy jakąś rodzinę, która...
1: Rykoszetem dostaną
0: tak, jesteśmy w Łodzi, jesteśmy w Łodzi i ktoś pali po prostu w piecu, bo nie ma innej możliwości, bo go nie stać na wymianę tego pieca, bo nikt mu w tym nie pomógł i tak dalej, i tak dalej. To tak naprawdę tu jest jakby ratowanie jego życia. Nie? To samo
1: czyli
0: mówimy...
1: Jeśli pali kaloszami, bo jest ubogi. Przepraszam za te kalosze. Te kalosze, ja wiem, że to bez sensu.
0: One nie są bez sensu, bo to nie jest wytłumaczenie. To znaczy oponami, kaloszami, nawet jeśli jest się ubogim, to się nie pali. Tak? Natomiast mówimy tutaj ogólnie o środkach opałowych, są bardziej lub mniej ekologiczne. Tak? Węgiel no, nie należy do tego najbardziej ekologicznego. Natomiast wiem, że to są wyzwania, bo na przykład ja jestem proboszczem w parafii od 3 tygodni i to będzie wyzwanie, ponieważ mamy piece na ekogroszek. Jest to ekogroszek w nazwie, ale jednak nie jest to najbardziej ekologiczne rozwiązanie, a jest to duże wyzwanie. Tak? Ponieważ pytanie, czy mam w ogóle nie palić w kościele i ludzie mają marznąć, czy mam po prostu sukcesywnie przygotowywać się do zmiany ogrzewania, szukać na to środków, co nie jest rzeczą prostą dla takiej wspólnoty parafialnej i w takim systemie. Mówimy o konkretach. I to samo będzie w niektórych domach. Mamy programy, świetne programy. One, co prawda, niekoniecznie dobrze poszły w ostatnich latach, ale programy skierowane dla najuboższych, tak, dotyczące właśnie wymiany pieców, wymiany całych systemów grzewczych, gdzie osoby najuboższe to są środki normalnie z ETS-u, środki unijne, na które tak bardzo wiele osób narzeka na Unię, ale to nam pomaga w tym znaczeniu. I teraz pamiętajmy o tym, że takie działanie ostentacyjne przeciwko działaniom ekologicznym, no to dlatego to definiujemy, żeby przypomnieć nam wyraźnie, że to jest działanie przeciwko stworzeniu, przeciwko Bogu, przeciwko bliźniemu. Dlatego używamy tego określenia grzech, ale tu nie potrzebujemy ani katechizmu, ani komisji teologicznej, żeby zdrowym rozsądkiem zauważyć, że wyrzucanie śmieci do lasu, że palenie tymi kaloszami, tak, no, nie było w porządku, że jest to grzech. Ale po to są pewne gremia,
1: no tak,
0: aby nam
1: tak
0: to uświadomić.
1: Bardziej spojrzeli, że to jest taki grzech, znaczy grzech, no, że to może nie jest w porządku względem środowiska, ale nie wiem, czy do tej pory przyszłoby nam do głowy, że to jest nie w porządku względem Boga.
0: No mi przyszło. Mi przyszło i wielu osobom przyszło.
1: No, ale ksiądz jest księdzem.
0: No tak, ale ja też znam osoby świeckie i osoby, które są bardziej lub mniej zaangażowane w kościele i jest to rzeczą oczywistą, tak? Że to jest, i tutaj nie chodzi o to, że to nie chodzi o to, że mamy jakiś ekologiocentryzm, tak? Tylko chodzi o to, żebyśmy spojrzeli całościowo. Że to, że człowiek, ja tutaj się oczywiście zgodzę w takim znaczeniu, że mieliśmy taką błędną interpretację, którą czasami słyszymy w Polsce, że człowiek biblijnie dostał świat stworzony,
1: tak?
0: przez Boga, dostał, ale w tym znaczeniu, że niektórym się wydaje,
1: poddanym.
0: Że no, poddanym i rób sobie z tym, co chcesz. No to jest błędne. Jeśli ja jestem pracodawcą, już w tym momencie nie tak jak kiedyś, to moim obowiązkiem jest dbanie także o pracownika, a nie na tej zasadzie, że mogę sobie wszystko. Trochę przepraszam za tą analogię, ale tu możemy podstawiać
1: nie,
0: inne
1: no dobrze,
0: rzeczy.
1: Dobrze.
0: Nie? I teraz to jest moja odpowiedzialność. Czyli czyń sobie ziemię poddaną, to okej, korzystaj z tej ziemi, ale dbaj o tą ziemię. I w sytuacji, kiedy ja nie dbam o tą ziemię i dlaczego dla nas to w ostatnich latach stało się takie widoczne, kiedy widzimy kwestie ocieplenia klimatu, któremu no, od strony i naukowej, ale także doświadczalnej nie możemy zaprzeczać, bo ona jest widoczna. No jeśli ktoś zaprzecza ociepleniu klimatu, bo powiedzmy miał, nie wiem, chłodno jest, albo znowuż ma jakieś takie swoje spojrzenia i zastanawia
1: tak,
0: się,
1: i gdzie... wspomnienia, że kiedyś też było gorąco.
0: Tak, kiedyś też było gorąco i jakie ocieplenie, bo przecież było zimno. Natomiast oczywiście widzimy powodzie, widzimy huragany. My jeszcze żyjemy naprawdę na naszym kontynencie i w naszej przestrzeni geograficznej, kiedy tego nie odczuwamy tak bardzo, ale już no, również na naszym kontynencie Hiszpania, ale spójrzmy Afryka, kraje ubogie, które w tym momencie cierpią z powodu tego, że my jako kontynent, mówiąc tutaj o Europie szeroko rozumianej, ale także i Ameryce Północnej, rozwijaliśmy się nie patrząc na skutki ekologiczne, nie byliśmy tego świadomi. Dzisiaj jesteśmy tego świadomi. Teraz znowu wracając do grzechu.
1: Ale Kościół wcześniej też nie zabierał w tej sprawie głosu. No, zaczynamy o tym mówić.
0: I dobrze, że zaczynamy mówić przede wszystkim. Natomiast znowuż, też jest to nasza świadomość. Ta świadomość się poszerza. Ale nawet wracając w kontekście grzechu. Inną sytuacją jest, kiedy popełniam zło w sposób świadomy i dobrowolny, bo jestem tego świadom, albo robię coś nieświadomie, ale rzeczywiście wyrządzam zło. Tak? I to jest inna kategoria moralna grzechu i to Kościół zawsze tak nauczał, że no powiedzmy sobie, że tak, popełniamy zło bardzo często nieświadomie, nie chcąc tego. Dopiero po jakimś czasie widzimy skutki tego zła i takich sytuacji jest wiele. Natomiast sytuacji, kiedy jestem świadomy, no to mówimy tutaj już o poważnym grzechu. Często jeśli to jest świadome, dobrowolne, to już wchodzimy w kategorię tak zwanego grzechu ciężkiego, nie? Czyli takiego poważnego. To jest stopniowanie, ponieważ Kościół od strony takiej moralnej zawsze widział wagę ludzkiej wolności i świadomości. Teraz jeśli jest wagą ludzka świadomość i wolność, to metodą naturalnej dedukcji nie potrzebujemy nawet definicji grzechu. Dobrze, że to się stało poprzez Komisję Teologiczną.
1: Żeby trochę zwrócić
0: uwagę.
1: Dobrze,
0: że o tym rozmawiamy. Tak? Uh-huh. I pewnie powinniśmy o tym mówić jeszcze więcej i zastanawiać się, co możemy zrobić, aby rzeczywiście zadbać o naszą planetę.
1: W porządku, ale zacznijmy jeszcze od samego tekstu biblijnego, dobrze?
0: Okay.
1: Jeśli ksiądz pozwoli, bo Pismo Święte jest, powiedziałabym, dalekie od podręcznika ochrony środowiska. Koncentruje się jednak na tej relacji Bóg-człowiek. No i już nawet po samym grzechu pierworodnym przyroda staje się właściwie naszym wrogiem, tak? My jesteśmy trochę pokarani tym, co się dzieje. Jezus powoduje, że usycha drzewo figowe, świnie są topione, owady się pojawiają jako plaga, kara za grzechy. To wszystko, to środowisko no, jest przeciwko nam trochę.
0: Bardzo ciekawa interpretacja, ale kompletnie niezgodna z moją wizją i czytaniem Biblii. Mówię ciekawa.
1: Nie traktowaliśmy trochę instrumentalnie tej
0: ciekawa,
1: przyrody?
0: Ciekawa, ponieważ jestem sobie w stanie pomyśleć, że niektórzy mają takie spojrzenie, ale absolutnie w Biblii tego nie ma. To znaczy, to jest takie czytanie Biblii wyrwane z kontekstu
1: no
0: i na moje potrzeby.
1: No możemy też o Arce Noego porozmawiać ale, i wtedy będziemy ratować
0: no i teraz zwierzęta. Spójrzmy, tak? Ratujemy zwierzęta w Arce Noego, ale nie no. Wychwalajcie Pana całe stworzenie. Wychwalaj Pana całe stworzenie. I to jest, czytajmy też psalmy, czytajmy też również te fragmenty, kiedy poprzez przyrodę my odkrywamy dzieła Boże
1: afirmujemy
0: i bogactwo
1: jakby,
0: Pana
1: tak,
0: Boga. Tak? Mhm. Czyli te wszystkie inne rzeczy, no, że drzewo figowe usycha, no, to też niezupełnie tak wygląda, bo no, spójrzmy co, albo te świnie, nie, to oczywiście jest wyrwane z
1: ale
0: kontekstu.
1: Ale utopiliśmy te świnie.
0: Nie, to jest wyrwane z kontekstu ewidentnie. Tak? To tak nie jest. Tam było, chodziło o coś innego, nie chodziło o świnie, chodziło o człowieka i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale świnie zostały
0: wykorzystane. Ale to umówmy się, ja bardzo chętnie, jakąś nocną audycję, to będziemy na ten temat rozmawiali bardzo, bardzo długo. Ja bardzo chętnie będę mógł to wytłumaczyć.
1: Powyjaśnić.
0: Bardziej,
1: dobrze.
0: Bardziej dla mnie jest istotne to, żebyśmy spojrzeli, że nie, paradoksalnie Biblia bardzo wyraźnie mówi o stworzeniu jako dziele Boga dane człowiekowi, a człowiek jest za nie odpowiedzialny. Mhm. I to jest jakby pewna rzecz. Natomiast my do tej pory nie odczuwaliśmy skutków naszych działań. Często nie wiedzieliśmy, jak działać mądrze. No pamiętajmy, no, cały rozwój przemysłowy sprawił, że dzisiaj wygląda świat trochę inaczej. Nie wiedzieliśmy tego, do czego to doprowadzi. Spójrzmy, mamy wiele różnych katastrof. Wojny dzisiejsze także doprowadzają do katastrof ekologicznych, o czym Leon bardzo wyraźnie mówił w swoim ostatnim dokumencie, właśnie podkreślając ten aspekt, o którym zapominamy. Nie? To mamy ileś takich czynników, co wcale nie oznacza, że jeśli wojna jest olbrzymią katastrofą ekologiczną, bo jest katastrofą ekologiczną, to wcale nie oznacza, że zwalnia mnie to z obowiązku, abym ja w swoim lokalnym środowisku także nie dbał wtedy o dobro wspólne, którym jest środowisko, tak? Również segregowaniu śmieci, również kwestie konsumpcji. To są ważne rzeczy. Ja przyznam, kiedyś przez półtorej roku nie spożywałem mięsa. Dzisiaj zastanawiam się, czy też do tego nie wrócę, ale nie spożywałem też z jednego powodu. Nie dlatego, że byłem jakimś fanatykiem dotyczącym wegetarianizmu, ale dla mnie, a to było lat temu 6 ponad, było to przyczynek, aby na ten temat rozmawiać o poszanowaniu ekologii, tak? I to nie jest, że to się stało dzisiaj, ale i nie jestem jedyną osobą, która tak robiła. I dla mnie było ważne, że ktoś pytał, ale dlaczego? No ja mogłem mówić o kwestii konsumpcji, nadkonsumpcji, tego wszystkiego, co degraduje nasze środowisko, o szacunku dla środowiska. I myślę, że nie byłem w tym osamotniony, aczkolwiek pewnie było to takim głosem na puszczy.
1: No dobrze, a to spróbujmy sobie wziąć ten dokument do serca, te nowe wytyczne, ten grzech ekologiczny, tak? I spróbujmy się zastanowić, powiedzmy, nad spowiedzią. Dobrze? Teraz z czego my ogólnie mielibyśmy się spowiadać? Czy na przykład to, że ja niepotrzebnie podlewałam trawnik, było sucho, nie musiałam tego robić, tak? Nie posegregowałam śmieci. Celowo wyrzuciłam plastik do, nie wiem, do papieru, tak? Zmarnowałam jedzenie, wyrzuciłam śmieci do lasu, czy też, nie wiem, ja muszę zrobić coś więcej, spuścić ścieki do rzeki, przywiązać psa w lesie, strzelać do kota z wiatrówki, no nie wiem, zrobić nielegalną wycinkę lasu. Już widzę, że się ksiądz uśmiecha, bo mam sporo propozycji, z czego ludzie mogliby się wyspowiadać. Chodzi o to, co nas gryzie, ale żeby nas zaczęło gryźć, to my musimy mieć świadomość tego, że to rzeczywiście nie jest w porządku, tak? I o ile takie ścieki wylane do rzeki, to rzeczywiście mogą obudzić sumienie, o tyle to, że mnie się nie chciało do tej pory na przykład segregować śmieci, no niekoniecznie w naszych sumieniach musi się kojarzyć z czymś takim bardzo nie w porządku, zwłaszcza względem Boga. No to, że ja nie oddzieliłam plastiku od papieru, czy to obraża Boga?
0: Czy mam być życzliwy dla sąsiada, czy dopiero muszę go uderzyć? Bo to mówimy w takich kategoriach.
1: No tak.
0: Tak? I możemy sobie w ten sposób gdybać. No ja nikogo przecież nie zabiłem, nikogo nie okradłem. Ale to, że burknąłem na sąsiada, bo tak naprawdę jest mi obojętny, to już no, jest mi tylko obojętny. I teraz pytanie... Gdzie jest moje rozeznanie, gdzie jest moje sumienie? W kontekście tak moralnych, to, co definiujemy w formie grzechu, ma być pomocne, ono jest jakimś pewnym wyznacznikiem, ale pamiętajmy o tym, że nasze sumienie musi być budowane i kształtowane w sposób dojrzały, w sposób prawidłowy. Normy mają nam w tym pomagać. I teraz pytanie, jak ja mam ukształtowane sumienie?
1: No to znaczy, że Kościół musi zacząć mówić o ekologii.
0: Ale, znaczy, powiedzmy sobie szczerze, oficjalne nauczanie Kościoła mówi o tym od lat. Mówi o tym od lat. Nie wszystko równo rozprzestrzenia się w naszej rzeczywistości ogólnoświatowej Kościoła. Bo inaczej będzie to w niektórych krajach, gdzie jest rzeczywiście problem ekologiczny, co wcale nie oznacza, że tam sami nie mają problemu na przykład, nie wiem, z nadmiarem śmieci, tak? Tylko, że to są często kraje uboższe, inaczej to wygląda, no to są też inne problemy. I teraz znów mamy wiele różnych innych kontekstów. I to, że ja burknę do sąsiada, bo tak naprawdę stała mi się jakaś tragedia w życiu, ja nie zapanowałem nad tym, będzie inną sytuacją, niż ja tego sąsiada mam w nosie i na niego burkam, żeby go zdenerwować. Tak? Przepraszam, używam jakichś takich analogii, żebyśmy potrafili to, co nazywamy ekologią i to, co dzisiaj zaczęliśmy nazywać grzechem ekologicznym, żebyśmy włożyli w nasze sumienie i nie traktowali tego jako coś ekstra, tylko włożyli to we wszystkie inne nasze postępowania. I może zdarzyć się coś takiego, że nie wiem, wypadnie mi jakiś papierek albo kawałek folia po cukierku i wypadnie i tego nie zauważyłem i ciężko tutaj mówić o grzechu, a co innego, kiedy ja będę robił to celowo. Inaczej, kiedy mam wybór, kiedy nie mam tego wyboru. Inaczej, kiedy tak naprawdę nie mam za co kupić jedzenia, które byłoby bardziej ekologiczne i może w ekologicznym opakowaniu, bo to jest tak naprawdę kwestia, nie wiem, wyżywienia mojego i mojej rodziny, a inaczej, jak ja to robię po prostu bezmyślnie, tak? To znaczy, tutaj chodzi o to, że my mamy patrzeć szerzej. To nie jest tak, że tu i tu jest grzech. To jest właśnie na tej zasadzie. Czy ja muszę kogoś zabić i okraść, żeby to był grzech? Nie, patrzę szerzej. To jest wrażliwość mojego sumienia. To, że ja byłem obojętny względem jakiejś osoby, może nawet ona tego, wydaje mi się, tego nie odczuła, ale to jest znowuż moje sumienie. I ja muszę spojrzeć wewnątrz, czy to jest grzech ciężki, czy nie ciężki, czy mogę coś z tym zrobić, czy nie mogę coś z tym zrobić, czy rzeczywiście mam tak trudny ostatnio czas, że moje emocje nie dają rady. Różnie może być. Natomiast ważne jest, abyśmy mieli w sobie te normy. Nie? Tak jak moja życzliwość względem drugiej osoby, moje zainteresowanie i brak obojętności na drugą osobę jest ważne, tak samo dbałość o środowisko, choćby w tych małych rzeczach, jest ważne.
1: Czyli to, żeby pamiętać również o tym, że pies może nie mieć wody.
0: Ależ oczywiście, i teraz czy ja podlałem trawnik, czy nie podlałem, bo może powinienem właśnie podlać ze względów ekologicznych, jeśli mam dostęp do wody i to jest racjonalne, bo może być tak, że ta woda wcale tak nie paruje. Pytanie, jaki mam ten trawnik, czy go za krótko, czy nie za krótko ostrzygłem, to jest inna rzecz. Ależ o tym w ogóle myślałem. Czy mogłem zrobić coś innego?
1: A jaka to jest kategoria grzechu? Mamy grzechy ciężkie, lżejsze? Zależy.
0: Grzech ciężki? To jest świadomy, dobrowolny, ważny, istotny
1: grzech ekologiczny
0: sprawie.
1: Też może być grzechem ciężkim.
0: Ależ oczywiście. Jeśli jestem tego świadom, jeśli robię to dobrowolnie, mam wyjście, mogę zrobić inaczej, a szczególnie jeśli dotyczy to do czegoś poważnego, tak? Czyli wylanie tych ścieków i śnięte ryby w rzece, no, są naprawdę czymś bardzo poważnym. Ale to mogą być też inne rzeczy. Tak? Podobnie, ja myślę, że warto wrzucić taką analogię naszych relacji z drugim człowiekiem. I warto, abyśmy spojrzeli, że ta przyroda, która jest darem od Stwórcy, jest także darem dla innych. I to jest też kwestia naszych relacji z drugim człowiekiem. I to, że czasami na odległość jesteśmy w stanie komuś wyrządzić krzywdę i o tym nie myślimy, że ktoś na drugim... No zresztą, mój Boże, przyszła mi taka myśl, czy myślimy o tym, że kupując koszulkę za 5 zł, może to być także wspieranie handlu ludźmi i niewolniczej pracy gdzieś w Indiach albo jakimś kraju? No pewnie niestety nie myślimy. A czasami też warto, abyśmy mieli tę świadomość, że ja tę koszulkę zaraz wyrzucam, bo kupię kolejną za 5 zł i mi się wydaje, że tyle powinna kosztować, ale nie mam świadomości, co się dzieje po drugiej stronie oceanu. Tak?
1: To jest bardzo mi się to wydaje trudne w interpretacji. Podejrzewam, że Kościół też będzie miał nie lada wyzwanie, żeby teraz wytłumaczyć, jak to z tymi problemami środowiskowymi. Nie czekajmy
0: na wytłumaczenie Kościoła, tylko po prostu włączajmy myślenie i sami się uświadamiajmy, bo wszyscy jesteśmy Kościołem. Kościół bardziej pokazuje kierunek i pokazuje tak, to jest ważne, pokazuje od lat. Natomiast pamiętajmy o tym, że choćby Kościół teraz ogłosił w katechizmie kategorię grzechu, bo to nie zostało w katechizmie ogłoszone, to już papież Franciszek zapowiadał, to się nie dokonało, ale komisja teologiczna to zinterpretowała. Tutaj chyba jeszcze nie ma takiego oficjalnego stanowiska papieża Leona. Pewnie to się gdzieś stanie, to jest znowuż pewien proces. W Kościele coś dojrzewa, nie są to jakieś pochopne działania, że ktoś, nie wiem, przepraszam, rolkę nakręci, powie na Instagramie, to już wszyscy hura. Natomiast Kościele to dojrzewało, to nie znaczy, że było to obojętne, tylko to nie znaczy, że o tym się w ogóle nie mówiło, tylko dojrzewamy do czegoś, aby to było konkretne. Natomiast to też samo ogłoszenie nie wystarczy. Świadomość, mentalność jest budowana naprawdę długo i ona jest ważniejsza od wszystkiego, co będzie arbitralnie ogłoszone w jakichkolwiek kazusach prawnych. Natomiast jeśli one zostaną ogłoszone, prawo ma nam pomagać także w tym, żeby zachowywać pewne normy.
1: No dobrze, to jeszcze mi się jedno pytanie nasuwa. Idziemy do spowiedzi. Czy spowiedź zbyt łatwo nie zabierze nam ciężaru z pleców? Wylałem ścieki do rzeki. Idę do spowiedzi. Dostaję pokutę. Przysłowiowe 3 zdrowaśki, tak? Mam to z głowy?
0: O, wchodzimy na bardzo ciekawy grunt, bo mamy jeszcze coś takiego, zadośćuczynienie za grzechy.
1: No mam, postanawiam poprawę. Niby tak, ale zwróćmy uwagę, mnóstwo ludzi wraca z tymi samymi grzechami w nieskończoność. Kłamałem, byłem leniwy, no i nadal jestem.
0: No tak. I może się...
1: Wyspowiadam się, mam to z głowy.
0: Różne rzeczy mogą się zdarzać i mogą być notoryczne. Natomiast jeśli ja idę do spowiedzi ze świadomością, że i tak będę robił to nadal, no to pozostaje pytanie, czy jest szczera poprawa. A druga rzecz, że mamy jeszcze coś takiego, o czym bardzo często zapominamy, jak zadośćuczynienie. Czyli jeśli ja dokonałem jakiegoś zła, to ja powinienem zadośćuczynić. Jeśli coś ukradłem, to moim obowiązkiem jest oddać. Jeśli nie mogę oddać, to w jakiś inny sposób powinienem zadośćuczynić. Jeśli wylałem te ścieki do rzeki, ja nie wiem, jak tu zadośćuczynić, bo to jest naprawdę poważna sprawa może być, nie? Szczególnie te śnięte ryby. Ale to jest jeszcze kwestia nie tylko postanowienia poprawy, ale zadośćuczynienia. Ale wchodzimy tutaj znowuż na jakiś pewien grunt norm moralnych. I teraz ja, nie jest tak. To znaczy niektórzy mogą tak interpretować, że spowiedź to uspokaja sumienia. Właśnie ma nie uspokajać sumienie, tylko ma budować pewną wrażliwość. Bo to, że nam się zdarza powtarzać grzechy, mi również. Grzechy, których bym nie chciał powtarzać. Święty Paweł mówi, nie czynię dobra, które bym chciał, czynię zło, którego bym nie chciał czynić. Pytanie, czy jestem w stanie robić inaczej, tak? Co mogę zmienić? Natomiast jeśli to lekceważę i nadal popełniam te grzechy, no to pytanie o poprawę moją i zadośćuczynienie jest tutaj bardzo otwarte, a spowiedź także to zakłada i tego wymaga. Natomiast ja nie wiem, no to jest znowuż kwestia, tak jak ktoś przychodzi z jakąś trudną rzeczą, spowiedź może być okazją do jakiejś rozmowy, chociaż ja zawsze rozdzielam kwestię spowiedzi od rozmowy. Spowiedź to jest żal za grzechy, ja domniemuję żal za grzechy i to jest kwestia rozgrzeszenia, ktoś chce porozmawiać albo przyjść na terapię, to mamy inne do tego warunki. Natomiast często spowiedź jest też taką okazją do takiego zastanowienia i jest rzeczą oczywistą, że to może być jakaś pewna refleksja, tak? No, jeśli ktoś kogoś bije notorycznie i to w różnych kategoriach, tak, chcę użyć tu jakiegoś porównania, no to nie jest tak po prostu, że sobie bije, tylko to jest pytanie o moje relacje z drugim człowiekiem. Co robię, żeby te relacje poprawić? Jeśli mam problem z ekologią, co robię, aby budować świadomość współodpowiedzialności i za drugiego człowieka, który korzysta z tego środowiska i będzie korzystał, powiedzmy, za 30-40 lat, kiedy ja już nie będę miał siły wylewać tych ścieków do rzeki, czy też, powiedzmy, od współodpowiedzialności za to stworzenie, które jest darem Stwórcy, nie? I to jest ta płaszczyzna, nie? Że my musimy poszerzać w kategorii grzechu i moralności. My już w Kościele katolickim dawno od tego odeszliśmy, uważam, że słusznie, że mamy kazusy od A do Z, nie? Oczywiście kazusy nadal są, mamy przykazania, one mają nam pomagać, ale jeszcze raz, ja nie byłbym w stanie zdefiniować wszystkich grzechów, jakie sam jestem w stanie popełnić i wymyśleć. A podejrzewam, że moi siostry i bracia w wierze są jeszcze bardziej pomysłowi ode mnie, tak? I tutaj musimy budować sumienie.
1: No dobrze, to takie pytanie podsumowujące. Niektórzy mówią, że skoro teraz zaczynamy tak oficjalnie brać odpowiedzialność za klimat, za planetę, no to znaczy, że Watykan idzie w stronę takich lewicujących ekologów.
0: No jest to oczywiście nieprawdą, tak? Bo ja uważam, że właśnie to pokazanie, ustawienie pewnych rzeczy na swoim miejscu jest bardzo istotne. Tak? To znaczy, też nie idźmy ze skrajności w skrajność. Ja myślę, że to jest pokazywanie, że możemy normalnie funkcjonować. Że oczywiście człowiek jest w jakiś sposób koroną stworzenia, ale właśnie dlatego, że jest koroną stworzenia, to jest odpowiedzialny za inne stworzenia. Tak? I to jest jakby ustawianie wszystkiego na swojej pewnej płaszczyźnie. Ale pewnie to też tak jest, że jeśli coś bardzo mocno zaniedbujemy, to jest nie tylko w tej dziedzinie, to potem bardzo łatwo odbić wahadłem w drugą stronę, tak? I wtedy bardzo łatwo gdzieś dochodzić do jakichś takich pewnych skrajności, które na przykład zapomną o człowieku, tak? A będą myśleli, że ważniejsze jest drzewo, a nie człowiek, który jest głodny i który potrzebuje naszego wsparcia, nie? I teraz tak, to nie jest tak, że drzewo nie jest ważne. Drzewo jest ważne, bo ono jest dla nas wszystkich i przyszłych pokoleń. Nie? Natomiast kiedy ja mam człowieka, to mieliśmy, przepraszam teraz za lekką ignorację, moja pamięć już jest coraz słabsza z wiekiem, ale mieliśmy taki utwór, ja pamiętam, nawet w szkole interpretowaliśmy, to dawno było, nie pamiętam, kto napisał, o rwaniu ornatów na bandaże, bo się krew leje. Tak, to było gdzieś tam jakieś powstańcze. Ktoś może to wygoogla, albo zaraz sztuczna inteligencja komuś pomoże, podpowie, kiedy to było. Ale to jest właśnie to, tak? Że kiedy się krew leje, kiedy są rany, to rwiemy ornaty, nie patrzymy, że to jest liturgiczna, ważna dla nas rzecz, święta szata, nie? I dla kogoś to może być oburzające, ale człowiek jest w tym momencie w potrzebie. Ale w normalnej sytuacji lepiej, żebyśmy nie musieli i ornatów drzeć, i zaopatrzyć człowieka. Nie? I do tego dążymy. Tak, żebyśmy nie wyrzucali świętości, te, które są dla nas istotne, że człowiek jest ważny, że jest tą koroną stworzenia i tak dalej, i tak dalej. Jedno nie jest w sprzeczności z drugim. Nie? Tu musimy złapać taką pewną równowagę. Mało tego, jestem przekonany, że troska o stworzenie może być świetną przestrzenią spotkania naszego chrześcijan, nie tylko katolików, z osobami, które być może nie podzielają naszych wartości wiary religijnych, ale podzielają te wartości. To papież Franciszek bardzo pięknie o tym mówił. Właśnie, że musimy tworzyć takie przestrzenie, w których będziemy się spotykali. Może nie wszyscy jeszcze poznali Stwórcę. Nie wszyscy mają relacje z tym Stwórcą. Może niektórzy poszukują tego Stwórcy, ale mamy inne rzeczy wspólne, inne wartości wspólne. Przy tym się spotykajmy, tak? Przy tym się spotykajmy. To ma nas łączyć. I nie bez powodu wiele działań ekologicznych jest działaniami ekumenicznymi, czyli międzywyznaniowymi. Tak? To nie jest tylko i wyłącznie konfesyjne w kontekście kościoła katolickiego, prawosławnego czy protestanckiego. To nam pokazuje, że to jest wspólne działanie i to jest okazja, żebyśmy wspólnie działali również ze środowiskami, które byśmy nazwali lewicującymi, chociaż za bardzo uważam, że to słowo też wymaga jakiejś redefinicji. Ale ja zresztą przez ostatnich 6 lat dość intensywnie pracowałem, myślę, że na rzecz wsparcia i pomocy drugiego człowieka w takiej przestrzeni pomocy charytatywnej. I naprawdę ja nie miałem problemu dogadywania się z osobami, które niekoniecznie były wierzące, ale dla których te kwestie społeczne były ważne. Ja wiedziałem, dla mnie one też wypływały nie tylko z mojego jakby ludzkiego podejścia, ale i z Ewangelii i z nauczania społecznego Kościoła. Tak? One są bardzo wyraźnie zakorzenione. I dla mnie jest to naturalne. Dla innych osób z innych powodów są ważne. I super. Przy tym się spotykamy. Przy tym działamy wspólnie. I to jest ważne. I myślę, że w ten sposób powinniśmy patrzeć, a nie na to, że być może teraz będziemy budowali jakąś ideologię. To nie jest ideologia, to jest idea.
1: Ksiądz Arkadiusz Szlachowski, proboszcz parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również bardzo serdecznie.
1: I Iza Berkowska. Do usłyszenia.

i faceci w czerń. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

0: To jest powtórka programu. Porozmawiajmy o sporcie.
1: A dzisiaj rozmawiać będziemy o koszykówce i to zarówno żeńskiej, jak i męskiej. To wszystko dlatego, że no, można powiedzieć, że już przed nami sezon koszykarski. Choć tak de facto to ten sezon koszykarski już się zaczął, ale jeszcze kluby z Łodzi w nim nie grały. No, do koszykarskiej ekstraklasy powraca drużyna Widzewa Łódź. I z tego powodu w pierwszej części, bo dzisiaj tak jeszcze dodam, że dwie części naszej debaty porozmawiajmy o sporcie. W tej pierwszej części o koszykówce kobiecej. W studiu prezes MUKS Widzewa Łódź, Tomasz Sadłecki. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Jeszcze się przedstawię też Robert Zwoliński. No to możemy zaczynać. Panie prezesie, jak tam gotowi? Bo sezon wasz startuje już w niedzielę. No to już można powiedzieć ostatnie godziny pozostały.
2: No miejmy nadzieję, że gotowi. Na pewno jeszcze dużo pracy w tym tygodniu przed nami, bo wiele rzeczy, no jak to w sporcie, dzieje się na ostatnią chwilę. Natomiast no, nieodwołalnie ten mecz niedzielny o 16 zbliża się, więc no, musimy być gotowi i będziemy.
1: To takie trudne pytanie na początek. No wiem, miało nie być, ale jakaś tam zawsze niespodzianka musi być. Nie żałujecie podjęcia tej rękawicy?
2: No, myślę, że wrócimy do tego tematu po sezonie. Natomiast no, wydaje mi się, że zespół jest zbudowany dobrze. Nie będzie tutaj wstydu sportowego. Będziemy walczyć na pewno o zwycięstwa w tej lidze, więc no, wierzę, że jesteśmy gotowi. Nie żałujemy, natomiast no, na pewno organizacyjnie to jest duże cały czas wyzwanie dla takiego klubu jak nasz, czyli klubu, który w głównej mierze opiera się na pracy wolontariuszy i osób, które łączą działalność w klubie ze swoją zawodową pracą. Więc no, jest to wyzwanie, żeby na poziomie ekstraklasy taki klub funkcjonował.
1: Pamiętam, jak rozmawialiśmy no, po tych pierwszych informacjach o tym, że będziecie się starać o tę dziką kartę. No to właśnie jedną z kwestii była organizacja, no bo tutaj już w ekstraklasie to jest zupełnie inaczej to wygląda, jeśli chodzi o te poziomy administracyjne i nawet no, jeśli chodzi o też poziomy zespołu, sama budowa kontraktów, tak, dla zawodniczek, no to też już jest inna kwestia, to już jest tak naprawdę no, zawodowstwo.
2: No tak jest, na pewno tutaj dużo pracy przed sezonem nas czekało, zarówno jeśli chodzi o zbudowanie zespołu, czyli pozyskanie zawodniczek, tak naprawdę dwie tylko zawodniczki z poprzedniego sezonu zostają i grają z nami dalej. Dużo pracy organizacyjnej związanej, nie wiem, z zapewnieniem mieszkań, z kontraktami zawodniczek zagranicznych, pozwoleniami na pracę. No generalnie jakby dużo takiej pracy, o której w pierwszej lidze nie było mowy w ogóle. Natomiast no, to już za nami, no teraz czekamy na pierwszy mecz.
1: No to jeszcze chwilę o tych organizacyjnych kwestiach, bo też była sprawa z wynajmowaniem na hali, z miejscem, z czasem na treningi, to tu się poprawiło, tak? Bo możecie dzięki tym zawodowym kontraktom trenować nie tylko wieczorami, ale też tak naprawdę przez cały dzień teoretycznie.
2: Tak, no dzięki temu, że możemy trenować trochę wcześniej, czyli już od godziny 16 tak naprawdę mamy parę dni treningowych, no to jest troszkę lepiej, natomiast no wiadomo, hala nie jest z gumy, tych klubów, organizacji zainteresowanych treningami pojawia się coraz więcej, więc zawsze to jest no jednak trochę kompromis między użytkownikami hali, a nie tak naprawdę w pełni wykorzystane możliwości po stronie klubu koszykarskiego, po stronie MUKS-u.
1: No dobrze, to